0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilaryk, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Sebastian Bańko. Dzień dobry panie prokuratorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Rozmawiamy, można powiedzieć, z okazji pańskiej nominacji do takiego ciała przy prezydencie. Zacytuję może tweeta, którego pan dwa dni temu opublikował na Twitterze. Dziękuję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie i ten zaszczyt. Jestem przekonany, że w projekcie nowej konstytucji musi się znaleźć miejsce dla prokuratury i będę do tego namawiał członków tego szacownego gremium. No bo właśnie, jak państwo pewnie pamiętają, w Pałacu Prezydenckim trwają prace nad nową konstytucją i pan prokurator ma być, rozumiem, jakimś no takim czynnikiem intelektualnym wnoszącym jakieś postulaty dotyczące prokuratury.
2: Tak, zaproszono mnie do współpracy. Bardzo dziękuję, że pan prezydent zdecydował się powierzyć, zaprosił mnie do współpracy, powierzyć mi to zadanie. I trochę swoją misję tak odczytuję właśnie jako można powiedzieć, pamiętanie o prokuratorach i o tym, że prokuratura powinna być elementem ustrojowym państwa i to elementem na tyle doniosłym, żeby właśnie w nowej regulacji konstytucyjnej znalazła ona swoje miejsce, bo czas pokazał chyba, że jednak błędem było to, że w Konstytucji z 97 roku ta prokuratura się nie znalazła.
1: Mhm. I od tego właśnie chciałem zacząć naszą rozmowę, by pan prokurator mógł wyjaśnić, jeśli ma pan taką wiedzę, dlaczego nie jest. Bo w obecnej Konstytucji pojawia się, już nie pamiętam nawet w których artykułach, prokurator generalny, to pojęcie się pojawia, natomiast prokuratura jako organ nie jest obecna. No jest to dosyć dziwne w sumie, zważywszy na taką no właśnie rolę prokuratury, taką nawet wręcz społeczną, która no to jednak prokuratura, znaczy sądy wsadzają ludzi do aresztów i więzień, no ale to się dzieje jak gdyby za sprawą prokuratury, czyli taka rola po prostu w państwie prokuratorów jest olbrzymia. Jak to się stało, że prokuratury nie ma w Konstytucji?
2: A to jest akurat problem, który jest mi znany stąd, że tytaniczną pracę w tym zakresie wykonał mój serdeczny przyjaciel, którego pozdrawiam w tym miejscu, prokurator Adam Bosiek, którego swojego czasu, kiedy razem żeśmy pracowali w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej, przeanalizował protokoły pracy nad poprzednią konstytucją i było to o tyle zadanie trudne, że przepisów, które do konstytucji finalnie nie weszły, nie ma w skorowidzu, więc trzeba wszystkie prace, wszystkie protokoły, scenopisy ręcznie przewertować i poszukać, dlaczego pewnych rozwiązań nie przyjęto. I w przypadku prokuratury ona została przegłosowana do projektu finalnego, który miał opuścić pracę konstytucji, pracę Zgromadzenia Narodowego. I ona była przewidziana jako właśnie organ w obszarze tutaj wymiaru sprawiedliwości. I później, ponieważ zaczęto znowu dyskusję na temat tego, czym tak naprawdę prokurator generalny ma się zajmować i czy on ma być elementem administracji rządowej, czy może jednak nie. I wrócono do tej dyskusji, nie znaleziono konsensusu i zarządzono reasumpcję głosowania na temat prokuratury i zdecydowano się jednak jej nie umieszczać w Konstytucji.
1: W jakimś sensie przypadek.
2: Więc można powiedzieć, że był to bardzo nieszczęśliwy przypadek i no i z konsekwencjami właśnie trzeba było się, widzimy, że borykamy się do dzisiaj jednak, bo tak jak się słyszy różne dyskusje, ja przyznam szczerze, że słucham ich jednym uchem, dlatego że mam właśnie świadomość, że dopóki nie ponad politycznymi podziałami nie przesądzimy, żeby prokuraturę w Konstytucji umieścić, tak wszystkie pomysły na temat łączenia, rozdzielania stanowisk ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, no są o tyle, można powiedzieć, narażone na fiasko, że za chwilę przyjdzie ktoś z inną polityczną wizją i po prostu cały system odwróci i postawi znowu na głowie, tak? I tą reformę zarzuci po prostu, tak? Więc bez umiejscowienia prokuratury w Konstytucji, o skutecznym rozdziale prokuratora generalnego i prokuratury w ogóle od władzy na przykład wykonawczej, no nie może być mowy. Mhm. Stąd jakby uważam, że ta moja praca w tej komisji i to, że będę chciał członków komisji, członków rady namówić do tego, żeby jednak zrobić inaczej, no tak poczytuję swoją misję tutaj. Mhm. Mhm.
1: No właśnie, jeśli chodzi o ten rozdział funkcji, to ja podaję często w dyskusjach przykład Mariana Banasia, prezesa NIK-u, prawda? Ta kadencja Mariana Banasia pewnie nie jest jakąś wzorcową kadencją, natomiast ona pokazała jedno, co znaczy właśnie niezależność gwarantowana w Konstytucji, prawda? Bo pomimo prezydenta i partii z jednego obozu, tak naprawdę Marianowi Banasiowi nic nie można było zrobić, tak? Był autentycznie niezależny. I to chyba jest moim zdaniem najlepszy dowód na to, że można osiągnąć taką niezależność gwarantowaną w Konstytucji. Czy właśnie pan zbudowałby tą rolę, no właśnie, zacznijmy od tego, czy pan jest zwolennikiem rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości?
2: Tak, ja uważam, że prokurator generalny nie powinien być ministrem sprawiedliwości i tę funkcję należy rozdzielić, ale jednocześnie od razu to otwiera pytanie na temat kontroli demokratycznej i nad prokuraturą, tak, i politycznej jednak w pewnym sensie, no bo każda władza zgodnie z konstytucją i pewnie w nowej konstytucji nie będzie inaczej, każda władza ma swoje źródło w decyzji narodu, więc no też nie chodzi o to, żeby stworzyć jakiegoś super funkcjonariusza, który będzie
1: nieodwołalny
2: i będzie się wymykał wszelkim, można powiedzieć, ocenom społecznym, a jednocześnie będzie podejmował tak ważne decyzje, jak jednak, że tak powiem, wolności i prawa obywatelskie.
1: No ale to w takim razie zbudowałby by pan tą konstrukcję prokuratora generalnego właśnie tak analogicznie do prezesa NIK-u właśnie? Czy uważa pan, że on miał jednak za dalekie gwarancje niezależności prezes NIK-u?
2: No bo... Prezes NIK-u jest jakimś rozwiązaniem, oczywiście, tylko też on ma trochę inne funkcje, prawda? Podlega odpowiedzialności przed Sejmem w dalszym ciągu, więc jest to jakby odpowiedzialność polityczna. I można się zastanawiać właśnie, czy to nie byłby dobry trop. Ja osobiście wolę sięgać trochę też po przykłady międzynarodowe. Użyję takiego przykładu, on jest dobry z kilku powodów, ale powiem o tym. Prokuratura litewska, jak jest urządzona. Tam właśnie jest tak, że prokurator generalny jest wybierany na wniosek Sejmu, a mianowany jest przez prezydenta. I mało tego, bo to też jest ważne, nie mówimy tylko o prokuratorze generalnym, tam też niezależność prokuratorów jest zadeklarowana w Konstytucji. To ma, wie pan, ten skutek, że jak będą wchodziły poszczególne ustawy...
1: Ale to na poziomie takim jak sędziowie? Czy
2: tak, jednak, znaczy prokuratorzy są niezależni, tak? Konstytucja Litwy.
1: Bo u nas jest ta niezależność, niezawisłość, tak?
2: To są dwa pojęcia historyczne, trochę to ma uwarunkowania, ale raczej chodzi o to, że u nas ta niezależność ma charakter ustawowy prokuratorów, tak? Mhm. Więc jeżeli byśmy wprowadzili element niezależności prokuratorów do Konstytucji, to wtedy każde rozwiązanie ustawowe, ktokolwiek by nie przyszedł ze zwykłą na przykład większością głosów, to każde rozwiązanie ustawowe dotyczące prokuratury będzie musiało być oceniane przez odpowiedni organ konstytucyjny. Nie wiem, czy to będzie Trybunał, czy Sąd Najwyższy, z perspektywy właśnie zadeklarowanej niezależności. I to będzie oczywiście kwestia oceny. No ale tak czy inaczej trzeba będzie jakieś argumenty rozważyć, tak? Więc to zabezpieczenie niezależności prokuratorów Konstytucji też moim zdaniem powinno się znaleźć. I tutaj dlaczego użyłem Litwy jako przykładu? Bo mamy na przykład orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące dwóch prokuratur, właśnie niemieckiej i litewskiej, to jest jedno orzeczenie, gdzie była kwestia wydawania europejskiego nakazu aresztowania, tak? I Trybunał Sprawiedliwości musiał odpowiedzieć na pytanie, czy prokuratorzy litewscy, którzy mają uprawnienie do wydawania takiego nakazu, i prokuratorzy niemieccy, to jest wystarczający organ sądowy w rozumieniu przepisów Unii, niezależny organ sądowy, który decyduje o, jakby nie patrzeć, wydawaniu europejskiego nakazu aresztowania. I co ciekawe, TSUE przesądził, że prokuratorzy litewscy właśnie z uwagi na gwarancje konstytucyjne mają wystarczający stopień niezależności, a prokuratorzy niemieccy nie mają takiej niezależności. Nie mają takiej niezależności i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ta prokuratura niemiecka, która podlega ministrom landów poszczególnych, no nie jest niezależna od wpływu polityków i że ta decyzja nie powinna być powierzona takim prokuratorom, tak? Tylko, że trzeba wprowadzić kontrolę sądową.
1: To taki wyrok, który by się pewnie nie spodobał niektórym politykom prawicy, bo on trochę przeczy takiej tezie, że TSUE jest tak w 100% upolityczniony pod jakąś egidą Niemiec.
2: Nie chcę tego oceniać z punktu widzenia politycznego, ale akurat wydaje mi się, że to rozstrzygnięcie jest roztropne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jak miałem okazję się z nim zapoznawać. Także i chyba też jakby nikt nie krytykował.
1: Czy moglibyśmy telefon panu prokuratorowi odłożyć, bo tak się boję, tak, bo on jest wyciszony, ale wibruje i być może mikrofon to będzie zbierał. No dobrze, czyli mamy tą potrzebę nowej konstytucji, potrzebę według pana prokuratora rozdzielenia funkcji ministra i prokuratora generalnego, wpisania konstytucji do prokuratury, do konstytucji. A ja bym się chciał jeszcze zapytać, jak pan prokurator widzi temat tak zwanych rozliczeń, tak? Bo my jesteśmy w tej chwili w takim miejscu, no, że prokuratura jest jednym z tych organów, no, która jest niewątpliwie w jakimś głębokim kryzysie, tak? Jest jest ten spór o prokuratora krajowego, status prokuratora krajowego i tak dalej, i tak dalej. I no, ta idea zmiany konstytucji jest, ja jestem jej zdecydowanym zwolennikiem, no ale to się może nie udać, tak? Bo to jest jakiś postulat, no bardzo taki śmiały politycznie. Nie można liczyć z całą pewnością na to, że to się jakoś szybko stanie, bo ja nie widzę za bardzo partnera w tej chwili, jeśli chodzi o obecną większość sejmową. Załóżmy, że to się nie zrealizuje. Jak pan prokurator widzi w ogóle możliwość wyjścia z tego galimatiasu w prokuraturze, gdyby doszło do zmiany władzy hipotetycznie? Zmierzam do tego, czy pana zdaniem najpierw musi dojść do tych rozliczeń, i dopiero potem jakoś coś zmieniamy, nie wiem, ewentualnie ustawę, czy te rozliczenia to jest jakiś temat w ogóle zupełnie obok funkcjonowania prokuratury? To może wprost powiem, o co mi chodzi, jeśli chodzi o mój pogląd, bo ja coraz bardziej się utwierdzam w tym, że te rozliczenia mogą się po prostu nie udać najzwyczajniej w świecie, tak? Bo nie wiem, odsunięci od stanowisk prokuratorzy mogą pójść do sądów pracy. Te sądy pracy mogą na przykład zadziałać w jakimś trybie ekstra przyspieszonym, bo uznają, że to jest tak ważny problem, tak? Bo w tej chwili sprawy w sądach pracy trwają w nieskończoność, tak? Na przykład zastępcy prokuratora generalnego Robert Hernand, Michał Ostrowski przecież poszli do sądu pracy i ta sprawa się ślimaczy. No ale to może się zmienić, tak? Bo być może jacyś sędziowie rozgrzani z justicji pododejdą do sprawy inaczej, tak? I na przykład Dariusz Korneluk i jego nominaci uzyskają jakieś korzystne wyroki sądowe, tak? W kontekście prawa pracy. I to będzie ciągle po prostu się mielić i do niczego to nie będzie prowadzić. Dlatego ja coraz bardziej się utwierdzam w tym, że my powinniśmy najpierw po prostu zrobić nową ustawę o prokuraturze, bo jest to jednak mniejsze zadanie niż zmiana konstytucji. Na pewno jest to bardziej realistyczne. A te rozliczenia powinny pójść swoją drogą w trybie dyscyplinarnym i w trybie kodeksu karnego. Bo jeżeli zbudujemy całą tą narrację zmiany na rozliczeniach, to się może wywrócić do góry nogami. To jest mój pogląd.
2: Panie redaktorze, na szczęście z tego, co wiem, w ramach patronatu pana prezydenta będzie też powołane ciało dotyczące naprawy ustroju Rzeczypospolitej i mam wrażenie, że to w tamtym zespole i w tamtej radzie czy komisji będą jakby trwały prace na temat tego, jak wyjść z obecnego, można powiedzieć, kryzysu ustrojowego Rzeczypospolitej, kryzysu też konstytucyjnego. Szczęśliwie to nie będzie, można powiedzieć, moje zadanie, bo rzeczywiście jest to zadanie do przemyślenia i bardzo trudne. Ja osobiście uważam, że punktem wyjścia muszą być jednak regulacje ustawowe, a one już zależą wyłącznie od decyzji politycznych. Mm-hmm. Tak? Proszę zauważyć, że jak to obecnie wygląda. Przecież postulat rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości to był postulat, który przez aktualny, można powiedzieć, stawał przed aktualnym parlamentem i kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Mm-hmm. I nie wiem, czy pan pamięta, ale w lipcu 24 roku ogłoszono projekt rozdzielający ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego i zapowiedziano, że po pierwsze, że obecne rozwiązanie jest absolutnie fatalne, bo trzeba pozbawić prokuraturę wpływu polityków na prokuraturę i że ten projekt zostanie przez Radę Ministrów, został wpisany do pracy Rady Ministrów i miał być przyjęty w czwartym kwartale 24 roku, tak? Czyli półtora roku temu.
1: Tak, no ale jakoś nie po drodze jednak było.
2: No i jakby można
1: spodobało im się ten rozwiązania.
2: Ten wpis, jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem, można powiedzieć, ten wpis w dalszym ciągu wisi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości razem z tą krytyką obecnego rozwiązania. No a projekt jakby, mimo tego, że nawet nie powierzono go komisji kodyfikacyjnej, stworzonej, można powiedzieć, trochę w tym celu, tak? Bo chciano tak jednak doprowadzić do tego rozdziału. No i niestety ten rozdział się nie udał, a dzisiaj można powiedzieć, że te wszystkie wady tego połączenia chyba możemy obserwować w życiu publicznym. No ja nie będę oceniał, bo nie jest moją rolą jako prokuratora czynnego ocenianie tego tutaj ze strony politycznej, ale no widzimy, jak jest. Jednak mimo to uważam, że punktem wyjścia muszą być rozwiązania ustawowe i rozwiązania ustawowe muszą być abstrakcyjne. Tak, panie redaktorze? Więc to ciężko jest mówić o jakichkolwiek...
1: Abstrakcyjne, czyli nie nawiązujące do żadnych rozliczeń, tak? Tylko stworzenia modelu optymalnego działania.
2: Można oczywiście podjąć decyzje kadrowe, ale one muszą być adresowane do wszystkich adresatów normy, więc można powiedzieć, że muszą być sformułowane generalnie, tak? Można oczywiście wyobrazić sobie takie przepisy przejściowe, które będą pozbawiały funkcji, czy też będą tam regulowały status po prostu piastunów organów w prokuraturze, tak? One powinny też zawierać jakieś, gdzie jest na przykład kadencyjność, rozsądny horyzont czasowy, prawda? Ale moim zdaniem punktem wyjścia musi być jednak ustawa. Już mam wrażenie, że w prokuraturze czas decyzji, gdzie podstawą decyzji były opinie czy podszepty, to powinniśmy już zostawić. I dobrze by było dla przywrócenia jakiejś powagi państwu i też ustroju to, żeby
1: bazowanie
2: rozwiązania prawne.
1: Ale to czy może mi pan wyjaśnić jako członek tej społeczności prokuratorów, dlaczego nie słychać takiej po prostu głośnej debaty o nowej ustawie prawo o prokuraturze? Bo i nie słychać po prostu. No tutaj no, pan mówi o ośrodku prezydenckim, no to ośrodek prezydencki rzeczywiście coś zaczął w tych tematach robić. Aczkolwiek niektóre z tych propozycji moim zdaniem są karkołomne, bo na przykład propozycja w tej ustawie takiej chyba praworządnościowej, ona jakoś tak się nazywała, ta, która została skierowana do Sejmu, która miała naprawiać bałagan w sądownictwie, no zawierała postulat usuwania sędziów ze stanowiska w takim trybie administracyjnym, tak? Cała ta debata publiczna się skoncentrowała na przepisach karnych, tak, że prezydent chciał sędziów, którzy kwestionują status sędziów, traktować po prostu przez pryzmat prawa karnego, co ja akurat uważam, że było bardzo dobrym tropem, ale tam również była taka ścieżka administracyjna, tak, że po prostu sędzia, który zakwestionował status sędziego i, że tak powiem, nie dokonał jakiegoś, nie poszedł po rozum do głowy, po prostu miał z mocy prawa być pozbawiony urzędu, no przecież jest to sprzeczne z konstytucją w oczywisty sposób, także no ale to tak na marginesie, nie chcę pana o to pytać, bo to nie jest pana, że tak powiem, rola tu recenzować działania prezydenta na tym polu, ale chcę zapytać właśnie o ten brak debaty w samym środowisku prokuratorów. Na przykład w tej komisji kodyfikacyjnej, o której pan wspomniał, jest na przykład pan prokurator Michał Gabriel Węglowski, bardzo krytykowany za swoją postawę na przykład przez Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem i w sumie słusznie, ale on na przykład napisał książkę o ustroju prokuratury wydaną przez renomowane wydawnictwo prawnicze, tak? To można tam różnie oceniać jego działania w tej chwili w tym uwikłaniu w jakiś ten Bodnaryc czy Żurkis, ale no to jest gość, który po prostu, jakby ktoś go zapytał, co pan zrobił, tak, w ramach debaty o prokuraturze, to on wyciąga swoją książkę, no. Ja tu widzę jakąś po prostu taką ziejącą dziurę w tej debacie o prokuraturze. Dlaczego tak jest?
2: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, prokuratorzy tych podstawowych jednostek, można powiedzieć, prokuratury, ale wszystkich jednostek na pewno są zawaleni pracą taką z dnia na dzień, day to day, którzy i po prostu chcą się skupić na dobrym wykonywaniu tej pracy. I naprawdę, biorąc pod uwagę obciążenie prokurator, to ile spraw wpływa, to jakie są ograniczenia organizacyjne, na przykład teraz problemy z asystentami, sprawia, że jak chce pan dzielić jakby czas pracy i czas na inne aktywności, na przykład rodzinę, to po prostu no, na prowadzenie takiej działalności zwyczajnie nie wystarcza czasu. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dużo prokuratorów, my funkcjonujemy w takiej jednak zhierarchizowanej strukturze, nie jak sędziowie, prawda? Więc bardzo dużo prokuratorów może też mieć obawy co do jakby swoich losów. Jest część młodych prokuratorów, którzy na przykład podlegają ocenie, asesorzy, tak? Jest bardzo dużo prokuratorów na delegacji, którzy, można powiedzieć, cały czas podlegają ocenie swoich przełożonych. A jednak model kooptacji kierownictwa prokuratury obecnie wygląda tak, że jest z jakiegoś klucza, można powiedzieć, pewnych stronnictw robiony i pewnie jest też wtedy obawa o to, żeby...
1: No, ale ja bym to zareplikował, że tak samo było za poprzedniego, że tak powiem, reżimu, tak mówię, w cudzysłowie, tak, i ci prokuratorzy z Lex Superomni jakoś nie mieli takich obaw, tak? Robili swoje spędy polityczne, nagrywali jakieś teledyski i też właśnie pisali projekty ustawy, z tego co pamiętam.
2: Być może, panie redaktorze, nie przesądzam tego, bo przecież nie są mi znane wszystkie okoliczności wszystkich, ale to może właśnie jakby sposób prowadzenia jednak pewnego podejścia w zakresie legalizmu i poszanowania niezależności prokuratorów jest na tyle różny, że właśnie obecnie jednak jest to, w jaki sposób ta dyskusja jest tłamszona. Więc to jest pytanie otwarte, zostawiam, bo tak jak mówię, ja mogę powiedzieć tylko o swoich uwarunkowaniach służbowych, a nie o innych, więc...
1: A wspomniał pan przy okazji, wspomniał pan o tym obciążeniu pracą, no takim tematem, który był zresztą wynoszony przecież na sztandary, no między innymi przez panią Ewę Wrzosek, ale przez liczne, no wiele takich głosów było, to jest te realia pracy w prokuraturach rejonowych, tak, które prowadzą najwięcej procentowo spraw, to są takie sprawy najbliższe przeciętnym obywatelom, może nie najpoważniejsze w sensie takim prawnokarnym, ale społecznie być może najważniejsze, bo myślę, że przeciętnego człowieka więcej interesuje jakieś rozbicie, nie wiem, grupy, nie wiem, złodziei samochodów w okolicy niż jakieś sprawy Daniela Obajtka czy coś w tym stylu. Czy pan w tej swojej pracy w Pałacu Prezydenckim będzie sygnalizował również te problemy, czyli te problemy prokuratur rejonowych? One są na przykład nieodłącznie splecione z jakością pracy policji.
2: Tak.
1: Która jest, z tego co ja słyszę od licznych kolegów z prokuratury, no nie najlepsza po prostu. I z uwagi na moce przerobowe, i z uwagi na jakość tych kadr w policji, z całym szacunkiem do policjantów, to po prostu jest wszystko w stanie rozsypki. Tego się z całą pewnością nie da naprawić tak na pstryknięcie palców. To jest jakieś w ogóle zadanie takie ewolucyjne. I wydaje mi się, że nikt tego ręcznika w ogóle nie chce podjąć tak naprawdę. Z ringu, to jest tego wyzwania.
2: To są naczynia połączone, bez dwóch zdań. To jak, bo jakby pan zapytał o to, czy w Radzie Konstytucyjnej byłaby przestrzeń na to, żeby podnieść kwestie dotyczące obciążenia prokuratorów.
1: No nie, ja rozumiem, że to nie jest zadanie konstytucyjne, ale...
2: Powiedz, że w pewnym sensie jest, bo my w ramach Rady Konstytucyjnej, Rady do Nowej Konstytucji, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego modelu prokuratury w ogóle chcemy. Tak? Czy prokuratura rzeczywiście ma być taką, jak obecnie, śledczym modelem zupełnie, gdzie nadzorujemy każde postępowanie karne. W każde postępowanie karne musi się kończyć pieczątką prokuratora. Mm-hmm. Tak? Czy to pod aktem oskarżenia, czy przed umorzeniem kradzieży, złamaniem do piwnicy, która jest oczywiście doniosła społecznie, tylko pytanie jest, czy wykwalifikowany urzędnik, w którego państwo zainwestowało 11 lat edukacji, powinien podejmować tego rodzaju decyzje. Bo dzisiaj to tak wygląda. Wie pan, gro czasu prokuratury rejonowej poświęca na technikalia i jakby powiedzieć na takie rzeczy, które spokojnie można wykonywać przez czynniki
1: policyjne
2: lub asystenckie, tak? To jest jakby, więc jeżeli być może powinniśmy dążyć do modelu prokuratury oskarżycielskiej, tak?
1: No to jest postulat Lex Superomnia. Ja tego nie mówię jako krytykę,
2: Ja tylko mówię o tym właśnie, że my musimy sobie też odpowiedzieć na te pytania, jakiego modelu prokuratury chcemy. Czy chcemy mieć wzorem na przykład krajów anglosaskich królewską służbę oskarżycielską, tak? Czy chcemy mieć jednak prokuraturę taką superpolicję, tak? Na zasadzie, że policyjni prawnicy. Mhm.
1: No a pan jest, jeśli pan może zdradzić, jakiś ma pan tutaj jakieś swoje...
2: Ja uważam, że jeżeli mamy do czynienia z prokuratorami, co do którego państwo zainwestowało olbrzymie środki, żeby wyedukować takiego prokuratora, tak? Nawet jeżeli ten prokurator jakby rekrutuje się z czynników, można powiedzieć, nie aplikacyjnych, tylko przychodzi z zewnątrz, to w dalszym ciągu jest to jednak jakiś człowiek, który już ma wykształcenie kierunkowe, już ma to doświadczenie, już jest... jakby przygotowany do podejmowania tych najważniejszych decyzji z punktu widzenia, tak? Więc myślę, że prokuratorów należy maksymalnie odciążyć od takich czynników. Ja podam przykład, no, w warunkach prokuratur rejonowych, no obecnie ta sytuacja wygląda może nieco lepiej, ale ja pamiętam czasy jeszcze nie tak dawne, gdzie w ogóle tych asystentów w prokuraturach rejonowych nie było, tak? Więc każde zwolnienie z tajemnicy operatora komórkowego, każdy najmniejszą rzecz, jaką trzeba, najbardziej można powiedzieć prostą, jaką należało wykonać w postępowaniu karnym, musiał robić ten prokurator.
1: Ale czy jest lepiej? To ja nie wiem, pewnie zależy gdzie. No ja z uwagi na jakieś zajmowanie się sprawą Leszka Kraskowskiego, tam rozmawiałem z szeregiem osób związanych z tym rejonem piaseczyńskim, no tam na przykład moce przerobowe w policji są po prostu tragiczne. Kiedy na przykład Leszek Kraskowski mówił, że kiedy, nie wiem, czy pan śledził tą sprawę, tam według jego relacji miał zostać zaatakowany nożem i wezwał policję, mówił, że czekał 3 godziny. No to ja w świetle tego, no i pewnie większość, nie wiem, czy większość, ale pewnie część odbiorców to odczytała tak, że to, nie wiem, dlatego, że Kraskowski, tak, że go, nie wiem, jakoś tam źle traktowali. No z tego, co ja słyszę, to jest zwykły czas chyba czekania tam w tamtym rejonie, bo tam po prostu fizycznie nie ma ludzi.
2: Skoro pan wspomniał o tej jednostce, to też słyszałem, że na komisariacie podległym tej jednostce, na jednym z komisariatów pracuje obecnie jeden dochodzeniowy,
1: no właśnie. Tak,
2: który ma nad sobą kilku nadzorujących prokuratorów. Ten jeden dochodzeniowy.
1: To jest takie w ogóle zadanie, takie no nie tylko z rejonu Ministerstwa Sprawiedliwości, prawda, tylko tak. W ogóle takie no z MSWiA, tak, takie po prostu z wielu obszarów państwowości, żeby się tym zająć. No.
2: Tak, to jest też do dyskusji oczywiście, jak powinna wyglądać policja, ale no mówię, jeżeli byłoby tak, że budujemy niezależną prokuraturę i prokuratora generalnego niezależnego w pewnym sensie od rządu, można powiedzieć, tak, ale w dalszym ciągu jednak odpowiadającego jakimś przed społeczeństwem i przed tym, bo musi odpowiadać, na przykład w modelu anglosaskim, no to prokuratorzy startują w wyborach, tak, ale myślę, że u nas no jakby to nie spowodowałoby zwiększenia niezależności prokuratorów, tylko chyba jednak bardziej upolitycznienie tego stanowiska. Więc jeżeli idziemy w tym modelu, no to ten prokurator, który będzie czuwał nad tą policją wówczas, tak, to musi mieć nad kim czuwać, no bo to też nie może być taka niezależność papierowa, tak, gdzie jest pełna odpowiedzialność za wynik jednak i za bezpieczeństwo, można powiedzieć w tym sensie, a nie mamy tutaj właśnie, ale to już jest, to już jest kwestia raczej rozwiązań ustawowych, wydaje mi się, niż...
1: A to jeszcze na koniec mamy około 5 minut, kwestia struktury prokuratury, o to jeszcze zapytam, tak, bo obecnie mamy prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne, krajową, tak, jeszcze te wydziały zamiejscowe prokuratury krajowej w kilku punktach w Polsce, tłumaczone, znaczy kiedy tworzono tą strukturę, tłumaczono to tym, że miało jakoś odpowiadać strukturze sądów, tak, czyli jest sąd rejonowy, to jest prokuratura rejonowa i tak dalej, i tak dalej. No ja wiem z własnej pracy, że to się kompletnie rozjeżdża. To nie jest tak, że w sądzie danego typu akt oskarżenia kierują wyłącznie prokuratury danego typu. Ta cała struktura wiąże się z kolei z koniecznością, znaczy z koniecznością, jak gdyby związana z nadawaniem stopni prokuratorom. Tak? To sam pan wie, nie wiem, czy z własnej pracy, ale mamy takich wspólnych kolegów, no, którzy na przykład, nie wiem, czekali, aż się gdzieś tam zwolni w kraju jakieś stanowisko i człowiek na przykład zostawał, żeby dostać ten wyższy tytuł, czyli na przykład prokuratora, prokuratury okręgowej czy regionalnej, to czekał, aż się gdzieś zwolni wakat i on czasami dostawał tytuł prokuratora, prokuratury w takim mieście, gdzie w ogóle nigdy na przykład jego noga nie powstała. No to jest jakiś absurd moim zdaniem. Jak pan widzi konieczność reformy tej struktury prokuratury? Pan, jeszcze tylko słówko, pan mówił o tym modelu takim śledczym, co było postulatem Lex Super Omnia, no to Lex Super Omnia miało
2: chyba
1: postulat... Znaczy, przepraszam, oskarżycielski. Lex Super Omnia z kolei miało postulat spłaszczenia tej struktury, tak? Czyli żeby zlikwidować te stopnie. Jak pan tutaj się na to zapatruje?
2: No, z tym postulatem to jest tak, że dopóki jakby się nie zaczyna odpowiadać i ponosić odpowiedzialność, to pewne postulaty się zgłasza, a później jak się ponosi odpowiedzialność, na czas pokazał, że jednak te awanse nikogo nie uwierają, łącznie z członkami tego stowarzyszenia. Powiem tak, założenie wyjściowe było takie właśnie, że ta struktura ma odpowiadać sądownictwu i na początku rzeczywiście tak było, że prokuratury apelacyjne zajmowały się wyłącznie tym, co sądy apelacyjne, czyli tak naprawdę rozpoznawaniem środków zaskarżenia i obsadzaniem tych środków zaskarżenia. I tak było w prokuratorach apelacyjnych, które nigdy nie prowadziły, znaczy nie prowadziły wówczas, tak jak tworzono te prokuratury, nie prowadziły postępowań. Obsadzały wokandy w sądach, też te cywilne i administracyjne, bo na to też trzeba będzie sobie odpowiedzieć, czy prokuratura ma mieć tutaj to przy modelu nowej konstytucji, czy prokuratura ma być tylko jakby organem ścigania, czy też ma być właśnie strażnikiem praworządności i zajmować się prawami cywilnymi.
1: Bo jest teraz, tak? Zajmuje się administracyjnymi.
2: To też jest pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć, ale... I ta struktura stąd jakby, i wtedy ona miała sens. I rzeczywiście, tak jak zauważa pan redaktor, na przestrzeni czasu to się w ogóle wszystko rozjechało, tak? Prokuratury regionalne, które kiedyś były prokuratorami apelacyjnymi, dzisiaj oskarżają przed sądami rejonowymi. Tak, też.
1: A pana szefowa prowadzi sprawę stalkingu.
2: No to już nie będę tego komentował,
1: znaczy pana, panie dyrektorze, ale... Szefowa prokuratury regionalnej. Tak, nie oczekuję, że będzie pan to komentował.
2: I właśnie też o to chodzi, że później stwierdzono, że jednak kryterium, kto gdzie, jaka sprawa jest prowadzona i jaki prokurator to prowadzi, jest jednak ciężar gatunkowy sprawy. No ale właśnie, tak jak pan zauważył, to się znowu rozjechało. W sensie takim, że teraz znowu jest taka sytuacja, w której to nie do końca tak jest, prawda? Że naprawdę różne prokuratury prowadzą różne sprawy. Nawet prokuratury rejonowe w Warszawie, czy w dużych miastach wojewódzkich, prowadzą wielotomowe, ciężkie postępowania gospodarcze, które z powodzeniem w niektórych innych miejscach w kraju prowadziły prokuratory regionalne, tak? Więc to wszystko się, rzeczywiście ta struktura jest do przemyślenia, z tym, że uczulam, też oczywiście trzeba się zastanowić, czy struktura sądownictwa nie jest w ten sposób do weryfikacji, bo jednak to też w pewnym sensie się rozjechało. Mamy bardzo dużo sędziów sądów apelacyjnych, tak? Którzy no, rozpoznają tylko środki odwoławcze. Pytanie, czy nie powinno to podlegać jakiejś rotacji? Czy nie powinno być tak, że tutaj też te kadry powinny się w jakiś sposób przenikać? Ale na pewno jestem zdania i myślę, że tego środowisko nasze też oczekuje, żeby skoro ta ścieżka, model dojścia i odpowiedzialność prokuratorów i sędziów są podobne, to żeby jednak ta paralelność została zachowana. W takim sensie, że pomysł na rozdzielenie prokuratury od sądownictwa i jest pomysłem złym, bo jednak mówię, z różnych względów i historycznych nie tylko te zawody powinny pozostać odczytywane wspólnie i właśnie w rozdziale, nowym rozdziale Konstytucji, być może wymiar sprawiedliwości, powinno się znaleźć właśnie wspólne rozwiązania dla sędziów i prokuratorów. Może nowy model Krajowej Rady Sądownictwa, która powinna być Krajową Radą Sądownictwa i Prokuratury.
1: No, to jest stanie Ubiasza, już nie mówię o tej radzie, tak, bo ale nie ma, to taki, czas się kończy.
2: Ale to
1: jak,
2: trzeba
1: jak
2: też
1: jak
2: będzie...
1: słyszałem to słowo, to mnie zmroziło. Krajowa Rada Sądownictwa. No nic, tu musimy postawić kropkę, bo czas audycji się kończy. Ja mogę tylko tak na koniec powiedzieć, że wielu prokuratorom zarzucano te awanse. Panu też, pan przecież był w raporcie Królowie Życia, Lex Superomnia. Tak sobie myślę, że taką osobą wolną od tych zarzutów o jakieś awanse jest sam pani Ewa Wrzosek. Przecież ona ciągle jest prokuratorem prokuratury rejonowej. Pod tym kątem jest krystaliczna. Nie doczekała się awansu ani od tych, ani od tamtych. No, czapki z głów, pani Ewo. Bardzo dziękuję. Pan prokurator Sebastian Bańko był moim i państwa gościem.
2: Dziękuję państwu. Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: Inter-Europol Competition odnosi zwycięstwo na torze w Kanadzie na Mosporg, a dokładnie Canadian Tire Motorsport Park. Zwycięstwo polskiego zespołu, konkretnie duetu kierowców francuskiego i amerykańskiego Toma Dillmana i Jeremiego Clarki. Robert Kubica z kolei w São Paulo w Brazylii brał udział w wyścigu 6-godzinnym. Kolejna runda WEC długodystansowych mistrzostw świata. Załoga numer 83 AF Corse z Robertem Kubicą ukończyła zmagania na pozycji 5, czyli to jest najlepszy rezultat w tym sezonie dla AF Corse, dla samochodu żółtego Ferrari z numerem 83. Dzisiaj przede wszystkim o naszym gościu specjalnym. Z naszym gościem specjalnym jest nim Ivo Beszterda, czyli kierowca, który obrał sobie bardzo nietypowy kierunek po licznych sukcesach w kartingu na arenie polskiej i międzynarodowej. Ivo w tym roku rywalizuje w Campionata Italiano Sport Prototipi, czyli w serii, w której ścigamy się prototypami, ale bardzo nietypowymi. O nich porozmawiamy z Ivo. No i Ivo jest już po dwóch wizytach na podium w tej serii, mimo że jesteśmy dopiero po trzech rundach. Program realizuje Tomasz Rosłon, prowadzą
3: Piotr Nałęcz, dobry wieczór,
2: i Kamil Kowalik. No i przywitajmy od razu Ivo Beszterda, 17 lat, ale to co najważniejsze to sukcesy kartingowe, mistrze Polski z 2021 roku, Rock Cup Poland, ta seria monomarkowa w kartingu wygrana przez Ivo dwa razy, rok 2019-2021. No i teraz już właśnie włoskie mistrzostwa prototypów i Ivo jest szósty w klasyfikacji generalnej, piąty w klasyfikacji debiutantów. Cześć.
4: Witam wszystkich.
2: Na początek może w ogóle, co to za seria? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli ktoś z kartingu przechodzi do wyścigów, no to jak już to jest to Formuła 4, ewentualnie niektórzy próbują na przykład w prototypach LMP3, a ty obrałeś coś zupełnie innego.
4: Tak, jest to seria prototypów sportowych, włoska seria prototypów sportowych. Jest to autopodobne dosyć do Formuły 4, aczkolwiek nieco różniące się, ponieważ różni się przede wszystkim silnikiem, jakim jeździmy. Jeździmy na Aprilii 1.1, czyli jest to silnik generalnie motorowy. Poza tym auto jest w full carbonie, czyli jest mega jakby lekkie. Masa to około 600 kg na 240 koni mechanicznych, także to osiągi naprawdę
2: jest mocniejsze od Formuły 4, tak, zdecydowanie.
4: No i też jakby siła docisku, którą mamy przez ten full carbon, przez te zabudowania wszystkie, sprawia, że możemy przez zakręt przejechać szybciej niż Formuła 4. Również ścigamy się na torach tych samych, co włoska Formuła 4, i udaje nam się osiągać lepsze czasy niż najlepsi z tamtej praktycznie serii. Także no, mega frajda jeździć tym autem i bardzo się cieszę, że mam taką okazję.
2: Nie obawiałeś się, że z kartingu ta seria z tak mocnym samochodem, z taką aerodynamiką, z takim dociskiem, z takim silnikiem to będzie za duży krok?
4: Myślę, że po ilości testów, jaką zrealizowaliśmy przed sezonem, udało mi się jakby zrobić duży progres i faktycznie, tak jak mówisz, że był to dla mnie duży krok do przodu. Na początku było ciężko mi się przyzwyczaić do wszystkich tych systemów, które tam działają, a praktycznie nie jest ich za dużo. Aczkolwiek no, ciężko mi było się przystosować do auta, którym jeździmy teraz, i myślę, że w trakcie tych testów, które miały ogromne znaczenie dla mnie, zrobiłem ogromny progres i przed startem sezonu myślę, że byłem przygotowany na pierwszą rundę w Imoli.
3: A tak w ogóle definicyjnie jeszcze co do samej konstrukcji, bo jest ona bardzo specyficzna, wyjątkowa. No z jednej strony siedzisz posadzony centralnie w niej, to auto przypomina trochę Formułę E, tak jak już rozmawialiśmy przed startem dzisiejszego programu. Ja też nie ukrywam, że pierwsze skojarzenie, jakie pojawiło się w mojej głowie, to był Batmobil. Mam nadzieję, że się nie obrazisz za to, ale dlaczego właśnie de facto nazywamy to prototypem, aniżeli właśnie takim bolidem jednomiejscowym? Gdzie tutaj leży ta granica?
4: Myślę, że to nie jest powiedziane wprost, aczkolwiek myślę, że to jest przez te zabudowania te wszystkie. Mamy zabudowane koła, także nie da się ich zobaczyć, nie są one odsłonięte. Następnie mamy zabudowane koła przednie i tylnie, także mi się wydaje, że to jest ta główna różnica. Siedzimy po środku, nie jest to single seater, aczkolwiek no, tak można to nazwać, jeżeli ktoś się na tym nie zna, no ale generalnie nie wiem do końca, na czym to polega. Nam nie zostało powiedziane to na tych testach, a myślę, że to właśnie o to chodzi, że te koła są po prostu zabudowane inaczej, to wygląda niż Formuła 4 i dlatego klasyfikuje się to troszeczkę inaczej.
3: No i mamy to halo, które jest też charakterystyczne, no i tym bardzo specyficznym elementem jest, jak już wspomniałeś, ten silnik Aprili V4, który drzemie pod maską, tak to określmy. Silnik z motocykla, z superbajka konkretnie. No i chciałem cię spytać, jak to wpływa w ogóle na jazdę? To, że akurat taka jednostka jest zamontowana w tym prototypie, bo ona, z tego co widziałem, kręci się do bardzo wysokich obrotów. Ponad nawet chyba 13 tysięcy obrotów na minutę. To jest, zdaje się, nawet więcej niż Formuła 1 obecnie. W związku z tym, czy to jakoś wpływa na twój styl jazdy, na operowanie gazem, na odpuszczanie, hamowanie silnikiem?
4: Tak, mamy to jakby wyuczone już na testach, gdzie musimy jakby poczekać troszeczkę z gazem, czyli musimy generalnie gazu dodawać za zakrętem, a nie w środku, ponieważ gdy dodamy go w środku, no może to spowodować albo uślizg kół przednich, czyli po prostu understeer albo oversteer, czyli uślizg tyłu po prostu. No i generalnie każde dodanie gazu wcześniej może skutkować jakimś tam uślizgiem, czyli równoznaczne z straceniem po prostu czasu na zakręcie.
2: Trudno było do tego przywyknąć, no bo to jest takie chyba jednak nienaturalne i człowiek się czuje mniej swobodnie.
4: Jest to bardzo podobne, jeżeli chodzi o styl jazdy na deszczu gokartem, czyli musimy generalnie dodać gazu na prostych kołach, powiedzmy, a przeważnie w kartingu jazdy na mokrym dodajemy koła za zakrętem, jeżeli chcemy dodać gazu na prostych kołach. A więc no jest to podobne dosyć. Ciężko mi było na początku się przystosować generalnie do każdej specyfiki jazdy, ponieważ hamowanie musi być mega, jeżeli chodzi o hamowanie, musi być mega mocne na początku, w początkowej fazie. Potem musimy delikatnie zwalniać ten hamulec, aż w końcowej po prostu musimy go zwolnić. Także jest to dosyć specyficzny styl jazdy, jeżeli chodzi o samo auto. Z tym gazem, tak jak mówiłem, no trzeba dodać gazu w naprawdę później sekcji zakrętu. I kiedy masz już wrażenie, że możesz go dodać, tak naprawdę musisz chwilę poczekać i dodać go dopiero za 2-3-4 metry.
2: Częściej w takiej serii, jeszcze tylko wejdę z jednym pytaniem, częściej w takiej serii w związku z tym zdarzają się obroty, spiny i tak dalej?
4: Zależy też na jakim torze, gdzie tor jest naprawdę wyjeżdżony, jest dużo zawodów na nim, takim jak Imola, to ciężko było samemu wyspinować, aczkolwiek jeżeli przesadzisz troszeczkę z hamowaniem, zahamujesz 2 metry później, będzie szybsza prędkość w zakręcie, będzie chciał dodać gazu, to myślę, że nie ciężko będzie wyspinować, obrócić się, czy nawet wylecieć na żwir, czy na trawę.
3: Czyli generalnie te wytyczne wynikają z tego, że ten silnik jest tak bardzo narowisty, a nie z tego, że na przykład zachodzi zjawisko tak zwanej turbodziury, czyli po prostu ta reakcja na gaz jest późniejsza, ale bardzo nagła.
4: Tak, dokładnie. No, obroty praktycznie wzrastają drastycznie i łatwo jest wyspinować, aczkolwiek no zależy to od toru, nie?
3: A co do jeszcze konstrukcji, czy to jest prototyp, który określiłbyś jako awaryjny generalnie? Tak nawet patrząc po tym, co się działo przy okazji ostatniego weekendu właśnie w tej serii, przy okazji Vallelungi, bo tam i przygody na tym tle w kwalifikacjach, potem pierwszy wyścig i tak się zacząłem zastanawiać właśnie, czy to jest taka delikatna konstrukcja właśnie pod tym kątem.
4: Samo auto w sobie jest bardzo delikatne, no stawia ono bardzo cienką granicę, którą łatwo jest przekroczyć i nawet gdy kierowca chce ją przekroczyć, kiedy jest, myśli, że jest w stanie dodać tego gazu 2-3 metry wcześniej, czy no zahamować delikatnie później. Każde wylecenie na trawę czy na żwir może spowodować uszkodzenie auta i naprawdę nie ciężko jest spowodować takie uszkodzenie. Też nawet w lekkim kontakcie z innym zawodnikiem można pogiąć jakby zawieszenie, można zepsuć zawieszenie i może to skutkować nieukończeniem wyścigu. Także auto jest bardzo delikatne, stawia granice. Tak jak wcześniej mówiłem, fajnie się tym jeździ, aczkolwiek trzeba zachować jakby, powiedzmy, rozsądek w tym jeżdżeniu, aczkolwiek ciężko jest, gdy ma się taką maszynę pod nogami i myślę, że trzeba znaleźć tą granicę, się jej trzymać, ale na pewno nie przekroczyć.
2: Ta delikatność tego samochodu, właśnie szukanie granic, poważne konsekwencje ich przekroczenia, to wpływa, że czujesz, że to bardzo rozwija ciebie jako kierowcę?
4: Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra seria, żeby zacząć właśnie przygodę z jakby, powiedzmy, w autach, tak? I myślę, że to jest jakby dobra sprawa, żeby zacząć. Aczkolwiek jest to trochę dołujące, kiedy przejeżdżasz kwalifikacje, myślisz, że masz tempo na wygranie nawet ich i dzieją się rzeczy, na które nie masz wpływu. I zamiast skończyć te kwalifikacje w pierwszej trójce chociażby, to nie jesteś w stanie ich ukończyć. Masz potem cały weekend praktycznie, musisz odrabiać i jest to dosyć dołujące, dosyć, no bym powiedział, takie frustrujące czasami, aczkolwiek jest satysfakcja z tego, jak się odrabia te pozycje. I na przykład tak jak było w Wallelundze, gdzie startowałem z końca stawki, po nieukończeniu pierwszego wyścigu do drugiego startowania z końca stawki i udało mi się przejechać trzeci, także jest ta satysfakcja. No aczkolwiek nie powiem, łatwiej by mi było startować z przodu niż z tyłu. Można by było nawet pokusić się o wygranie, aczkolwiek biorę co jest i jestem zadowolony z tego rezultatu z Wallelungi.
2: Droga po podium na Wallelundze, jak wyglądała, jeśli chodzi o manewry wyprzedzania, taką konstrukcją klasycznie na ostrych zakrętach, czy gdzie?
4: Wyprzedzałem praktycznie wszędzie, gdzie się dało, gdzie miałem okazję. Dużo pozycji również zyskałem na samym starcie, gdzie chyba po pierwszym kółku byłem już piąty. Następnie z kółka na kółko miałem takie tempo na pierwszych okrążeniach, że no, udało mi się przebić już chyba na trzecią czy drugą pozycję. Potem mały błąd spowodował spadek na trzecią i już tak dojechałem do końca. Także.
2: Czyli ta konstrukcja sprzyja temu, że można atakować nie tylko na prostych.
4: Nie tylko na prostych, również w środku zakrętu. Możesz na przykład, gdy wiesz, że zawodnik zahamuje wcześniej, gdy jest albo debiutant, albo po prostu zawodnik, który ma coś złego, ma coś po prostu źle mu się jedzie. Źle mu się jedzie, to po prostu możesz zaatakować po zewnętrznej, objechać go po prostu po zewnętrznej i no i tak zrealizować to wyprzedzenie.
3: No a przez tą specyfikację silnika, czy właśnie wyprzedzanie w tej serii też nie skupia się na tym, że po prostu kto ma więcej odwagi, kto wciśnie wcześniej mimo wszystko ten gaz, albo nawet pokusi się o wciśnięcie go jeszcze w zakręcie, czy to raczej takie wciśnięcie właśnie w środku zakrętu to już automatycznie oznacza po prostu problemy na wyjściu?
4: Jest to po prostu powiedziane tak i nie inaczej, że jeżeli dodasz gazu wcześniej, to będzie to powodowało uścisk albo przednich kół, albo tylnych kół. Aczkolwiek jeżeli wyprzedzasz, no musisz podjąć to ryzyko. Jeżeli widzisz miejsce po zewnętrznej, musisz pojechać po zewnętrznej i po prostu objechać go po tej zewnętrznej. Nie ukrywam, że łatwiej jest wyprzedzać po wewnętrznej. Jesteśmy to nauczeni już z kartingu, że wyprzedza się generalnie po wewnętrznej. Lecz tak jak no, wspomniałem, na tej Wallelundze trzeba było wyprzedać i tu, i na prostych. Także
2: no chyba taka aerodynamika sprawia, że odważniej się człowiek czuje, kiedy ma szansę wyprzedzić po zewnętrznej.
4: Dokładnie, dokładnie.
3: A tutaj właśnie przy okazji tej serii bardzo zróżnicowana stawka. Już też wspominaliśmy o tym przed audycją, że rozstrzał wiekowy jest bardzo, bardzo duży. Mówiłeś, że nawet najstarszy zawodnik, albo przynajmniej jeden z najstarszych, nie wiem czy najstarszy, ma 60 lat. W związku z tym, jak wygląda rywalizacja właśnie w tak różnej pod kątem wieku stawce?
4: Mamy zawodników w stawce doświadczonych, mamy debiutantów przede wszystkim, ale mamy też zawodników, tak jak wspomniałeś, mega doświadczonych, bym powiedział, gdzie jeździ taki po prostu dziadek, powiedzmy nasz, tak go nazywamy w padoku. I nasz dziadek po prostu jest troszeczkę, powiedzmy, crazy i udaje mu się czasami wjechać w kogoś. Tak dosyć specjalnie, nawet nie chodzi o czystą rywalizację, tylko jest w stanie gdzieś go tam zahaczyć, gdzieś go tam troszeczkę wypchnąć na trawę czy na żwir.
2: Taką rozrywkę sobie znalazł na stare lata.
4: Tak.
3: Davide Uboldi?
4: Tak, to właśnie on. I jest
3: tutaj
4: to...
3: widzę właśnie jego zdjęcie i faktycznie już tutaj siwy włos pokrył skronie. Więc...
4: dokładnie.
2: I teraz chcę innych przyprawiać o siwe włosy.
4: Tak, szczególnie naszych rodziców bym powiedział. Naszych rodziców debiutantów bym tak powiedział. Jest to po prostu nasz dziadek i on jest mega doświadczony, w przeciwieństwie do nas, do debiutantów, gdzie jest to większość stawki. Mamy bodajże 8 czy 9 debiutantów, tak jak widziałem, także jest to dosyć fajna stawka, szczególnie gdzie jeździ taki Andrea de Ledera, w zeszłym roku on jeździł w FX-ie, gdzie dużo razy stawał na podium, nie wiem, czy kilka razy wygrał. Także jest to doświadczony zawodnik, startujący pierwszy rok w tej serii i fajnie jest z nim konkurować. Nie ukrywam, że jest to zawodnik bardzo szybki i czasami odstajemy od jego tempa, ale pod koniec zawodów, pod koniec weekendu wyścigowego udaje się nam znaleźć to tempo i jesteśmy w stanie z nim rywalizować.
2: Rozmawiamy z Iwo Besztardą, czyli kierowcą, który ma

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce. W której gościmy Ivo Besztardan, który to ściga się w Campionato Italiano Sport Prototipi i już dwa razy był na podium, przeliczyłem się, dwa razy był na podium. O tym podium z Vallelunghi opowiadałeś, startując z końca stawki przebiłeś się na trzecie miejsce, ale wcześniej też pierwsza runda Imola, inny tor, historyczny, legendarny i nie taki przez Hermana Till

0: trójkę narysowany i trzecie miejsce. Jak tam się tobie walczyło o to podium?
1: Generalnie sam tor w sobie mega zrobił na mnie wrażenie i mega mi się podobał. Na początku weekendu byłem dosyć zestresowany. Pamiętam, że to był mój debiutancki start, także no, start sam sobie, start wyścigu mnie troszeczkę przerażał, aczkolwiek no, udało mi się tam dojechać, chyba z siódmej chyba startowałem, czy tam około tej pozycji. Pierwszy wyścig dojechałem czwarty, co skutkowało P5 do wyścigu drugiego i z tego P5 udało mi się dojechać trzeci. No, tempo na początku weekendu było dosyć średnie, ponieważ nie mieliśmy tam żadnych testów. Dopiero z końcem weekendu udało mi się znaleźć to tempo nawet na top 3, top 2, nawet na wygranie. Ale dojechałem trzeci i jest to jakby dosyć satysfakcjonujący rezultat jak na debiutancki start.
2: I to cię tak pozytywnie nastrajało na dalszą część sezonu? Pomyślałeś sobie, że coś fajnego może z tego wyjść?
1: Dokładnie, no jakby to mi tak troszeczkę otworzyło oczy, troszeczkę jakby byłem przygnębiony przed Imolą, ponieważ testy w Misano mi w ogóle nie poszły. Raz wyleciałem, na trzy wyjazdy raz wyleciałem, raz udało mi się przejechać normalnie i w trzecim wyjeździe mi opona chyba pękła. Zresztą nie pamiętam, jakaś tam usterka była. I no, byłem tak dosyć przygnębiony, a to trzecie miejsce na koniec weekendu sprawiło, że może coś jednak z tego wyjść i cały czas mam taką nadzieję. Za tydzień, w sumie za półtora tygodnia lecimy do Mugello na kolejną rundę i jestem dosyć pozytywnie nastawiony, ponieważ podoba mi się ten tor. No i zobaczymy, jak tam pójdzie.
0: Podia, bycie na podium po wyścigu samochodowym smakuje inaczej niż po wyścigu kartingowym, no chociaż miejsce na przykład jest już inne, no bo pewnie na Wallelundze i w Imoli staliście na podium nad aleją serwisową, tam, gdzie stoją też kierowcy innych serii, no na Imoli na przykład kiedyś Formuły 1.
1: No na Imoli to w ogóle fajnie się stawało nad garażami praktycznie wszystkich tych samochodów, gdzie zaczynały one wyjeżdżać na swój wyścig, były to seria GTA chyba. Także no mega przeżycie stanąć na takim podium, szczególnie na Imoli, w Wallelundze również.
0: Ta Wallelundze jest tak ciekawe, bo z tyłu chyba tak, nad padokiem
1: to jest
0: bardziej.
1: W ogóle nad padokiem, tak, to nie jest nad aleją serwisową, to jest nad padokiem i widzisz praktycznie wszystko, co tam się dzieje. Ostatni zakręt widzisz. Widzisz też każdą ciężarówkę, każdy zespół. No samo wejście na podium jest dosyć fajne. Fajnie wyczytywają, szczególnie moje nazwisko. Ani razu nie wyczytali poprawnie.
0: No także... twoje nawet dla polskich dziennikarzy nie jest takie łatwe.
1: Także tak. I no, same puchary nie są jakby jakieś mega fajne. Liczy się, według dla mnie liczy się to samo przeżycie. Puchary są generalnie mniejsze niż kartingowe, tak bym.
0: Bo w kartingu one czasami potrafią być duże, chyba szczególnie we Włoszech, jak w tydzień temu gościliśmy, tak. Bracia Ociepa byli z nami, no to Juliusz za Mistrzostwa Włoch jakąś rundę tam taki piękny puchar gigantyczny przyniósł.
2: Tak, tak. Jak połowa Juliusza.
0: No jak połowa Juliusza, a Juliusz duży jak na kartingowca dosyć. Tak, w ogóle dokładnie. Gdzie kolekcjonowałeś i kolekcjonujesz na puchary? Masz jakieś miejsce w domu? Czy?
1: Mam w sumie dwie półki i parapet.
0: Długie także, chyba takie.
1: No takie dwumetrowe by się przydały już, bo już praktycznie brakuje mi miejsca. Muszę na parapet powkładać te puchary. Brakuje mi miejsca na puchary, ale bardziej mi się liczą właśnie te wspomnienia, o których wspomniałem. Te samo wychodzenie na to podium, wyczytanie twojego nazwiska. Polanie się szampanem też fajne przeżycie.
0: To jest jakiś, jak tu we Włoszech, to chyba tym bardziej piccolo, nie reklamując.
1: Wiesz co, no tak mi się też wydaje.
0: Ale tylko też nie wiadomo, no z drugiej strony na południe Europy to też bardziej w kulturze jest dopuszczone, to byli też niepełnoletni.
1: Tak, tak,
0: no,
1: tak.
0: A jeszcze
1: tak.
0: Sprzed 22, to przy piccolo zostańmy.
2: Może jest podział po prostu, że taki właśnie pan dziadek, jak go określiłeś, dostaje swój rodzaj napoju na podium, a ty jako 17-latek dostajesz coś innego. A
1: też może tak być, jakoś to może być bardziej woda gazowana niż szampan dla mnie, a dla, tak jak wspomniałeś, Dawida Ubuldiego może być to faktycznie.
0: A on jest rzeczywiście bardzo szybki? Tak?
1: Zależy gdzie. Zależy gdzie. W Imoli był mega szybki na przykład. przykład na kwalifikacjach, ale tylko na kwalifikacjach. W pierwszym wyścigu nie zachwycił tym tempem, w drugim wyścigu to samo. Myślę, że wiąże to się z jego wiekiem i z brakiem kondycji pod koniec wyścigu. Także mi się wydaje, że jest to gość, który w moim wieku był mega szybki.
0: Ale teraz minęło 43 lata.
1: 43 lata, no właśnie. I tak jak to mówią, latka lecą, kondycha też. I jest to bardziej już koniec kariery niż jego początek. Aczkolwiek no mega fajnie przeżycie również się ścigać z takim gościem, którego nie jest tak łatwo wyprzedzić, bo startując z końca stawki, tak jak było to w Wallelundze, musiałem niestety mieć styczność nie fizyczną, aczkolwiek musiałem go powiedzmy wyprzedzić i udało mi się to, powiedzmy, było to dosyć łatwe, ponieważ wyprzedziłem go już na samym starcie. No i potem z brakiem jego tempa zacząłem odjeżdżać jemu, dojeżdżać czołówkę i tak to się ułożyło, ten wyścig.
2: Bo wyścigi w Campionato Italiano Sport Prototipi ile trwają mniej więcej?
1: 25 minut plus jedno okrążenie. Jest to dystans dosyć normalny, jeżeli chodzi o serię takie jak Formuła 4. Także jest to dosyć standardowy, po prostu standardowy dystans. Jest to około 15 kółek, zależy też jak safety cary. Safety cary potrafią zepsuć wyścig, potrafią też go naprawić. Jeżeli jedziesz pierwszy za safety carem, to po prostu te minuty mijają dosyć szybko i jadąc pierwszym za safety carem jest na pewno lepiej niż jadąc na przykład siódmym i tracisz po prostu cenny czas, który przydałoby się na przykład odrabiać pozycję. Także jest dystans na pewno dosyć standardowy i nie przeszkadza mi on. Jest to dystans, którym jestem w stanie odrabiać straty albo gonić czołówkę, także jak najbardziej mi to pasuje.
0: I Wallelunga i Imola mają jeden wspólny mianownik, czyli niesamowicie długi dojazd do pierwszego zakrętu. I tak się zastanawiam, jak w tych samochodach, które są tak zbudowane, że aerodynamika odgrywa w nich bardzo dużą rolę, jak wygląda startowanie z pierwszej pozycji, z pole position, z pierwszego rzędu, dużo można stracić?
1: Tak, jest to jakby, tak jak powiedziałeś, na Wallelundze jest dłuższa prosta nawet i tam ciężko jest utrzymać prowadzenie, jeżeli startujesz z pierwszym po pierwszym zakręcie. Musisz się liczyć z tym, że ktoś jest szybszy na prostej, ponieważ ma ten tunel aerodynamiczny za tobą, jest po prostu szybszy na prostej o parę kilometrów, a te parę kilometrów może sprawić to, że będzie przed zakrętem już będzie przed tobą. Także musisz zwracać na to uwagę. Na szczęście nie miałem okazji startować jeszcze pierwszym, a na szczęście, no powiedzmy, że na tej Wallelundze naprawdę ciężko było utrzymać prowadzenie po starcie. Na Imoli było dosyć łatwo, ponieważ tam światła gasną dosyć późno, jakby późno, jeżeli chodzi o tor, dosyć późnej sekcji prostej. I tam jest jakby łatwiej.
0: Aż tyle nie ma do Tamburello.
1: Dokładnie, tak, nie ma.
0: No to przed tą Mugello już mówiłeś, że pozytywnie się nastawiasz na tę rundę. No tutaj z kolei będzie dużą rolę odgrywać to, jak będziemy jechać za samochodem, który jest przed nami w tych łukach szybkich, których tam nie brakuje. Jak myślisz, jak będzie się zachowywał prototyp tutaj?
1: Jest Mugello to generalnie specyficzny tor. Ma on dużo szykan i myślę, że będzie ciężko utrzymać się za kimś, jadąc w odstępie takim mniej więcej sekunda, ponieważ wiadomo, że jest to jakby nawyk kierowcy, kiedy samochód przed tobą skręca, również chcesz skręcić do zakrętu i ciężko jest jakby wyrobić sobie to, żeby delikatnie później zahamować, delikatnie później skręcić niż samochód przed tobą. Myślę, że to będzie jakby jedyna ciężki aspekt, na który muszę zwrócić uwagę w trakcie wyścigu na torze Mugello. Również jest dobrze mieć ten tunel aerodynamiczny Mugello, ponieważ ten tor również składa się z długiej prostej, na którym może zyskać naprawdę dużo czasu, co pokazało to na testach. Staraliśmy się jechać w grupie i staraliśmy się jechać za kimś i faktycznie tej prostej można zyskać nawet do 8 dziesiętnych sekundy. No jest to dosyć sporo, jeżeli chodzi o te różnice, które mamy w stawce.
2: No ta prosta na Mugello faktycznie jest kolosalnie długa, jak na standardy wszystkich torów na świecie. Ja jeszcze się zastanawiam, biorąc pod uwagę, że startujesz właśnie w tej serii prototypowej włoskiej. Zastanawialiśmy się na początku naszej rozmowy, na ile to jest prototyp, na ile to jest bolid jednomiejscowy i właśnie pojawia się pytanie, czy to jakoś wpływa na twoje dalsze wybory w karierze, czy... No nie jest to sytuacja, w której poszedłeś w LMP3 i teraz jesteś naturalnie predestynowany, żeby iść już w tą taką stricte długodystansową, prototypową ścieżkę. Wydaje się, że to nie zamyka tobie w żaden sposób możliwości jazdy już w takich stricte bolidach jednomiejscowych.
1: Też mi się wydaje, że nie. Tak jak wspomniałeś, te LMP3, to miałem okazję testować na początku sezonu w Barcelonie. Sam styl jazdy jest dosyć podobny, aczkolwiek ta masa po prostu LMP tego samochodu jest troszeczkę większa i ciężko jest zawrócić go na zakręcie. Musisz bardziej korygować to, co się dzieje za tobą, czyli co się dzieje z tyłu samochodu. Czyli po prostu bardziej rotować go tyłem niż przodem. Udało mi się pod koniec dnia już jechać takim tempem dosyć takim jak reszta zespołu. Tam chyba brakowało mi pół sekundy. Także to nie jest dosyć źle po trzech sesjach, które mieliśmy w ciągu dnia. Myślę, że jakbym zrobił sobie jeszcze jakbyśmy mieli okazję zrobić jeszcze jedne testy, to byłbym w stanie już jechać takim lepszym tempem. Wiadomo, to można tylko sobie gdybać. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, może byłoby nam łatwiej to powiedzieć. Ale tak jak mówisz, jazda po tych prototypach, w których jestem jakby w trakcie sezonu, nie zamyka mi drogi na przyszłość jakby single seater, w których mogę kontynuować moją karierę. Mam dużo opcji, jeżeli chcemy iść o jakby krok do przodu. No jest generalnie Euro Cup 3, Formuła 3, ale na to trzeba mieć budżet. To znaczy nie tylko to, jest potem Euro Formula Open, potem jest, no dużo jest tych serii. Możemy też również iść w GT, no, aczkolwiek dla mnie, jako dla kierowcy, jest ważne, żeby skupić się na tym, co teraz się dzieje i na tym sezonie i jakby skończyć go z jak najlepszym rezultatem.
0: Ale marzenia pewnie jakieś ma.
1: Wiadomo, no marzeniem to jest generalnie Formuła 1, aczkolwiek widząc to, co się dzieje na
0: po prostu nie spieszysz się.
1: Nie śpieszę się i bardziej już bym wolał iść w stronę GT niż tej formuły.
0: Czyli nawet GT, a czy w kontekście marzeń prototypy jakieś LMP2 nie za bardzo jednak? Czy hypercary może?
1: To jest naprawdę długa jeszcze droga przede mną, mi się
0: tak,
1: wydaje.
0: Tak, to wiadomo, ale tak
1: ciężko jest myśleć
0: o horyzoncie już rozmawiamy, okej.
2: Okay. Ale tak nawet jak to postrzegasz, to na przykład taki kierunek, jaki wyznaczył w tym roku Tymek Kucharczyk, jazdę za oceanem w serii Indy Next, w szeroko pojętej rodzinie IndyCar, to jest też ciekawy kierunek dla ciebie?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek... Nie wiem, czy tak jak to Tymek powiedział, czy tam faktycznie zyskuje się tyle sponsorów, ile on by chciał, ponieważ głównym powodem, dlaczego on tam przeszedł, było po prostu zyskanie sponsorów i zyskanie więcej pieniędzy. No, nie jest to jakiś ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o to posunięcie, ponieważ wiem, że na przykład lepsza stawka byłaby po prostu w włoskiej Formule 4. Mogę to powiedzieć otwarcie. Także no, nie jest to jakaś mega stawka.
0: Tak, no nawet bym powiedział, że nawet chyba nie tyle celem Tymka było zgarnięcie nowych sponsorów, a raczej powodem, dla którego nie mógł ścigać się w jakichś europejskich
1: może
0: seriach.
1: Tak
0: no przede wszystkim w Formule 2 było po prostu to, że w Indy Next było dużo taniej jednak, a fakt, że jak już obrał tę ścieżkę, no to pomyślał, że spróbujemy polonijnych sponsorów zgarnąć. Niestety wśród polskiej Polonii, to czy na szczęście wśród polskiej Polonii są ludzie, którzy są gotowi wspierać takich kierowców, ale z drugiej strony nie mamy tam wielkich, gigantycznych polskich firm, a tutaj potrzebne są naprawdę duże pieniądze. Tutaj mówimy o milionie dolarów, jeśli chodzi o jedną jednostkę, a nie składanie, nie wiem, z kilkudziesięciu tysięcy dolarów razy ileś. To są pieniądze, które na takim poziomie niestety no, odgrywają za małą rolę i nawet nie są atrakcyjne dla kierowcy, no bo tak nie uskładamy niestety budżetu. No, i tak sprawy są bardzo drogie. Nawet tam, nawet za oceanem, gdzie generalnie jest taniej. A jeśli chodzi o właśnie tę serię prototypów, ona, jak widzisz, jej poziom, taki kierowców i też perspektywę tego typu zawodów w przyszłości, na ile one mogą być konkurencyjne, atrakcyjne?
1: Generalnie poziom stawki, w którym mam przyjemność jeździć, nie jest jakby na poziomie Formuły 4 włoskiej, czy hiszpańskiej, czy brytyjskiej, czy francuskiej, aczkolwiek no, jest paru zawodników, gdzie można z niej fajnie konkurować. Myślę, że gdyby oni, gdyby ja wsiedlibyśmy w normalną Formułę 4, byśmy byli dosyć wysoko. No ale to jest paru kierowców. Reszta to właśnie tak jak ten Davide Uboldi, to jeździ generalnie dlatego, żeby jeździć bardziej tak hobbystycznie, powiedzmy. Mm-hmm. I tych sześciu driverów to faktycznie jest fajnie się z nimi pościgać, fajnie, bo są jakby na moim poziomie i sprawia to, że mogę po prostu się rozwijać bardziej wyścigowo niż tylko jakby jeżdżenie pod czas, pod szybkość, i to sprawia, że po prostu staje się bardziej atrakcyjna ta seria. Mhm. Jest ona mało co zauważalna, jeżeli chodzi o tutaj Polskę, we Włoszech na pewno podczas zawodów ACI, ponieważ to jest seria organizowana przez ACI. Jest ona bardziej zauważalna. To, co można zauważyć po prostu po ilości zawodników z danych krajów, gdzie jeździ tam większość Włochów. Jest również jeden Czech, jeden zawodnik z Rumunii. Także nie tylko stawka włoska, zdarzają się też przypadki z innych narodowości.
0: Mhm. A jak widzisz przyszłość tego, czy to może być taki, nie wiem, za kilka lat taki standardowy, na przykład pierwszy krok właśnie w drodze po inne serie prototypów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jest to jakby fajna droga, żeby właśnie zacząć tą serię prototypów. Co można zauważyć na pewno, że dużo driverów w zeszłym roku było chętnych na ten obóz, który był organizowany przez Wolf Racing, na którym również był wspomniany już wcześniej Juliusz Ociepa. I spośród 40 driverów tam się wybiera 8, których są brani pod uwagę jakąś tam zespołu Wolfa, a 4 dostaje finansowany sezon. Oczywiście nie w pełni, lecz częściowo. Dopiero wygrany dostaje jakby full cover sezonu.
2: I ty byłeś w tej czwórce?
1: Ja byłem w tej czwórce. Tam chyba 20 tysięcy dostaliśmy dofinansowania na sezon i myślę, że to też pomogło jakieś tam odciążyć te koszty. Także
2: i taka kwota pokrywa jedną rundę, czy nawet nie?
1: Nie wiem do końca, jak to jest, ponieważ my musimy zapłacić jakby z góry raty. Nie płacimy konkretnie za daną rundę, czy za dane zawody. Po prostu mamy tam raty i musimy je zapłacić. To wiem. Głównie moja mama za to płaci, także mama mi też nie chce mówić wszystkiego, jak to tam wszystko wygląda. Także...
0: Ale mama nam zdradziła, że nie masz w domu symulatora. Jestem ciekaw, czy należysz do tych kierowców, którzy symulator uważają bardziej za konieczność niż jakąś przyjemność, czy coś kluczowego.
1: Jeżdżę do Wrocławia. Mamy tam taką współpracę, powiedzmy, gdzie mogę sobie po prostu pojechać do Wrocławia tam na Apex i tam... Po prostu zorganizuje nam symulator na tym, czy na tym, na tym torze. Jest to dosyć spoko symulator, jeżeli chodzi o to. Aczkolwiek mamy swój własny już zamówiony, idzie już od nas, już idzie z Francji. Jest to symulator skonstruowany przez takiego gościa, który konstruował symulatory dla Haasa z tego roku. I myślę, że to jest dosyć zaufana osoba. Jakby godna zaufaniu.
0: Czyli poważna sprawa. Gość tu związany z zespołem Formuły 1. A jak w ogóle kontakt do niego dostaliście? Tak?
1: Robert Lucas nam pomógł uzyskać kontakt, ponieważ mają tam styczność z Force Racing i po prostu tam nam dał kontakt do niego. No i tam udało się zorganizować ten symulator po takiej cenie, a nie innej. Także również dziękujemy jemu. I myślę, że to będzie jakby dobry krok do przodu.
0: No to my już zaraz tobie będziemy dziękować za całą rozmowę i przede wszystkim za przybycie tutaj do studia spod Poznania, spod Leszna, skąd pochodzisz, ale jeszcze ten sezon, jesteśmy na półmetku. Przed tobą Mugello, o którym mówiliśmy, potem Misano, no i ukoronowanie tego sezonu to będzie Monza. Jak się nastawiasz na te trzy rundy? A przede wszystkim, jakie są twoje cele i dlaczego zwycięstwo?
1: Powiedzmy tak, no Misano, chciałbym po prostu, żeby ten tor jakby skończyć tą złą pasę jego po nieudanej drugiej rundzie tam i chciałbym jak najlepiej tam wypaść, to przede wszystkim celuję w top 3, jeżeli uda nam się wygrać, to będzie mega fajnie. Następnie mamy, to znaczy Misano jest dopiero drugie, teraz mamy Mugello, gdzie również mi się wydaje, że na spokojnie jestem w stanie przyjechać w top 3, powalczyć o zwycięstwo. No i na Monzie to historyczny tor, zakończenie sezonu, fajnie by było wygrać.
0: No to już chyba pole position to w ogóle tragedia będzie, bo jak nie na pierwszej prostej cię wyprzedzą, to na drugiej albo trzeciej.
1: Tak, no to jest świątynia prędkości, tam liczy się naprawdę ten tunel aerodynamiczny, jazda za kimś, aczkolwiek mega fajnie wypadłem na testach, mega było szybko. Byłem praktycznie najszybszy z naszej Akademii Wolfa, gdzie ta Akademia praktycznie jest na najwyższym poziomie i zawodnicy z Akademii po prostu są najwyżej stawce. Także jestem mega pozytywnie nastawiony na tą Monzę, na to zakończenie sezonu i myślę, że tam na spokojnie mogę powalczyć o zwycięstwo.
2: A z jakiego rezultatu w klasyfikacji generalnej byłbyś zadowolony na koniec tego sezonu?
1: Biorąc pod uwagę dwa wypadające nam wyścigi z klasyfikacji generalnej, czyli dwa najgorsze wyścigi, które po prostu się nie liczą do klasyfikacji końcowej, myślę, że jestem w stanie ukończyć sezon na top 3, jeżeli nie, to tak liczyłem na top 4. Jestem obecnie na 6 pozycji, także mi się wydaje, że jest to na spokojnie do zrobienia po tych dwóch nieszczęsnych, powiedzmy, wyścigach w Misano, które najprawdopodobniej mi odpadną i tylko teraz lepiej, żeby było.
0: To życzymy, żeby te, które odpadły, to rzeczywiście były te w Misano.
1: Dokładnie.
0: To będzie znaczyć, że będzie już rzeczywiście tylko lepiej, czyli to, że samochody są delikatne, są dość awaryjne i jest poniekąd zrekompensowane tym, że dwa najgorsze rezultaty odpadają. Tak, Iwo Beszterda był naszym gościem, kierowca, który już dwa razy stał na podium, dwa razy na trzy rundy w Campionato Italiano Sport Prototipi, kartingowe mistrze Polski z 2021 roku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za rozmowę, dziękuję za bardzo. Przybycie do Radia Wnet. Dzięki wielkie i do usłyszenia. A my posłuchamy jeszcze piosenki Tragedy zespołu Bee Gees, a potem MotoGP, WEC, IMSA i może coś jeszcze.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Przechodzimy do MotoGP, bo tam Grand Prix Niemiec na torze Sachsenring. No i był to niewątpliwie ciekawy weekend. Wydaje się, że nawet ciekawsze były te okoliczności wokół toru oraz same osiągnięcia kierowców, aniżeli sama walka na tym torze, który jest oczywiście zjawiskowy. Jest niezwykle kręty, ma wiele przewyższeń terenu. Natomiast ciężko się na nim wyprzedza i to też pokazała rywalizacja w ten weekend. Zaczęło się już dosyć dramatycznie przy okazji kwalifikacji, bo tam Marco Bezzecchi w szybkim zakręcie w Q2 zaliczył tak zwany high side, no, co spowodowało złamanie lewego obojczyka z przemieszczeniem. W
3: związku Nie wierzę. Znowu ten coś złamał?
2: Tak, tak. Znaczy nawet nie konkretnie coś złamał, ale po prostu jest to kolejna przygoda Włocha w ostatnim czasie, co sprawia, to zresztą sprawiło w ten weekend, że był niezdolny on do dalszej rywalizacji przy okazji rundy na Sachsenringu, co oznaczyło straty punktowe w sprincie i straty punktowe w wyścigu, a konkretnie ich brak. Po raz kolejny zresztą w wyścigu niedzielnym, jak już tak to ujmować statystycznie, Marco Bezzecchi nie punktuje, no i sytuacja w mistrzostwach się zdecydowanie dla niego komplikuje. No zobaczymy, jak będzie przebiegała ta jego rekonwalescencja. Miał się on udać na operację, no i pytanie, jak szybko będzie mógł wrócić do rywalizacji, no ale pamiętamy przecież, że zaledwie w poprzedniej rundzie, bo w holenderskim Assen tam zaliczał również bardzo groźny wypadek przy dużej prędkości przed ostatnią szykaną. Natomiast jeśli chodzi o obraz tego weekendu, no to tutaj nie było chyba niespodzianek. Wszyscy się spodziewali, że absolutny król tego toru, czyli Marc Márquez, który przed tym weekendem wygrywał tutaj 9-krotnie, będzie absolutnie dominował na swoim Ducati. I tak faktycznie było, bo zaczął od pole position z rekordem toru zresztą odebranym Fabio Di Gianantonio. Pierwszy rząd dla Ducati w ogóle w tych kwalifikacjach, ale bez udziału Francesco Bagnai, bo on był dopiero 11. Natomiast sprint w sobotę to dominacja właśnie Marca Márqueza, wygrana z pole position. Sprint taki bardzo spokojny, bez jakichś większych incydentów. Ciężko właśnie było wyprzedzać, to chyba dało temu wyraz. Alex Márquez, który startował z drugiej pozycji, Fabio Di Gianantonio z trzeciej pozycji, oni dojechali dokładnie w takiej kolejności na metę, aczkolwiek próbowali podgryzać Marca Márqueza na dystansie tego wyścigu, no ale to co ważne, to że Jorge Martin był szósty w tym sprincie, czyli trochę tych punktów stracił mimo wszystko do wygrywającego Marca Márqueza. No a niedziela to wyścig główny oczywiście i po raz kolejny koncert Marca Márqueza, 10. wygrana w karierze na Sachsenringu. W zasadzie tak jak patrzyłem na te wskazania historyczne, kiedy on wygrywał na tym torze, no to nie dość, że to była często bardzo długa pasa, to jeszcze w zasadzie w tych sezonach, kiedy akurat nie zaliczał jakichś kontuzji, które by go eliminowały z rywalizacji albo po prostu nie brał w niej udziału, to wygrywał na Sachsenringu, zresztą 12 wygrana we wszystkich klasach na tym torze. No i tym samym wyrównał rekord Giacomo Agostiniego, właśnie 10 wygranych na jednym torze. No Marc Márquez po prostu dzielił i rządził w ten weekend MotoGP, co wynika między innymi z tego, że ten tor w przeciwieństwie do Assen jak najbardziej odpowiada jego upodobaniom. Wolne zakręty, mocne do hamowania, no i przede wszystkim w większości skręcamy tutaj w lewo, co jemu jak najbardziej odpowiada. No i sytuacja wygląda coraz ciekawiej, bo w pewnym momencie tego sezonu on był w zasadzie nigdzie w kontekście walki o mistrzowski tytuł. Teraz jest to jego trzecie zwycięstwo w tym sezonie, ale co ważne, trzecie w ostatnich 4 wyścigach, więc jest ewidentna tendencja wznosząca u hiszpańskiego motocyklisty. No i to sprawia, że ta właśnie sytuacja w walce o mistrzowski tytuł zacieśnia się, bo w czołówce, top 5 bardzo małe różnice. Co prawda nadal przewodzi Jorge Martin, ale Marc Márquez jest na trzecim miejscu i traci do niego zaledwie 18 punktów. Twój ulubiony Kamil Ogura jest na miejscu drugim, więc też fantastyczny sezon póki co w jego wykonaniu i to właśnie japoński motocyklista był drugi w niedzielnym wyścigu, trzeci uzupełniając podium był Raul Fernandez, czyli jego kolega z zespołu. Natomiast Jorge Martin był nieco dalej przy okazji tego wyścigu, był na miejscu piątym, więc znowu bardzo przeciętnie, podobnie jak w sprincie. No, czekamy na to, co się wydarzy już niebawem. Teraz przerwa wakacyjna w MotoGP tradycyjna. Wrócimy dopiero w Grand Prix Wielkiej Brytanii 9 sierpnia, no ale na pewno jakimś powodem do rozmów, do zastanowienia może być to, że ta karuzela transferowa w MotoGP kręci się dalej w najlepsze. To co prawda nie są już najnowsze informacje, ale o tym nie mówiliśmy jeszcze w audycji Czas na Motorsport. Przetasowania w zespole Red Bull KTM fabrycznym. Dołącza do nich Didier, dołącza do nich również Alex Marquez. No a z kolei do Gresini, gdzie zwalniają się miejsca, dołącza Joan Mir i Daniel Olgado z Mistrzostw Świata Moto2, więc na pewno będzie ciekawie. No i zobaczymy, jak dalej ta karuzela będzie się kręcić.
3: Czyli Marc Márquez ma szansę na tytuł?
2: Jak najbardziej, zwłaszcza, że jeszcze no tak naprawdę jesteśmy w połowie sezonu niemalże, więc tutaj wszystko się jeszcze może wydarzyć. Nawet dla Marco Bezzecchiego.
3: I Marco, i Mark w walce. A jeśli chodzi o długodystansowe Mistrzostwa Świata, na początku programu wspominaliśmy o tym, że Robert Kubica w załodze 83 z Filem Hanssonem i Yifeiem Yi zajęli piąte miejsce, najlepsze w tym sezonie. Robert Kubica powiedział, że więcej nie dało się już wycisnąć podczas tego wyścigu sześciogodzinnego w Brazylii. Piąte miejsce na postarcie z 10 pola, więc to naprawdę robi wrażenie. Oni jeszcze skorzystali na walce samochodów, które były przed nimi, tam też problemy, kontakt drugiego Ferrari z innym samochodem, to wszystko grało na korzyść AF Corse. No a Phil Hanson z kolei sam powiedział, że podczas tej rundy ich Ferrari było zdecydowanie najbardziej konkurencyjne w tym sezonie, zdecydowanie najlepiej się sprawował ten samochód. To nam może zapowiadać, że jeszcze w tym roku Kubica i jego ekipa nie powiedzieli ostatniego słowa, no czekamy cały czas chociażby na pierwsze podium ekipy, która w ubiegłym roku, przypomnijmy, nie dość, że wygrała Le Mans, to jeszcze do ostatniego wyścigu walczyła o Mistrzostwo Świata. Jeśli chodzi o innych, o tych, którzy okazali się najszybsi w Interlagos, BMW, drugie zwycięstwo niemieckiego producenta w tym sezonie długodystansowych Mistrzostw Świata. Oni bardzo by chcieli, żeby jedno z nich było w Le Mans. Tam to się nie udało, choć zaczynali wyścig kapitalnie. Przecież było pole position. No a tutaj załoga z numerem 15 tym razem, czyli nie tak jak na Spa, tam było to pierwsze zwycięstwo z ekipą René Rasta na czele, z René Rastem. Tutaj BMW numer 15, czyli Kevin Magnussen, Raffaele Marcello i Dries Van Thor. Odpowiednio Duńczyk, oczywiście znany z Formuły 1, Włoch i Belg. Oni startowali z pozycji czwartej, ale Kevin Magnussen wziął sprawy w swoje ręce, już na pierwszym okrążeniu wyprzedził Alpine. Potem w efektowny sposób uporał się z Cadillaciem numer 38. Do tego doszły błędy w alei serwisowej i 38 Cadillaca na wjeździe do alei serwisowej. 12 problem z nakrętką koła, 12 prowadziła. No i tym sposobem po pierwszych pitstopach to właśnie BMW wysforowało się na prowadzenie. Potem jeszcze walka z Ferrari, bo Ferrari numer 51 włączyło się w rywalizację o wygraną. James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi to są kierowcy tej załogi numer 51, no ale ostatecznie BMW okazało się lepsze o 2,5 sekundy. To jest też bardzo ciekawe, tak mała różnica na przestrzeni 6-godzinnego wyścigu. W klasyfikacji generalnej także BMW najlepsze, ale nie ta załoga. Wspomniana załoga René Rasta, Roberta Friesa i Sheltona van der Linde, czyli BMW numer 20 na prowadzeniu, ale uwaga, mają tyle samo punktów, 75, co Toyota numer 7, co zwycięzcy z Le Mans, czyli załoga z Kamuim Kobayashim między innymi. Po 75 punktów bardzo ciekawie ten sezon WEC wygląda. No i przypomnijmy jeszcze raz o zwycięstwie Inter-Europolu Competition polskiego zespołu spod Warszawy z Małopola w 3-godzinnym wyścigu na Canadian Tire Motorsport. To była runda oczywiście IMSA długodystansowych wyścigów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, jak się okazuje. Tom Dillman, Jeremy Clarke, dwóch kierowców sięgają po zwycięstwo. Ci dwaj kierowcy, to jest ich drugie zwycięstwo w duecie. Wcześniej wygrali Sebring przed rokiem. Także nic, tylko trzymać kciuki za Inter-Europol Competition, załogę numer 43, która wysforowała się na drugie miejsce w generalce IMSA w kategorii LMP2. Do liderów tracą 70 punktów, jak dobrze pamiętam, ale to nie jest dużo, bo tam generalnie są wielkie liczby punktów przyznawane za każdy weekend, za każdą rundę. 30 lipca, 2 sierpnia to kolejna runda tych zmagań. Zobaczymy, jak będzie się to wszystko układać. Jeśli chodzi o ten program, to już wszystko. My z Państwem oczywiście słyszymy się za tydzień. Realizował Tomasz Rosłon, prowadzili
2: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
3: I Kamil Kowalik, dziękuję, do usłyszenia.
0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Wieczór wnet.
1: Dzina 19.10, lekko spóźnieni. Z mojej winy startujemy z czwartkowym wieczorem wnet. W studiu jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wieczór.
1: Cóż mogę powiedzieć tutaj wstępu? Mam trzy przemyślenia. Po pierwsze, zachęcam, bo dawno tego nie robiliśmy.
2: Wszystkie jak na czwartek to dużo.
1: No, trzy? Aż trzy przemyślenia. Miałem jedno wytłumaczenie.
2: Niech państwo liczą.
1: Zacznę od wytłumaczenia. Jesteśmy później, bo poszedłem na spacer i straciłem poczucie czasu. Chodziłem po Starówce i nagle zobaczyłem, że jest późno, że jest 3:19. Zacząłem trochę nawet biec w tym upale do studia, więc jesteśmy lekko spóźnieni.
2: Miłe.
1: Dawno tak nie miałem. Spacerowałem i zupełnie odcięło mi, która jest godzina i że zaraz mamy audycję, o czym pamiętałem. Tylko, że zapomniałem, że ten czas szybko potrafi czasami lecieć. To jest wytłumaczenie. Trzy przemyślenia. Po pierwsze, dawno tego nie mówiłem, a teraz powiem, jak nas państwo na YouTubie oglądają, to można subskrypcję zostawić. Zachęcamy bardzo serdecznie. Wszyscy inni YouTuberzy o te subskrypcje proszą nagminnie. My o tym zapominamy, bo nie potrafimy w ten marketing, ale teraz sobie obiecałem, że będę pamiętał, więc niech państwo klikną subskrybuj, nacisną dzwoneczek, albo i polubią tą audycję, albo i podbiją ją jeszcze na YouTubie. To będzie jeszcze fajniej. Zachęcamy. Będzie nam bardzo, bardzo miło.
2: A jak się podbija?
1: O, to nowa technologia. Nie jesteś, widzę.
2: Nie.
1: Bo teraz są nie tylko te polubienia, nie tylko można podać dalej. Dzwoneczki to jest do kanału też. Można zostawić i subskrypcję kanału. Będzie nam bardzo miło, bo zbliżamy się do 450 tysięcy. Tam brakuje troszkę jeszcze, więc zachęcamy, żeby nas zasubskrybować.
2: Pamiętam, a podbijanie... 400.
1: Tak, a podbijanie to jest takie, że ten materiał będzie się więcej wyświetlał.
2: Ale jak to zrobić?
1: To przewijasz komentarze i masz taką zakładkę, ja na komórce to robię, że jest tak hop, przewijasz i tam masz podbij przycisk.
2: Tak?
1: Tak, to nie jest takie proste, ale jak człowiek się postara, to znajdzie. Jak się te podbija, to one potem się lepiej rozchodzą. Bardzo, bardzo zachęcamy do tego. Wtedy będzie nas więcej na YouTubie widać. Będziemy z tego powodu bardzo zadowoleni, a tak na poważnie to subskrybować, polubiać, będzie nam bardzo miło. To jest pierwsza myśl. Druga myśl to jest taka, że zobaczyłem, że w te upały, które jednak znowu zawitały, pijesz ciepłą herbatę. I to mi się przypomniała...
2: Zawsze.
1: Tak, moja świętej pamięci mama, która też nie wiem czemu w upały zawsze piła gorącą herbatę. Zawsze się dziwiłem, ale to może kwestia ludzi urodzonych w 40 latach.
2: W zimnych krajach.
1: I w zimnych krajach i w 40 latach. No dobrze. A trzecie przemyślenie, to ja już zapomniałem w tym wszystkim, jakie miałem.
2: Jakieś 50 minut.
1: To mi się przypomniało. Jakie było to trzecie przemyślenie. Co, tydzień temu było o geopolityce, to dzisiaj chyba zaczniemy od sytuacji krajowej.
2: Bo o polityce.
1: PiS nam się zdaje się rozpadł po drodze.
2: Nie, jeszcze się nie rozpadł, ale już się rozpada. No nie, jeszcze tam 5 dni chyba zostało. I chyba rzeczywiście sytuacja jest podbramkowa. Czasami w sytuacjach podbramkowych nagle... coś napastnicy robią takiego, że gola nie ma i zobaczymy, czy teraz też tak będzie, bo tam Jarosław Kaczyński osobiście dał 7 dni z poparciem PKP-u, co jest ciekawe, z poparciem podobno tak jednogłośnym, że i zwolennicy Morawieckiego za tym głosowali, co jest przedziwne, że w ciągu 7 dni ludzie tego, członkowie Stowarzyszenia Plus Morawieckiego mają powiedzieć, że już nie są i muszą w tym celu jak coś napisać, więc to nie jest tak, że pierwszy krok należy do PiS-u, pierwszy krok należy do ludzi Morawieckiego. Morawiecki mówi, że się nie ugnie, tyle, że wyszła nowa, a może i nie nowa sprawa. Jarosław Kaczyński otrzymał opinie, czyli liczbę mnogą, prawne, które mówią, że PiS może przez te stowarzyszenia stracić prawo do finansowania, bo w prawie partyjnym jest, że jeśli Członkowie partii prowadzą działalność polityczną na zewnątrz partii, jakby niezależnie od niej, czyli na przykład w Stowarzyszeniu Plus czy w Stowarzyszeniu Sasina, to partia może stracić prawo do finansowania i podobno cały PKP się tego bardzo przestraszył, bo tam pytałem prawnika z tego PKP-u, to powiedział, że te opinie są mocne.
1: To no może, oczywiście rozmawiałem na ten temat z ludźmi,
2: z ludźmi Morawieckiego,
1: że mówią, że to wszystko jest nieprawda. No jest takie założenie, że jeżeli by na przykład na tym grillu, który ma się odbywać dzień lipca 31 w piątek na ulicy Otwockiej, tak zwanej Małej Warszawie, nawet tam się zalogowałem i przyjdę, pooglądam sobie z bliska, ile mnie wpuszczą.
2: Czy jest 1000?
1: Wpuszczą. Nie, no będzie ponad 1000. Zainteresowanie jest spore.
2: 1000 kiełbasek.
1: No właśnie, trzeba będzie pójść do mojego probowca po dyspensę ewentualnie.
2: Ale nie jest 1000 kiełbasek, daj spokój.
1: 1000 nie zjem, ale może jakoś.
2: Za 3.
1: Jak będzie za darmo, to kto by nie zjadł? Darmonemu ja. Koniowi się w zęby nie zagląda. Natomiast już całkiem poważnie, że jeżeli by na tym grillu coś mądrego wymyślono, i co nie jest wykluczone, i to coś znalazłoby się w programie PiS-u, to wtedy można by dochodzić, że oho, wymyślili to za pieniądze stowarzyszenia, a korzystają z tego w programie i to mi się jakoś tam skleja. To jest, wydaje się, że pieniądze są wymówką i rzeczą wtórną.
2: Tego nie sytuacji. Wiem, tak by się wydawało, ale jak mówię, prawnik z PKP-u mi mówi, że to są poważne opinie prawne. W dodatku trzeba pamiętać, że PKW dość chętnie by skrzywdziło PiS, gdyby znalazło powody, a tu jest groźba podwójnego finansowania, podobno. To znaczy, że partia robi sobie kampanię, a stowarzyszenie przy okazji robi tej partii kampanię. No ale jak jakiś owsiak robił kampanię Tuskowi, to nic się nie stało partii Tuska, więc widać, że to takie już ewenementy się były działy, czy precedensy. I nic się nie stało, ale PKW może bardziej lubić Tuska niż Kaczyńskiego, więc obawa jest. Ważne jest to, jeśli to tak dalej pójdzie, no to Morawiecki będzie musiał wyjść z partii. Jeszcze jest tak, że to Kaczyński ma jako prezes partii prawo do zawieszania członków. Może zawiesić na przykład Morawieckiego samego albo na przykład kilku jego najbardziej aktywnych członków tego stowarzyszenia, a nie zawieszać Morawieckiego, więc zobaczymy, jak będzie. Ale co by się nie działo, ten rozwój tego starcia pokazuje, że chyba musi do jakiegoś rozstrzygnięcia dojść, bo wszyscy mają dosyć tego tej sinusoidy, raz Morawiecki zostaje, raz wychodzi. Ale jeśli jest prawdą, a to ty możesz jako dziennikarz sprawdzić, czy wszyscy członkowie PKP-u, także tych 5-6 zwolenników Morawieckiego, głosowało za tą uchwałą, którą zaproponował i wymyślił Kaczyński, to byłoby to no dość wstrząsające.
1: Nie, no przyjęta została przez aklamację. Nie było tam Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, czy byli wszyscy ewentualnie jego stronnicy. Nie było, zdaje
2: byli,
1: się...
2: Byli.
1: A Terlecki był?
2: Był
1: Terlecki.
2: Tak, z moich źródeł wynika.
1: Terlecki był z moich źródeł.
2: Był i Pęk, był i Gliński, był i Bielan, był, a oni wszyscy
1: Bielan
2: zawsze...
1: Bielan był, tak, to prawda. Bielan w ogóle było ciekawe, bo przed wejściem mówił, że to tak, rutynowe, nie, tak, nic nieznaczące spotkanie, co było dla mnie bardzo ciekawe, potem jednak wyszła z tego niezła chryja. No, jest oficjalne stanowisko, że zostało to przyjęte przez aklamację, bo Jarosław Kaczyński wymusił. Było spotkanie...
2: Nie ma wymusiłów.
1: Nie, no, że... Powiedział, że tak, no i wszyscy, nikt się rejtanem nie tak rzucił przeciwko temu.
2: Dokładnie.
1: Więc to jest też ciekawe. No to jest taka próba sił, ilu faktycznie zwolenników ma Mateusz Morawiecki. Ludzie od Morawieckiego zapewniają, że odbyło się spotkanie, było tam 40 parę osób i wszyscy deklarują, że twardo, jak trzeba będzie, to wyjdą. i nastroje u Morawieckiego są takie, że no jak nas wyrzucą, my nie zawiesimy stowarzyszenia, działamy jak działamy, a jak nas wyrzucą, to tym lepiej. Więc w tej grze w kurczaka, kto pierwszy ustąpi, na razie jedna i druga strona uważa, że idzie na zderzenie.
2: Do tego trzeba dodać to, że dużo komentatorów mówi, że to Tusk naciska na Morawieckiego przez śledztwo w sprawie RARS-u.
1: A to tu ujawnijmy, bo to o tym się rzadko mówi, a nasza audycja, tak, nasz podcast, czy jak to można powiedzieć, nadcast jest od tego, żeby mówić prawdę. Żeby mówić prawdę i to jest bardzo rzadko pojawiająca się w mediach teoria, a teraz możemy ją opisać.
2: Znaczy fakty możemy opisać.
1: Fakty właśnie, że jest cały czas teoria i supozycja, że to jest coś, co się pojawia w kręgach wrogich Mateuszowi Morawieckiemu, ale nie przesądzam, że nie jest to nieprawdziwa historia. Polega na tym, że sprawa RARS-u, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jest na tyle gruba, że Donald Tusk ma materiały, aby postawić Mateuszowi Morawieckiemu zarzuty. No to ogólnie chodzi o to, że agencja została wyjęta w pewnym momencie pod bezpośredni nadzór premiera, który wówczas wstawił tam swojego zaufanego człowieka, jeszcze pracującego w banku, pana Kuczmierowskiego, z tak zwanego grupy harcerzy, czyli warszawskich.
2: Wtedy chyba to już był, pracował nawet w PGZ-cie, tak, to było później.
1: Ale wywodzi się z tej grupy,
2: tak,
1: ZHR-u.
2: I bankowej.
1: Jednocześnie bliskie związki z Chłopikiem chociażby i tak dalej. I razem z panem Basiorem, a przede wszystkim z panem Borysem Szopą ze spółki Red Izbety, te dwóch panów miało wystawiać zawyżone

0: o szantażu. Jak mówię, moim zdaniem to jest cały czas hipoteza, teoria, twoim zdaniem to jest coś więcej.
1: Nie, zobaczysz, jakie są fakty. W tym tygodniu CBA zaczyna życzenie prokuratury, zatrzymało dwóch członków zarządu, pierwszego zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, pana Jurkiewicza i pana Świrskiego, mojego przyjaciela zresztą, Jurkiewicza, mojego dobrego kolegę, i wypuściło tam po paru godzinach przesłuchania, a dwa dni później zatrzymało CBA trzy osoby, nie wiem, pewnie już ich puściły, między innymi prezesa jednej z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, zarazem szefa nie tylko fundacji tej BGK, ale jeszcze Stadionu Narodowego. I jakby bliziusieńko, jak przez sień od tego pana do Beaty Daszyńskiej, muzyczki szefowej byłej Banku Gospodarstwa Krajowego, prawej ręki w takim lobbingu na przykład na rzecz Trójmorza Mateusza Morawieckiego. Więc takie podejścia z różnych stron do Morawieckiego ze strony śledczej się odbywają i tyle. Co to znaczy? To znaczy, zobaczymy, jakby trzeba to wiedzieć, a jak jest naprawdę, dowiemy się, kiedy i czy Mateusz Morawiecki podejmie decyzję o wyjściu z PiS-u. Zostało nam parę dni, ale po obu stronach bym nie powiedział, że jest nerwówka, ale jest takie oczekiwanie na starcie, bo Morawieccy mówią, że nie ustąpią.
0: No dobrze, to jest element opisu. Jeżeli Mateusz Morawiecki wyjdzie, to co wtedy?
1: No, ja parę miesięcy temu napisałem przyjacielowi Morawieckiego, żeby Mateuszowi to przekazał, że jeśli Mateusz wyjdzie, to dostanie 3-5%, może nie zmieścić się i będzie pod progiem, do Sejmu nie wejdzie, ale za to PiS straci na takim wyjściu więcej, jakieś 5-7% za karę, za to, że ta jedyna partia, która coś tam gwarantowała społeczeństwu, rozpada się właśnie, więc to się skończy źle dla obu stron. Myślenie, że Morawiecki tam jakiś wielki sojusz utworzy centrowy, to raczej mija się z sensem, bo mógłby albo z krasnoludkami typu pani Pełczyńska, ale to nic nie da, ona ma chyba 60% poparcia, ta jej partyjka, albo z PSL-em, ale PSL liczy i woli wróbla w garści niż gołębia na dachu, a nawet pania na dachu. I raczej woli mieć stałe miejsce w koalicji Tuska niż nawet trochę lepsze miejsce w koalicji z Morawieckim i razem zdobędą 10%. I już, i będą czekać, kto do nich łapkę wyciągnie. Nie sądzę, żeby PSL na to poszedł, bo mu się to po prostu nie opłaca, a chłopy realnie liczą bardzo. Więc, i nie tylko, że dostałem wtedy wiadomość, że Morawiecki mniej więcej zgadza się z taką moją prognozą, ale usłyszałem, że Kaczyński też tak myśli, więc zobaczymy. Wygląda na to, że obie strony mogą podjąć decyzję niekorzystną dla tych obu stron. Powiedzmy, że dlatego, że logika sytuacji do tego prowadzi, albo tak jak ty mówisz, że to pretekstowa kwestia finansowania, ale ponieważ PiS od ostatnich 3 lat chyba kasy nie dostaje za karę i to za głupstwa zupełne, to jednak PKW tę grzywnę, czy tę karę raczej, tę karę zastosował, to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli PKW dopatrzy się jakichś przewinień formalnych ze strony PiS-u, to też to finansowanie w dalszym ciągu wstrzyma. Więc ja nie myślę, że to jest pretekst, może tak być, że to jest powód sytuacyjny, ale że naprawdę to grozi. Ja bym PKW nie dowiedział.

0: wierzał. Bo trzeba pamiętać, że tam siedzi misio Kalisz, Ryszard, adwokat.
1: A właśnie to jest ciekawe.
0: SLD.
1: Pan Kalisz to jest człowiek w ogóle bardzo, bardzo ciekawy i on oczywiście często zmienia zdanie, ale zaraz Państwu wypuszczę, co powiedział dla Telewizji Republika, dokładnie dla Adriana Boreckiego, który go nagrał przez telefon. To było dosyć interesujące. Za chwilę to Państwu wypuszczę. A mamy też...
0: A ja mogę Ci opowiedzieć anegdotę o Kaliszu. Nie wiem, czy to wypada.
1: Wypada.
0: Niepolityczne.
1: I zaraz to zrobisz, ale zanim pan Kalisz, to mamy przed sekundą wypowiedź pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dla portalu Tak, o ile dobrze widzę.
0: Tak?
1: Przed sekundą, 6 minut temu, tak sprawdzam, bo staram się być na bieżąco, sytuacja jest rzeczywiście dynamiczna w PiSie. 4 minuty, nie zdążę tego przykroić, wykroić, nie wiem, czy całego posłuchamy, ale na pewno od początku zobaczymy, co mówi Jarosław Kaczyński.
2: Możliwości dojść do rozłamu?
3: To nie zależy ode mnie, więc nie chcę mówić za tych, od których to zależy. My nikogo nie wyrzucamy, my tylko domagamy się takiej najbardziej elementarnej lojalności wobec partii, a przedsięwzięcia, które zostały podjęte przez stowarzyszenie, na którego czele stoi były premier Mateusz Morawiecki, to są przedsięwzięcia, które mogą nas bardzo, ale to bardzo drogo kosztować i po pierwsze no dzielą partię w sposób zupełnie oczywisty. No już jest jakby zgłoszenie pana premiera na nowego premiera przez jednego z członków tego stowarzyszenia. No partia nie może mieć dwóch kandydatów na premiera, ale są też te aspekty finansowe. Partia, taka jest ustawa i nic nie możemy na to poradzić, nie może być ani finansowana przez żadne podmioty zewnętrzne, ani nie może sama ich finansować. No i spójrzmy w tej chwili tylko na to, co jest przygotowywane na 31 lipca. Ten grill, jak to jest nazywane. Otóż to jest przedsięwzięcie, które na pewno będzie dużo kosztować. Gdyby partia to sfinansowała, to wtedy z całą pewnością nawet bardzo obiektywny sąd musiałby to uznać za próbę ominięcia ustawy, no bo to jest jednak stowarzyszenie, więc podmiot inny niż partia i tutaj sytuacja jest zupełnie jasna, ale zupełnie jasne jest też i to, co by się stało wtedy, gdybyśmy nagle to sfinansowali. Znaczy partia by to sfinansowała. Tutaj abstrahuję od naszych kłopotów finansowych. Załóżmy, że mamy na to pieniądze i to finansujemy. I ponieważ szefem tego jest wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest tam bardzo wielu posłów, może mniej, ale senatorów Prawa i Sprawiedliwości, więc to też byłoby dla jeszcze tym bardziej dla ominięcia prawa i po prostu stracilibyśmy dotację. Ja w żadnym razie nie chcę twierdzić, że to był zamysł związany z powołaniem tego stowarzyszenia, ale tak by było i to też trzeba brać pod uwagę, bo partia bez dotacji, partia, która no nie ma bliższych związków z establishmentem polskim, nie miałby wtedy po prostu żadnych szans i to jest coś, co każdy, kto działa w tej formacji, tak to nazwijmy, musi sobie uświadomić. To jest złamanie tej już najbardziej elementarnej zasady lojalności wobec partii, jeszcze raz muszę użyć tego słowa, w której się jest. I żadna partia tego po prostu nie może tolerować. I stąd ta decyzja, która są dotyczy także tego drugiego dużego ugrupowania, które zostało powołane jako stowarzyszenie. Nawet nie wiem, czy zdoła się zarejestrować, ale już się z tego wycofało. I ewentualnie innych, które by powstały. Bo są też i takie, które prowadzą działalność jednak rzeczywiście oddzielną od nas, a poza tym ich członkowie nie są członkami partii. No i to jest wtedy dopuszczalne. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest planowane, no bo dotąd tego rodzaju przedsięwzięć nie było, no to nie mamy po prostu wyjścia.
1: Po prostu wyjścia to jest zerwanie oczywistej
0: legalności. To jeszcze druga strona tego, bo chyba Jarosław tego nie powiedział. Gdyby za to grilla, za tego grilla 31 lipca zapłaciło Stowarzyszenie Plus, to PKW tak samo by to odczytało, koniec byłby, konsekwencja byłaby ta sama. To znaczy, że stowarzyszenie, niezależne od partii, inne niż partia, finansuje działalność partyjną, ponieważ na nim są działacze partyjni.
1: Tak czy inaczej, to te pieniądze tu są wyciągnięte na plan niemalże pierwszy przez prezesa, ale chyba w tle chodzi o coś innego, lojalność wobec partii, że się buduje drugą partię wewnątrz czy obok partii.
0: No tak, taki pasożyt, co w środku siedzi i wyżera tę partię od środka, a potem wychodzi taki gruby i napasiony.
1: To po tych słowach Jarosława Kaczyńskiego niezwykle kategorycznych, jak na razie, jak rozumiem, potwierdzenie nie żartuje. Tak bym to odbierał, a jak ty to odbierasz?
0: Parę razy już się zdarzyło, że Mateusz Morawiecki w ostatniej chwili przybywał na Nowogrodzką, odbywał 3,5-godzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po której wymyślali jakąś tam decyzję kompromisową. Wygląda na to, że teraz tak nie będzie, ale poczekajmy. Nie musimy wszystkiego wiedzieć, ani wszystko przewidywać. Miałeś wrócić do Kalisza.
1: Dobrze.
0: Z Warszawy.
1: Jeszcze przy tych słowach, bo to jednak jest ciekawe, sprzed chwili Jarosław Kaczyński poczuł się w obowiązku, żeby pojechać i wystąpić. Jednak sytuacja jest na tyle trudna, że musiał się wypowiedzieć Jarosław Kaczyński. Ci, co byli, bo wczoraj było takie prywatne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, taki trochę grill właśnie, uprzedzający. Głównie tam byli tak zwani maślarze, czyli zwolennicy trochę Przemysława Czarnka, trochę twardszego kursu w PiS-ie. Jacek Sasin, Andrzej Śliwka, Tobiasz Bocheński. Mógłbym długo wymieniać, jest zdjęcie opublikowane z tego grilla. Nawet był konkurs gry wrzutki. Nie wiem, czy wiesz, że prezes...
0: Wrzutki?
1: Tak, prezes sędziował i wręczył puchar. Wygrał Andrzej Śliwka.
0: Sam nie rzucał?
1: Chyba sam nie rzucał, ale wręczał puchar, więc zabawa była na całego wczoraj pod Warszawą.
0: Politycy lubią wrzutki.
1: Wrzutki i sami rzucać rzutkami, robić potem z tego wrzutki. Jednym słowem to wyglądało jakby pokazanie, są ludzi nie zabraknie, że Mateusz może odejść, zabrać swoich czasami bardzo dobrych posłów. Krzysztof Szczucki, Paweł Jabłoński, Piotrek Müller, młody Schreiber, Łukasz Schreiber, mógłbym dalej wyliczać, Janusz Cieszyński,
0: grupę, też młody.
1: Grupę młodych, zdolnych, nawet powiedziałbym czasami bardzo zdolnych polityków. Nie wiem, Paweł Jabłoński jeszcze w mediach jest niezwykle sprawny. No i trzeba chciało powiedzieć, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie zostanie całkowicie wydrenowane, że są jeszcze jacyś inni ludzie, a tam był Kacper Płażyński na przykład, bo Marcin Horała idzie z Morawieckim, więc skonfliktowany z nim na Pomorzu. Kacper Płażyński oczywiście jest w przeciwnym obozie i był na tym konkursie rzucania rzutkami do tablicy z Jarosławem Kaczyńskim. Ale i taki lęk wyczuwam po stronie PiS-u, że jak odejdzie Mateusz ze swoimi ludźmi, to nastanie istotna wyrwa intelektualna w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No chyba tak, ale tego nie można lekceważyć. Ale jakby to powiedzieć, kiedyś, o, nawet inaczej powiem. Jak tu wchodziłem, to przyszedł przywitać się ze mną pan profesor Wojciech Witold Mozeleski. Świetny specjalista od podatków. Takich ludzi z dala, z bliska PiS-u jest naprawdę dużo, więc uzupełnić to, jeśli chodzi o ekspertów, nie będzie trudne. Natomiast uzupełnić to o ekspertów polityków czynnych, to będzie niełatwe. A znaleźć już takiego świetnego ekonomistę, człowieka, który świetnie myśli, który ma kontakty w świecie, jak Mateusz Morawiecki, tego na pewno odrobić się nie da, ale z drugiej strony no, grupa ta Morawieckiego no, zdecydowanie gra inną grę niż, Jarosław Kaczyński, więc być może tego utrzymać długo się nie da. Pytanie, czy jeśli by tak się stało, że grupa Mateusza Morawieckiego wyszła z PiSu, założyła partię i zaczęła jakieś działania integrujące na jakimś nieistniejącym centrum, czy tam z jakimś PSL-em, który się nie da nabrać, czy by się okazało wtedy, że ta grupa utrzymuje taktyczny sojusz z PiS-em, czy odjeżdża daleko tam w wyniku słów, które padły i czynów, które nie były na rękę obu stronom, to zazwyczaj tak jest, że jak łódka odbija od dużego statku, to już płynie własnym kursem.
1: W internecie to widać, na platformie X, szczególnie gdzie politycy bardzo lubią się sprzeczać. Od rana zwolennicy, nie wiem czym Przemysława Czarnka, ale żebyśmy zwolennicy, o, przeciwnicy Morawieckiego, bo to chyba ich najbardziej łączy, wrzucali takie stylizowane z pierwszej kampanii plakaty Obamy z takimi typowymi odcieniami niebieskiego i czerwonego z podpisem "Wybieram PiS". Na co po południu zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli podobną stylistyką, ale utrzymaną w barwach biało-czerwonych z napisem "Wybieram
0: Polskę".
1: Tak jest, dokładnie.
0: Więc
1: w tym wypadku na punkty Mateusz Morawiecki wygrywa swoimi przeciwnikami w internecie.
0: Jak stary żydowski dowcip na jakiejś tam ulicy, zakład krawiecki, tu jest najlepszy... krawiec w Polsce. Drugi otworzył. Tu jest najlepszy krawiec w Europie. Trzeci. Tu jest najlepszy krawiec na świecie. A czwarty. Tu jest najlepszy krawiec na całej ulicy.
1: No i właśnie tak to mniej więcej wygląda. No dobrze, to jeszcze pomęczę ten PiS, zanim przejdziemy do tą dygresję z Kaliszem.
0: Ale jak będziemy tak dalej męczyć PiS, on może tego nie przeżyć.
1: Przeżyje, ale proces jest ciekawy i ważny moim zdaniem, bo to już jest naprawdę i to już jest...
0: Chyba jest naprawdę.
1: I to już nie są przelewki. PiS się właśnie w naszych oczach rozpada, dokładnie odchodzi grupa Mateusza Morawieckiego. I ja stawiam hipotezę, że to jest to największa fronda z PiS-u, nawet większa niż Zbigniewa Ziobry, bo tu może wyjść z 20 parę osób, a może i więcej.
0: Ponadto PiS nic nie stracił, jak Ziobry odeszły.
1: A tu straci, tak. Ale chciałem zadać, żeby tą naszą szczerość utrzymać, że ty jako doradca polityczny, bo też tym się zajmujesz, doradzasz ludziom, radzisz.
0: Co? Ale oni na szczęście niespecjalnie słuchają.
1: W swojej karierze odpłynąłeś od Mateusza Morawieckiego gdzieś do Przemysława Czarnka. Jak na to patrzysz, tak, z tym twoim osobistym doświadczeniem?
0: No tak. Jakbym chciał sam się chwalić, to bym powiedział, no widzicie, przewidziałem rozwój wydarzeń i od tego odstępcy oddaliłem się do tego następcy. Ale to tak nie było. Myślę, że powody, dla których rozstaliśmy się z Mateuszem Morawieckim, były... jako szef i doradca jego, czy jeden tam z ekspertów, były takie, że ja jestem niezależny i nie daje się mnie uzależnić niczym i lubię sobie być sobą. To wtedy, kiedy Morawiecki był już premierem, to on wolał blisko współpracować z tymi, którzy od niego zależą. Więc to wtedy wcale nie odpłynąłem do Czarnka. Wtedy odpłynąłem od Morawieckiego, ale utrzymywałem z nim dalej towarzyskie i inne kontakty. Nawet czasami mu coś tam próbowałem doradzać. Kontakty. Natomiast do Czarnka podpłynąłem dlatego, że wydawało się, że jeżeli PiS ma utrzymać jedność, to Czarnek to gwarantuje. To znaczy, że to jest nieodrodne dziecko nowogrodzkiej partii Jarosława Kaczyńskiego i że on, dla niego interes partii jest ważniejszy niż jego własny interes. W przypadku Morawieckiego na pewno tak nie jest, to co właśnie widać. I dlatego to jest jakby pewność, że doradzając coś Czarnkowi, doradzasz tej partii, czyli doradzasz najsilniejszemu stronnictwu po prawej stronie, a wydaje się, że tragedią w Polsce jest to, że rządzi ta bardziej lewsza strona, a prawica jest rozbita, bo to nawet trzy konfederacje z prawej strony występują po prawej stronie PiSu, między PiSem a ścianą. I Kaczyński zawsze pilnował tego, żeby nic nie urodziło się po prawej stronie między PiSem a ścianą. I to, że się urodziło, bo się urodziła Konfederacja Mentzena-Bosaka i Konfederacja Brauna w końcu, to pokazuje, że Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad prawicą. I być może ta utrata kontroli będzie powodowała, że bardzo trudno będzie tę prawicę teraz nie tyle kleić, ile namawiać do wspólnych działań. Podobno między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem nastąpiło takie uzgodnienie, o które prosiłem od dawna, żeby prezydent zajął się wstępnymi działaniami na rzecz wspólnej listy do Senatu. Jak rozumiem, to nie ma być jedna lista, tylko uzgodnienie takie, że w każdym okręgu, jednym ze 100 senackich, będzie występował w imieniu prawicy tylko jeden kandydat, a reszta będzie go popierała. To nigdy nie wiadomo, czy tak będzie, bo elektorat nie zawsze słucha przywódców swoich partii, ale przynajmniej to jest wstępne pierwsze uzgodnienie. Pytanie, czy
1: chociaż
0: do tego dojdzie.
1: Ja tu widzę kłopotów, co nie
0: miał. Najpierw Mentzen postawił dwa warunki, a potem ty powiesz, jakie widzisz następne. Ja też widzę całą masę. Ale chodzi mi o to, że Mentzen coś zrobił, czego się po nim nie spodziewałem. Mianowicie postawił dwa warunki, niby logiczne, więc nie jest źle. Pierwszy, żeby patronem tego porozumienia senackiego był prezydent, no to właśnie to się podobno ma dziać. Drugie, żeby w tym pakcie wzięły udział co najmniej trzy poważne partie, przez co, jak rozumiem, on rozumie, PiS, wspólną Konfederację Mentzena i Bosaka, które naprawdę to są już dwie oddzielne partie, i partie Grzegorza Brauna.
1: Zawsze może były, być... żeby była jasność. Zawsze były.
0: Tak, tak, ale jak słyszę od dawna, już od roku chyba, że ci ludzie, Bosak z Mentzenem, czy Mentzen z Bosakiem, bardzo rzadko rozmawia, a partie działają oddzielnie i nie gadają ze sobą, no to to już jest coś innego. Zresztą widzisz to.
1: To widzę, ale
0: Bosak
1: tu...
0: cały czas jest za taką koalicją prawicową, a Mentzen właściwie się odcina.
1: To różnie, to prawda. Mentzen po wczorajszych i po dzisiejszych, ale to już wczoraj wieczorem napisał po tej decyzji prezydium tego PKP-u PiS-owskiego, że wszystko się zgadza, tylko teraz nie trzy, a cztery podmioty. Tak, już licząc Morawieckiego.
0: Tak, czyli... licząc poważną partię Morawieckiego.
1: Tak, tak, więc cztery wyliczył.
0: No to ja bym mu radził, żeby liczył poważną partię Bosaka i mniej poważną partię Mentzena. To już ich będzie pięć.
1: O, ja bym tak Mentzena nie doceniał.
0: Ja go doceniam, bo on wszystkie konkurencje wewnętrzne wygrywa z Bosakiem. I to do zera. Więc jasne jest, że on ma tam przewagę, natomiast ja bym nie gwarantował tego, że ten człowiek wybierze prawicę czy koalicję z prawicą po wyborach. ja na miejscu Bosaka bym wykorzystywał tę niepewność, bo się Mencenowi czasem zdarza ją takie dziwne teksty, żeby ostrzegał, że jeżeli ludzie z Konfederacji, jeżeli chcecie mieć pewność, że Konfederacja będzie aktywnie uczestniczyć na rzecz koalicji prawicowej, to głosujcie na partię Bosaka, a nie partię Mencena, ale Bosak się na to nie zdobędzie.
1: No dobrze, jak ja widzę kłopoty, bo moim zdaniem taka wizja, że prezydent ma ten... To może być wielki sukces. To może być coś, co pokaże, że Karol Nawrocki ma nie tylko umiejętności wygrywania wyborów, zdobywania popularności, sympatii, swoją charyzmą, swoim charakterem, swoim sposobem bycia, który jest ujmujący bez dwóch zdań, przynajmniej dla mnie, w pewnym sensie taki archetyp starszego brata, który zawsze pomoże, trochę złobuz, ale taki rzeczywiście emploi. Nie wiem, czy ty miałeś starszego, masz starszego, nie?
0: Nie, ja mam młodszego.
1: Młodszego masz brata.
0: To ja robię za starszego.
1: Ja mam dwóch starszych i...
0: I wiesz, co to jest.
1: I Karol Nawrocki nawet jednego tego najstarszego trochę przypomina, więc ja ten archetyp kupuję. Ale tak, masz... Od truizmu zacznę. Do Senatu masz 100 okręgów. Z czego prawica wedle analiz, chociażby OGB, ma szansę, może pomarzyć, że wygra maksymalnie 53, to już tam aptekarska. Więc na początek musisz znaleźć 47 łosi, którzy wystartują, wiedząc, że nie wygrają, tylko się poświęcą. Ideowo albo za jakąś obietnicę, nieważne, wystartują, no, żeby...
0: Miejsca w samorządzie,
1: tak, na przykład, tak, żeby masz 54 bez mandatu.
0: Albo w rządzie.
1: I teraz trzeba się wycenić. Ile tych biorących bierze PiS, ile bierze jedna, druga Konfederacja. I ja myślę, że już na tym poziomie to będzie nie do przeskoczenia. Jak się wycenić? Czy PiS wycenić na 30 biorących mandatów, czy 28?
0: Szczególnie, że te dwie czy trzy razem Konfederacje mają w tej chwili w sondażach więcej niż PiS.
1: Niż PiS.
0: Czyli im się należy ponad 25 miejsc.
1: Ja nie wiem, czy takie wołanie prezydencie zrób pakt senacki, to nie jest trochę wkopywanie prezydenta na minę, czegoś, co jest nierozwiązywalne, no bo prezydencie zrób, ale od prezydenta niewiele będzie zależeć, bo to prezesi konkretnych partii koniec końców będą musieli podjąć decyzję.
0: Zdecydowanie tak jest, jak mówisz, ale to od początku wiadomo, dlatego prezydent nie palił się do tej roli. Ale z drugiej strony nikt poza prezydentem nie jest w stanie podjąć się tej misji, bo Kaczyński po atakach na Mencena i na Brauna to żadnych szans nie ma. Czarnek... No, to mogłoby się okazać, że Czarnek się spali, to znaczy nie uda mu się budowanie takiego paktu, ale pytanie, czy Czarnek nie uzgodni, to będzie też trudne z Nawrockim, że robią to razem. Pytanie, czy tak będzie.
1: I tu, moim zdaniem, jeśli chodzi o te przymiarki, trafiłeś, drogi doktorze, w sedno, bo ja widzę taki i słyszę o tym scenariuszu od polityków PiSu części, że w tej chwili zrobi się na prawicy taki bałagan, żeby powiedzieć bajzel, tak wszystkim, że PiSowi spadną sondaże, Konfederacja będzie się koło tych 15% kolebać, Braun będzie miał 10%, ależ to wszystko summa summarum przy Doncie będzie wykazywało, że Donald Tusk idzie po drugą, czwartą łącznie kadencję.
0: No, ciągle jego cała koalicja ma 50% albo 51%, więc ciągle jest, przeważa.
1: I że w pewnym momencie, na późnej jesieni albo na wiosnę wejdzie prezydent i powie: chłopaki, skoro wy nie potraficie, bo nie potraficie, sondaże są jakie są, to ja wystawiam prezydencką listę Zjednoczonej Prawicy. I tam wskakuje ileś osób z PiSu, ileś osób z Konfederacji, a reszta musi wybrać. I nagle prezydent startuje pod własną listą z Boguckim jako kandydatem na premiera i wychodzi jako zupełnie nowy gracz. No i teraz oczywiście Mencen ma pytanie, wejść czy nie wejść? Iść w spór z prezydencką listą Zjednoczonej Prawicy, że jestem inny, walczę z Nawrockim, czy nie wejść? I taki scenariusz wielu polityków PiSu summa summarum widzi, że ci obecni liderzy tak się pokłócą i tak się podzielą, że w pewnym momencie prezydent nie wystawi żadnej partyjnej listy, tylko własną listę pod jakąś tam nazwą, ja to roboczo nazywam Zjednoczona Prawica.
0: No ale wiesz, co to znaczy? To jest niesłychane być może wzmocnienie prawicy, ale niesłychane osłabienie samego PiSu,
1: To jest anihilacja tej partii wtedy de facto.
0: Prawie, że tak. Ona tam może wtedy na przykład występować. W nawiasie będzie PiS, bo nikt przecież ich z partii nie wyrzuci. Ale to też by oznaczało, że prezydent przejmuje rolę Jarosława Kaczyńskiego. Czy on się na to by zgodził? Nie wiem. Na dzisiaj pewnie...
1: Rolę, którą Jarosław Kaczyński już teraz nie pełni.
0: Tak. Tak, ale co ma w głowie, tego nie wiemy. Jest różnica między tym, o kurczę, ja już nie daję sobie rady, a tym, to może oddam tę rolę komuś innemu, nawet zaprzyjaźnionemu sojusznikowi. Tego nie wiem. To byłaby rzeczywiście rewolucja, ale też mówi się o tym dość dawna, ale nie wiadomo, na ile to jest sensowne i prawdopodobne, że prezydent może stworzyć tak zwany BBWR, czy Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, czy jakby się to nie nazywało, który już był przed wojną, który był, AWS był czymś takim. Zawsze to się źle kończyło. Pytanie, czy ta lista prezydenta nie byłaby czymś takim. To znaczy utożsamienie prezydenta z prawicową i więcej z partyjną, czy dwu, trzy partyjną orientacją, przyniosłoby klęskę prezydentowi w następnych wyborach prezydenckich.
1: To jest ryzyko i też ryzyko jest, jak potem rządzić. Bo że taka lista miałaby szansę o zwycięstwo powalczyć, to jestem sobie w stanie wyobrazić. Ale jak znamy praktykę rządów, ty znasz znacznie lepiej niż ja, no to 8 lat rządów PiSu polegało na tym, że Jarosław Kaczyński mógł...
0: rządzić z tylnego fotela.
1: Znaczy był prezesem partii i mógł powiedzieć, tak, jest partia, nie słuchasz się, to cię nie ma.
0: Tak, a tu gorzej, bo tu byłoby tak, że jakiś rząd, gdyby powstał z jakimś premierem, to ten premier nie miałby dużego uzależnienia od prezydenta i mógłby zacząć się odklejać i prezydent ani by nie kierował z tylnego siedzenia, ani by nie był realnym patronem czegoś takiego, znaczy byłby patronem ustanowienia takiego rządu, ale już nie tego rządu w realizacji i właśnie mógłby ryzykować swoją pozycją w następnych wyborach i co więcej, mogłyby zacząć powstawać ostre konflikty między rządem a prezydentem, bo prezydent nie ma dużego trzymania na rząd, nawet na swój.
1: No i tak udało mi się doktora Józefa Orła wyciągnąć na bardzo dalekie spekulacje i na rzeczywiście może nawet political fiction.
0: Ale, no, ale zdążymy wrócić?
1: Zdążymy, właśnie dlatego to puentuje tą naszą podróż intelektualną, ale myślę, że dla państwa też mogła być ciekawa, bo jednak to jak gra w szachy, też przyjemnie pograć sobie w szachy, a wielkiego użytku nie ma. Czy tak będzie?
0: Pytanie,
1: nie wiemy.
0: Czy ta prawica gra w szachy?
1: Ale to mogę państwa zapewnić, że takie rozmowy, jakie my teraz prowadzimy na antenie, toczą się także w gabinetach, czy w kuluarach, czy przy kompocie z gruszek wśród polityków. Więc oni też tak na to patrzą, może nie tak mądrze jak doktor Józef Orzeł, ale podobne scenariusze próbują
0: snuć. Ale się podkleiłeś.
1: No właśnie. A teraz Ryszard Kalisz, zacznijmy od fragmentu. Ciekawie to zrobił. Ja lubię Adama Boreckiego, to taki reporter z Republiki. Zadzwonił dzisiaj do Ryszarda Kalisza i zapytał go, czy ten Rozwój Plus może odebrać PiS-owi subwencję. Taką odpowiedź nagrał.
4: Na funkcjonowanie tego stowarzyszenia, to mogłoby być to wątpliwe, ale to ja domyślam się, że Bochenek o tym nie mówi. Natomiast mówię panu, że co do dotacji, to jest tylko okres kampanii wyborczej. Ta kampania w to nie wchodzi w grę. Natomiast co do subwencji mamy do czynienia jakby z odwrotną sytuacją, kiedy pieniądze z subwencji byłyby nielegalnie wydawane z kodeksem wyborczym. Przecież stowarzyszeń nie dostaje subwencji, tylko partia. Czyli też nie widzę tutaj czegoś, co mogłoby powodować w tym momencie, kiedy pan ze mną rozmawia, czyli dzisiaj, jakichkolwiek konsekwencji z istnienia stowarzyszenia.
1: mówił Ryszard Kalisz w rozmowie z Adrianem Boreckim. Oczywiście to, że Ryszard Kalisz tak mówi teraz, to nie znaczy, żeby nie zasądził kary potem przed PKW, bo jestem w stanie to wyobrazić. Ale jakby była taka potrzeba polityczna w przypadku Ryszarda Kalisza, no ale wykładnia prawna wydaje się być ciekawa.
0: Ciekawa, bo inna niż pisowska. Jakby Ryszard Kalisz mówił PiS-owi, chłopaki, możecie się rozejść, wszystko jest w porządku, nic się wam nie stanie. To opowiem anegdotę. Kiedyś spotkałem Ryszarda Kalisza na jakimś balu dziennikarzy chyba, na Politechnice. Zresztą stał z moim przyjacielem Andrzejem Urbańskim i widziałem takie okrągłe baloniki tam stoją, ale coś mi się pomyliło i myślałem, że ten drugi obok Urbańskiego to jest Wojtek Mann. No to poszedłem się przywitać, ale okazało się, że to jest Ryszard Kalisz. I to podałem mu rękę, a on do mnie zaczął mówić per ty. Więc mówię, czy my się znamy? A on mówi, i tak, Józefie, dobrze się znamy. Więc zanotowałem jakąś dużą lukę w głowie i pytam, a z czego się znamy? A on mówi, wiesz, w 82 czy 83 roku, to ja nie pamiętam, on na pewno pamiętał, na skwerku przy pomniku przy Anielewicza, getta żydowskiego, w środy grywaliście w piłkę. Drużyna dziennikarzy podziemnych z drużyną drukarzy podziemnych. Ubecja się temu tam z daleka przyglądała, ale mogliśmy sobie pograć. No i kiedyś mój przyjaciel Jacek Hoffman, trochę mój przyjaciel, a trochę agent, do czego się nie przyznał, a do czego się przyznał, przyprowadził dwóch prawników do drużyny przeciwnej, czyli do drukarzy, jak rozumiem. Może musieli drukować wtedy i zabrakło piłkarzy. I Kalisz mówi, i ja grałem w ataku, a ty, Józef, grałeś na lewej obronie i potwornie mnie skopałeś. A ja mówię, jeśli to prawda, to słusznie i zasadnie. A na to Kalisz mi odpowiada, Józefie, być może słusznie i zasadnie, ale niezgodnie z przepisami. Bardzo mi się to podobało.
1: A jednak przepisy są pod...
0: Piłki nożnej.
1: Piłki nożnej, bo w innych przepisach to Ryszard Kalisz potrafi...
0: To jest spokojnie.
1: Tak sobie poradziło, żeby je pominąć. Ty kiedyś zapomniałeś, że grałeś w piłkę z Ryszardem.
0: A to nie miałem pojęcia.
1: No dobrze, puentujemy powoli, mamy 2 minuty, nawet mniej. Znasz Jarosława Kaczyńskiego nie najgorzej.
0: Nawet 2 razy wczoraj z nim rozmawiałem.
1: No to ja muszę zapytać, o czym, w jakiej formie jest Jarosław Kaczyński i co teraz planuje?
0: Był w bardzo dobrej... Nie, rozmawialiśmy tylko o tym, że prosiłem go, żeby dał poręczenie za Świlskiego i za... To może wczoraj, czy przedwczoraj? Za Świlskiego i za Jurkiewicza, kiedy jeszcze siedzieli, czy tam byli w prokuraturze. I Jarosław natychmiast dał. Mhm. Za to mnie opowiedział historię o budynku rzeszowskiej prokuratury, że jak kiedyś tam był, dawno, dawno temu, to się zdziwił, bo się okazało, że ta prokuratura jest w budynku należącym kiedyś do klasztoru, będący klasztorem sióstr. I mówi, że nie pomyślałbym, że po 30 latach siostry tego nie odzyskają i dalej tam będzie prokuratura w takim budynku starym i dosyć zniszczonym. Tyle sobie porozmawialiśmy. No, sprawa była służbowa, chodziło o poręczenie.
1: Podobno to jest taką znakiem rozpoznawczym Jarosława Kaczyńskiego, że kiedy dzieją się bardzo poważne rzeczy, duże kryzysy, na przykład Jarosław potrafi otworzyć jakąś książkę zupełnie związaną z bieżącą sytuacją i zatopić
0: to
1: się w lekturze.
0: Absolutna prawda. Im sytuacje są bardziej kryzysowe, bardziej napięte i dramatyczne, to Jarosław czuje się luźniej, lżej. On bardzo lubi sytuacje kryzysowe. Dlaczego? Bo on potrafi wtedy podejmować decyzje, a potrafi je podejmować lepiej niż inni, którzy są pod ciśnieniem takiego kryzysu, a on właśnie wtedy jakby lepiej myśli. No to zobaczymy, czy będzie teraz lepiej myślał.
1: I to jest puenta naszego dzisiejszego podcastu, rozmowy, audycji Wieczór Wnet. Doktor Józef Orzeł był naszym gościem.
0: Dziękuję ci i dziękuję państwu.
1: Ja oczywiście państwa zachęcam, żeby słuchać Radia Wnet, żeby nas oglądać na YouTubie, subskrybować, popierać, rozpowiadać pocztą reklamową. No i też oczywiście przypominamy, że to wszystko się odbywa dzięki patronom. U nas nie ma za wielu reklam. Trudno jest w tym rynku się przebić. Mimo, że słuchalność jest całkiem dobra, to reklam jest mało i słabo wyceniane, więc utrzymujemy nasze koncesje dzięki patronom. Ostatnio wakacje i tych patronów troszkę ubywa. Mam nadzieję, że to właśnie efekt wakacji. Ale jeżeli państwo chcą słuchać Radia Wnet, żeby dalej Radio Wnet istniało, to zachęcam, żeby zostać patronem. patronet.pl/radiownet. Trochę się zmartwiłem, bo myślałem, że jak ogłoszę, że jest możliwość, żebyśmy mieli naszego tytularnego patrona naszej audycji, to że ktoś się zgłosił, a się nikt nie zgłosił. Ale jeszcze czekamy, jest miejsce. Można stać korsarzem w jedną albo w kilka osób Radia Wnet i wtedy te
0: to
1: nazwiska...
0: To zróbmy tak, że jak imiona... w ciągu tygodnia nikt nie zgłosi, to ja się zgłoszę. Może ktoś będzie chciał mnie wyprzedzić.
1: O, to jest jakiś zakład. Nie wiem, czy Józef Orzeł ma aż tyle pieniędzy, ale...
0: A ile trzeba mieć?
1: A to trzeba wejść na stronę patronet.pl/radiownet.
0: I zobaczyć, ile kosztuje korsarz.
1: Tak, jest.
0: To
1: i wtedy co tydzień w dżinglu jest Wieczór Wnet. Audycja sponsorowana przez, i tu pada imię, nazwisko, albo nazwa firmy, albo cokolwiek.
0: A to ja nie chcę, żeby moje nazwisko padało.
1: To sobie coś innego
0: wymyśl.
1: To możesz dać nazwisko Donalda Tuska. I to będzie co
0: tyle jest lepszych nazwisk. Coś wymyślimy.
1: Jest, coś wymyślimy. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.
6: Posłuchaj Radia Wnet.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy

ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: www.wnet.fm.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Anna Wiejak. Schakować umysł, aby zniszczyć duszę. Fragment książki. Pacyfizm zatem we współczesnym rozumieniu wcale nie wyklucza podbojów. Są one jednak dokonywane w zupełnie inny, nowatorski, można by rzec, sposób. I nie sposób nie odnieść wrażenia, że cały współczesny unijny projekt ma na celu dokonanie współczesnej formy kolonizacji poprzez zupełnie pokojowe zrzekanie się przez państwa członkowskie Unii Europejskiej suwerenności na rzecz jednego państwowego podmiotu, jakim są Niemcy. Sami Niemcy nie kryją się zresztą z tymi aspiracjami, co znalazło swój wyraz w programie SPD. Po wygranych wyborach i odsunięciu od władzy kanclerz Angeli Merkel. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jednoczesną erozję wolności jednostki w imię bezpieczeństwa publicznego. Zamachy terrorystyczne, wzrost przestępczości czy chociażby pandemia powodują, iż państwa trwają w permanentnym stanie wyjątkowym, rozumianym jako stan ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli. Te pytania należy stawiać, chociaż odpowiedź może okazać się wcale nie taka jednoznaczna. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy nowoczesne technologie w sposób istotny zwiększające kontrolę władzy nad jednostką, zauważymy, że mimo oficjalnie panujących systemów demokratycznych, niebezpiecznie dryfujemy w kierunku miękkiego totalitaryzmu. Wszystko rzecz jasna dzieje się dla dobra ogółu i zgodnie z przyjętym konsensusem. Ale z roku na rok świat, w którym co rano się budzimy, zapewnia nam coraz mniej przestrzeni, nakładając na nas coraz to nowe obowiązki czy daniny. Skłania to do przemyśleń nad koniecznością redefinicji słowa totalitaryzm i dostosowania go do XXI-wiecznej rzeczywistości. XXI wiek przyniósł przy tym pewien ewenement niespotykany w wieku poprzednim, a mianowicie praktyki totalitarne mogą występować równolegle z demokracją. To już nie jest świat nazizmu i komunizmu, ani nawet nakreślony przez George'a Orwella w książce Rok 1984, ograniczający się do terroryzowania i inwigilacji. Współczesne totalitaryzmy posługują się nowoczesną technologią, aby podbijać umysły i kierować na odpowiednie, wybrane przez grupę decydentów tory. Tym samym zniewolenie nie dokonuje się z pomocą terroru, ale skutecznej manipulacji. We współczesnym świecie totalitaryzm nie musi wiązać się ze stosowaniem przemocy fizycznej, ale z bodźcowaniem. Metodę kija zastąpiła metoda marchewki. Demokracja bez Boga. W encyklice Centesimus Annus święty Jan Paweł II zwraca uwagę, że historia uczy, iż demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Tymczasem współcześni ideolodzy chcą nam zaserwować już nie tylko demokrację bez wartości, ale bez samego Boga. Jakie mogą być tego skutki, pokazał nam XX wiek. Przecież gdyby Nietzsche nie uśmiercił Boga, zapewne nie doszłoby do powstania totalitaryzmów, a co za tym idzie, do potwornego ludobójstwa, jakiego świadkiem była ludzkość. Totalitaryzmy nie biorą się znikąd, ale są efektem bardzo konkretnych idei, prądów filozoficznych oraz ludzkich decyzji. Ateizm wcześniej czy później kończy się źle, bo życie, również duchowe, nie znosi próżni, a brak wartości zawsze będzie owocował antywartościami, tak jak brak dobra zawsze będzie skutkował złem. Tak zwana tolerancja jest jedynie ułudą, mającą za zadanie uśpić nasze sumienia, abyśmy nie byli zdolni do protestu, kiedy pewne kręgi będą pchały świat w destrukcyjnym kierunku. To zresztą już się dzieje. Miliardy zabitych od czasu II wojny światowej dzieci. W zbrodniczej procedurze dzieciobójstwa, kryjącej się pod eufemistycznym określeniem aborcja, są tego niemymi świadkami. Kilka lat temu w Ameryce wybuchł skandal, kiedy okazało się, że kliniki aborcyjne handlują organami zabitych w aborcji dzieci. David DeLayden, whistleblower i działacz pro-life, z pomocą ukrytej kamery nagrywał niczego nieświadomych aborterów, chętnie dzielących się swoimi dokonaniami i osiągnięciami. Przyszłość, rysowana chociażby przez Yuvala Harariego, jest nie mniej mroczna. Na początku pojawią się takie sytuacje. Potencjalni rodzice dowiadują się, że ich profil genetyczny powoduje wysokie ryzyko śmiertelnych chorób genetycznych u ewentualnych dzieci. Wobec tego dokonują zapłodnienia in vitro i sprawdzają DNA zapłodnionej komórki jajowej. Jeśli nie ma żadnych nieprawidłowości, to w porządku, ale jeśli test DNA ujawnia groźne mutacje, zarodek zostaje zniszczony, snuje swoje wizje ideolog. Ale właściwie po co ryzykować i zapładniać tylko jedną komórkę jajową? Lepiej zapłodnić kilka, żeby nawet w sytuacji, gdyby 3 czy 4 były wadliwe, powstał przynajmniej jeden dobry zarodek. Stwierdza, zauważając przy tym, iż każdy człowiek w swoim DNA nosi pewne szkodliwe mutacje i nie najlepsze wersje genów. A rozmnażanie drogą płciową to loteria. I dalej pisze. A jeśli tak, to czemu tej loterii nie oszukać? Zapłodnić kilka komórek jajowych i wybrać jedną o najlepszym połączeniu cech. Skoro badania nad komórkami macierzystymi pozwalają nam tworzyć tanim kosztem nieograniczony zapas ludzkich embrionów, to można sobie wybrać optymalne dziecko spośród setek kandydatów. A pamiętajmy, że wszystkie zarodki mają DNA tych samych rodziców. Wszystkie są absolutnie naturalne i żaden nie wymaga jakiejś futurystycznej inżynierii genetycznej. Wystarczy powtórzyć te procedury przez kilka pokoleń, a bez trudu dojdzie się w końcu do superludzi albo jakiejś przyprawiającej o gęsią skórkę dystopii. W ocenie Harariego drepczemy w kierunku czasów, kiedy dzieci będzie się wybierało z gotowego katalogu genetyki. Brzmi znajomo.

wartość i znaczenie. Sam Harari, jakkolwiek nie tłumaczyłby powodów, dla których napisał Homo Deus, próbuje to czynić, nazywając Boga mitem, zaliczając ludzi do świata zwierząt i stwierdzając autorytatywnie, że coś takiego jak ludzka dusza zwyczajnie nie istnieje, o powołaniu i Bożym planie względem człowieka nie wspominając. Nowożytna kultura odrzuca tę wiarę w wielki kosmiczny plan. Nie jesteśmy aktorami grającymi w żadnym nadzwyczajnym dramacie. Życie nie ma scenariusza, dramaturga, reżysera, producenta i nie ma sensu. Wedle naszej najlepszej wiedzy naukowej wszechświat jest ślepym i bezcelowym procesem, hałaśliwym i wściekłym, ale nic nie oznaczającym. Podczas nieskończenie krótkiego pobytu na tej maleńkiej kropeczce, jaką jest nasza planeta, puszymy się przez chwilę, miotamy w tej z powrotem, a potem słuch o nas ginie, pisze Harari, przekonując jednocześnie, iż nie istnieje nic takiego jak życie wieczne czy pozagrobowe. W XXI wieku będziemy tworzyli potężniejsze fikcje i bardziej totalitarne religie niż w jakiejkolwiek wcześniejszej epoce. Z pomocą biotechnologii oraz algorytmów komputerowych te religie będą nie tylko na bieżąco kontrolowały nasze istnienie, ale będą w stanie kształtować nasze ciała, mózgi i umysły oraz tworzyć całe wirtualne światy wraz z różnymi odmianami piekła i nieba. Odróżnianie fikcji od rzeczywistości będzie zatem coraz trudniejsze, stwierdza Harari. W jego ocenie istnienie duszy jest nie do pogodzenia z teorią ewolucji. Ewolucja oznacza zmianę i nie jest w stanie wykształcić bytów, które byłyby wiecznotrwałe. Z ewolucyjnej perspektywy tym, co najbardziej może przypominać istotę człowieczeństwa, jest DNA, a cząsteczka DNA jest raczej nośnikiem mutacji niż kryjówką dla duszy. Jest to przerażające dla wielu ludzi, którzy wolą odrzucić teorię ewolucji niż zrezygnować z własnej duszy, przekonuje Harari. Kto naprawdę rozumie teorię ewolucji, wie, że dusza nie istnieje, podkreśla. Przyjęcie prezentowanej przez Harariego wizji świata i utożsamienie się z nią będzie kluczem, który otworzy drzwi nowemu totalitaryzmowi. Globalne zarządzanie może bowiem próbować narzucić nam aborcję i inne zdobycze cywilizacji śmierci, ale dopóki wiemy, że życie człowieka zaczyna się od samego poczęcia, czyli od chwili poczęcia komórek żeńskiej z męską, a każde zniszczenie zarodka jest de facto zabiciem istoty ludzkiej, to mając wrażliwe sumienia, nie zdecydujemy się tego dokonać. Globalny totalitaryzm zwycięży z chwilą, kiedy przyjmiemy tę satanistyczną w swojej istocie wizję świata za swoją własną i zgodnie z nią zaczniemy dokonywać wyborów. Pamiętajmy, że to nie nazistowski system mordował ludzi w komorach gazowych, ale bardzo konkretni ludzie uważający się za nadludzi i rasę panów. Planowana ateizacja, walka z Bogiem i tym, co Boże, jest jednocześnie walką z wielkością i godnością człowieka, bo wielki jest człowiek dlatego, że nosi w sobie godność dziecka Bożego. Mówił w homilii we wrześniu 1982 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wcześniej błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński zauważał: im bardziej człowiek jest oddany Bogu, tym na wyższy wchodzi stopień doskonałości, tym bardziej wolny jest wewnętrznie, tym silniej panuje nad materią, nad ciałem, nad światem. Człowiek nie będzie niewolnikiem rzeczy, jak długo Bogu jest uległy. Wiedzą o tym dobrze ci, którym ta wysoka godność i wolność synów Bożych nie dogadza i dlatego starają się oderwać człowieka od Boga.
Dopiero wtedy zdołają bowiem z osoby ludzkiej uczynić bez

0: zwolne stworzenie, przedmiot, poddać człowieka w niewolę rzeczy, ogłosić Bogiem martwą materię, wobec której człowiek staje się sługą i niewolnikiem. Dopiero wtedy ludzie zostaną stadem, gdy zerwą łączność z Bogiem, konkludował. Dzisiaj te słowa jedynie zyskały na aktualności, w szczególności na Zachodzie, gdzie ateizacja zbiera swoje żniwo w postaci zamykania kościołów katolickich, czyniąc tę ziemię polem dla ewangelizacji. Ów wielki kapłan mówił ponadto, iż największym kryzysem jest brak poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Zmarły prymas kardynał Wyszyński ujął to w następujących słowach. Początkiem wszelkiego ładu społecznego i warunkiem pokoju na świecie, pokoju w sumieniach, rodzinach i narodach jest uszanowanie podstawowych praw osoby ludzkiej. Gdzie praw ludzkich do prawdy, wolności i sprawiedliwości się nie szanuje, tam nie ma i nie będzie pokoju. W jego ocenie korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy. Tymczasem prawda nie może funkcjonować w świecie, z którego wyrugowało się Boga. Wprawdzie, jak podkreśla ksiądz Jerzy, miłość i prawdę można ukrzyżować, ale nie można zabić. Tam na krzyżu prawda i miłość odniosły triumf nad złem, nad nienawiścią. Wojna została zatem w wieczności wygrana. Problem jednak w tym, że trwają prawdziwe batalie o każdego człowieka, który musi zdecydować, po której ostatecznie chce stanąć w stronie. Rugowanie Boga tak z serc, jak i z przestrzeni publicznej niesie za sobą bardzo konkretne konsekwencje. Spróbujmy przez chwilę pochylić się nad tym problemem i zastanowić, jakie są tego skutki. Pierwszą ofiarą takiego zabiegu pada sam obywatel. Wyrugowany ze swoich korzeni, odcięty od wiary w Boga, zaczyna tracić poczucie sensu życia. Wprawdzie nowolewicowe ideologie uważają, iż wystarczy przekierować uwagę człowieka na rozrywki, wypełnić mu czas, aby nie miał ochoty zastanawiać się nad transcendencją, ale czy to rzeczywiście da mu prawdziwe szczęście? Śmiem wątpić. Oczywiście współczesny świat dysponuje całym wachlarzem środków psychoaktywnych, ale one nie rozwiązują problemów, a jedynie je generują, stanowią więc ślepą uliczkę. Jeżeli brak Boga, to i brak praw bożych, brak przykazań bożych, brak moralności chrześcijańskiej, zakorzenionej mocno i sprawdzonej w tysiącletniej tradycji naszej ojczyzny. Bóg, modlitwa i praca w połączeniu ze sobą pomagają dopiero człowiekowi widzieć sens jego życia i trudu. Przestrzegał w kwietniu 1983 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Co stanie się z prawami obywatelskimi w świecie bez Boga? Już teraz mamy niepokojące tego symptomy, kiedy na forum międzynarodowym pojawiają się coraz śmielej rzucane pomysły uznania aborcji za prawo człowieka. Jakim sposobem zabicie jednego niewinnego człowieka ma być prawem drugiego? Zupełny nonsens, na marginesie zbrodniczy, który opakowany w globalistyczną nowomowę i opatrzony etykietą zdrowia reprodukcyjnego, ewentualnie zdrowia seksualnego, jest forsowany w ramach zrównoważonego rozwoju. I tu już nie chodzi tylko o piąte przykazanie, ale o prawo naturalne, które przez wieki było szanowane, aby teraz w erze nowoczesności powoli było zastępowane przez antyprawo. Jeżeli zatem w nowoczesnym świecie prawo do życia nie jest szanowane, to jakie prawo uszanowane zostanie? Oto trwa obecnie walka, a największej bitwy każdy z nas musi stoczyć sam ze sobą i zdecydować, za którą cywilizacją się opowiada – życia czy śmierci. Jeżeli prawo do życia jest deptane, to co się stanie z prawem wyboru? Wyrugowanie Boga z przestrzeni publicznej musi spowodować relatywizację i zatracanie umiejętności odróżniania dobra od zła. Czy wówczas naprawdę nasze wybory będą wolne? Czy też może nie umiejąc rozeznać sytuacji i nie mogąc tym samym wyrobić sobie własnego zdania na dany temat, będziemy polegać na ekspertach, którzy zrobią to za nas? A czy my będziemy znać źródła finansowania owych ekspertów? Czy będziemy w stanie odróżnić ich od lobbystów? Czy oni w ogóle będą się od nich różnić? Tego typu pytań rodzi się wiele i wciąż się mnożą. Świat rozwija się w tempie, za którym przestajemy nadążać. Z jednej strony żyjemy w okresie, w którym obieg informacji jest tak szybki, jak nigdy dotychczas w dziejach. Z drugiej zaś zalewa nas fala dezinformacji, tym bardziej, że treści, które do nas docierają za pomocą na przykład mediów społecznościowych, są coraz mocniej spersonalizowane. Od społeczeństwa informacyjnego do manipulacji społeczeństwem jest już zatem krótka droga. Bez twardego drogowskazu, solidnej latarni morskiej, bardzo łatwo w tym świecie się pogubić. I tego oczekuje się od Kościoła katolickiego, że rozjuszone fale ideologii rozbiją się o solidne skały jego magisterium. Tu mamy przyczynę, dla której katolicyzm jest tak mocno zwalczany. Nie da się bowiem na dłuższą metę skutecznie manipulować społeczeństwem ludzi wierzących. Wystarczy, że spojrzą oni na ideologię w kluczu Bożego prawa i cały konstrukt runie niczym domek z kart. Żeby posiąść władzę nad ludzkimi umysłami, ideolodzy zdali sobie z tego sprawę już podczas rewolucji francuskiej. Muszą usunąć z nich Boga, inaczej nie mają najmniejszych szans na powodzenie. Ta rewolucja różni się nieco od poprzednich tym, że jest wymierzona nie w jakąś węższą czy szerszą grupę, opcję polityczną, ale człowieka jako takiego, w istotę ludzką stworzoną na podobieństwo Boga. Nie napotykający większego oporu ideolodzy coraz śmielej przedstawiają człowieka jako niszczyciela planety, zostawiającego ślad węglowy, którego w imię troski o środowisko należy ograniczać, a docelowo zlikwidować. Na celowniku lewicowych ideologów są również zwierzęta, ale główna siła uderzenia jest skierowana jednak przeciwko istocie ludzkiej. Coraz częściej pojawiają się w mediach wynurzenia zideologizowanych aktywistów deklarujących chęć rezygnacji z posiadania dzieci dla dobra planety. Jedna z aktywistek wzywała nawet do dokonywania aborcji i jedzenia nienarodzonych dzieci, bo emitują CO2. Stało się to podczas spotkania z amerykańską polityk Aleksandrią Ocasio-Cortez z Izby Reprezentantów. Obecna na sali pozostająca anonimową ekolożka, powołując się na szwedzkiego profesora, histeryzowała, że zostało nam tylko kilka miesięcy, zatem należy jeść zmarłych ludzi. Grzmiąc, iż to jeszcze zbyt mało, wzywała do jedzenia dzieci, aby ograniczyć emisję CO2. W tym samym 2019 roku szwedzki naukowiec stwierdził, że chcąc walczyć ze zmianami klimatycznymi, ludzie powinni zacząć zjadać się nawzajem. Na antenie szwedzkiej telewizji TV4 w programie poświęconym żywieniu w przyszłości behawiorysta oraz strateg marketingowy Magnus Söderlund ze Stockholm School of Economics zaproponował, że jeżeli naprawdę chcemy mieć wpływ na zmiany klimatyczne, musi odżyć pomysł jedzenia ludzkiego mięsa. Musi zostać on przedyskutowany i rozważony jako opcja na przyszłość. Szok? A to dopiero początek. Walka ze zmianami klimatycznymi staje się powoli nową religią coraz bardziej zideologizowanych społeczeństw. Miejsce Boga zajmuje Matka Ziemia. Jest ona tyle dziwna i awangardowa, że nowy Bóg, czyli Ziemia, nie jest jednocześnie absolutem. Tym ostatnim są eksperci zajmujący się globalnym zarządzaniem. To rozbicie wskazuje na rzeczywiste intencje twórców całego konstruktu Nie chodzi w nim o żadną walkę ze zmianami klimatycznymi, ale o uzyskanie możliwie dużej władzy nad każdym pojedynczym człowiekiem. Jeżeli społeczeństwa w porę tego nie zrozumieją i nie utrącą głowy hydrze, będzie to miało katastrofalne skutki dla całej ludzkości. Nowy totalitaryzm nie będzie miał jednak oblicza jednego człowieka, jak miało to miejsce w przypadku nazizmu i komunizmu. Nie będzie nowego Stalina czy nowego Hitlera, ponieważ dla przeciętnego człowieka przypisujący sobie cechy absolutu pozostaną w cieniu, będą nieuchwytni, a politycy, którzy będą całą rzecz firmować swoim wizerunkiem, w rzeczywistości będą jedynie aktorami, nie posiadającymi żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Najlepszym przykładem próby stworzenia takiego konstruktu jest Unia Europejska, od lat budowana zgodnie z wizją komunistycznych ideologów Altiero Spinellego i Ernesto Rossiego, którzy postulowali, aby Europa stała się federacją o świeckim charakterze oraz państwem dominującym w życiu cywilnym. Zauważmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego wprawdzie są przeprowadzane, ale sam Parlament Europejski ma zgodnie z literą traktatów mały wpływ na podejmowane w Unii Europejskiej decyzje. Pełni funkcję organu opiniotwórczego, nie zaś decyzyjnego. Natomiast dużo większą władzę ma Komisja Europejska. Chociaż i tak działa ultra vires, jako że powinna ona jedynie stać na straży traktatów, a nie podejmować jakiekolwiek decyzje. Instytucja zupełnie niedemokratyczna, ponieważ ani komisarzy, ani żadnych innych urzędników nie wyłania się w drodze demokratycznych wyborów. Jeżeli plan Niemiec zapisany w programie SPD doszedłby do skutku, i tak zbudowana Unia Europejska przekształciłaby się w federację, jej system nie byłby systemem demokratycznym. Można by się spierać, czy byłby autorytarny, czy totalitarny, ale z pewnością nie byłaby to demokracja i żaden z europejskich narodów nie byłby niezależny. Co więcej, Polakom czy Węgrom usiłowano by odgórnie narzucić zdobycze cywilizacji śmierci, aborcję i eutanazję, o ideologii gender nie wspominając, nie pytając obywateli o zdanie. Próby narzucania szerszego dostępu do aborcji obserwujemy już od lat, mimo że nie leży to w kompetencjach traktatowych unijnych instytucji. Od działalności ultra vires do dyktatury jest bardzo blisko, a linia graniczna jest cienka. Eliminacja Boga z życia publicznego położyłaby kres jakiejkolwiek etyce i wówczas wszystkie chwyty byłyby dozwolone, podobnie jak i środki, jeżeli prowadziłyby do danego celu. Podwaliny pod to już podłożono, rugując filozofię ze szkół i uniwersytetów. Nie mielibyśmy tylu zwolenników aborcji wśród przedstawicieli nauk medycznych, gdyby nie zostali uformowani do aborcji w czasie studiów. Owo proaborcyjne myślenie widać w wypowiedziach publicznych wielu z nich i zmiana tego stanu rzeczy będzie bardzo trudna, chociaż nie niemożliwa. Wprawdzie rzadko, ale trafiają się wielkie nawrócenia, jak chociażby profesora Bogdana Hazana, i oby było ich jak najwięcej. Jeżeli lekarz czy polityk jest pogodzony we własnym sumieniu z zabijaniem nienarodzonych dzieci, to co stoi na przeszkodzie, aby pogodził się z zabijaniem żyjących już poza łonem matki ludzi? Widać to dobrze na przykładzie Holandii, gdzie starsi ludzie obawiają się szukać pomocy lekarskiej w szpitalu, aby nie być poddanym eutanazji. Czy naprawdę chcemy takiego świata? Głośnym echem odbiły się publikacje w zachodniej prasie alarmujące, że w Kanadzie przesłanką do poddania człowieka eutanazji jest już nie tylko faza terminalna choroby, ale niepełnosprawność i ubóstwo. W Belgii Podobnie zresztą jak i we wspomnianej Holandii, eutanazji poddawani są ludzie, którzy z powodzeniem przy odpowiedniej opiece medycznej mogliby dalej żyć. Kiedy zatem czytam u Harariego o przewidywanym przez niego powstaniu globalnej, bezużytecznej klasy, to ciarki przechodzą mi po plecach. Łatwo bowiem domyślić się, co stanie się z owymi ludźmi, a jest to z pewnością los nie do pozazdroszczenia. I chociaż w Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy czytamy, iż godność człowieka, wolność i demokracja zostały ciężko wywalczone i nie wolno nam się wyrzec tych wartości, to w sytuacji, gdy szybko rosną wpływy gospodarek wschodzących, Europa musi mówić jednym głosem, a jej działania powinny być poparte autorytetem wszystkich państw członkowskich. Biała Księga ujmuje jednocześnie Europę jako całość, a nie jako wspólnotę poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w Unii Europejskiej od czasu wydania tego dokumentu w 2017 roku aż do 2022 roku, zobaczymy, iż ów miękko zarysowany pokojowy program miał w rzeczywistości niezwykle drapieżną zawartość. Ataki na Węgry i Polskę, agresja Berlina i Brukseli, kapitałowa, technologiczna, działania pozatraktatowe i agresja polityczna, dokonywana zresztą w sytuacji konwencjonalnej i hybrydowej agresji rosyjskiej, pokazują wyraźnie zarówno rzeczywisty charakter planowanych zmian, jak i intencje autorów. Z dokładnie taką samą determinacją są forsowane zdobycze cywilizacji śmierci, a ich promotorzy nie uciekają się do owijania w bawełnę czy kluczenia, tylko mówią wprost i idą na skróty. Warto w tym miejscu dodać, że Niemcy są krajem, który szczególnie potrzebuje nawrócenia, chociaż będzie to niezmiernie trudne. Ideologizacja bowiem niemieckiego społeczeństwa w duchu nowej lewicy, o czym alarmowała m.in. głęboko zatroskana o los niemieckich dzieci Gabrielle Kuby, dokonywała się przez wiele pokoleń i naprawianie szkód będzie wymagało nie mniej czasu, ale przede wszystkim chęci. Dopóki Niemcy nie powrócą do swoich chrześcijańskich korzeni, będą niejako zaprogramowani na ekspansję i totalitarne dążenia, będą stanowiły poważne zagrożenie dla Europy, z partnera stając się agresorem. Rugowanie Boga z przestrzeni publicznej będzie miało, już ma, swoje konsekwencje w obszarze gospodarki. Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad moralnych, a nawet bodźców i motywów religijnych, aby dobrze służyły człowiekowi. Ekonomia gospodarcza wymaga pomocy sił moralnych, mówił w homilii wygłoszonej w kwietniu 1983 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Praca, szczególnie praca ciężka, kształtuje miłość i sprawiedliwość społeczną, ale tylko wtedy, gdy pracą rządzi właściwy ład moralny. Jeśli w pracy brak ładu moralnego, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść, podkreślał. Dlatego też wielką krzywdę ludziom pracy i całemu społeczeństwu czynią ci, którzy przez ostatnie dziesiątki lat burzyli i nadal burzą ład moralny. Gdy moralność chrześcijańską, zakorzenioną w tysiącletniej tradycji, chcą wbrew wszystkiemu zastępować moralnością tak zwaną laicką, która w kraju chrześcijańskim będzie zawsze ropiejącą raną. Czynią krzywdę, gdy wyrzucają Boga z miejsc pracy, a ludzie wierzący są dyskryminowani i z reguły nie mogą zajmować wyższych stanowisk, dodawał. I choć te słowa kierował do ludzi pracy w okresie komunizmu, to jest to uniwersalna prawda, z którą nie sposób polemizować. W podobnym duchu wypowiadał się inny wielki błogosławiony Kościoła katolickiego w Polsce, kardynał Stefan Wyszyński, który zauważył: gdy dziś pragnie się odnowy ekonomicznej, Trzeba pamiętać, że w tym odrodzeniu nie można pominąć odnowy moralnej. W każdym wielkim planie jest to tak niezbędne, że bez odnowy moralnej człowieka załamują się najmądrzejsze i najbardziej przewidujące plany polityczne czy ekonomiczne. I to jest dogmat. Warunkiem uzdrowienia ekonomicznego jest uzdrowienie moralne narodu, bo człowiek moralnie zdegradowany zdolny jest popsuć każdy, nawet najmądrzejszy plan ekonomiczny. Racje gospodarcze, niezależnie od tego, o jakich obszarach mówimy, są oparte przede wszystkim na zaufaniu. Jeśli mają być zdrowe, muszą być uczciwe. Sytuacje, w których dochodzi do podważenia tego zaufania, są patologiczne i generują jedynie problemy, nie służąc ani wymianie handlowej, ani jakimkolwiek ekonomicznym stosunkom. Przedmiotowe traktowanie pracowników na dłuższą metę nie służy firmie, jako że ma negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i wizerunek. Współczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi są niestety często oparte na lewicowym modelu łamania człowieka, aby pozwolił na dominację firmy w jego życiu. W niektórych korporacjach pojawiają się nawet pomysły, żeby młode kobiety w wieku rozrodczym umieszczały pobrane komórki jajowe w banku komórek, aby później, gdy już będą mniej wydajne, mogły zajść w ciążę metodą in vitro i urodzić dziecko. Jest to nic innego jak przepis na wyzysk i zawodowe wypalenie pracownika. Firmy, w których respektuje się chrześcijańskie wartości, mają nie tylko zdecydowanie lepszy i wydajniejszy model funkcjonowania, ale są o wiele bardziej przyjazne dla pracownika. Przykładem może być fabryka gwoździ ze Starachowic, założona przez wykształconego w Anglii przedsiębiorcę, który zamiast wyciskać zespół jak przysłowiową cytrynę, zdecydował się na jego wspieranie. W 2022 roku zatrudniał on 150 kobiet, głównie młodych matek, które uważa za najlepsze, najbardziej odpowiedzialne i poukładane pracownice. Efekt? Pracownicy dbają o jakość swojej pracy i szanują miejsce swojego zatrudnienia do tego stopnia, że nie potrzebują większego nadzoru. Jest co najmniej zastanawiające, dlaczego tak dobry model, nazwijmy go starachowicki, nie jest powszechnie przyjmowany. Pewnym paradoksem jest też to, że gro firm mających w swych założeniach wpisane działanie zgodnie z wartościami katolickimi funkcjonuje według lewicowych wzorów. Czy naprawdę nie stać nas na to, aby być dla drugiego człowieka po prostu człowiekiem? Usuwanie Boga z przestrzeni publicznej stworzyło możliwość forsowania tak zwanej epoki postprawdy. Prawda bowiem, integralna część tożsamości człowieka jako dziecka Bożego opiera się na Bogu i przekazanym przez Niego prawie. Nie da się wywrócić porządku prawa naturalnego, jeżeli najpierw nie wyruguje się Boga. To z kolei ma wpływ na wszystkie inne obszary życia ludzkiego, a także na ludzkiego ducha i kulturę. Jak słusznie zauważył ksiądz profesor Mieczysław Krąpiec, hipoteza absolutnego oderwania dzieła kulturowego od ludzkiego ducha jest oczywiście hipotezą nieziszczalną. Dzieła kultury są pochodne od ducha i są duchowi ludzkiemu podporządkowane, pisał. Pozostaje jeszcze kwestia ludzkiej wolności, która w tak zniekształconym porządku ulega błyskawicznej degradacji. Kiedy Immanuel Kant w swoim systemie filozoficznym zmienił koncepcję duszy substancjalnej, niezniszczalnej na koncepcję transcendentalną, w której metafizyka była nie do zaakceptowania i została odrzucona, wolność ludzka uległa wypaczeniu. Osoba ludzka zaczęła być rozumiana jako jestestwo, które jest celem dla samej siebie. Podstawą moralności stała się wolność, pojęta jako niezależność jedynie od własnej podmiotowości. Później tę myśl rozwijał Hegel, a obecnie współcześni liberałowie. Koniec końców wartości jako takie zostały niejako przewartościowane, skutkując tym, co obserwujemy dzisiaj. Nadawaniu antywartościom nazwy realnych wartości. Wszystko rzekomo z poszanowaniem ludzkiej wolności. Ale czy rzeczywiście? Kwestia ludzkiej wolności leżała głęboko na sercu błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, który poruszał ten temat w swoich homiliach. Powołanie do wolności jest ściśle zrośnięte z naturą każdego człowieka i z dojrzałą świadomością narodową. Powołanie łączy się dlatego z prawem i obowiązkiem. Łączy się z prawem, dlatego każdy człowiek i każdy naród. Ograniczenie wolności musi przeżywać jako ból i niesprawiedliwość. Ograniczenie należnej człowiekowi wolności prowadzi do protestu, buntu, a nawet wojny. Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność to nie samowola, ale jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania. Mówił ten wielki polski męczennik w lutym 1982 roku. Widać zatem wyraźnie, w jaki sposób wolność jest pojmowana w duchu katolickim. Warunkuje ona bardzo konkretne zobowiązania, których próżno szukać w lewicowym rób ta co chce ta. W tak pojętej wolności nie ma miejsca ani na egoizm, ani na hedonizm. Jest za to poczucie odpowiedzialności za samego siebie, za drugiego człowieka i za wspólnotę, jaką jest naród. Tu właśnie tkwi istota polskiego nacjonalizmu, który w przeciwieństwie do innych nacjonalizmów nie ma swoich korzeni w totalitaryzmie, ale w nauce Kościoła i katolicyzmie rozumianym jako głęboka wiara oraz przywiązanie do tradycji i wartości. A sprawiedliwość? Czy ona w ogóle może istnieć bez Boga i bez zakotwiczenia w prawdzie w klasycznym rozumieniu tego słowa? Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko uwrażliwiał w homilii wygłoszonej tuż przed swoim męczeństwem, że ważną sprawą dla chrześcijanina jest uświadomienie sobie, że źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań, konstatował. Zresztą przykłady prób budowania świata bez Boga już w dziejach mieliśmy i zawsze kończyły się one ludzkimi dramatami i niewyobrażalną wprost tragedią. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w swoim liście pasterskim z 1946 roku wspomina świadectwo z czasów wojny. Dopiero Lager pokazał zdumionym oczom naszym całą ohydę bezbożniczej duszy. Zdarzenie z różańcem w Lagerze Sachsenhausen opisane przez jednego z profesorów krakowskiej wszechnicy jest dowodem, do czego doprowadzić może tak zwana neutralna niewiara. Oto w czasie przeglądu rzeczy więźniów obozu oficerowie SS znaleźli różaniec. To dało powód do straszliwej sceny. Oficer SS po omotaniu różańcem swojego buta pytał więźniów, czy są katolikami. Gdy odpowiedź była twierdząca, pisze świadek tej sceny, kazał różaniec pocałować, za każdym zaś pocałunkiem bił pięścią w twarz. Gdy zaś więzień nie chciał pocałować, był bity za to, że nie wykonuje rozkazów. Z kolei upatrzonym okręcał różańcem szyję i zaciskał aż do utraty tchu. Po tym wstępie sprowadzano staruszka księdza, któremu polecano wyjaśnić, czym jest różaniec dla katolików. Gdy ksiądz udzielił wyjaśnień, oficer SS rzucił krzyż różańcowy do błota. Wbił go butem w ziemię, po czym wywrócił księdza każąc mu w pozycji leżącej podnieść ten krzyż z błota zębami. Staruszek ksiądz, który początkowo odmówił wykonania rozkazu, został tak okrutnie zbity, skopany i zlany w dodatku wodą przez zesmana i blokowego, że wreszcie skrwawiony, posiniaczony i na pół żywy rozkaz wykonał. Nie koniec na tym. Oficer ponownie rzucił krzyż do błota i kazał go na pół przytomnemu kapłanowi podeptać. Oto przykład, jak nisko upada człowiek bez religii, stwierdził prymas. Ktoś może się zżymać, mówiąc, że to skrajny przykład i przekonywać, że przecież w dzisiejszych, cywilizowanych czasach takie rzeczy są niemożliwe. Ale przecież jeżeli pozwolimy na przesuwanie granic, to powtórka z historii będzie jedynie kwestią czasu. Na polach Majdanka do dziś dnia leżą góry kompostu, 1300 metrów sześciennych z popiołów i kości ludzkich, przemieszanych z nawozem jako odżywka dla pól warzywnych. Oto znak przezorności gospodarczej materialistycznych pogan hitlerowskich. Oto słup graniczny dwóch kultur, tej starej, podobno wiecznej, rzekomo wrogiej ludzkości kultury katolickiej, która jednak strzeże wszystkich kostek człowieka, składa je w relikwiarzach, w portatylach ołtarzowych, na poświęconych miejscach i tej kultury nowej, ponoć postępowej, wyzwolonej, co to wolnych ludzi zamienia w nawóz, podsumował kardynał Wyszyński w 1946 roku. Przekierowanie uwagi. Biorąc pod uwagę stwierdzenia powyższe, przestaje dziwić to, że wszelkiej maści liberalno-lewicowi ideolodzy jako pierwszy i najważniejszy cel obrali sobie Pana Boga i Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących. Część z nich posunęła się nawet do tego, iż otwarcie wskazuje na religię i kulturę jako generujące podziały i zagrażające umiejętności adekwatnej odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Połączenie technologii informacyjnej i biotechnologii zagraża podstawowym współczesnym wartościom, wolności i równości. Każda odpowiedź na wyzwanie, jakim jest rozwój techniki, musi się wiązać z globalną współpracą. Nacjonalizm, religia i kultura dzielą jednak ludzkość na wrogie obozy i bardzo utrudniają współdziałanie na płaszczyźnie globalnej, pisze Yuval Noah Harari, zupełnie ignorując fakt, iż w starciu ideologii nowej lewicy z katolicyzmem to ta pierwsza jest agresorem, tworzy podziały i utrudnia współdziałanie, jako że antagonizuje przeciwko sobie poszczególne grupy społeczne, walkę klas zastępując walką płci, walką płci kulturowej, gender, w końcu zaś walką każdego z każdym. Harari nie tylko, że przemilcza ten fakt, ale idzie znacznie dalej, pisząc: można też nie chodzić do żadnych świątyń, ani nie wierzyć w żadnych bogów. Jak tego dowiodło ostatnich kilka stuleci, nie musimy przywoływać imienia Boga, aby prowadzić moralne życie. Wszystkie potrzebne nam wartości może nam zapewnić sekularyzm. Czyżby? Przyjrzyjmy się, jak ów sekularyzm sprawdził się w praktyce. Rewolucja francuska, nazizm, miejsce Boga zastąpiła rasa panów, komunizm, pochłonęły łącznie miliony ofiar. Czy potrzeba lepszego dowodu? Zresztą przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje sekularne z nazwy państwo francuskie, a przekonamy się, że sekularyzm jest niebezpiecznym mitem, obliczonym na pozbycie się katolicyzmu bez względu na późniejsze koszty społeczne. Z jednej strony bowiem świeckie państwo francuskie walczy z wszelkimi przejawami religii i religijnej symboliki w życiu publicznym, z drugiej zaś toleruje tak zwane strefy no-go, w których zamiast świeckich francuskich ideałów panuje niepodzielnie muzułmańskie prawo szariatu i władze nawet nie próbują zapuszczać się w te rejony, żeby cokolwiek zmienić. Tworzą się tym samym podwójne standardy, w których silniejszemu wolno więcej. Pytanie, dlaczego francuscy katolicy nie byli wystarczająco silni, aby dać odpór wojującemu sekularyzmowi? Odpowiedź nie jest wcale taka jednoznaczna, chociaż na pewno szukać jej trzeba w dziejach tego narodu, którego kraj mienił się niegdyś wierną córą Kościoła katolickiego, obecnie zaś dodryfował do tęczowego brzegu politycznej poprawności. Życie nie znosi próżni, dlatego sekularyzm jako taki zwyczajnie nie ma racji bytu, bo wcześniej czy później pustkę po Bogu zapełni jakaś duchowość i z całą pewnością można by powiedzieć, iż będzie ona destrukcyjna. Jeżeli zatem ktokolwiek wzywa do sekularyzmu, to natychmiast rodzi mi się w głowie pytanie, co chce on wstawić w miejsce katolicyzmu? Warto je sobie zadać, zanim wygłosi się górnolotne tezy o potrzebie świeckości i tolerancji. Całkiem skuteczną metodą manipulacji społeczeństwem jest odwracanie uwagi od spraw istotnych i granie na emocjach. Politycy i spin-doktorzy są od tego prawdziwymi specjalistami, chociaż może ich siła rażenia byłaby zdecydowanie mniejsza, gdyby nie media, również te społecznościowe. Rozwój technologii informatycznych stworzył nowe możliwości odwracania uwagi, a przez to manipulacji, z istnienia których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Często słyszymy o hakowaniu komputerów, ale to zaledwie połowa prawdy. W rzeczywistości żyjemy w epoce, gdy hakuje się ludzi. Ostrzega Harari. Algorytmy patrzą na ciebie w tym momencie, obserwują, dokąd chodzisz, jeździsz, latasz, co kupujesz, z kim się spotykasz. Wkrótce będą kontrolowały każdy twój krok, każdy oddech, każde uderzenie serca. Opierając się na big data i uczeniu maszynowym, coraz lepiej cię poznają. A gdy już te algorytmy będą znały cię lepiej niż ty sam, wówczas będą umiały cię kontrolować i tobą manipulować, a ty nie za bardzo będziesz w stanie coś na to poradzić. Będziesz żyć w Matrixie albo w Truman Show. Ostatecznie jest to kwestia czysto empiryczna. Jeśli faktycznie algorytmy będą lepiej od ciebie rozumiały to, co dokonuje się w twym wnętrzu, władza przejdzie na nie. Pisze Harari, przewidując powstanie cyfrowej dyktatury. Izraelski historyk idzie w swoich przewidywaniach znacznie dalej i odważniej niż Orwell. W tym nowym wspaniałym świecie globalny rząd wykorzystuje zaawansowaną biotechnologię i inżynierię społeczną, starając się zapewnić wszystkim nieustanne zadowolenie, tak by nikt nie miał najmniejszego powodu się buntować. Snuje swoją wizję, podkreślając, iż dlatego nie ma potrzeby powoływania do istnienia tajnej policji, obozów koncentracyjnych ani Ministerstwa Miłości, jak w roku 1984 Orwella. Właśnie na tym polega geniusz Huxleya. Pokazuje on, że ludźmi da się rządzić znacznie lepiej przez miłość i przyjemność niż przez strach i przemoc, konkluduje. Tworzenie alternatywnej rzeczywistości, przeniesienie życia ludzkiego do internetu, sterowanie emocjami czy czynienie z hedonizmu narzędzia kontroli społecznej. Wcześniej, sprowadziwszy człowieka do popędu, z przyczyn oczywistych byłoby niemożliwe w świecie zdominowanym przez katolicką formację i światopogląd. Dobrze uformowany rozum wraz z dobrze uformowaną duchowością stanowią dla tego typu zapędów zaporę nie do przejścia. I to jest kolejny powód, dla którego katolicyzm i magisterium Kościoła znalazło się na celowniku. A tak zupełnie na marginesie, to Big Tech, o hakowaniu człowieka może jedynie pomarzyć, bowiem ludzkiej duszy i tak nie schakuje, bo to Pan Bóg ma najwięcej danych i swojemu Kościołowi, mówiąc językiem informatycznym, dał takie firewalle, że bramy piekielne go nie przemogą. Kreowanie alternatywnej rzeczywistości i odwracanie uwagi od bieżących problemów i życia jako takiego dokonywało się jeszcze przed wynalezieniem internetu z użyciem takich środków jak chociażby telewizja. Świetnymi zjadaczami wolnego czasu okazały się seriale, które oprócz tego pełniły i pełnią nadal funkcję nośników konkretnych postaw i ideologii. Jest kwestią do dyskusji, na ile przekazywane przez nie treści miały wpływ na fakt coraz liczniejszych przykładów rozpadu nie tylko polskich rodzin. Kwestia ta jest nadal otwarta, niemniej jednak prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba wskazał kilka seriali, które mogły mieć wpływ i najprawdopodobniej miały na liczbę rozwodów. Jednym z nich jest słynny Tasiemiec, Moda na sukces, w którym, jak wyliczył, zawarto 99 małżeństw, czego aż 42 zakończyły się rozwodami, a kolejne 17 unieważniono. W jego ocenie, i trudno się z tym nie zgodzić, ten wzorzec kulturowy przesiąknął umysły młodego pokolenia. I chociaż programy telewizyjne nadal traktuje się jak rozrywkę, psychologowie alarmują o jej destrukcyjnym wpływie, w szczególności na młodzież. Na stronie internetowej Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przytoczono badanie OBOP-u z kwietnia 1998 roku, czyli z okresu, kiedy jeszcze nie było tak wielkiego zalewu serialami, jak jest obecnie. 61% respondentów wskazało, iż widoczny jest wpływ telewizji na młodzież, a ponad 2/5 stwierdziło, iż jest on niekorzystny. Oglądanie telewizji redukuje liczbę rozmów w rodzinie, a większa ilość odbiorników zmniejsza równość ilości czasu spędzanego razem przez członków rodziny. Czytamy na stronie. I chociaż psychologia dopracowała się różnych teorii co do skutków oglądania telewizji, to z najnowszych badań opublikowanych w 2019 roku na łamach amerykańskiego dziennika The New York Times wynika, że nawyki oglądania konkretnych programów mają wpływ na sposób myślenia, preferencje polityczne, a nawet zdolności poznawcze. Siłą rzeczy mają również wpływ na nasz sposób funkcjonowania w rodzinie, czy szerzej w społeczeństwie. Zresztą zdecydowanie przyjemniej jest obejrzeć film czy serial, zamiast zagłębiać się w problematykę współczesnego świata. Znacznie wygodniej polegać na przekazie telewizyjnym, na przykład na temat unijnej dyrektywy, niż sięgnąć do źródła, poświęcając czas i wysiłek na jej przeczytanie. I to jest jeden ze sposobów hakowania naszych umysłów, dostarczanie konkretnych bodźców w celu wywołania konkretnego efektu. Tymczasem my nadal postrzegamy to jako formę rozrywki, zupełnie nie zdając sobie sprawy z zagrożeń i rzeczywistych konsekwencji. Warto w tym miejscu dodać, iż gro mediów, pokazując nam zafałszowany obraz rzeczywistości, jednocześnie daje nam poczucie, iż jesteśmy świetnie zorientowani w bieżących sprawach, jakimi żyje świat. Jest to jednak tylko ułuda. Brutalna rzeczywistość jest taka, że otrzymujemy tak przygotowane narracje, jak chcą tego właściciele konkretnych mediów, a nie obiektywną prawdę rozumianą w sposób klasyczny. I tak w wielu mediach informowano, że konwencja stambulska ma na celu walkę z przemocą, ale już nie o tym, że podstawowym jej celem jest walka ze stereotypami w postaci rodziny rozumianej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny, w której to, wbrew wynikom badań, twórcy dokumentu upatrują źródła przemocy. Wielokrotnie też można było obserwować, że w sytuacji, gdy właściciele mediów chcieli odwrócić uwagę społeczeństwa od pewnych istotnych kwestii, serwowano tematy zastępcze, bardzo nośne, budzące skrajne emocje. Dochodzimy tu do kwestii zarządzania społeczeństwem za pomocą mediów. Nie bez przyczyny uważa się je w systemach demokratycznych za czwartą władzę, co dziś bardziej jednak odnosi się do internetu i mediów społecznościowych. Jednocześnie w miarę przetwarzania coraz większych zbiorów danych, big data, jesteśmy coraz mniej anonimowi, a więc z czasem serwowany nam przekaz może być coraz bardziej spersonalizowany. To już się dzieje i z pewnością dostrzega to każdy przeciętny internauta. Kiedy przy włączonym komputerze omawia z rodziną kupno nowej kanapy i natychmiast z automatu na ekranie monitora wyświetlają mu się reklamy mebli i produkujących je firm. Wbudowane w sprzęt mikrofony i kamery zaprzęgnięte zostały w system, który ma skutecznie sprzedawać nam coraz to nowe produkty na polecenie algorytmu, który analizując nasze rozmowy doszedł do wniosku, że stanowimy potencjalnego odbiorcę tego konkretnego produktu. Ceną, jaką płacimy za te udogodnienia, jest nasza prywatność, przy czym nikt nawet nie zamierza pytać, jak się czujemy, będąc nieustannie poddanym inwigilacji. Nikt też nie pyta, do czego to zmierza. Należy przy tym zauważyć, iż dokonano tak wielkiego przewartościowania naszego myślenia, że zatraciliśmy rozeznanie między tym, co naprawdę istotne, a tym, co drugorzędne. Podobnie zresztą, jak zatracamy je w tym, co jest dobre, a co jest złe. To zresztą też jest efekt rugowania z przestrzeni publicznej czy prywatnej Pana Boga, jako że w ten sposób odbiera się nam narzędzia weryfikacji i badania natury konkretnego problemu czy zagadnienia. Nic zatem dziwnego, że wielu z nas czuje się we współczesnym świecie mocno zagubionymi i co też nie dziwi, za nic nie potrafi się odnaleźć. Był to fragment książki Anny Wiejak „Schakować umysł, aby zniszczyć duszę”.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet
2: i boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Radio Wnet.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
6: Blisko czy daleko?
5: Jedno i drugie.
6: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
5: To możliwe?
6: W Radiu Wnet jak najbardziej.
7: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
5: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
7: Słuchajcie Radia Wnet.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
9: To jak? Kto wygra mundial?
10: Nie wiem, a co ty myślisz?
9: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
10: No wszystko fajnie, ale z kim?
9: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
10: Dobra, a kiedy? Kiedy?
7: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
8: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.

0: No i budzimy się taką właśnie kocią, psią, czy też kogucią muzyką. Good morning, moi drodzy. Dzisiaj kolejny piękny, niedzielny poranek. 19 dzień lipca i polowanie czas zacząć. Moi drodzy, witają was dzisiaj.
1: Iza Smolarek.
0: Oraz Aleksej Sławiński.
1: Czyli Czerwony Dywan, czyli Studio Londyn, czyli nasze trzy koty również zasiadają z wami do mikrofonu, do radioodbiorników. Natomiast w Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. No i faktycznie kolejny piękny dzień przed nami. Przed nami niedzielne przedpołudnie. Mam nadzieję, że spędzicie je właśnie przy radioodbiornikach z Radiem Wnet. Postaramy się, żeby było i muzycznie, i trochę politycznie. U nas na Czerwonym Dywanie pojawią się goście w związku z wydarzeniami w Wielkiej Brytanii, politycznymi wydarzeniami w Wielkiej Brytanii. Będziemy gościli doktora Przemysława Biskupa, analityka do spraw Wielkiej Brytanii. Pojawi się również profesor Arkady Rzegocki, były ambasador Polski w Anglii, następnie w Irlandii, oraz szef szefów, czyli szef wszystkich dyplomatów. Będziemy rozmawiali o tym, co właśnie się dzieje, jeżeli chodzi o politykę. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że z dyplomatami można rozmawiać o polityce, no ale jednak, jak się okazuje, profesor Arkady Rzegocki przełamuje konwenanse i będziemy rozmawiali o tym, co już w poniedziałek. A w poniedziałek 59. premier Zjednoczonego Królestwa, 7. w ciągu ostatnich 10 lat, czyli Andy Burnham, obejmie właśnie swój urząd i będą ogromne zmiany, chociaż czy tak naprawdę? Poobgadujemy trochę, co będzie się działo.
0: No tak, Andy Burnham nie tylko jest nowym, ma być nowym premierem, chociaż ja się spodziewałem, że nowego premiera to będziemy mieli dopiero po wakacjach, że jednak Keir Starmer jeszcze troszeczkę, mimo odejścia, pozostanie na swoim stołku. Jego jednak bardzo żywiołowa przemowa przed niższą izbą parlamentu, House of Commons, no wywołała wiele, wiele wzruszenia. Więc dzisiaj będziemy mieli jednego gościa z Warszawy. W Warszawie słuchacie nas na 87,8 FM, ale drugiego gościa będziemy mieli również z Krakowa i w Krakowie słuchacie nas na 95,2 FM. I sprawdźcie jeszcze sześć innych naszych częstotliwości w największych naszych miastach. Znajdziecie je bardzo łatwo na www.wnet.fm. Rozpoczęliśmy dzisiaj nie bez powodu od grupy The Beatles, albowiem właśnie wczoraj podczas audycji Britbeat, jedna z najbardziej znanych płyt grupy The Beatles, czyli Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band, była promowana przez tak skromną osobę jak moja. Zresztą grupa The Beatles pojawia się na antenie Radia Wnet codziennie na samym początku naszego programu słynnym utworem o żółtej łodzi podwodnej. Nie bez powodu, albowiem żółta

0: robi. Dopiero później Iza przypomniała sobie, że mamy tak zwane Battle Proms, czyli wielki koncert, wielki festiwal związany z obchodami takimi bardzo patriotycznymi. One mają miejsce w parku obok zamku, który znajduje się w Hatfield, gdzie znajduje się z kolei studio Londyn. No i tak no, trochę pożałowaliśmy, ponieważ ubiegłoroczne proms były naprawdę fantastyczne. To był naprawdę najwyższy poziom. Słyszeliśmy wystrzały z armat pod tego właśnie Zamku Królewskiego. I Iza przypomniała sobie, że przecież właśnie w okolicach proms mamy również inny fantastyczny festiwal
1: Piękny
0: w Hatfield.
1: Piękny festiwal w Hatfield, Folk by the Oak. Ktokolwiek jest tutaj w tych stronach, serdecznie zapraszamy. A jeżeli nie jesteście, my wybieramy się dzisiaj. Dostaliśmy już potwierdzenie, że mamy wejściówki prasowe, także będziemy wam ten koncert relacjonowali w kolejnej naszej audycji Folk by the Oak. Bardzo piękna atmosfera między bluesem a folkiem właśnie, ale też bywają mocniejsze brzmienia, bardziej metalowe. Dla każdego coś pięknego.
0: No tak, niewątpliwie. Ja sobie przypominam poprzednie wydania, kiedy między innymi główną gwiazdą była grupa The Levelers. W tym roku właściwie lista jest mi troszeczkę mniej znana, ale znam największą gwiazdę, która będzie występować. To będzie Sissix Steve, moi drodzy. I dla was na antenie Radia Wnet w Studio London właśnie Sissix Steve, którego dzisiaj będziemy oglądali na głównej scenie tego ogromnego, rodzinnego festiwalu. Podobno nie możesz nauczyć starego psa nowych trików, ale czy to prawda? Posłuchajcie.

0: Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
1: W Radio Wnet, w studiu London C60, if you can't teach the old dog new tricks. No, czy my się nie będziemy mogli nauczyć nowych trików? Mi się wydaje, że ja się uczę czegoś nowego codziennie. Mi trochę zaleciało to grupą ZZ Top. No, ZZ Top nie zobaczymy na pewno na Folk by the Oak, ale oglądałem wideoklip z tego numeru właśnie koncertowego i tam na basie C60 miał kogoś, kto bardzo, bardzo do złudzenia przypominał znaną nam postać, którą jest John Paul Jones, legendarny basista niemniej legendarnej grupy Led Zeppelin. Czy to był on? No, nie do końca mogłem rozpoznać.
2: Zweryfikujemy. Coś mówi, że codziennie się uczysz czegoś nowego. Brytyjczycy uczą się, jak żyć z upałem. Dlatego, że w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w tej części, gdzie znajduje się Studio London, czyli na południu Anglii, od wielu, wielu tygodni zmagamy się z falą ciepła. I mam wrażenie, że ta fala ciepła, która występuje w Polsce, jest zupełnie inna, dlatego że tutaj w Wielkiej Brytanii jest po prostu bardzo, bardzo sucho.
1: Jest inny klimat.
2: O ile w Polsce właśnie to wszystko można przeżyć bardziej łagodnie, mam wrażenie, dlatego że i są lasy i jednak ta przyroda jest taka bardziej rozbujała. Tutaj w Wielkiej Brytanii są przestrzenie właśnie bez zieleni i 30-parostopniowe upały naprawdę dają nam w kość. Bardzo często w domach nie ma klimatyzacji. Jeżeli jest klimatyzacja w biurach, to ta klimatyzacja już przy 20 paru stopniach się po prostu psuje, także nie ma też klimatyzacji i generalnie wszystko przestaje działać. Mamy tak zwany ban, i tak to się naprawdę nazywa, ban na wodę, czyli nie możemy używać tutaj w naszej części Wielkiej Brytanii wody do na przykład mycia okien, albo podlewania ogrodów, albo mycia samochodów. No, wszelkich takich czynności, które są, wydają się być dodatkowe. Wodę można używać właściwie tylko do tego, żeby przygotowywać sobie jedzenie oraz do higieny osobistej i tyle. Czy sąsiedzi faktycznie tak robią, że mają ten ban na wodę, że przestrzegają tego? No, mam co do tego ogromne wątpliwości. Natomiast złamanie tego bana, czyli jednak użycie, podlanie ogródka chociażby, grozi wysokimi karami w wysokości około 1000 funtów, czyli około 5000 złotych, a sąsiedzi faktycznie zaglądają sobie przez płoty i patrzą, co ten drugi robi, czy jego trawa jest jednak bardziej zielona, a nie tak spalona jak moja. Wiem to z własnego doświadczenia, że tak bywa, że można na kogoś po prostu donieść do gminy i wtedy ta osoba ma problemy. Czy używała wody, czy nie używała? Sąsiedzi też mają kamery, mają drony, także drony sobie sąsiedzkie latają nad ogródkami i sprawdzają, czyja trawa jest najbardziej zielona. No, takie troszeczkę po polsku, nie? Chociaż Anglicy.
1: No, nie tylko po polsku. Z jednej strony faktycznie mamy angielską rodzinę, z drugiej strony mamy ukraińską rodzinę i całkiem niedawno właśnie ukraiński dron latał nad naszym ogrodem. No, interesujące, gdyby...
2: Zaglądał mi w garnki, dosłownie zaglądał mi w garnki. Poczułam w którymś momencie, że jestem obserwowana, ponieważ przygotowywałam nam obiad, późny obiad. No i tak oprócz tego, że słyszałam, że tam ten dron gdzieś lata, to w którymś momencie zawisnął. Miałam słuchawki na uszach, więc nie bardzo też odbierałam to, gdzie w ten dron się znajduje. Natomiast w którymś momencie po prostu zdałam sobie sprawę, że wisi po prostu prawie, że nad moimi garnkami przy otwartym oknie. No, ale na szczęście koty dały mu nauczkę, ponieważ był na tyle nisko, że zaczęły go ganiać po ogrodzie i wtedy ten dron po prostu uciekł.
1: Aha, no to już mamy sposób na ruskie i ukraińskie drony. Hodujcie więcej kotów, moi drodzy, przy wschodniej
2: kotów
1: granicy.
2: Kotów się nie hoduje, koty. Z kotami się mieszka po prostu.
1: Koty hodują nas, tak, to prawda, i to już od tysięcy lat. Moi drodzy, C60 zaleciał mi trochę grupą ZZ Top, więc tak rozczuliłem się i dla was faktycznie ZZ Top, Oscaro i C60 śpiewał o starym się dla was. Dirty Dog i ZZ Top na 20 minut po godzinie 9.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet FM.
0: No, we Wnet FM, czerwony dywan, we Wnet FM, we Wnet. Czerwony dywan, studio Londyn, Aleks Łowiński oraz Iza Smolarek. 8:24 u nas na londyńskich zegarach, 9:24. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy albo z któregokolwiek innego miejsca w Polsce, w Warszawie jest Fryderyk Litwin przy Krakowskim Przedmieściu, który realizuje naszą audycję. Natomiast dziękujemy ogromnie za wszystkie informacje z podróży stamtąd, gdzie spędzacie wasze wakacje. Kontaktujcie się z nami, Iza Smolarek albo Aleks Słowiński przez Facebooka. I w ten sposób dzięki wam odwiedzamy różne zakątki Polski, ale też świata. Cieszymy się, że jesteście z nami, gdziekolwiek właśnie przebywacie na wakacjach, albo właśnie oczekujecie na wakacje, albo już wracacie w tej chwili i w samochodzie, w waszych uszach jest Radio Wnet, jest Studio Londyn. Obiecujemy, że będzie dużo muzyki. Pamiętajcie też, żeby pić mnóstwo wody, dlatego że jednak te upały dają się w kość. A dzisiaj jest dzień lodów. Także nie szczędźcie sobie lodów i sobie, i swoim pociechom. Tylko uważajcie troszeczkę na gardło jednak, bo zimne lody w takich upał czasami mogą zaszkodzić. Ze mnie się śmiali ostatnio w pracy, ponieważ jadłam sobie zupę na obiad i do tego popijałam to wszystko wodą z lodem. Jak można, pytali mnie. No właśnie, w ten sposób się chłodziłam.
5: No tak, gorąca zupa plus zimna woda z lodem. No, każdy ma swój gust. Już Rzymianie mówili, że o tym się akurat nie dyskutuje. Mówiła się o tym, że nasi słuchacze bywają w różnych miejscach. Nasz stały słuchacz przysłał mi akurat pozdrowienia z dalekiego Ursynowa. Więc my również pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy...
0: W Ursynowie, w warszawskim Ursynowie. Nie tylko na całym świecie. Bądźcie z nami, słuchajcie nas. A przypominamy, że jeżeli zainteresowała was jakaś rozmowa, możecie ją odszukać w formie podcastu na wnet.fm.
5: No tak, i tam również Studio Londyn ma swoją zakładkę. My tymczasem faktycznie musimy mieć całkiem zdrowy łeb do tego, żeby przeżywać to, co dzieje się obecnie wokół nas. Wojny, kryzysy. Wspominałaś, że...
0: Nowy premier, stary kot Larry. Czy Larry zaakceptuje nowego premiera, 7. premiera w ciągu 10 ostatnich lat? Jejku, ten Larry kot, który jest naczelnym myszołapem i mieszka po prostu na ten Downing Street, tam gdzie mieszkają, gdzie rezydują premierzy w Wielkiej Brytanii. I on po prostu przeżył już sporo widział i przeżył wielu już premierów. I każdego premiera musi zaakceptować, obojętnie, czy ten premier mu pasuje, czy nie pasuje. Jednak kot Larry to jest instytucja.
5: Premierzy się zmieniają, kot pozostaje ten sam. Czy on musi zaakceptować tego premiera? No nie musi. W każdym razie bardzo dobrze akceptuje dziennikarzy, którzy tam tłumami się gromadzą naprzeciwko budynku 10 Downing Street. Wychodzi do nich, daje się głaskać. Jest dużo bardziej popularny i bardziej się socjalizuje z dziennikarzami niż właśnie mieszkańcy 10 Downing Street. Za każdym razem można przyjść, łapę do niego wyciągnąć. On na pewno grzbiet również wyciągnie do was.
0: Szczególnie do przedstawicieli francuskiej agencji prasowej.
5: Być może tak.
0: No nie wiem dlaczego, po prostu im ufa.
5: Studio Londyn też miało z nim wywiad.
0: Jest z ich ręki, natomiast generalnie kot Larry jest nauczony, żeby nie przyjmować oczywiście żadnych pokarmów od obcych osób, dlatego że no, taka jest etykieta i dbamy o jego zdrowie. Natomiast jakimś dziwnym trafem zawsze od francuskich reporterów, francuskich dziennikarzy przyjmuje to jedzenie i czuje się z nimi najbardziej... skoligacony i taki najbardziej zaprzyjaźniony. Nie wiem, jestem zazdrosna.
5: Wiadomo, moc francuskiej kuchni. Ty też lubisz francuską kuchnię przecież, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej. A myślisz, że to, może te francuskie smaczki kocie są lepsze niż jego. No widzisz, to mi dałeś do myślenia.
5: No tak, jeżeli już wspomniałem o tym, że trzeba naprawdę mieć niezły łeb do tego, żeby przeżyć to, co mamy dla was, coś o zakutych łbach. Przypominacie sobie cytat klasyka, prawda? Dla was Iron Head, Rob Zombie i sam Ozzy Osbourne.

0: Studio Londyn.
1: Z tej strony Studio Londyn, z tej strony Czerwony Dywan i wielkie zmiany, czy takie wielkie tak naprawdę, przed nami poniedziałek, jutro już 59. premier Zjednoczonego Królestwa, 7 w ciągu ostatnich 10 lat. Andy Berman obejmie stanowisko. Naszym gościem na czerwonym dywanie dzisiaj jest dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, kim jest Andy Berman?
2: Cóż, no niedawno był to burmistrz metropolitalny Manchesteru. Oczywiście wcześniej znaczący polityk Partii Pracy z doświadczeniem zarówno w rządach Partii Pracy sprzed 2010 roku, jak i w pierwszych latach opozycji również w gabinecie cieni. To chyba tyle, tak? Osoba pochodząca z północnej Anglii.
1: No właśnie, co osoba pochodząca z północnej Anglii, z Manchesteru, ma do powiedzenia na ten Downing Street? Przypomnijmy, że Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go aż 379 partyjnych kolegów i koleżanek oraz wszystkie z 11 związków zawodowych związanych z Partią Pracy. Burnham oczywiście jest reprezentantem Partii Pracy. Co sprawiło, że jest tak popularny i że jednak przebił się na ten Downing Street i obejmuje stanowisko premiera Wielkiej Brytanii?
2: No to jest chyba kombinacja czynników. Z jednej strony to jest trochę ten mechanizm ostatniej osoby, która stoi na nogach, pobójca, prawda? Last man standing. Pamiętajmy, że od momentu rozpoczęcia procesu Brexitu zaczął się bardzo przyspieszony proces wymian kadrowych we wszystkich dużych partiach politycznych w Wielkiej Brytanii. Tutaj jakby Partia Pracy jest zdecydowanie w tym gronie. Z drugiej strony, moim zdaniem, umiejętne zarządzanie własną karierą. Właśnie ten fakt, że Burnham zdecydował się dobrowolnie odejść z parlamentu do Manchesteru. Dzięki temu paradoksalnie, no bo to mogłoby wyglądać jako jakiś rodzaj utraty pozycji, a było wręcz przeciwnie, dlatego że w okresie, kiedy Partia Pracy była w opozycji, bycie w parlamencie niekoniecznie pozwalało się wykazać jakąś sprawczością, a raczej nie pozwalało. Natomiast bycie burmistrzem metropolitalnego Manchesteru to była funkcja wybierana bezpośrednio w wyborach. To pozwalało budować silną bazę wyborczą lokalnie w północnej Anglii, ale na dużym obszarze, bo to nie chodzi tylko właściwie o Manchester, ale też wiele miejscowości przyległych, realizować różne projekty i również w związku z tym czasami odnosić porażki, ale również odnosić sukcesy. Tutaj wydaje się, że Burnham raczej odnosił sukcesy w tej roli. No, oczywiście nie należy też wyobrzymiać jego sprawstwa, bo pamiętajmy, że jakby ten burmistrz Wielkiego Manchesteru, tak samo jak burmistrz Wielkiego Londynu, to są funkcje z niemałym stopniu koordynacyjne. One nie uważniają siatki władz samorządowych na formalnie niższych, ale moim zdaniem bardziej sprawczych szczeblach. No ale na pewno są to funkcje, które pozwalają się budować politykom, pozwalają nosić sukcesy, pozwalają też ćwiczyć subtelną sztukę negocjacji politycznych, budowania konsensu, koordynacji projektów i tak dalej. Więc no moim zdaniem to był na etapie, na którym Burnham podejmował tę decyzję, warto podkreślić, że on był w ogóle pierwszą osobą sprawującą tą funkcję, jakby bezpośrednio po tym, jak ona w ogóle została stworzona. No, podejmował pewne ryzyko, ale to ryzyko moim zdaniem okazało się bardzo dobrze skalkulowane i przyniosło mu ewidentne sukcesy.
1: A co sam Burnham przyniesie nam, jeżeli chodzi tutaj o mieszkańców Wielkiej Brytanii? Co on przyniesie na ten Downing Street? Jakie zmiany, jakie propozycje? Wiemy, że Partia Pracy w tej chwili nie ma zbyt dobrych notowań i bardzo mocno podupadła podczas rządów Keira Starmera. Jak Andy Burnham może sobie z tym poradzić i co nam będzie oferował?
2: Oczywiście będziemy to mogli powiedzieć z większą pewnością dopiero w przyszłym tygodniu, jak zacznie ogłaszać poszczególne decyzje, ale obraz, który się wyłaniał przez ostatnie parę dni, jest taki, że no wydaje się, że po pierwsze w jego najbliższym otoczeniu będzie więcej polityków z jego stron, czyli z północnej Anglii. To oznacza inną wrażliwość. Pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii są bardzo duże różnice regionalne i dochodowe i gospodarcze. Północ jest ciągle miejscem, gdzie jest stosunkowo dużo przemysłu, ale też dużo mniej takich inwestycji publicznych. No, na przykład taka bitwa, która była toczona kolektywnie przez różne partie i różnych polityków z północy kontra Londyn, to była rozbudowa lokalnej sieci kolejowej i autobusowej po to, żeby dużo lepiej skomunikować tam. Dla naszych polskich słuchaczy warto podkreślić, że północ Anglii to jest trochę jak Śląsk. To jest taka wielka konurbacja, w której jest kilka dużych miast, ale tak naprawdę w zasadzie niemal ciągły proces urbanizacji, tak? Na bardzo dużym obszarze, przez, można powiedzieć, miasteczka. I właśnie były liczne bitwy o to, żeby tam lepiej to skomunikować i zawsze w tych bitwach ostatecznie bardziej wygrywali posłowie reprezentujący Londyn, południową, wschodnią Anglię, gdzie większość inwestycji publicznych w tym zakresie szła. Do tego wydaje się, że Burnham pod pewnymi względami będzie chciał dokonać zwrotu w lewo, jeżeli chodzi o politykę socjalną, ale z drugiej strony chyba będzie musiał dokonać też poważnych korekt, dlatego że w tej chwili poziom wydatków socjalnych jest już bardzo wysoki, poziom wzrostu gospodarczego jest niezbyt imponujący, poziom zadłużenia jest też bardzo wysoki, więc jakby nie tylko nie ma możliwości ekspansji, ale trzeba znaleźć pieniądze na inne ważne cele, na przykład na obronę. Zobaczymy, jaka będzie agenda polityki zagranicznej. Tu jest znacznie dużo sprzecznych sygnałów i takich, można powiedzieć, rzeczy do wyjaśnienia, zwłaszcza stosunek do Unii Europejskiej, do wojny w Gazie, do Izraela, do Stanów Zjednoczonych. To tutaj bardzo dużo też będzie zależeć od osoby samego ministra spraw zagranicznych. Więc no wydaje mi się, że dokonałem takiej charakterystyki, jaką można na chwilę obecną, natomiast tutaj jest ciągle jakby dużo niewiadomych.
1: Doktor Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii na naszym czerwonym dywanie w studiu Londyn. Rozmawiamy o Andy Burnhamie, który jutro obejmie stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. No właśnie, obejmie stanowisko też jako przywódca Partii Pracy. Już Nigel Farage z Partią Reform UK oraz Partia Zielonych depczą mu po piętach, po sondażach. Jak Andy Burnham może sobie dać radę z konkurentami?
2: No to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Pierwszą kwestią, na którą Burnham będzie musiał sobie odpowiedzieć, jest na ile zamierza honorować mandat polityczny dla swojej partii, który wywalczył Keir Starmer. I to jest pewien problem, dlatego że manifest wyborczy z 2024 roku był pełen ogólników i pełen takich trochę obietnic na zasadzie wszystko dla wszystkich. I Burnham, jeżeli będzie chciał honorować ten manifest, to będzie miał w wielu kwestiach dosyć związane ręce. Ale jeśli nie będzie chciał go honorować, będzie chciał wprowadzić poważniejsze korekty, no to z kolei wtedy będzie pod bardzo zwiększoną presją partii opozycyjnych, zwłaszcza partii reformy, odnośnie do legitymizacji tych działań i to się pewnie prędzej czy później skończy potrzebą rozpisania przyspieszonych wyborów. Więc to jest też coś, na co też przyznam szczerze, Sam czekam z pewną niecierpliwością na pierwsze oświadczenia takie programowe Bernama, nie jeszcze jako kandydata, tylko już jako pełną gębą premiera i na jego nominację, żeby zobaczyć, w którą stronę to będzie szło. Ale wydaje mi się, że dzisiaj jest jeszcze to jest ostatni być może moment, żeby powiedzieć, że jest za wcześnie, żeby to przesądzać.
1: Natomiast już tutaj przecieki są takie, że Bernam prawie na pewno, lubię to określenie, powie nie dla dokumentów tożsamości Wielkiej Brytanii. Ta sprawa cały czas tutaj krąży od wielu, wielu lat. Przypomnijmy dla polskich słuchaczy, w Wielkiej Brytanii nie trzeba mieć dokumentu tożsamości, tak jak w Polsce, dowodu osobistego. Natomiast pomysł był taki, żeby ten dowód osobisty w jakiejkolwiek formie jednak stworzyć, między innymi po to, żeby ograniczyć migrację, nielegalną migrację, żeby można było identyfikować ludzi. Andy Bernam od tego odchodzi, powiedział, że woli przeznaczyć te pieniądze właśnie na pomoc gospodarce, pomoc społeczeństwu w Wielkiej Brytanii, a nie ładować je w tożsamość, w identyfikację tożsamości. Jakie są pańskie spostrzeżenia, panie doktorze?
2: Jeśli podejmie takie decyzje, to rozumiem od strony politycznej, dlatego że w Wielkiej Brytanii nie tylko nie ma dowodów osobistych, nie ma też obowiązku meldunkowego, to znaczy ludzie w ogóle nie muszą mieć oficjalnego adresu. I to jest coś, co wydaje mi się od w zasadzie niemal 200 lat jest i bardzo ważnym punktem odniesienia w takim definiowaniu przez Brytyjczyków pewnego poziomu wolności osobistych i swobód obywatelskich. Więc tutaj jakby niezależnie od całej tej sfery użyteczności dowodów osobistych, gdyby były wprowadzone, wydaje mi się, że to jest trochę walka z wiatrakami. Bernam, który jeśli tak się stanie, tak, że on wrzuci ten projekt do kosza, to wydaje mi się, że jakby powody dla tego są dosyć oczywiste. Uwzględniwszy naprawdę wysoki poziom sprzeciwu społecznego wobec takich pomysłów.
1: Temat, który być może w Polsce wydaje się trochę dziwny, ale tak naprawdę ma duże znaczenie w dyplomacji międzynarodowej, też w Wielkiej Brytanii, czyli ubiór. Andy Bernam jest znany z tego, że lubi tak zwane casual ubiory, czyli takie luźne, swobodne, eleganckie, ale luźne, swobodne. Ubiera się między innymi w Uniqlo. Cokolwiek powiedzieć na temat tego brandu, tej sieciówki. Ja bardzo szczerze mówiąc lubię ubiory, stroje stamtąd. Natomiast jednak to nie jest dobrze widziane na ten Downing Street. Czy on odejdzie od tego swojego casualowego stroju na rzecz krawatów? Czy da się wbić właśnie w te ramy? Jak pan doktor uważa?
2: Myślę, że będzie... nie będzie jednoznacznego zwrotu, będzie zwrot częściowy. To wynika, wydaje mi się, z jednej strony z marki osobistej Bernama, bo on jakby z tej cechy, czy z tej sfery wyborów osobistych zrobił pewien brand polityczny, tak? To jest po prostu dla niego znak rozpoznawczy w oczach wyborców. Ale z drugiej strony, tak jak pani słusznie zauważyła, są sytuacje, kiedy są wymogi protokolarne, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym, nie sądzę, żeby to mogło w ten sposób funkcjonować. Zobaczymy, w jakim stroju wystąpi jutro tuż po wizycie u króla, bo na przykład wizyta u króla ma swoje wymogi protokolarne. Więc to będzie taka, wydaje mi się, istotna sugestia, jak to będzie wyglądać, ale szczerze mówiąc, nie wierzę, że całkowicie jakby przejdzie na taki bardzo sztywny, sformalizowany strój. Myślę, że to nie nastąpi.
1: Keir Starmer, ustąpiony, już właściwie już były premier Wielkiej Brytanii, nie był ulubieńcem Donalda Trumpa. Jak rzecz się ma z Andym Bernamem?
2: Na obecnym etapie to po prostu jest jedna wielka niewiadoma, pamiętajmy, Bernam był rozpoznawalną postacią w Wielkiej Brytanii, ale jest bardzo słabo znany w ogóle za granicą, a już w szczególności w Stanach Zjednoczonych. To jest no name, nawet bym powiedział, w takim szerszym znaczeniu. Co do relacji Trumpa ze Starmerem, to częściowo bym się nie zgodził, bo ta relacja w pierwszych miesiącach prezydentury Trumpa, czy nawet powiedziałbym w pierwszym roku, tak naprawdę przebiegała bardzo dobrze. I to nawet był przedmiot pewnego rodzaju zaskoczeń po stronie wielu krytyków Starmera w Wielkiej Brytanii, że on zaskakująco dobrze ułożył sobie relacje z Trumpem. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że przy całej sympatii albo antypatii między prezydentem i premierem, to jednak ostatecznie decydują kwestie, powiedziałbym, takie strukturalne, które na pewno się nie zmienią. Z jednej strony jest wyjątkowo głębokie powiązanie brytyjsko-amerykańskie w sferze polityki bezpieczeństwa, a z drugiej strony i też z tych pozytywów takich jakby łączących Amerykę z Wielką Brytanią, też bardzo rozbudowane powiązanie gospodarcze. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania jest drugim bodajże rynkiem zagranicznym dla Amerykanów, a z kolei Stany Zjednoczone są największym narodowym rynkiem zagranicznym dla Brytyjczyków. Oczywiście kolektywnie wspólny rynek europejski jest większy, ale jeżeli byśmy wskazywali takie rynki narodowe, to amerykański jest największy. A z drugiej strony no, są też oczywiste różnice, tak? To znaczy warto choćby podkreślić, że Wielka Brytania w ciągu ostatnich 2 lat starała się jednak w dziedzinie polityki bezpieczeństwa trzymać bardziej w Europie, w obozie europejskim, podkreślać znaczenie pomocy dla Ukrainy. Kiedy Trump wysuwał roszczenia wobec Grenlandii, Brytyjczycy stanęli po stronie sojuszników europejskich. Też starałem się tam być w tym gronie tych państw, które zwiększają europejską obecność na Grenlandii. Też nie udzielono poparcia polityce Trumpa wobec Iranu, co z kolei też wiąże się z ogromnym udziałem mniejszości muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii i ryzykiem reperkusji wewnętrznych, więc te wszystkie kwestie pozostaną na stole.
1: Andy Burnham jutro obejmuje stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. O tym mówimy na Czerwonym Dywanie w Studiu Londyn w Radiu Wnet. To będzie 7 premier w ciągu ostatnich 10 lat. Jak pan uważa, panie doktorze, czy on utrzyma się długo, czy będzie dłużej niż Liz Truss, czy będzie dłużej niż Keir Starmer?
2: W tej chwili nie mam pojęcia, ale myślę, że to będzie bardzo szybko do ustalenia. Wydaje mi się, że jeszcze przed takim pełnym rozwinięciem sezonu wakacyjnego już będziemy można bardzo dużo powiedzieć na ten temat. Dlatego, że wszystkie uwarunkowania twarde, o czym przed chwilą mówiłem, które Burnham dziedziczy po Starmerze, one są. I jedyna oczywista przewaga Burnhama nad Starmerem związana z jego sprawnością komunikacyjną, to jest dużo za mało, żeby ostatecznie odnieść sukces w zakresie rządzenia. Jeżeli Burnham nie wprowadzi żadnych sensownych, przemyślanych i poważnych różnic w stosunku do agendy politycznej i gospodarczej Starmera, no to moim zdaniem należy się spodziewać podobnych rezultatów jak w przypadku Starmera. I wtedy pewnie ten horyzont rządzenia może być dosyć krótki. Maksimum 2 lata, natomiast warto jeszcze uwzględnić to, o czym wcześniej wspominałem, że jeśli Burnham chciałby wprowadzać jakieś zasadnicze korekty, to pytanie, na ile ma do tego mandat? Moim zdaniem nie bardzo. Więc wtedy pojawia się bardzo szybko pytanie o przyspieszone wybory i zdolność Partii Pracy w tej chwili do wygrania takich wyborów.
1: Andy Burnham jutro przejmuje funkcję premiera Wielkiej Brytanii. Rozmawialiśmy o tym na Czerwonym Dywanie z doktorem Przemysławem Biskupem, analitykiem do spraw Wielkiej Brytanii. Ogromnie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. I na pewno będziemy jeszcze wracali do rozmowy, będziemy się temu przyglądali. Ogromnie dziękuję i życzę dobrej niedzieli.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: No, wygląda na to, że czas różnych partii jeszcze przed nami. It's time to party. Czas imprezować, ale może it's time for. Party, szczególnie tej partii pracy. Ciekawe, jak długo jeszcze utrzyma się przy tak zwanym korycie. Dla was Andrew Double K. On to dopiero lubi imprezować.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: No w Warszawie oczywiście Przemysław Biskup. Doktor Przemysław Biskup, który był naszym gościem dzisiejszym antenowym, ale również i w Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin przy naszym głównym studiu przy krakowskim przedmieściu. Rozmowę z Przemysławem Biskupem już wkrótce będziecie mogli usłyszeć po raz kolejny jako podcast na naszym portalu www.wnet.fm. Jeżeli chodzi o te party, które ma być dzisiaj wieczorem, zapraszamy jak najbardziej do Hatfield, w którym dzisiaj właśnie będzie odbywać się festiwal Folk by the Oak, który już za tydzień, w przyszłą niedzielę, będziemy dla Was relacjonować. Szykuje się faktycznie całkiem niezłe, familijne party. Przypominam sobie Fall by the Oak z poprzednich lat. Duża, wielka, rodzinna impreza. Kocyki, pikniki i przynajmniej dwie duże sceny. Trochę, no, że tak powiem, stacji do refilowania się, żeby po prostu nie zostać zbyt suchym w ten gorący dzień. Ja przypominam sobie Fall by the Oak z ubiegłego roku. To był naprawdę wielki upał. No, jakoś to przeżyliśmy. Muzyka też, no, sprawiła, że czuliśmy się lepiej niż gdybyśmy tam na tej wielkiej, wielkiej łące stali od tak sobie po prostu. Było jak poruszać nóżką, zwłaszcza, że mniejsza scena znajduje się w namiocie, więc można również ukryć się troszeczkę w cieniu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. W ubiegłym roku wynieśliśmy stamtąd kilka pamiątek. Zobaczymy, czy w tym roku również uda nam się zdobyć coś specjalnego, co będzie nam przypominało Folk by the Oak roku 2026. Tymczasem, moi drodzy, ja zabieram Was w bardzo inżynieryjskie tematy i tę bardzo, bardzo genetyczną inżynierię. Jeszcze godzinę temu Magda opowiadała nam w swojej audycji właśnie o społecznej inżynierii, o tym, jak społeczeństwa się zmieniają. Polecam Wam bardzo jej audycję, która zawsze ma miejsce co niedzielę przed studiem Londyn w Radiu Wnet, a tymczasem genetycznie inżynierować i zmieniać Was będzie słynne OMD.

0: Studio Londyn.
1: Reklama.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
7: Blisko czy daleko?
6: Jedno i drugie.
7: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
6: To możliwe?
7: W Radiu Wnet? Jak najbardziej.
8: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12:00 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
8: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Po reklamie.
9: www.wnet.fm.
0: Studio Londyn.

0: Occupation GI Blue. Occupation GI Blue. Ready. No w Ameryce to dosyć dziwnie do bluesa podchodzą. Właśnie taki GI Blues, czyli bardzo armijny blues w wykonaniu samego króla rock'n'rolla, moi drodzy. W drugiej godzinie naszej audycji witamy się na naszym zegarze, już 10:05. Czas nas naprawdę goni. Już nasz gość za chwilkę będzie czekał na spotkanie z Izą i kolejna rozmowa polityczna na antenie Studia London w Radiu Wnet, ponieważ no, szykuje nam się ogromna zmiana. Tymczasem witają Was
1: Iza Smolarek
0: i Aleks Sławiński.
1: Oraz Koty 3 i Czerwony Dywan i Studio London, 9:05 na naszych zegarach. 10:05, jeżeli słuchacie nas z Krakowa na przykład, albo z Warszawy. W Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję, a nasz gość prawdopodobnie na 99% znajduje się w Krakowie. Już za chwilkę łączymy się z profesorem Arkadem Rzegockim. Bądźcie z nami. Niedzielny poranek 19 lipca. Rozmawiamy o Andym Burnhamie, który obejmuje stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Już jutro wielkie wystąpienie premiera, nowego premiera Wielkiej Brytanii. I ja zawsze chciałam porozmawiać z dyplomatem o polityce. I w końcu mi się to udało. Myślałam, że z dyplomatami nie można rozmawiać o polityce, o wszystkim, o jedzeniu, o kulturze, o współpracy między krajami, natomiast nie o polityce. I moje marzenie właśnie się spełnia. Bądźcie z nami, koniecznie wysłuchajcie naszej rozmowy z profesorem Arkadym Rzegockim, który już czeka na połączenie. Tymczasem jeszcze odrobina muzyki.
0: No tak, do Krakowa zabieramy Was już za chwileczkę. W Krakowie słuchacie nas na 95,2 FM, w Warszawie na 87,8, więc łączymy krakowskie przedmieście z samym centrum Krakowa. Zabieram Was tymczasem w zupełnie inny, dziwny świat. Prosto z pierwszej płyty Iron Maiden, ten Strange World. Steve Harris, pisząc ten utwór, miał zaledwie kilkanaście lat i świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj, moi drodzy.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: No, w Krakowie znajduje się nasz kolejny gość. My poruszamy się w tematach sprzed 46, 7, 8 lat. Właśnie ten Strange World, który pojawił się na rynku muzycznym właśnie w tamtych czasach, na przełomie lat 70., 80. Rzeczywistość była wtedy zupełnie inna niż dzisiaj. My tymczasem przenieśliśmy się faktycznie do Krakowa. Mam nadzieję, że w Krakowie właśnie znajduje się nasz dzisiejszy gość, profesor Arkady Żegocki. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, akurat tym razem nie w Krakowie, tylko w zachodniopomorskim nad pięknymi jeziorami, bo odwiedzam tutaj obozy harcerskie i rzeczywiście uwielbiam polskie jeziora, muszę powiedzieć, no ale też ogromnie cenię działalność, aktywność naszych harcerzy.
3: No i właśnie, bardzo, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na nasz czerwony dywan. Ja mówię no właśnie dlatego, że jak wspomniałam już wcześniej też w rozmowie z panem poza anteną, nie sądziłam, że uda mi się porozmawiać z dyplomatą, którego ogromnie cenię, na temat polityki. To nowość dla mnie i jestem ogromnie zaszczycona i dziękuję, że pan profesor zgodził się przybyć tutaj do Wielkiej Brytanii, chociaż wirtualnie, i porozmawiać na temat tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii.
2: Do Wielkiej Brytanii zawsze bardzo chętnie rozmawiam, tym bardziej, że dzieją się rzeczy ciekawe, ale to ciekawe było też to wprowadzenie przypominające także sytuację w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 70. i 80. To nam trochę przypomina, że Wielka Brytania nie tylko od kilku lat jest w trudnej sytuacji, że bywały także momenty trudne, dramatyczne wcześniej w historii brytyjskiej.
3: Właśnie, następuje koniec ery Starmera, rządy w Wielkiej Brytanii przejmuje jutro już Andy Burnham, siódmy premier w ciągu ostatnich 10 lat i 59. premier Zjednoczonego Królestwa. Dlaczego aż tylu premierów w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie jest spojrzenie pana profesora na tę sprawę?
2: To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście ta częsta zmiana premierów nie pasuje nam do tego stereotypu, który wyrobiliśmy sobie na temat Wielkiej Brytanii, dość stabilnego systemu większościowego, w który gwarantuje istnienie dominującą pozycję dwóch partii politycznych. No a tu tymczasem te zmiany premierów następowały wewnątrz poszczególnych partii, wcześniej u Torysów, którzy rządzili 14 lat, w tej chwili już po 2 latach, 2 lata od dużego sukcesu, można by nawet powiedzieć, patrząc na liczbę miejsc w Izbie Gmin, ogromnego sukcesu, historycznego sukcesu Labour Party, a z drugiej strony także niezwykłej porażki, którą Labour Party zaliczyła w maju.

0: maju tego roku. No i zapewne ta porażka, te wyniki wyborów lokalnych, ale przeprowadzonych w niemal całym Zjednoczonym Królestwie, no są główną przyczyną rezygnacji, bo to już nie tylko sondaże, to już nie tylko no dość dający się odczuć poczucie przygnębienia, braku nadziei i narzekania na działania rządu, no ale właśnie wyniki wyborcze są takim wielkim ostrzeżeniem dla Partii Pracy. I stąd właśnie zmiana lidera, stąd nadzieja na to, że no, z nowym liderem Labour Party będzie w stanie zawalczyć o lepszy wynik niż to wynika dzisiaj z sondaży w kolejnych wyborach.
1: Co jest ciekawe, ale też może być też niewdzięczne. Przecież obaj kandydaci są z Partii Pracy. Partii, która generalnie jest z ludu, czyli reprezentuje interesy ludu. Zarówno Kirstermer, jak i Andy Burnham są z Partii Pracy, więc myślę, że wiele osób liczyło na to, że będą reprezentowali ich interesy, kiedy będą sprawowali władzę. I jednak ten lud jakby w tej chwili buntuje się przeciwko Partii Pracy, pomimo tego, że Andy Burnham uzyskał poparcie wszystkich związków zawodowych związanych z Partią Pracy, wszystkich 11, to jednak gdzieś jest to niezadowolenie wśród społeczeństwa, że to jednak nie jest to, czego oni oczekiwali.
0: No to, co się dostrzega, to rzeczywiście dość duże i dość powszechne rozczarowanie politykom i działalnością poszczególnych ministrów, no, przede wszystkim premiera, czyli rosnące koszty, także najwyższe ceny energii w Europie, podnoszone podatki, no i wiele niespełnionych obietnic, no chociażby związanych właśnie z szybszym rozwojem gospodarczym. Więc tak, jest tutaj istotny problem i stąd ta próba ucieczki niejako do przodu. Brytyjczycy rozczarowani partią torysowską wybrali Partię Pracy, mając nadzieję na rzeczywistą zmianę i tej zmiany nie widzą. Chociaż trzeba przyznać, że te dwa lata Kirstermera to nie są dwa lata bez sukcesów. Mimo wszystko, pomimo tych prac wykonanych chociażby przy reformowaniu NHS, czy nawet zmniejszeniem imigracji netto, no to wszystko niknie w tej fali rozczarowania. No w dużej mierze zasłużony. No Wielka Brytania nie rozwija się tak szybko, jak wszyscy by oczekiwali. Koszty życia są coraz wyższe. No jest wyraźny spadek tutaj nastrojów społecznych.
1: Profesor Arkady Rzegocki, były ambasador Polski w Anglii, a następnie w Irlandii, szef wszystkich szefów, czyli szef dyplomatów. Naszym gościem na czerwonym dywanie w studiu Londyn. Rozmawiamy o Andym Burnhamie, o tym, że jutro przejmie stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. No i właśnie, co przyniesie Andy Burnham, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi z naszej perspektywy, co jest ważne, o współpracę międzynarodową, w jaki sposób będzie wspierał zarówno Unię Europejską, czy w ogóle będzie wspierał Polskę i też Ukrainę. Jakie jest zdanie pana profesora?
0: No tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Kirstermera i mam nadzieję także o Andy Burnhama, to będzie prawdopodobnie kontynuacja. Znaczy tu możemy być bardzo zadowoleni z tych bliskich relacji polsko-brytyjskich, z tego, że Brytyjczycy od co najmniej kilku lat podobnie do Polski postrzegają zagrożenia. Tym głównym zagrożeniem jest agresywna imperialna polityka rosyjska i stąd właśnie to duże wsparcie, które i Polska i Wielka Brytania od samego początku udzieliła Ukrainie i za to też Kirstermer był chwalony, prawda, że nawet jest wiele takich ocen, że właśnie w tej polityce granicznej on dość konsekwentnie tutaj działał. Co więcej, zauważcie Państwo, że to Polski brakuje na szczytach dotyczących Ukrainy, dotyczących dalszej pomocy, a Wielka Brytania, która jest poza Unią Europejską, no właściwie jest uczestniczką wszystkich formatów współpracy. To jest także zasługa Kirstermera oczywiście.
1: No i jak w takim razie ten nowy premier przeniesie to wszystko, jeżeli chodzi o współpracę, bo ja wciąż mam w głowie Nigela Farage'a, który bardzo mocno chce wypchnąć wszystkich migrantów, nie tylko nielegalnych, ale generalnie wszystkich z Wielkiej Brytanii, tutaj w tym też Polaków, którzy przecież od wielu, wielu lat tworzą i kulturę, i gospodarkę brytyjską. I teraz co oferuje nam w takim razie Andy Burnham?
0: Ciekawe, no, on w pierwszym rzędzie, to trzeba podkreślić, że pomimo tego, że studiował w Cambridge literaturę angielską, to jest jednak od zawsze, od urodzenia związany z północną Anglią. Te różnice w zamożności, w rozwoju między północną Anglią a Londynem, Oxfordem, Cambridge, tym czasami zwanym złotym trójkątem, no są ogromne. I on tutaj podkreśla właśnie tą konieczność bardziej zrównoważonego rozwoju, podkreśla kwestię wyrównywania tych różnic, no i podkreśla też kwestię większej decentralizacji, większych uprawnień właśnie dla polityki lokalnej, dla władz lokalnych. To jest to, skąd on się wywodzi. Więc tutaj widziałbym tą dużą różnicę i taki nowy impuls. Czasami jest tak, że oczekiwania są najistotniejsze, prawda? I w zależności od tego, jak zarządza się tymi oczekiwaniami, to one mogą być tutaj decydujące. Generalnie w Partii Pracy jest wielka nadzieja, że on będzie takim dużo bardziej charyzmatycznym, mniej takim urzędniczym premierem. Czy te nadzieje się spełnią, to zobaczymy. Ja raczej jestem sceptyczny, no bo widzę też w tych jego pomysłach no wiele takich pomysłów, które nie uwalniają brytyjskiej gospodarki, nie prowadzą do zmniejszenia obciążeń czy firm, czy właśnie zmniejszenia cen energii, czy no, o obniżce podatków to już trudno nawet mówić. Więc raczej wydaje mi się, że tutaj on jakby mógł przewidywać, to raczej nie będzie tutaj wielkiego sukcesu, ale zobaczymy, no bo tych elementów jest całkiem sporo. Zapanowanie nad imigracją, o której pani wspomniała, jest bardzo, bardzo istotne, bardzo trudne też, szczególnie dla partii pracy, która raczej imigrację, no, która ma ambiwalentny stosunek do imigracji. Faktem jest, że częściowo tę sprawę zaczął porządkować Keystimer, więc zobaczymy. Być może część tych prac, których Keystimer wykonał, no, zaczną przynosić też efekty i ludzie zaczną to dostrzegać, ale Wielka Brytania generalnie jest w trudnej sytuacji po COVID-zie, po Brexicie, no i z powodów tych różnych zawirowań związanych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.
1: Moi znajomi z Polski piszą i gratulują. Będziecie mieli pierwszego, mówią o Andy Burnhamie, pierwszego katolika na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Jak pan profesor uważa, czy to ma jakieś znaczenie w polityce globalnej, w polityce Wielkiej Brytanii?
0: To jest rzeczywiście dość symboliczne, prawda? Bo Anglia była jednym z tych krajów nie tylko protestanckich po zerwaniu Henryka VIII z Rzymem, ale też no, uważała się za ten kraj, który przewodzi niejako innym krajom protestanckim. To są w ogóle niezwykle ciekawe historie. Bardzo wiele publicystów, ale też naukowców porównywało sytuację Brexitu, czyli takiego troszeczkę próby odseparowania się od kontynentu, właśnie do tej izolacji, która nastąpiła w XVI wieku po zerwaniu nie tylko z Rzymem, ale i z kontynentem, po zlikwidowaniu zakonów i wielu innych ważnych miejsc, zniszczeniu wielu klasztorów. Więc no oczywiście być może to są przesadzone porównania, ale z jednej strony religia nie jest tym elementem, który odgrywa w tym momencie kluczową rolę w życiu społeczeństw europejskich w większości, ale jednak odgrywa ważną rolę. Często ona ma ten charakter dość elitarny, więc ja bym nie lekceważył tutaj tych symboli. To jest dość ciekawa sytuacja, więc będę się jej przyglądał. Na szczęście Wielka Brytania jest oczywiście teraz krajem, w którym jest wolność religijna, pomimo tego, że głową kościoła anglikańskiego jest oczywiście król, jest monarcha.
1: Co ciekawe, ja w brytyjskich mediach widziałam porównania Andy'ego Burnhama do Margaret Thatcher. Nawet nie, jeżeli chodzi o styl rządzenia, bo jest zupełnie inny, ale jeżeli chodzi o strój. Margaret Thatcher miała te słynne swoje koszule, takie wiązane na kokardę z przodu, a Burnham z kolei jest postrzegany jako osoba, która używa takiej casual look, czyli taki swobodny strój, czy to w jakiś sposób też ma znaczenie, i tutaj pytam pana profesora też jako dyplomatę, czy to ma przełożenie na jakiś komunikat do krajów, do innych krajów, do dyplomacji?
0: Ja raczej traktuję to jako elementy takie związane z wizerunkiem i polityką wewnętrzną. Rzeczywiście są pewne różnice, to jak się uczestniczy w partyjnych konferencjach corocznych, które organizują wszystkie partie Wielkiej Brytanii, to tam widać właśnie, że strój jest jednym z elementów, który wyróżnia. No jednak na dorocznych konferencjach konserwatystów no prawie wszyscy są w garniturach pod krawatem. Na dorocznych konferencjach Partii Pracy jest dużo bardziej kolorowo. Są właśnie te liczne związki zawodowe, różne organizacje, bo to jest rzeczywiście ogromna liczba różnych stowarzyszeń, związków, które wspierają Partię Pracy, więc właśnie nawet ten strój taki bardziej, byśmy powiedzieli, nieformalny, no jest częścią takiej tożsamości, identyfikacji, więc tutaj to nie przywiązywam do tego większej wagi. Raczej jeżeli już, to właśnie są to sygnały do elektoratów, czy do wewnątrz poszczególnych partii.
1: Spójrzmy troszeczkę w przeszłość. Andy Burnham będzie 7. w ciągu ostatnich 10 lat premierem Wielkiej Brytanii. Z którym? Który premier był taki najbardziej propolski, z którym najbardziej się współpracowało, najlepiej się współpracowało dyplomacji polskiej?
0: Ale w ciągu ostatniej dekady, czy szerzej?
1: W ciągu ostatniej dekady właśnie, który z premierek Wielkiej Brytanii był taki najbardziej otwarty na sprawy polskie?
0: To jest ciekawe pytanie, dlatego że no, oczywiście politycy brytyjscy, zresztą podobnie jak, mam nadzieję, polscy, no, przede wszystkim myślą o interesie własnego kraju i on jest na pierwszym miejscu. I zwróćcie Państwo uwagę, coś, co w Polsce właściwie nie jest takie wcale popularne, jak bardzo mocno i Andy Burnham, i Keir Starmer, powiedzmy z Partii Pracy, która się uważa za taką postępową, progresywną, często i tak widać z pewnym wzruszeniem deklarują miłość do kraju, deklarują to, że dobro, interes Zjednoczonego Królestwa jest dla nich najważniejszy. To nie jest wcale takie częste w polskiej polityce, więc myślę, że warto byłoby to na to zwrócić uwagę. I no i też jest mi o tyle trudno mówić, że nie miałem zaszczytu rozmawiania ze wszystkimi premierami z ostatniej dekady, ale powiedziałbym, że każdy premier Wielkiej Brytanii w tym momencie zdaje sobie sprawę ze znaczenia roli Polski i nawet jeżeli nie ma jakiegoś sentymentu czy powiązań chociażby historycznych, to jednak wie, że Polska odgrywa istotną rolę i jest teraz w tej chwili jednym z trzech głównych sojuszników Wielkiej Brytanii w Europie, trzech, czterech powiedzmy, więc to jest bardzo ważne. I tutaj oczywiście wyróżniłbym Borisa Johnsona, on miał ogromną wiedzę, szczególnie historyczną i często też, nawet bym powiedział, że mocniej niż wielu ostrożnych polityków podkreślał rolę Polski i Wielkiej Brytanii, także w czasie II wojny światowej, ale także rolę Polonii, Polaków za granicą. Ale mogę też powiedzieć, że Keir Starmer miał tutaj bardzo dużą sympatię i sam fakt, że złożył w Polsce wizytę razem z małżonką, nieformalną wizytę w niewielkiej miejscowości, gdzie zdaje się, że jest około 300 osób, z której wywodzi się rodzina, chyba pradziadkowie, o ile dobrze pamiętam, żony Keir Starmera. On zresztą podczas naszych rozmów, pamiętam jeszcze, jak został liderem opozycji, to właśnie wspominał o tym fakcie, o tych powiązaniach z Polską i z Europą Środkową, więc to to powiedziałbym, że w tej chwili to nie jest takie wyjątkowe, że Brytyjczycy z nami bardzo blisko współpracują i że to jest element tej szerszej układanki związanej z bezpieczeństwem, związanej także oczywiście z Ukrainą, ale także związanej z rosnącymi naszymi obrotami handlowymi, to pomimo Brexitu, tak, pomimo tego, że z całą Unią Europejską Wielka Brytania ma niższe obroty niż miała jeszcze kilka lat temu, przed wyjściem z jednolitego rynku, no to obroty w handlu z Polską rosną, choć niestety w ostatnich 2 latach minimalnie, ale wciąż rosną.
1: Wydaje się, że wciąż Polska jest bardzo ważna tutaj na rynku brytyjskim. O tym wszystkim oraz o Andym Burnhamie, który jutro przejmuje stery w Wielkiej Brytanii, zostaje premierem 7 w ciągu ostatnich 10 lat. Rozmawialiśmy na czerwonym dywanie w studiu Londyn z profesorem Arkadym Rzegockim, byłym ambasadorem Polski w Anglii, a następnie w Irlandii. Już niemalże pana profesora mianowałam premierem tutaj na antenie. Dziękuję ogromnie za przyjęcie zaproszenia na nasz czerwony dywan.
0: Bardzo dziękuję. Ja co prawda jestem bardziej w lesie niż na czerwonym dywanie, ale naprawdę jestem tak zachwycony polskimi jeziorami, ciepłymi jeziorami, bo to jest też coś niezwykłego, więc zachęcam do odwiedzania Polski i między innymi polskich pięknych jezior.
1: A ja natomiast zachęcam pana profesora do odwiedzania Wielkiej Brytanii, ponieważ bardzo tęsknimy tutaj za panem profesorem i za rozmowami niekończącymi się na temat polityki, dyplomacji i kultury i gospodarki. Ogromnie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
2: No właśnie, profesor Arkady Rzegocki jest nie tylko dyplomatą, jest nie tylko osobą, która promowała i promuje nadal polską kulturę. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, to już nie są tematy dyplomatyczne, to są raczej tematy promocji polskiej kultury, ale to jest również człowiek, którego, no, na którym warto się wzorować, jeżeli chodzi o zdrowe życie, sportowe życie. Spotykamy się z nim na stokach narciarskich w zimie i spotykamy się z nim nad polskimi jeziorami w lecie, więc co, moi drodzy, robimy? W tym momencie podnosimy żagle i razem z profesorem Arkadym Rzegockim odpływamy, żeby podbijać, moi drodzy, dla was Ailstorm, set sail and conquer, moi drodzy. Podbijajcie świat w zdrowy sposób życia.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: No właśnie, podnieśmy te żagle i odpłyńmy, żeby podbijać. Profesor Arkady Żegocki przywołał we mnie pewne wspomnienia, kiedy jeszcze w szkole średniej z moim przyjacielem z klasy jeździliśmy nad jeziora, również żeby podbijać świat. On był razem ze swoją rodziną członkiem LOKU, Ligi Obrony Kraju, i właśnie z nimi dużo żeglował, więc na tych naszych jeziorach lubuskich zdarzało nam się czasami spotkać właśnie na łodzi. Bardzo często dostawaliśmy właśnie łódkę w ośrodku LOKU w Sławie. Pozdrawiam Sławę, pozdrawiam ośrodek LOKU i pozdrawiam przede wszystkim ośrodek pielęgniarek, który znajdował się po drugiej stronie jeziora. No nie kojarzcie tego z niczym. Byliśmy wtedy bardzo młodzi, mieliśmy 15-16 lat, więc zapływaliśmy tam tylko po to, żeby pomachać paniom pielęgniarkom. W każdym razie do dzisiaj właśnie przypominam sobie te piękne nasze lubuskie pojezierza. Moja matka pewnie się teraz zdziwi, słuchając nas, ponieważ ja zawsze tyle kubów po mojej wylewałem na pewne miejsca, z których pochodzę, a tymczasem naprawdę pewna łezka mi się kręci, kiedy wspominam chociażby właśnie o tej pięknej Sławie i ośrodkach sławskich, czy chociażby o słynnym Łagowie lubuskim. Wiem, że Iza również w swoich okolicach gnieźnieńskich jeździła nad jeziora.
2: Absolutnie tak, tak, spędzałam całe tygodnie nad jeziorami. Natomiast bardzo cieszy nas to, że nadsyłacie do nas informacje, gdzie jesteście, co robicie w tej chwili i jak odpoczywacie, a może nie odpoczywacie. Iza Smolarek albo Aleks Sławiński, najlepszy kontakt jest przez Facebooka. Natomiast będzie można odsłuchać podcastów rozmowy naszej z profesorem Arkadym Żegockim oraz wcześniej z doktorem Przemysławem Biskupem na wnet.fm. Już niedługo podcasty się pojawią. Rozmawiamy dzisiaj o Andym Burnhamie, który przejmuje jutro stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Wielkie wydarzenie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tymczasem ja czytam, że Nigel Farage, mój no taki prawie ulubiony polityk, nie tak
1: zdradziłaś,
2: bardzo ulubiony,
1: kurczę,
2: jak Boris Johnson. Nie, Boris Johnson będzie zawsze moim ulubionym politykiem, cokolwiek się stanie. Nigel Farage, w cudzysłowie powiedziałabym, mój ukochany polityk, który zrezygnował z mandatu, właśnie się będzie ubiegał o ten mandat. Takie rzeczy są możliwe tylko w Wielkiej Brytanii. 13 sierpnia w wyborach uzupełniających do Izby Gmin Nigel Farage, który jest szefem prawicowo-populistycznej partii Reform UK, zmierzy się, uwaga, z Cand Bean Face'em, czyli podającym się za kosmitem człowiekiem w hełmie, przypominającym kosz na śmieci. Tak właśnie. Takie są
1: ale ma konkurentów.
2: Zasady. Takie są zasady w Wielkiej Brytanii. Jeżeli masz obywatelstwo brytyjskie, jeżeli wpłacisz 10 funtów, czyli jakieś około 50 zł i zbierzesz minimum 10 podpisów pod swoją kandydaturą, możesz kandydować do Izby Gminy. No i właśnie Cand Bean Face, czyli tak naprawdę komik John Harvey, będzie kandydował do Izby Gmin i zmierzy się z Farage'em. I ja już praktycznie robię sobie popcorn, żeby pooglądać ich debaty polityczne.
1: No wiesz, podobnie wyglądały między innymi minione wybory prezydenckie w Polsce, kiedy również znany dziennikarz po prostu dla zwykłego pranku został kandydatem na prezydenta, ale jeżeli chodzi właśnie o te właśnie kosmiczne śmietniki, tak? Jak on się tam nazywa?
2: Cand Bean Face. Wiesz co, to przydałby się taki bean face tutaj, dlatego że biny, czyli śmietniki tutaj w Wielkiej Brytanii,
1: beans, tak zwane,
2: są bardzo często, znaczy śmieci są bardzo często nieodbierane przez gminę i wiele gmin przez długi czas, ze względu na przykład na strajki, na to, że ludzie już chodzą do pracy, tonie w śmieciach, więc może taki bean face przydałby się.
1: Być może tak, może by zadbał o te nasze śmieci, ale wiesz co, Wielka Brytania...
2: Niestety nie ma jednak wielkich szans na wygraną nasz bean face, ale być może po prostu będzie trochę bardziej zabawnie w brytyjskiej polityce.
1: No już sam Nigel Farage jest największym chyba komikiem brytyjskiej polityki.
2: Ty to powiedziałeś.
1: No dobra, powiedziałem być może. Być może faktycznie są więksi, ale jeżeli chodzi nawet o te właśnie zalewy śmieciami, ja przypominam sobie śmiećmi, przypominam sobie takie sytuacje chociażby z Francji czy z Włoch, gdy strajkujący związkowcy zostawiali naprawdę miasta przez wiele, wiele tygodni, a nawet miesięcy bez odbioru odpadków i te miasta zmieniały się po prostu w jedno wielkie wysypisko. Tutaj w Wielkiej Brytanii też miewaliśmy problemy, ale nie aż takie. W każdym razie jedni odpływają jak grupa Aylstorm jeszcze przed kilkoma chwilami, a inni po prostu odlatują i warto by było, gdyby wrócili na ziemię. Przypominacie sobie wystąpienie całkiem niedawno pewnego premiera, pewnego kraju, który powiedział, że będzie budował rakietę, która będzie zaopatrywała statki kosmiczne w paliwo i nasze satelity będzie pompować benzyną, która w Polsce już ponad 7 zł kosztuje. Chyba każdy to już widział i słyszał. Moi drodzy, pora czasami wrócić na ziemię. Dla was Ozzy Osbourne, Back to Earth.

0: FM.
1: No i Ozmon przyszedł. Dla was Back to Earth i Ozzy Osbourne, jego wyleciałem sobie, ale zaraz wracam. Teraz już wiem, skąd niektóre nasze polityczki używają swojego takiego właśnie rozlazłego trochę głosu. I to nie jest efekt profesor Senyszyn, lecz chyba po prostu dziewczyny i panie polityczki, które widzę bardzo często w telewizji, tego swojego trochę rozlazłego akcentu chyba nauczyły się od Ozzy'ego Osbourne'a.
2: Na pewno tak. Ja tego nie komentuję, natomiast...
1: Ty tak nie mówisz, nie?
2: Właśnie to mi się skojarzyło, tu przyleciałem i zaraz wracam. Ty się śmiejesz na temat tego County...
1: Beanmana.
2: Beanface. Beanface. Co się stało, wracając do mojej poprzedniej wypowiedzi, z powodu zamieszania w kontrowersje finansowe. Nigel, ukochany mój Farage, zrezygnował 7 lipca z mandatu posła na południowym wschodzie Anglii, w Clacton. I to
1: piękne miejsce
2: oznacza...
1: nad morzem, moi drodzy, resort, do którego was jak najbardziej zapraszam. To była reklama Aleksandra Słomińskiego.
2: Takie niekoniecznie piękne, no ale dobrze. I to oznacza konieczność rozpisania wyborów uzupełniających, więc takie, a propos tego, wychodzę, ale zaraz wracam. Czyli takie brexitowanie, kocie brexitowanie, to Farage zrezygnował z mandatu, ale zaraz zapowiedział, że pokona establishment i będzie kandydował i w związku z tym na pewno wygra. Ale okazuje się, że przedstawiciele głównych partii w Wielkiej Brytanii zbojkotowali jednak wybory i w piątek wieczorem po zamknięciu zgłoszeń na placu boju zostali głównie kandydaci niezależni oraz nasz piękny Nigel Farage oraz Cunt Beanface. Czyli jednak może, jeżeli Farage przegra z Beanface'em, to ja będę świętowała. To będzie mój bank holiday.
1: No to będziemy odlatywać jeszcze dalej, niż odjechał całkiem niedawno polski premier. Moi drodzy, my również odlatujemy po raz kolejny, bo skoro mówimy o wielkim, wielkim odlocie, bycie takim lini, planet Earth is blue and there's nothing I can do. Dla was grupa Halloween w starym, dobrym utworze Davida Bowie, ale Iza, tu jeszcze...
2: Ja jeszcze chciałam, zanim...
1: jakąś kropkę stawię.
2: Tak, postawić kropkę. Na kogo byś głosował? Na Nigela Farage'a? Czy na Cunt Beanface'a?
1: Wiesz co, w Clacton wszystko może się wydarzyć.
2: Bo ja bym dała nawet 2 głosy na Beanface'a.
1: A ja specjalnie po to...
2: Przynajmniej byłoby ciekawiej, śmieszniej, no i może lepiej dla Polaków, niż gdyby Nigel Farage przejął stery w polityce.
1: Wiesz co, my niedawno byliśmy w Cornwallii, w pięknym mieście Newquay. To nie ma nic wspólnego z bombami atomowymi. Newquay to jest Newquay, ale może się wybierzemy do Clacton-on-Sea. To jest przecież bardzo blisko naszego studia.
2: Dawno i co, tam nie byłem. Zagłosujesz?
1: Nie, 13
2: w tym
1: sierpnia, błocie sobie łapki trochę pomoczę.
2: 13 sierpnia wszystko przed tobą, jeszcze możesz się zapisać na głosowanie jak najbardziej jako obywatel Wielkiej Brytanii, obywatel Clacton.
1: Nie jestem obywatelem Wielkiej Brytanii, nigdy nie wychodziłem po papiery brytyjskie, nawet prawo jazdy nadal mam polskie. Tymczasem odliczamy 7, 6, 5, 4 i odlatujemy, moi drodzy, razem z majorem Tomem. Ground Control odzywa się do ciebie, a ty odzywaj się do nas.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: No tak, chciałoby się więcej, a my tymczasem już powolutku zamykamy nasze okienko i zazwija już czerwony dywan. Po dwugodzinnej audycji naprawdę ja czuję niedosyt. Mieliśmy dwóch fantastycznych gości dzisiaj, a kto wie, czy nie mielibyśmy więcej, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu antenowego. Ja będę musiał powalczyć troszeczkę przy krakowskim przedmieściu o tą kolejną, trzecią godzinę. I zamacha mi głową, że nie, ponieważ dzisiaj wybieramy się na festiwal, więc faktycznie trochę czasu nam dzisiaj będzie brakowało. Dzień będzie bardzo, bardzo długi.
2: 9.56 na naszych zegarach, 10.56. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy lub z Polski, z Warszawy, z Polski Fryderyk Litwin realizował naszą audycję, a z Warszawy też był dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii na naszym czerwonym dywanie, a później profesor Arkady Rzegocki, były ambasador Polski w Anglii, a następnie w Irlandii i szef dyplomatów. Rozmawialiśmy o Andym Benamie, który jutro przejmuje władzę w Wielkiej Brytanii, czyli zostaje siódmym w ciągu ostatnich 10 lat premierem Wielkiej Brytanii. Wszystkiego tego będzie można odsłuchać jako podcasty na wnet.fm. Dziękujemy ogromnie za słuchanie i życzymy Wam pięknej niedzieli. Faktycznie zwijamy czerwony dywan, przenosimy się do błękitnego hamaka albo też na Folk by Dog, czyli festiwal tutaj na zamku Królowej Elżbiety w Hatfield, w miejscu, gdzie znajduje się Studio London. Dziękujemy ogromnie za słuchanie i życzymy Wam pięknych dni dzisiaj i pięknych godzin dzisiaj i pięknych dni w kolejnym tygodniu. No i do usłyszenia.
1: Spotykamy się jak zwykle w niedzielę o godzinie 9 rano. Przed chwilą odlatywaliśmy z grupą Halloween daleko, daleko w starym utworze Davida Bowie Space Oddity. Niektórzy odlatują naprawdę daleko, a im bardziej ktoś jest chyży, tym chyżej odlatuje. No ale dobra, już nie będziemy się pastwić nad co po niektórymi osobami. My tymczasem zagłębiamy się właśnie w niedzielę, moi drodzy. Jesteśmy tak uspokojeni, jest nam tak gładko i łatwo, jak właśnie w niedzielny poranek. Dla Was jeden z najbardziej znanych numerów Faith No More, który tak naprawdę został napisany dużo wcześniej, a Faith No More tylko z tego zrobili wielką, wielką, no nie powiem gwiazdę, bo już znowu będę odlatywał do gwiazd, tak jak niektórzy. Po prostu, moi drodzy, wyluzujcie się. Mamy niedzielę. Easy like Sunday morning, moi drodzy.

0: słońca. Studio Londyn.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
10: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkizecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
11: Więcej sztuki!
12: Więcej sztuki!
11: Arcego!
12: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
10: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
8: Po reklamie.

0: Popołudniowa drzemka z Igorem Toporowskim.
1: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Igor Toporowski, mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa audycję Popołudniowa drzemka, chociaż jak sami Państwo wyjrzą za okno, czy spojrzą na zegarek, to tak wiem, jest jeszcze przed południem, ale w momencie końca tej audycji już będziemy po południu, tak mam taką na przynajmniej nadzieję, więc może w ten sposób ta audycja uzyska formalne prawo bytu, ale nieformalnie właśnie teraz do Państwa nadaję. Ostatnio kilka tygodni temu przygotowałem dla Państwa w popołudniowej drzemce, również w niedzielę, również po godzinie 11, zbiory utworów ambientowych, tudzież muzyki klasycznej czy neoklasycznej. Postanowiłem, że pójdę za ciosem, ponieważ ostatnio, gdy znajdowałem się w pociągu, natknąłem się na wspaniały album, wspaniałą kooperację dwóch artystów, kompozytorów i nie mogłem obok tego przejść obojętnie i po prostu od tamtego momentu nie mogę sobie tego wyrzucić z głowy i nie wybaczyłbym sobie po prostu, gdybym Państwu tego nie pokazał, nie chciał zaprezentować, a bardzo chcę, więc dlatego teraz właśnie do Państwa mówię z tego powodu. Jest to w sumie połączenie tego, co prezentowałem ostatnio, tylko że ja to wtedy prezentowałem różnymi otworami, różnymi artystami naprzemiennie, a tutaj mamy w sumie jakąś syntezę tego wszystkiego, czyli mamy do czynienia z fortepianem, z klawiszami oraz z muzyką ambientową. Jest to kolaboracja stricte Harolda Bada, który jest pianistą amerykańskim, generalnie muzykiem, który porusza się właśnie w tej awangardzie, ale też i w ambiencie. Współpracował też z Cocteau Twins i jest podobno również i poetą. Był, przepraszam bardzo, ponieważ niestety zmarł 6 lat temu w 2020 roku na COVID-19. A z kolei drugim artystą, który figuruje i wiele również nam proponuje w tym krążku, to jest Brian Eno, który jest kompozytorem i producentem muzycznym i również stoi za wieloma filmami, jeśli chodzi o ich oprawę muzyczną, między innymi takie filmy jak Obłęd, Duna, oczywiście Duna Davida Lyncha z 1984 roku, 7, czyli 7 Davida Finchera z Morganem Freemanem i z Bradem Pittem, czy z Kevinem Spacey, więc ma naprawdę on poważne portfolio i poważny wachlarz. Brian Eno do dzisiaj jest aktywny i cały czas udziela się muzycznie. A nazwa samego albumu brzmi Ambient 2D Plateau of Mirror, czyli płaskowyże lustra. Brzmi to już od razu ciekawie, intrygująco, zachęcająco i enigmatycznie. Nie chcę Państwa zagadać tak na początek, więc posłuchajmy może pierwszych dwóch utworów z tego albumu, który będziemy przesłuchiwać oczywiście chronologicznie. Na początek First Light oraz Steal Away. Posłuchajmy.

Steal Away, bardzo króciutkie, które wybrzmiało od razu po First Light, 7-minutowym intrze otwierającym ten album, Ambient 2D, Plateau of Mirror. Generalnie jest to drugi album z serii ambientowych albumów Briana Eno, gdzie pierwszy album miał premierę już w 1978 roku, w 1900 oczywiście, i był on owiany nazwą Muzyka dla lotnisk, Music for Airports. Drugi to jest właśnie Płaskowyże Lustra, album wydany 2 lata później. Potem mamy w tym samym roku do czynienia z Ambient 3, czyli Day of Radiance, oraz jest jeszcze wersja 4, On Land, wydana w 1982 roku. Sprawdzałem i poszukiwałem wręcz tego brzmienia, które zostaje przedstawione w tym albumie, którego właśnie wysłuchujemy, i w żadnym innym z tej czwórcy albumów ambientowych Briana Eno. Oczywiście skupiając się stricte na nazwie Ambient 1, Ambient 2, Ambient 3, Ambient 4, ponieważ generalnie on się porusza w tym brzmieniu, to na żadnym innym albumie nie została uzyskana. Przynajmniej ten pierwiastek, który mi się bardzo podoba w tym stricte albumie, nie został on uzyskany w żadnym innym. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten pierwiastek, który nadaje też Harold Budd poprzez swoje kompozycje i melodie wygrywane na klawiszach. A Brian Eno owiewa to całą atmosferą, otoczką producencką. Jest to coś wspaniałego, aż dziwi mnie fakt, że panowie nie współpracują już później, więc jest to taka jedyna w swoim rodzaju perła w dyskografii i jednego, i drugiego pana. Ja oczywiście nie zaprzestanę moich poszukiwań, będę dalej badał te jeszcze nadal nieodkryte tereny przeze mnie, ale jestem bardzo zainspirowany i bardzo podekscytowany tym, co właśnie Państwu mogę zaprezentować. Dlatego dwa kolejne utwory, to jest właśnie tytułowy jeden z nich, The Plateau of Mirror, czyli Płaskowyże Lustra, oraz Above Chiang Mai.

Above Chiang Mai oraz The Plateau of Mirror, Harold Budd oraz Brian Eno w niezastąpionym duecie, który spotkał się pewnego razu przed 1980 rokiem, a może właśnie w tym roku, i urodziło się z tego coś cudownego w postaci albumu Ambient 2 The Plateau of Mirror. Nic mi nie pozostaje raczej więcej niż po prostu dalej prezentować Państwu ten album, ponieważ czuję, mam wyrzuty sumienia z racji tego, że byłem bardzo rozgadany wcześniej. Może po prostu zatopmy się i dajmy panom się wypowiedzieć osobiście. An Ark of Doves oraz Not Yet Remembered.

An Ark of Doves, to jest pierwszy utwór z poprzedniej pary, którą wysłuchaliśmy, i jednocześnie pierwszy utwór, który miałem przyjemność poznać dzięki niemu. Całe to przedsięwzięcie tych dwóch panów. Od razu zostałem kupiony przez te melodie i całe brzmienie, które rozpływa się i wypływa wręcz z tego utworu. I na tyle mnie zaintrygowało, żeby zobaczyć, co się za tym kryje. Z jakiego albumu to pochodzi. Ponieważ sama okładka tego krążka jest też bardzo ciekawa. Nie wiem, na ile jestem doświadczony w środkach wyrazu, którymi się posługuję, żeby opisać to Państwu, ale może nie będę się tego podejmował i zachęcę Państwa właśnie do odsłuchania tego jeszcze raz w pojedynkę, a może po prostu prywatnie, oddzielnie, i wtedy będzie można kontemplować i tę okładkę. An Ark of Doves oraz Not Yet Remembered to są dwa utwory, które właśnie wybrzmiały. Teraz powiew świeżego powietrza przed nami, czyli The Chill Air oraz Among Fields of Crystal.

Among Fields of Crystal oraz The Chill Air. Przypominam, że słuchamy albumu Ambient 2D The Plateau of Mirror, czyli Płaskowyże Lustra, albumu, który powstał w kolaboracji dwóch kompozytorów muzycznych, Harolda Bada, którego już niestety z nami nie ma, i Briana Eno. Teraz czeka nas gorzkie zakończenie niestety. I mam nadzieję, że uda nam się zakrawić o to popołudnie już, żeby faktyczna drzemka popołudniowa stała się faktem. A dlaczego gorzko? Bo między innymi dlatego, że się moja audycja kończy, ale i również Wind in Lonely Fences oraz Failing Light, utwory, które są przed nami, pozostawiają taki smutek, wydaje mi się, poniekąd, przynajmniej we mnie. Mam nadzieję, że może w Państwu nie pozostawi, bo nie fajnie jest być smutnym, to na pewno, ale jednocześnie jest ten przynajmniej Wind in Lonely Fences, który usłyszał Państwa jako pierwszy z tej pary, a ma coś w sobie tak uzależniającego, że ja do niego czytam książki teraz i czy się uczę, więc może i być smutny, ale czy to jest tak naprawdę smutek, może to jest jakieś zagubienie, gdzie moje oczy jednocześnie gubią się w tych literkach na stronie, tak jak to światełko gubi się w tym utworze. Nie wiem. Wind in Lonely Faces, Failing Light to była popołudniowa drzemka z Igorem Toporowskim, który miał dla Państwa przyjemność prezentować album Ambient 2 The Plateau of Mirror. Ja jestem niesłychanie uradowany, że doszło to do skutku. I zachęcam Państwa do pozostania z Radiem Wnet. O godzinie 15 audycja Festinalente, oczywiście, w której również mogą mnie Państwo usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia.

0: społeczeństwa. Papież podkreślił, że sztuka pozwala spojrzeć ponad trudności codzienności i daje nadzieję, prowadząc człowieka do Stwórcy. Podczas tego koncertu wykonano między innymi operę Norma Vincenza Belliniego w opracowaniu Luisa Bacalowa. Artystom towarzyszyła orkiestra Musici di Parma pod batutą maestro Pier Carla Orzia. Było to niewątpliwie wielkie wydarzenie zorganizowane na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. A teraz głosy zapowiadają najprawdopodobniej, że nadchodzi Ojciec Święty Leon XIV, a oto i on. Wysłuchajmy słów papieskiej katechezy.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Po przypowieści o siewcy, Jezus nadal przemawia do tłumów, posługując się kolejnymi obrazami dobrego nasienia i chwastu, ziarnka gorczycy oraz zaczynu w mące. Są to trzy krótkie przypowieści, które mają ukazać przyjście Królestwa Bożego w dziejach, jego działanie w życiu ludzi oraz sposób, w jaki wzrasta, rozszerza się i przemienia świat od wewnątrz. Poprzez te opowiadania Jezus przestrzega nas przed pokusą wyobrażania sobie Boga jako potężnej postaci, która narzuca się siłą, zajmuje przestrzeń, by panować i przychodzi w sposób triumfalny. Przeciwnie, Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, byśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu, działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto. Bracia i siostry, przez te przypowieści Jezus mówi nam coś bardzo ważnego o sposobie, w jaki Bóg działa w naszym życiu i w dziejach. Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro kiełkujące nawet pośród smroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego. Przychodzi jak najmniejsze ze wszystkich ziaren, a zatem wymaga cierpliwości, która potrafi towarzyszyć procesom, dostrzegając to królestwo w małości dnia codziennego i w prostocie zwyczajnego życia. Wzrasta w ten sposób niewidoczny, jak zaczyn w mące, a tym samym uwalnia nas od zniechęcenia i wzywa, byśmy ufali także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny. W rzeczywistości bowiem On zawsze nam towarzyszy, a Jego miłość nieustannie działa dla naszego dobra. Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego. Chodzi o to, jak mówił ówczesny kardynał Ratzinger, by poddać się logice ziarna, która jest logiką sukcesu i wielkości, lecz wzywa nas do stawania się małymi i do służby życiu ludzi. W ten sposób staniemy się jak małe ziarno Ewangelii, które kiełkuje, i jak zaczyn miłości, który przemienia ciasto świata. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, która w swojej miłości przyjęła ziarno słowa, aby wspierała nas w drodze i wstawiała się za nami. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju.
2: Dominus vobiscum.
0: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Podczas gdy odpoczywam przez kilka dni, ponawiam moją wdzięczność i moje pozdrowienie dla mieszkańców Castel Gandolfo i witam z radością wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają z różnych stron świata.
0: Continuiamo a seguire con apprensione.
1: Z niepokojem nadal śledzimy wydarzenia w wielu krajach rozdzieranych przez wojny i przemoc. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy. Pozdrawiam wspólnotę Cenacolo, założoną przez matkę Elwinę, zgromadzoną w Sudzolo z okazji Święta Życia, uczestników ruchu Familie Nuove, należącego do ruchu Focolarari, studentów z Meksyku, uczestniczących w APRA Summer School oraz uczestników grupy Catholic Warfare Fellowship.
0: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi.
1: A także Ojciec Święty pozdrawiam młodych członków ruchu Regnum Christi, legionistów Chrystusa, biorących udział w międzynarodowym kursie dla formatorów.
0: And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage.
1: A także pielgrzymkę Lion, którym towarzyszy biskup Anthony z Sydney, z Australii. Pozdrawiam także rodziny i dzieci z Rzymu, z Jerozolimy. Grupę z parafii świętego Augustyna z Benevolentu, a także grupę z Rzeszowa, z Akademii Liturgicznej z Rzeszowa. Wszystkim wam życzę spokojnej niedzieli. Znowu Ojciec Święty zaskakuje Polaków, nie pomija ich w swoich

podczas środowych audiencji na Anioł Pański. Z tym, że tutaj jest bardziej kameralnie. Castel Gandolfo to dużo mniejszy plac. Można papieża spotkać naprawdę z bardzo bliska. Nawet prowizoryczne papamobile jest dużo, dużo mniejsze. Ojciec Święty idzie przywitać teraz wiernych zgromadzonych na placu, członków Legionistów Chrystusa, którzy uczestniczą w szkole dla formatorów, dla przyszłych formatorów, a także innych wiernych zgromadzonych, aby modlić się z papieżem. Przypomnijmy, że wśród Polaków jest oaza z Katowic i Rzeszowa oraz Warszawy, a także Polonia ze Szkocji. Ojciec Święty dzisiaj w swojej katechezie, w swoim słowie przed modlitwą Anioł Pański powiedział bardzo ważne zdania dotyczące życia Kościoła. Taki styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni i jako Kościół żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, mówił papież. To znaczy bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego. Ojciec Święty zachęcił nas do tego, abyśmy arogancję, siłę zostawili na bok, a powierzyli się miłości Bożej. Boga, który, jak mówił Ojciec Święty dzisiaj, działa w cichości serca. Czasami oczekujemy, mówi Ojciec Święty, czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, ale, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nas sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro kiełkujące nawet pośród mroków zła. Bez sposobnego osądzania wszystkiego. Przychodzi jak najmniejsze ze wszystkich ziaren, a zatem wymaga cierpliwości, która potrafi towarzyszyć procesom, dostrzegając to królestwo w małości dnia codziennego i w prostocie zwyczajnego życia. Bardzo piękne słowa Ojca Świętego, bardzo konkretne wskazówki dla nas, chrześcijan, aby pamiętać o tym, co pokorne, co małe, co zwyczajne i codzienne, aby na nowo potrafić się tym ucieszyć, odrzucić arogancję i siłę, którą proponuje dzisiaj nam świat, aby postawić na swoim. Ojciec Święty przypomina, że Bóg działa także poprzez małe gesty i czyny. Kolejna niespodzianka, którą Ojciec Święty sprawił tym, którzy są na placu świętego, na placu Wolności w Castel Gandolfo, przejazd i przywitanie się z pielgrzymami. Za chwilę najprawdopodobniej będzie grupa z Katowic, oaza połączona katowicka i rzeszowska, razem 50 osób, którzy oczekują od wczesnych godzin porannych na Ojca Świętego. Skauci przykazali prezent Ojcu Świętemu, a paszkę, którą sami noszą. Młodzież po hiszpańsku krzyczy, to jest młodzież papieża. Esta es la juventud del Papa. Teraz nasi rodacy mają okazję przywitać się z papieżem. Oto

0: Juni, jak widzimy napis na fladze, Katowice. A my za chwilę będziemy kończyć naszą transmisję. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę i wysłuchanie orędzia Ojca Świętego z Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Przypominam, że wszystkie informacje dotyczące działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.vaticannews.va/pl, a także na naszych mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie, Twitterze. Za Waszą obecność i życzliwość dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Bankowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
7: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: To była autopromocja.
9: Reklama. 3.17.41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Po reklamie.
18: Warszawa 87,8 FM.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Autopromocja.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
9: Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część pierwsza.
10: A pamiętacie, dziewczynki, pierwszy dzień, jak tutaj przyszliście?
11: Nie. Ja pamiętam, siedzieliśmy wtedy tam przy stole i malowaliśmy. No.
12: A kto was przyprowadził?
11: No,
12: Która babcia?
11: Babcia Stasia.
12: A ciocia z wujkiem byli w domu wtedy?
11: Nie.
12: A gdzie byli?
11: Byliście w pracy.
12: No tak. A kto był w domu wtedy?
11: Patrycja i pani Stasia. A widzieliśmy, jak Patrycja poszła z psem.
12: A co sobie myśleliście wtedy? Pamiętacie może?
11: Będą pić.
12: Kto?
11: A myślałam tak.
12: A co myślałaś? Jeszcze raz powiedz.
11: Nie pamiętam.
12: Że my będziemy pić?
11: No.
12: Tak myślałaś?
11: A nie, piją, no to dobrze.
13: Słuchajcie, a teraz wujek, Wojtek, opowiem wam o takich historiach ze swojego życia.
14: Posłuchajcie. Kiedyś słyszałem, jak mama jest w domu i piją alkohol. I pobili się z mężczyzną, z którym mama żyła. I jak ja to widziałem, to ja bardzo opłakałem. Byłem gdzieś w waszym wieku, może miałem około 10 lat.
11: Dobrze, no. Tyle ile ja.
14: I bardzo opłakałem, jak ja to widziałem, jak moja mama cierpi. Uciekłem z domu, przeleciałem przez ulicę i poleciałem do kościoła. I tam drzwi zawsze były otwarte. I tam były drzwi otwarte, także ja mogłem wlecieć i uklęknąć się pomodlić. Ja tak zrobiłem i uklękłem, a przez to, że kościół był bardzo blisko naszego domu, bo tylko ulica nas dzieliła, to mama tak głośno krzyczała, że ja słyszałem to w kościele, jak mama krzyczała. Ja wtedy zacząłem własnymi słowami do Boga się modlić. Boże, jeżeli Ty widzisz, pomóż, odpowiedz. Nie daj, żebym ja kiedyś też tak samo żył jak oni. Jeszcze raz, co się pytałeś?
12: Amelka pytała, dlaczego nie pobiegłeś na policję?
15: Dlaczego do kościoła pobiegłeś, a nie na policję?
14: Dlaczego nie na policję? Bo bałem się, że jak przyjedzie policja, to zabiorą mnie do domu dziecka. A chciałem być w domu, mamą. Dlatego nie pobiegłem na policję. Bo tak jakbym zadzwonił na policję, to od razu wyrok na siebie bym wydał, bo by przyjechali i mnie zabrali. A ja bardzo chciałem być w domu, u mamy. Ale w domu nie było warunku, żeby tam być. Pamiętam też kiedyś, jak ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
11: No bo kupowali ten.
14: Ty wiesz dokładnie, nie?
11: Ja też.
14: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. A oni się nie mogli doczekać, jak się pieniądze pojawiały. Jak się pojawiały pieniądze, był alkohol i zawsze to się kończyło awanturą. Zawsze. Nigdy nie było spokojnie.
11: I alkoholem.
14: I alkoholem.
12: A to dobrze, jak ludzie piją, czy źle?
11: Źle.
12: Źle. A czemu źle?
11: Nie. Dzieci wiem. Potem nie. I potem dzieci to znaczy, nie mogą chodzić. Że rodzice się nie opiekują albo babcia, albo dziadek.
12: Aha, jak piją?
11: Tak. Albo ciocia, albo ale dziecię to nie pije.
16: Trzy lata temu Michał do nas przyszedł. Potem następna była Ola, Patrycja i Damian. Zostały przywiezione w wyniku interwencji. Ta trójka, czyli Amelia, Artur i Wiktoria, oni są od zeszłego roku u nas. To tak samo, to na przykład oni też dużo rzeczy przeszli w swoim życiu. Dużo agresji, dużo bicia. I pewne rzeczy, na przykład Wiktoria, ona ma 5 lat i ona na przykład opowiada, spontanicznie się wypowiada o tym, co było. Coś tam robi i nagle zaczyna opowiadać, że w domu było tak, że tata robił różne rzeczy, tak, w stosunku do mamy, w stosunku do babci, w stosunku do niej. I ona jest taka strasznie spontaniczna i pewne rzeczy po prostu wychodzą spontanicznie, nie?
12: Co rysujesz, Amelcia?
11: Nie wiem.
12: To wygląda na coś właśnie na świnkę chyba, nie?
11: A mi to nie, wyglądało nie. Na misia.
12: No, ale misio, to może misio świnka, to takie nowe stworzenie. Misio świnka.
14: Było nas kilkanaścioro. 13-14 osób. Ja nie pamiętam, dlatego że ja w wieku 3 lat trafiłem do domu dziecka. I łącznie z moimi braćmi i siostrami, niektóre dzieci zostały adaptowane. No i jak my nawet jak trafiliśmy do domu dziecka, to tak do wieku gdzieś 8 lat, silna taka potrzeba być w domu. Z mamą, z tatą, więc zaczęliśmy uciekać bardzo szybko z domu dziecka. W wieku właśnie 8 lat to już my zaczęliśmy uciekać z domu dziecka. Z jednej z drugiej do Wałbrzycha to odległość była 20 parę kilometrów do domu. Byliśmy w domu wtedy na jakiś tam czas, póki nas policja nie złapała, ale znowu jak nas policja łapała, to myśmy uciekali, więc z nami były takie cały czas problemy. Policja do domu dziecka, z domu dziecka, oni nas przywozili do domu dziecka jeden dzień, a my już na drugi dzień żeśmy uciekali, nie? Z powrotem. Później wpadli na pomysł, żeby nas porozdzielać, dać nas gdzieś dalej do następnego domu dziecka, więc nas przenieśli później do Piławy Góry, to już była miejscowość oddalona od Wałbrzycha, jakieś 40-50 km. Właśnie z myślą takim, żeby nam utrudnić jakby tutaj te ucieczki. My w sercu, razem z rodzeństwem, z braćmi, mieliśmy takie marzenie normalnego domu. Potrzebę, tatę, mamę, żeby być razem, po prostu mieć taki normalny dom. I z takim zawsze nastawieniem myśmy uciekali, nie? Że po prostu być w domu z mamą, z tatą. A tam libacja, mama poznała później takiego mężczyznę, z którym zamieszkała. Tata w ogóle nas nie chciał w ogóle znać. Więc my po prostu za tą mamą lataliśmy i z nią mieszkaliśmy. Mama z tym konkubentem też się bili bez przerwy. W nocy się kiedyś obudziłem, to była, nie wiem, druga w nocy i mama do mnie mówi, zobacz co mi zrobi. Całą twarz miała we krwi, nie? Wziął jej szklankę i taki przyłożył szklanką w twarz, nie?
12: A jak mama was zostawiła u nas, to płakałyście?
11: Ja zawsze płakałam w nocy.
12: Nie wiem.
11: Nie, ja jedynie.
12: Ty zawsze mówiłaś, że ty się niczego nie bałaś.
11: No. Ale to jak spałam.
12: A jak spałaś?
11: Jak była noc.
13: To się nie bałaś, tak?
11: A się bałam.
16: Na przykład Amelka była takim dzieckiem, które nie, w ogóle jak się ją przytulało, to ona stała tak. Ona się nie dała dotknąć. Nie dała się przytulić. Nie lubiła tego. Zawsze takie oczy wielkie, taka poważna, bardzo poważna zawsze mina. Poważnymi oczami patrzyła. A teraz to po prostu się odlepić nie da, no. No po prostu to tylko tak strząsnąć, bo się nie, no nie odlepi się, no nie odlepi się ona, nie odlepi się Wiktoria, tylko tak wisiałyby cały dzień.
14: Budziliśmy się gdzieś tam w krzyku, w takich awanturach to były non-stop. Jacyś ludzie przychodzili w nocy do nas, cegówki nam przez okno wrzucali, wchodzili jacyś mężczyźni. Były takie sytuacje, że po śmietnikach chodziliśmy, zbieraliśmy żywność. Na klatce schodowej spaliśmy kilka dni czasami, bo po prostu on nas nie chciał wpuścić, ten kurkumet mamy. Jak były właśnie awantury w domu, libacje, to ja uciekałem z domu, bo nas po prostu wyganiał z domu ten konkubent. I chodziłem sobie po dachach i zaglądałem sobie w okna ludzi, jak sobie tam siedzą, wiesz, rodzina przy stole i sobie jedzą, wiesz, kolację, śniadanie, obiad dla mnie to było po prostu, wiesz, coś takiego, co myśmy tego nigdy nie mieli, nie? Gdzieś tam siedziałem sobie, patrzyłem w te okna i widziałem właśnie taką rodzinę. Ogromna w sercu zazdrość, że ja bym też tak chciał po prostu, jak oni, mieć taki dom, takie marzenie.
16: My tu właśnie robimy takie dzieła serduszkowe, a tu miała być niespodzianka.
11: Ile jest?
16: No to licz.
11: Jest 15. 20.
16: 20
11: serduszy.
16: Ja się kręcę. 20 serduszy. To trzeba kogoś bardzo kochać, nie? No tyle serduszek narysować.
11: Amen.
16: Co? Nie? Tato przyjeżdżał, był tu, w sumie odwiedzał je, był dwa razy. Cały czas opowiadały, a my mamy teraz to, a my mamy samochód, a my mamy to, a my mamy trampolinę, a my mamy to. I one tak po prostu, a my robimy to. I one, ten tato stał i słuchał, nie? I tam próbował jakoś tak zmieniać w ogóle temat, a one po prostu cały czas biegały do nas i po prostu strasznie się z nami od razu tak utożsamiały i to było takie fajne. Z jednej strony, no ale praca z nimi jest cały czas, no cały czas, pewne rzeczy cały czas gdzieś tam, one widziały dużo przemocy, dużo bicia i to niestety w dzieciach to zawsze pozostawia ślad, nie?
14: Kiedy byliśmy właśnie w tej Piławie Górnej, w tym drugim domu dziecka, zaczęliśmy znowu też stamtąd, też uciekaliśmy do domu naszego, też trafiłem z powrotem do tego domu dziecka i był też taki okres, gdzie ja zacząłem patrzeć troszeczkę na swoją jakby tam przyszłość z perspektywy tego, jak wygląda życie mojej mamy i tego konkubenta i taty. I ja po prostu nie chciałem tak żyć jak oni. I zacząłem gdzieś tam się brać po prostu trochę za siebie. Nie uciekałem z domu dziecka. Chciałem, moi bracia dalej uciekali, a ja jakby chciałem się jakoś ustatkować. Chodziłem normalnie do szkoły, zdawałem z czerwonym paskiem. Wychowawcy mieli takie ogromne nadzieje we mnie, mówili, że no jedyny Maciak po prostu, coś z niego po prostu będzie. Byliśmy młodzi, ale nas policja znała, nie? Bo my bez przerwy byliśmy zabierani z domu na komisariat i oni już po prostu takie nazwisko Maciaków, to po prostu to było znane, nie? Dla policji. Więc jak myśmy się pojawiali, no to ludzie jak na nas patrzyli, to mówili, to są złodzieje, nie wpuszczajcie ich do domu, bo oni was okradną i tak dalej, i tak dalej. Więc na mnie zaczęli tak patrzeć, wiesz, że ja się jakoś tam chcę wybić, że ze mnie coś może jeszcze będzie wszystko w porządku, jak będę szedł tą drogą. Ale bracia jak wracali z ucieczek do domu dziecka, więc przywoziła ich policja, zaczęli mi pokazywać taki obraz, wiesz co, w domu już jest dobrze, nie? My nie mieliśmy światła, nie? Taka normalna rzecz, myśmy w domu nie mieli światła, mieszkaliśmy w taki sposób, że było cały czas ciemno. Jedzenie to ja musiałem, chodziłem sobie gdzieś tam na pola i kradliśmy ziemniaki. Później gotowaliśmy te suche ziemniaki, takie bez niczego, żeśmy wcinali, nie? Jak później mi bracia powiedzieli, że wiesz co, Wojtek, mama się już nie kłóci z konkubentem, to dla mnie to jest szok, nie? Ja się tak ucieszyłem, mówię, coś niesamowitego. No i co jeszcze, nie? No i światło mamy w domu, nie? Światło mamy w domu. I mówi, jeszcze coś, i co? Telewizor. Nie, to ja uciekam z wami. Rozumiesz, takie rzeczy, nie? I dla takich rzeczy ja po prostu uciekłem, burząc w tym momencie wszystko, bo ja dwa lata byłem wtedy i w ogóle nie uciekałem. I przyjechałem do domu i oczywiście żadnej z tych rzeczy nie było. Po prostu cały czas tak, jak było wcześniej, a więc alkohol. I mama jeszcze wpadła na taki pomysł, żebyśmy my, ja razem z moim młodszym bratem, żebyśmy chodzili po ludziach i prosili o jedzenie. Ja tak robiłem, to 15 czy 16 roku życia. Więc chodziłem po mieszkaniach ludzi i po prostu mówiłem o sytuacji, jaka wygląda u mnie, że nie mamy co jeść. Często kłamałem, wiadomo. I ludzie mi dawali jedzenie, ale dawali mi też pieniądze. Dla mnie to był taki też w jakiś sposób na życie, bo ja dostawałem sporo tych pieniędzy, a jak przychodziłem do domu, mama to zabierała na alkohol. Więc ja sobie gdzieś tam próbowałem odkładać. Ale też kiedyś spotkałem takiego ciekawego człowieka, który mnie zaprosił do domu, zrobił śniadanie i nagle patrzył, przed śniadaniem się modli. Ja miałem wtedy, mówię, 15 może lat. Dał mi jeszcze książkę, Nicky Cruz opowiada. To był taki okres, gdzie ja byłem taki zbuntowany, zacząłem słuchać takiej muzyki też, takiego rocka i po prostu czytałem tą książkę, Nicky Cruz opowiada i czytam o tym, że to był taki młody chłopak. On był takim bandziorem, takim gangsterem młodocianym. Wszyscy się go bali. Ja też chciałem czegoś takiego. Ja się bardzo z nim mocno utożsamiłem, że on nakłada na swoją głowę śmietnik, bierze kija bejsbolowego lata i wszyscy się go boją. Gdzieś tam w piwnicy mieli jakiś tam swój klub, to ja wziąłem piwnicę, pomalowałem na biało i sobie myślałem z kolegami z podwórka, że też zrobimy taki mały gang, że się będą nas bali ludzie. Miałem też kija bejsbolowego wtedy, pamiętam. I nagle czytam i on się nawraca do Boga. Ja tą książkę odrzuciłem. Ja mówię, po prostu coś ty mi zrobił, nie? On był dla mnie bohaterem do tej pory, jak był taki zły. A tutaj się nawraca i ja po prostu wyrzuciłem tą książkę, byłem wściekły na niego. Dlatego Niki Cruza.
11: Tylko mój tortik
12: mam zobaczyć. Dawaj, Wiktorcia, pomogę ci te wianuszki zrobić. Na tym twoim pięknym
11: rysunku. Nie,
12: nie wujek, na pewno nie zobaczy. Nie tutaj zakrywamy, to są nasze tajemnice, nie?
11: Tylko ciuciu nie taj, no bo to jest dla ciebie.
12: No, to jest dla mnie.
11: Tak.
12: No to wezmę to. A to jest też dla mnie?
11: Tak.
12: Co tu jest dla mnie? A to?
11: Moje. Też.
12: A to?
11: Dla wujka.
12: No, to ja nie mogę, czekaj, to tak.
11: Dobrze, co nie będzie, już
12: nie
11: mam.
12: Będzie, no.
11: Już tam. Robię raurkę dla wujka.
12: Bo miałaś nie mówić, to miała być tajemnica i miał być sekret i w ogóle miała być niespodzianka.
9: Była to pierwsza część reportażu Nie daj, bym żył tak jak oni. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
17: Radio Wnet.
1: Autopromocja.
18: Morze. Słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
19: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
20: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
19: To możliwe?
20: W Radiu Wnet jak najbardziej.
21: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
19: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
21: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Po reklamie.

0: mi rzeczy. Zatem rodzaj krótki nastał. Angielczycy żłopią czaj, sędziwuj zaś z kiśmajstrem Bruderszafta. Europejska przecie to zabawa, przed zabójstwem pogadać wypada. Ktoś ty jest, Jan jest sędziwuj, wojewoda wielkopolski. A Jan jest kiśmajster, misiel, jadobity Niemiec.
1: Państwu na antenie Radia Solidarność, wita państwa Paweł Pietkun. Piosenka wydawałoby się nieoczywista, ale całkiem oczywista. Naszym gościem jest Robert Szaj, założyciel, twórca TVP Nauka kanału, który trochę podupadł, bo były zmiany i podupadł po prostu. Obecna telewizja w upadłości popsuła kanał, ale idea była słuszna i miejmy nadzieję kiedyś do niej wrócimy. Fundacja Nikolaus Kopernikus, też założyciel, twórca tejże fundacji, animator kultury, twórca filmów dokumentalnych, astronom. Nie tylko astronom, który propaguje astronomię, ale astronom, który czynny astronom, który prowadzi obserwacje. Zresztą, drodzy radiosłuchacze, dzwoniąc do naszego gościa, którego za chwileczkę z imienia i z nazwiska przedstawię, można odsłuchać na poczcie głosowej, że nie może teraz odebrać telefonu, a jeżeli nie odbiera, to znaczy, że odsypia po obserwacjach czarnej dziury w galaktyce M37. Nie pomyliłem? Dzień dobry, Robert Szaj, naszym gościem jest.
2: To jest galaktyka chyba M81 albo 82.
1: Tak, jednak pomyliłem, tak, no ale właśnie.
2: Ale w jądrach większości, prawie wszystkich galaktyk są czarne dziury, więc jeżeli M37, chyba jest to gromada, któraś chyba otwarta akurat, ale jeżeli byś wymienił inną galaktykę, to prawdopodobieństwo, że jest w niej czarna dziura w jądrze, to jest raczej pewne.
1: No właściwie tak, we wszystkich galaktykach, ale nie o tym będziemy mówić, zacząłem tą piosenką, bo drogi Robercie, byłeś na bitwie pod Grunwaldem wczoraj.
2: Znaczy na inscenizacji, bo no, ja tak. Jestem już wiekowy, ale nie aż tak, żeby być na bitwie. Byłem na inscenizacji bitwy pod Grunwaldem na polach grunwaldzkich.
1: Kto wygrał?
2: No było ciężko. Nawet jak już Ulrich von Jungingen poległ, to jeszcze trwały walki. Tworzono takie miejsca, gdzie tabory stawały się miejscami, gdzie się bronili rycerze. No i walki trwały, no ale tu szala zwycięstwa dzięki pogodzie, bo najpierw lał deszcz, a potem wyszło bardzo takie ostre słońce, tak jak w 1410 roku ta szala bitwy przechyliła się na stronę Zjednoczonego Rycerstwa Królestwa Polskiego i Litwy, więc tym razem też nam się udało wygrać, ale naprawdę było ciężko.
1: No właśnie, bo z tym, a kto świętował, zapytam jeszcze, zaraz i tobie, Robercie, i wam, drodzy radiosłuchacze, powiem, dlaczego pytam, kto świętował to zwycięstwo.
2: Kto świętował na miejscu?
1: Tak. No w ogóle. Tak.
2: Na miejscu wczoraj to była cała śmietanka w Armii Mazur, ale też nawet pojawiła się minister kultury, pani minister Cienkowska, która też świętowała to zwycięstwo, chociaż jak organizatorzy mi mówili, pomimo tego, że minister kultury pojawiła się na polu, to wniosek o dofinansowanie tej bitwy, pomimo tego, że przez wiele lat czy Narodowe Centrum Kultury, czy Ministerstwo Kultury bezpośrednio dofinansowywało to tę największą inscenizację bitewną w Polsce, to w tym roku nie dofinansowało. To można było powiedzieć, że tak troszeczkę bokiem weszła do tego WIP-owskiego namiotu i tam, że tak powiem, podkradała te specjały, które przygotowali lokalni restauratorzy.
1: A Niemcy świętowali zwycięstwo na tym zakonem?
2: No właśnie wczoraj byli, tak, spotkałem konsula generalnego Węgier, spotkałem ambasadora Litwy, ale jakoś tak, ale ważne, warto powiedzieć, że inscenizatorzy z Niemiec też byli i nie zawsze byli przebrani w szaty z krzyżem na plecach, więc to też jest bardzo ciekawe.
1: No właśnie, bo to jest tak z bitwą pod Grunwaldem, starannie przeglądałem kiedyś podręczniki do historii rosyjskie, białoruskie. litewski Litwinów można jeszcze zrozumieć, że starają się akcentować tą obecność wojsk litewskich i piszą, że to było w podręcznikach do historii, że to było wielkie zwycięstwo Litwinów nad Krzyżakami. Rosjanie piszą, że to było wielkie zwycięstwo rosyjskiego oręża. Białorusini, że to było wielkie zwycięstwo białoruskiego oręża. No zwycięstw było wielu, a ponieważ historia płata różne figle i ostatnie kilka lat pokazują, że Niemcy świętują zwycięstwo w czasie II wojny światowej nad Niemcami par excellence, chociaż oni mówią, że nad nazistami.
2: To ci, co te, czyli tymi, co mieszkają teraz po drugiej stronie Księżyca, tej niewidocznej, tak?
1: No, tak, najwyraźniej. Ja nawet tutaj, drodzy radiosłuchacze, chciałem was uczulić, że Krzyżacy byli zakonem niemieckim. Oni zresztą się nazywali zakon pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Tak samo jak NSDAP było partią niemiecką, stąd ta literka D w nazwie.
2: No to nie znaczy, że tam sami Niemcy byli. Właśnie.
1: No, Polaków tam nie było. Po tej stronie Polacy
2: to płaszczy. Tak, ale inni, ale inne nacje były. Ale słuchajcie, no dla drodzy radiosłuchacze, jeżeli chodzi o stronę krzyżacką, to po stronie krzyżackiej walczyli też mieszkańcy tego regionu, gdzie się odbywała ta bitwa, bo przecież i rycerstwo nie to ciężkie, konne, ale...

0: Te przez Konrada Mazowieckiego, wiadomo, w celu podbicia tych starożytnych Prusów, nie mylić z Prusakami, czyli mieszkańców, tych pierwotnych mieszkańców terenów dzisiejszej północnej Polski, czy obwodu królewieckiego, czy części Litwy. Ale to jest tak, że to był wróg państwa, wtedy Królestwa Polskiego, ale ci mieszkańcy, którzy znaleźli się pod panowaniem Krzyżaków, no musieli się często poddać, często właśnie byli zmuszani do tego, albo wcielali się do, żeby zarobić, czyli byli tymi, którzy szli ze względu na jakiś tam żołd i brali udział w wojnie przeciwko wtedy, no to była jedna z tych pierwszych wojen, bo pamiętajmy, że kolejne wojny i drugi pokój toruński kilkadziesiąt lat po bitwie pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem tak naprawdę rozpoczęła erozję państwa krzyżackiego, tak już na poważnie, a to spowodowało to, że kilkadziesiąt lat później w Toruniu podpisano pokój toruński w 1466 roku, czyli 56 lat po bitwie pod Grunwaldem, i wtedy do Królestwa Polskiego tak naprawdę trafiła bardzo duża część państwa krzyżackiego, a krzyżacy musieli się wynosić z Malborka.
1: Warto przypomnieć, wchodzę ci w słowo, nie wszyscy o tym wiedzą, nawet Polacy, że Malborka myśmy nigdy nie zdobyli, my przyjęliśmy go za długi po prostu.
0: No tak, ale stało się częścią Prus Królewskich, czyli tej części Prus, która została włączona do korony. Ale pamiętajmy też, że warto Malbork odwiedzić, bo Malbork jest największym zamkiem w Europie. O czym też nie wszyscy wiedzą i nie do końca zdają sobie sprawę.
1: Największy zamek w Europie. Amurowanym z cegły to nawet taką fortyfikacją największą na świecie.
0: Dokładnie. Więc warto Malbork odwiedzić, ale też wszystkie inne miasteczka wokół, które mają dużo pozostałości właśnie po tym, jak wyglądały te miejsca w XIV, XV, a później XVI wieku. A krzyżacy musieli uciekać wtedy do Królewca i to właśnie z Królewca później. W 1525 roku Hohenzollern jechał, żeby królowi polskiemu Zygmuntowi, który później był nazwany Zygmuntem Starym, złożyć hołd, co oczywiście było fatalne, bo trzeba było po prostu ich podbić i tyle, bo przez ten hołd i danie im takiej dość dużej autonomii no, spowodowało to, że 200 lat później już byliśmy tak naprawdę na schyłku upadku.
1: Czyli zasada wojenna, która mówi, że nie bierzemy jeńców, nie
0: tak,
1: jest taka pozbawiona sensu.
0: Jak już ktoś leży, to jeszcze dokopać. Tak. Wtedy ta metoda nie została zastosowana. Byliśmy bardzo, bardzo otwarci na relacje z Hohenzollernem, który był ostatnim, najpierw walczył jeszcze z państwem, z królem kilka lat wcześniej. Przecież wojna zakończyła się tak naprawdę w 1521-22. Zresztą Mikołaj Kopernik przygotowywał Olsztyn wtedy do obrony przed Krzyżakami, więc
1: do skutecznej obrony, co warto też podkreślić.
0: Trzeba jakby prawdzie historycznej oddać fakt, że Kopernik był niezwykle dobrym strategiem, ale obrazy, że Kopernik z mieczem, z tarczą stał na murach olsztyńskiego, wtedy niewielkiego zamku, bo zamek był częścią takiej też niewielkiej miejscowości wtedy. To nie była prawda. Natomiast krzyżacy, widząc, w jaki sposób Olsztyn jest przygotowany do obrony, po prostu nie podjęli się próby jego zaatakowania i zdobycia. W związku z tym tutaj niezwykłe zasługi Mikołaja Kopernika, który zabiegał u króla polskiego, zabiegał u swoich przyjaciół o to, by Olsztyn wyposażyć w odpowiednie hakownice, armaty, żeby w Olsztynie stacjonowała załoga, żeby byli zbrojni królewscy. Więc tutaj cała wielka praca Kopernika jako szefa wtedy tego terenu on oficjalnie miał tytuł administrator dóbr Kapituły Warmińskiej, bo zamek w Olsztynie to był zamek Kapituły Warmińskiej.
1: No właśnie, to następna rzecz, którą trzeba przypominać ludziom, wszyscy są przekonani, nie wszyscy, ale większość Polaków, zwłaszcza tych, którzy na Warmii i Mazurach bywają nieczęsto bądź wcale, są przekonani, że olsztyński zamek stary to był zamek krzyżacki, nie był. Proszę Państwa, to był zamek Kapituły Warmińskiej, z takich zamków

0: kapitułów wermińskich jest bardzo dużo, a krzyżackich nieco mniej.
1: To prawda. Krzyżacki jest dużo też. Zamków, kapituły jest mniej. Paweł.
0: Ale nie, Krzyżacki, ruiny Zamku Krzyżackiego w Szczytnie, przecież Szczyt,
1: Ale Zamek Krzyżacki w Pasłęku, miejsce, gdzie był zamek w Elblągu, wielki zamek w Walborku, Kwidzyn. Jest bardzo dużo tych zamków, które zbudowali Krzyżacy. Natomiast pamiętajmy, że Warmia jednak była znacznie mniejsza niż całe państwo krzyżackie, więc natury swojej nie miała aż tylu dóbr, co państwo krzyżackie.
0: Tak czy inaczej, wszystkie te zamki są dzisiaj zamkami należącymi do Polski. Nad zamkami powiewają polskie flagi. Szczególnie pięknie wygląda to właśnie nad zamkiem w Malborku.
1: To prawda. Ta flaga jest duża. A i zachęcam wszystkich, jeżeli nasi radiosłuchacze chcieliby zobaczyć zamek w Malborku, ale naprawdę w niesamowitej scenerii, to w piątek i w sobotę, czyli za tydzień, odbędzie się realizowana przez moich przyjaciół, bardzo bliskich, przez Aleksandra Krępecia, który jest twórcą scenariusza i reżyseruje to wydarzenie, i przez dyrektora Muzeum Pogranicza z Działdowa, który organizuje wszystkich rycerzy i scenizatorów. Zapraszam na oblężenie Malborka, bo jest podwójna inscenizacja w piątek i w sobotę. To jest zupełnie jeden z najnowszych wydarzeń inscenizacyjnych organizowanych od kilku lat, a w tym roku z nowym scenariuszem, całkowicie nowym scenariuszem, więc nawet jeżeli ktoś był na oblężeniu Malborka wcześniej, to warto jeszcze raz pojechać, bo w tym roku jest nowy scenariusz.
0: Pytanie, drogi Robercie, do ciebie o to, kto wygrał bitwę pod Grunwaldem, nie było takie pozbawione sensu, bo dzisiaj w dobie tej poprawności politycznej możemy się spodziewać, że przy obecnych rządach może być tak, że kiedyś ministerstwo da pieniądze i powie, ale odwracamy scenariusz, i może się okazać, że pojedziecie, drodzy radiosłuchacze, na bitwę pod Grunwaldem, a tam będzie przynajmniej remis, albo nawet szlachetni krzyżacy z domu niemieckiego wygrają bitwę.
1: Nie, ja myślę, że to taki scenariusz mógłby się odbyć tylko wtedy, kiedy rzeczywiście przyciśnięci do muru finansowymi potrzebami organizatorzy tego grunwaldzkiego wydarzenia napisaliby o wsparcie do niemieckiego Ministerstwa Kultury. To wtedy oczekiwania ze strony niemieckiego Ministerstwa Kultury rzeczywiście pewnie mogłyby takie być, ale nie przypuszczam, żeby ktoś wpadł na tak.
0: Skoro Ofelia w Odyseuszu była czarna, to kto to wie, co nas może czekać?
1: Świat się zmienia.
0: Świat się zmienia. Drogi Robercie, to jeszcze postawię puentę nad tą częścią naszej rozmowy. Puentę postawię króciutkim fragmentem piosenki Jacka Kaczmarskiego, Limeryki o narodach. Poproszę pana realizatora, żeby teraz włączył tą piosenkę Kaczmarskiego i zaraz przejdziemy do ciągu dalszego audycji.
2: Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksończyk z Bawarem się wzięli za ręce, a już słychać anse, że chudną finanse w jedności skleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam młodzi, jak trzeba się godzić. Wszystko

0: No i to taka puenta nad dyskusją na temat zwycięstwa, jeszcze kolejnego, jeszcze raz zwycięstwa Polaków nad zakonem krzyżackim domu niemieckiego. Drogi Robercie, Robert Szaj jest naszym gościem, drodzy radiosłuchacze, przypomnę. Tak naprawdę chciałem z tobą jeszcze porozmawiać dzisiaj o jednym. Próbowałeś...
1: O masku?
0: Nie, o masku. To może później. Na razie to chciałem porozmawiać o tym, że Polska odniosła jakiś sukces, bo Europejska Agencja Kosmiczna będzie budować u nas swoją...
1: A to jednak zahaczamy trochę o...
0: Musimy. Nie, no ja chciałem odpuścić, ale nie mogę, bo odkąd usłyszałem, że premier chce budować statek kosmiczny, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Chociaż nie ukrywam, że się uśmiechnąłem. Statek kosmiczny jaki?
1: Ja nie ukrywam, że też, że my nie potrafimy do końca zbudować niektórych statków, które sobie zaplanowaliśmy w naszych stoczniach, takich, które popływają po znanych nam wodach. Ale powiem tak, z jednej strony się uśmiechnąłem, ale z drugiej strony ja się cieszę, że najwyższe władze Polski, niezależnie od opcji politycznej, jednak zaczynają dostrzegać ten kosmos jako miejsce, gdzie można po pierwsze wydawać może trochę bardziej z sensem publiczne pieniądze, no bo one jednak stymulują rozwój i gospodarki, ale przede wszystkim intelektualny, bo badania kosmiczne zawsze były tym miejscem, gdzie zawsze ten rozwój intelektualny był połączony z tym od starożytności, bo najmądrzejszymi wtedy ludźmi byli ci, którzy gapili się w niebo, a później ci już w XX wieku, którzy próbowali to niebo zdobyć rakietami, począwszy od rakiet, co prawda niestety skierowanymi najpierw na Londyn, czyli V1, V2, a potem już tymi rakietami, na przykład Saturn, które były skierowane na Księżyc, bo to ten sam twórca tych rakiet je budował, ale to jest jakby jedna strona medalu i to jest ta pozytywna, no ale ta negatywna jest taka, że o czym zresztą mówił sam nasz drugi astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, że te proporcje wydawania środków finansowych, które my przekazujemy do Europejskiej Agencji Kosmicznej z punktu widzenia Polski są co najmniej kontrowersyjne. To znaczy nikt nie kwestionuje tego, że powinniśmy inwestować w technologię podwójnego zastosowania. Bo dzisiaj mamy pokój, jutro możemy nie mieć tego
0: prawie
1: pokoju.
0: Prawie miliard będzie nas to kosztowało, 800 milionów złotych. To dużo.
1: To prawie 800 milionów euro.
0: Przepraszam, nawet. Euro, tak, nie.
1: Euro, tak, euro. To jest nasza ta powiększona
0: składka. Oczywiście chodzi o euro, tak.
1: O euro. I to jest tak, że za 800 milionów euro, chociaż pewnie dla radiosłuchaczy jest to ogromna kwota, to my nawet nie wybudujemy, może toaletę w takim statku kosmicznym byśmy w stanie byli wybudować, ewentualnie jakiś śluzę jakąś, gdzie byśmy mogli się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi modułami tego statku, ale to wszystko. Budowa takiego statku kosmicznego to są wielomiliardowe wydatki, o czym się zresztą dzisiaj Amerykanie przygotowując program powrotu człowieka na Księżyc, który dość słabo idzie. No ale słuchajcie, Chińczycy mają swoje statki kosmiczne, Hindusi próbują mieć. Amerykanie mają i to nie jeden statek kosmiczny, ale tak naprawdę dwa. Nasi wschodni sąsiedzi też mają swoje statki kosmiczne. Dlaczego my nie mielibyśmy mieć? Miejmy ambitne plany dalekosiężne, ale racjonalne też. Tak,
0: ale my już mieliśmy, drogi Robercie, wchodzę ci w słowo, dlatego że Polska, ja przyjrzałem się historii myśli kosmicznej w Polsce i to wyglądało w ten sam sposób. To historia się powtarza. Braliśmy udział w ambitnym programie Interkosmos. Wysłaliśmy w ramach tego programu astronautę w przestrzeń kosmiczną, był to Mirosław
1: Kosmonautę.
0: Tak, kosmonautę, przepraszam. Tak. Wysłaliśmy w przestrzeń kosmiczną kosmonautę. Mirosław Hermaszewski poleciał, wrócił. I co z tego wynikało? Braliśmy udział w trzech bodajże misjach Interkosmosu, takich, żeby polska flaga pojawiła się na statku kosmicznym jak raz, czy też na satelicie.
1: Ale to były polskie statki. Ale teraz właśnie chciałem wrócić. To były ruskie statki. No trzeba od razu powiedzieć. Oczywiście gniotca, nie łamiotca, często niezawodne, więc tam łatwe do naprawy obcęgami, dłutem i młotkiem. Natomiast my pamiętajmy o tym, że statek kosmiczny to też jest satelita. Polska wysyła swoje satelity i ma tych satelitów już co najmniej kilkanaście. Więc to nie jest nic nowego, że my zbudujemy kolejny statek.
0: Ale tutaj premierowi chodziło o to, żeby taki statek, gdzie byłby człowiek. No później była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Mir, na której miejsca dla Polaków nigdy nie było.
1: No bo taki pokój. Jaki Mir, takie miejsce dla Polaków. Natomiast ja rozumiem, że my możemy mieć marzenia i dobrze mieć marzenia, które jesteśmy w stanie spełnić. Za tę kwotę, którą my jesteśmy w stanie zapłacić w tej chwili Europejskiej Agencji Kosmicznej, ja myślę, że żeby tak duże kwoty płacić, to też musimy przeprowadzić bardzo dużą akcję edukacyjną i popularyzacyjną. I to nie idzie niestety w parze, dlatego że my musimy pokazać społeczeństwu, my musimy pokazać obywatelom Polski, nie tylko traktując ich jako wyborców czy mięso wyborcze, ale przede wszystkim pokazać, jakie korzyści każdy z mieszkańców naszego kraju, tej części Europy, będzie miał z tego, że my te pieniążki zamiast na przykład na leczenie czy na służbę zdrowia przeznaczymy na technologie kosmiczne. I tego myślę, że wśród rządzących nie ma. Nie ma takiej wiedzy, nie ma umiejętności przekazywania tej wiedzy. Oczywiście robią to takie organizacje jak moja, ale oczywiście przy też wsparciu środków, które otrzymujemy z różnych grantów, ale to jest naprawdę robione często na niewielką skalę. No nie stać na większą skalę. Robimy na taką skalę, na jaką nas stać. I musimy przekonywać i pokazywać, począwszy od najmłodszych, od przedszkolaków, uczniów, studentów, skończywszy na seniorach, że inwestowanie w takie technologie to nie jest zabieranie pieniędzy właśnie na służbę zdrowia, bo te pieniądze w przyszłości w znaczącym stopniu do tej służby zdrowia na przykład mogą wrócić w postaci badań naukowych, które doprowadzą do odkrycia lub poznania nowych sposobów diagnostycznych, leczenia itd., itd. W związku z tym, że nie są to pieniądze wywalane w błoto. Bo ja dzisiaj widzę właśnie, pracując kiedyś w rządzie, pamiętam 20 parę lat temu, będąc jedną z bliskich, jednym z bliskich współpracowników wicepremiera Longina Komorowskiego w latach 90., będąc pasjonatem wtedy kosmosu, starałem się zachęcić wtedy polityków do tego, żeby bliżej się przyjrzeli temu czym jest kosmos, tak? Że możemy z tego odnosić korzyści. Ja pamiętam wtedy bardzo duży opór i głównym powodem tego oporu było to, że zaraz pojawią się informacje w mediach, tak, niech lecą w kosmos, ale tylko w jedną stronę. Więc my dzisiaj za mało prowadzimy
0: takiej... Ale kusząca oferta, nie? W stosunku do niektórych rządów i ministrów.
1: Okej, okay, ale ja patrzę akurat w tym przypadku na to bardzo poważnie, dlatego że gdyby nie badania kosmiczne, gdyby nie loty kosmiczne, to my, gdyby nie rozwój technologii, to my dzisiaj naprawdę bylibyśmy cywilizacyjnie i rozwojowo 20-30 lat wstecz. My byśmy dzisiaj byli pewnie na poziomie lat 80. czy 90., jeżeli chodzi o technologię, również tą technologię, która przedłuża nam życie, ratuje nam życie, czy ułatwia nam życie. W związku z tym, gdyby nie inwestycje miliardowe, wielomiliardowe, wiele set miliardów w te badania, to dzisiaj nasze życie by wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Więc dlatego tutaj właśnie jest duże niezrozumienie tego, że te pieniądze, które my inwestujemy, 800 milionów euro to są wielkie pieniądze, ale z punktu widzenia inwestycji i budowy statku kosmicznego to są żadne pieniądze. Ale brak zrozumienia właśnie tego, w jaki sposób to może się w przyszłości przełożyć na nasze życie, powoduje to, że pewnie będzie też dość duży hejt i opór na wydawanie tak dużych środków.
0: Będzie, bo ludzie do dzisiaj nie wiedzą właściwie, za co Skarb Państwa, czyli my wszyscy zapłaciliśmy, jeśli chodzi o podróż w kosmos naszego...
1: Sławosza Uznańskiego-Wiśnie, tak. Zgadzam się z tym, że kampania informacyjna i edukacyjna w tym zakresie jest bardzo słaba, że w tym przypadku Ministerstwo Rozwoju, wcześniej pod dowództwem wybitnego propagatora działań kosmicznych, pana Paszyka, że tak powiem, nie zdało egzaminu wtedy i w tym zakresie. Nie przygotowało pomimo tego wielu propozycji, które nawet ja składałem, ale wiele organizacji składało to, to tam zrozumienie, że tak powiem, badań kosmicznych było na poziomie, nie obrażając żadnych rolników, na poziomie operacji pługiem podczas wiosennej orki. Więc to, bo taki był poziom rozmów z panem ministrem Paszykiem. W związku z tym wtedy był ten grzech pierworodny przed tą misją, że nie wykonano wielkiej pracy, którą wtedy powinno się wykonać. A dzisiaj to już są, że tak powiem, jakieś odpryski. Myślę, że Sławosz też jest, a wiem o tym, jest niezadowolony z tego, bo to nie on odpowiadał za jakby cały proces edukacyjny, cały proces promocyjny, tylko na to poszły, też trzeba mieć świadomość, ogromne pieniądze, bo było wielu ludzi zatrudnionych do tego, żeby to przygotowywać, no, tylko poziom pracy tych ludzi był słaby, a jeszcze tych najlepszych tuż przed samą misją zwolniono, więc tak to wyglądało.
0: No, pojęcie dzisiaj Polaków na temat lotu naszego drugiego kosmonauty jest takie, że zrzuciliśmy się, była narodowa zrzuta na wakacje Sławosza Uznańskiego w kosmosie, były wakacje pewnie udane, bo był uśmiechnięty, jadł pierogi fajnie.
1: Ale ja się z tobą do końca nie zgodzę, bo rzeczywiście media pokazały pierogi i tu się z tobą zgadzam i to jest wina też durnych mediów, które nic nie kumają, którzy w mediach pracują w większości ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, ich poziom patrzenia jest nie wyższy niż poziom ich wzroku, czyli tam między 1,60 m a 1,80 m, a jak jest ktoś wyższy, no to jest też, że tak powiem, wysoki jak brzoza. A problem jest taki, że rzeczywiście w ciągu tych 20 dni na orbicie wykonano 13 eksperymentów, wśród nich kilka naprawdę przełomowych, o których ja wiem o nich, ty wiesz o nich, może w ogóle byśmy zrobili o tych eksperymentach oddzielną audycję, ale większość ludzi nie ma zielonego pojęcia i to jest główny problem.
0: Nie ma zielonego pojęcia. Mało tego, że nie ma pojęcia, to jeszcze jak Hermaszewski, pamiętam, z dzieciństwa poleciał w kosmos, to jak wrócił, to potem ten Hermaszewskiego w każdej gazecie młodzieżowej, w ogóle w każdej gazecie był plakat z Hermaszewskim. Ja sam miałem dwa w pokoju, bo polski kosmonauta w kosmosie, Mirosław Hermaszewski. I co? A po Sławoszu to tak po prostu zostało tylko tak.
1: Ani po Sławoszu, ani przed Sławoszem. Chcę ci powiedzieć, Pawle, i naszym radiosłuchaczom, że gdy Sławosz przygotowywał się do startu na Florydzie, ja byłem na tej Florydzie i leciałem na Florydę, to chciałem kupić jakąkolwiek pamiątkę ze Sławoszem, nie wiem, koszulkę i tak dalej. Nigdzie tego nie było. Gdyby ktoś był mądry, to na każdym Orlenie byłyby koszulki, byłyby banery, plakaty czy nalepki lub magnesy. I taką koszulkę nielegalnie, bo później się okazało, że nie mamy prawa w ogóle do wizerunku Sławosza tam w strojach kosmicznych i tak dalej, bo to też właśnie wybitni specjaliści od pana Paszyka, że tak powiem, tym się zajmowali, więc nie mieliśmy prawa do tego, więc po pierwsze dlatego nie było pamiątek. Ja sobie zrobiłem dwie takie nielegalne koszulki. Pierwszą koszulkę ze znaczkiem, który sam sobie przykleiłem, najpierw wydrukowałem w takiej firmie na Florydzie za $7 wydrukowałem znaczek i sobie kupiłem koszulkę i przykleiłem, a drugą koszulkę po prostu z okładką pisma, gdzie był Sławosz i to pismo miało prawo do tego wizerunku, pozyskało to prawo, więc ja dostałem prawa od tego pisma na okładkę tego pisma i z okładką tego pisma do tej pory tych kilka koszulek do prywatnego użytku mam oczywiście, nie sprzedaję tych koszulek, ewentualnie komuś w prezencie jeszcze mogę dać dwie, więc bo dwie chyba jeszcze zostały, takie pamiątkowe. To był pierwszy chyba koszulki z wizerunkiem Sławosza, który leciał w kosmos, więc nawet na takim prymitywnym, nawet na takim prymitywnym, podstawowym poziomie, jak zrobienie durnej koszulki, po prostu to państwo dało ciała.
0: No, a teraz może jest czas nad tym, żebyśmy się pochylili, bo fajnie gadamy o tym, że to takie jest opłacalne, ale co właściwie przeciętny Polak, nie tylko Polak, przeciętny zjadacz chleba zawdzięcza kosmosowi? Ja od razu powiem, bo to moja ulubiona historia, zawdzięczamy astronomom, drodzy radiosłuchacze, kuchenkę mikrofalową. Czysty przypadek.
1: Kuchenka mikrofalowa? Nie, no, Pawle, drodzy radiosłuchacze, to bardzo... Jak siądziecie sobie teraz w swoich fotelach, jeżeli słuchacie tego w domu albo w samochodzie, to wystarczy spojrzeć dookoła swojego otoczenia i znajdziecie tak. Po pierwsze, znajdziecie duży często wyświetlacz, screen na samochodzie czy w domu, duże telewizory. te technologie LED-owe były stosowane pierwsze właśnie podczas misji kosmicznych. Ale to nie wszystko. Zapewne wszyscy z was macie już dzisiaj smartfony z aparatami cyfrowymi. Gdyby nie loty w kosmos, gdyby też nie rozwój astronomii, bo najpierw było w technologiach kosmicznych aparaty cyfrowe, czyli w lotach w kosmos, żeby cyfrowo przesłać obrazy, potem astronomowie zaczęli jako pierwsi korzystać z kamer CCD
0: do obserwacji gwiazd zmiennych przede wszystkim.
1: Dokładnie. To już lata 70., później 80. tak naprawdę. I w rozwój tych kamer cyfrowych zawdzięczamy przede wszystkim najpierw inżynierom, którzy przygotowywali te cyfrowe kamery do lotów w kosmos, a potem astronomom, którzy potrzebowali tych kamer do obserwacji kosmosu. A dzisiaj mamy te cyfrowe kamery, cyfrowe aparaty wszędzie. Tak naprawdę wszędzie. No dzisiaj sobie nie wyobrażamy w większości z nas robienie sobie fotki, zdjęcia, wrzucenia do mediów społecznościowych, czy też po to, żeby rodzinie pokazać. Więc to jest chyba najbardziej powszechne, bo ja na przykład kuchenki mikrofalowej nie używam.
0: Ja też, ale w ogóle historia jest piękna. No mikrofalowe promieniowanie tła, proszę tutaj odkryć.
1: Ale zamek błyskawiczny, przecież zamek błyskawiczny, który mamy praktycznie we wszystkim, rzepy, które mamy praktycznie we wszystkim, to są technologie kosmiczne. A dzisiaj, jeżeli wsiadamy do samochodu i albo mamy w samochodzie wbudowaną nawigację, albo mamy nawigację w smartfonie, to też jest to ta nawigacja dzięki technologiom kosmicznym i setkom satelitów, które krążą wokół Ziemi. Bo dzisiaj możemy się odnaleźć, już nikt nie jeździ z mapami papierowymi, chociaż ja mam do nich ogromny sentyment. No i oczywiście, co mamy dzisiaj dzięki technologiom kosmicznym, możemy też sobie na giełdzie inwestować. Co prawda akcje Elona Muska spadły w piątek już poniżej poziomu otwarcia, chociaż przez pierwsze 5-6 dni notowały ogromne wzrosty ze 135 dolarów do 200 chyba tam 5 czy 20 nawet dolarów.
0: No ale to był raj dla spekulantów i Musk doskonale wiedział, że robi.
1: Tak, przez pierwsze 5 dni, a teraz to, że Muskowi nie udało się Starshipa wysłać w piątek właśnie, czy tam w czwartek, to akcje spadły do 123 dolarów, czyli te 12 dolarów poniżej kursu otwarcia przed miesiącem. Więc tutaj też możecie sobie teraz obkupić się, bo jeżeli Muskowi się uda, to te akcje mogą wystrzelić do 400 dolarów, a jeżeli się nie uda, to mogą dalej spadać do 100 czy poniżej 100 dolarów za akcję. To wasza decyzja. Technologii kosmicznych mamy naprawdę bardzo dużo, które najpierw były wykorzystywane w kosmosie, a potem są wykorzystywane właśnie w takim codziennym życiu. Te, o których mówiliśmy, to tylko takie najbardziej powszechne, które stosujemy. Ale na przykład nowoczesne komputery dzisiaj, ich rozwój nie byłby tak spektakularny i szybki, gdyby nie konieczność przetwarzania ogromnych danych, które spływają z instrumentów badawczych, czy to z tych naziemnych, czy to z tych kosmicznych. Więc to też wymusza rozwój technologii, chociaż mi zawsze koledzy dają kontrargument. Mówi, to dlaczego w kosmos latają zazwyczaj komputery wolniejsze i aparaty starsze? A mówię, no dlatego, że latają w kosmos takie urządzenia, które już w tych warunkach radiacji były wielokrotnie testowane. Nowe urządzenie, żeby pracować na stałe, musi być przetestowane, więc ono nie poleci jako narzędzie stałej pracy, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tylko takie urządzenie musi być najpierw przygotowane do odpowiednich warunków, więc na przykład dlatego astronauci mają troszeczkę niekiedy starsze aparaty cyfrowe na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej niż zawodowi fotograficy, którzy pracują na Ziemi. Ale to tylko dlatego, że one muszą po prostu być niezawodne i być sprawdzone właśnie w takich.
0: To technologia. Z przyziemnych rzeczy, drodzy radiosłuchacze, to gorący kubek i ziemniaczki z cebulką, które się zalewa wrzątkiem, to też jest technologia z kosmosu. Nie mielibyśmy tego, gdyby astronauci nie musieli brać rzeczy lekkich, a dużo jedzenia za to lekkiego. Trzeba było pozbyć się wody po to, żeby to później...
1: Cały przemysł żywności liofilizowanej, czyli tej, która jest pozbawiona wody i która jest lekka, wysuszona i leci w kosmos, to dzisiaj my możemy z tego korzystać idąc w góry, czy idąc na wyprawy w Arktyce, więc są miłośnicy takiej żywności i ona jest dzisiaj już jakimś tam częścią tego przemysłu przetwórstwa.
0: Także, ja też, jestem głodny, jestem miłośnikiem takiej żywności. Robercie, robimy przerwę na piosenkę związaną z kosmosem. piosenkę, której uważam, że jest absolutnym majstersztykiem, bo to jest po prostu, to są tablice astronomiczne dotyczące Ziemi odczytywane przez lektora, a do tego leci muzyka i to jest jak najbardziej Vangelis, utwór Albedo 039. Tutaj po polsku to powiedziałem, bo to oczywiście po angielsku mówię się inaczej. Poproszę, posłuchajmy i wracamy do rozmowy. A nie leci.
1: Nie leci muzyka.
0: Nie leci. Właśnie widzę, że coś się zacięło, to nie szkodzi.
1: No to jak się odetnie, to możemy posłuchać.
0: Chociaż mam jeszcze jeden utwór, który koniecznie chciałem dzisiaj wykorzystać, to już na sam koniec, bo mówiłeś o tym, że brakuje nam edukacji w obszarze kosmosu. Właśnie jesteśmy społeczeństwem niewykształconym, jeśli chodzi o kosmos, a szkoda, bo to bardzo nas dotyczy.
1: Ale mam bardzo dobrą wiadomość. Mam bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o kształcenie kosmiczne, dlatego że od wielu lat środowiska astronomów, popularyzatorów nauki zabiegało, żeby astronomia wróciła do szkół i ona najprawdopodobniej wróci. Przygotowujemy w tej chwili podstawy, przez wiele lat pracowaliśmy nad tym, żeby wróciło. Być może wróci na razie jako przedmiot nieobowiązkowy do wyboru. No, jeżeli już dana szkoła wybierze ten przedmiot, to stanie się obowiązkowy dla uczniów, ale szkoły będą miały do wyboru 20 kilka przedmiotów do takich do wyboru. Jednym z nich właśnie będzie astronomia. Chciałem, żeby ten przedmiot nazywał się astronomia i technologie kosmiczne, ale nie udało mi się przekonać większości tego zespołu przygotowującego podstawy programowe. Natomiast udało mi się zawalczyć, że 6 albo 8 godzin w tym przedmiocie to właśnie będą technologie kosmiczne, czyli historia eksploracji kosmosu, technologie kosmiczne, to w jaki sposób wystrzeliwuje się rakietę, czy nawet właśnie to, co jest efektem lotu polskiej misji kosmicznej w zeszłym roku. Także o to zadbałem.
0: To bardzo cenne, ale to jeszcze za mało, bo przecież jeszcze są ludzie, którzy głęboko wierzą w to, że Ziemia jest płaska i nie dadzą się przekonać.
1: No to już jest kwestia wiary. My możemy używać tylko racjonalnych argumentów, a nie argumentów teologicznych. W związku z tym kwestie wiary, a kwestie wiedzy ja bym oddzielił jednak. Jeżeli ktoś wierzy, to nie burzmy, bo to mogą później być różne problemy. Też z którymi może służba zdrowia nasza i tak już bardzo nadwyrężona nie poradzić sobie.
0: No dobrze, ale jak przekonać do tego, żeby nasze społeczeństwo, zwłaszcza ludzie młodzi, chętniej spoglądali w niebo?
1: Ja myślę, że pokazać, że te technologie, które oni dzisiaj używają na co dzień, czyli ja jestem oczywiście za tym, żeby w szkole podstawowej zakazać czy tam ograniczyć bardzo poważnie używanie smartfonów i taka ustawa przygotowana została i ona pewnie wejdzie w życie. Natomiast w szkole średniej pokazać, że ten smartfon to niekoniecznie tylko miejsce do zabawy i TikToków i tam śmiesznych, durnych, ogłupiających filmików, ale przede wszystkim ten kawałek plastiku, który trzymamy, to w środku są właśnie te technologie kosmiczne. I jedna z tych lekcji, bo ja wracam do tej podstawy programowej, jedna z tych lekcji, chyba z tego co pamiętam, będzie dotyczyła tego, jakie są technologie kosmiczne w twoim smartfonie. Więc pokazanie, że to, czego używacie na co dzień i z czego się bardzo cieszycie, to tak naprawdę narzędzie, po pierwsze, do tego, które powstało jako efekt dziesiątków lat pracy inżynierów, którzy przygotowali technologię na potrzeby podboju kosmosu, eksploracji kosmosu, a po drugie, że z tego smartfona można tak naprawdę korzystać i być mądrzejszym i mieć większą wiedzę. Bo to zależy, nóż może służyć do krojenia chleba i smarowania masła na kromce, ale może też służyć do zabijania. Podobnie smartfon może służyć tylko i wyłącznie do ogłupiania, ale może też służyć do tego, żeby korzystając z niego pozyskiwać wiedzę.
0: Albo na przykład słuchać nas, jak sobie rozmawiamy w audycji Radia Solidarność na antenie Radia Wnet, bo to też jest możliwe.
1: To właśnie.
0: Natomiast to wszystko prawda, ale co zrobić, jak przekonać ludzi, żeby zwłaszcza młodych, żeby idąc wieczorem po ulicy, czy też po polu, gdziekolwiek, bo to wszyscy wyjeżdżają na wakacje, spojrzeli w niebo i wiedzieli, na co patrzą.
1: trzeba wyłączyć światło najlepiej, bo wtedy następuje to zdziwienie, że coś jest ponad latarniami, bo no, dzisiaj mamy problem taki, że mamy bardzo zaświecone niebo. Kiedyś, kiedy robiło się ciemno, jeszcze nawet w pierwszej połowie XX wieku, ludzie częściej podnosili głowę, dlatego że to jest coś naturalnego w naszej głowie, coś naturalnego, co jest związane z naszym istnieniem, że jest jednak jakaś tam naturalna ciekawość. Dzisiaj ta naturalna ciekawość jest właśnie tłumiona przez media elektroniczne do niedawna, a teraz już tylko smartfony. Kiedyś ta ciekawość była znacznie większa, no bo były inne bodźce. Tym bodźcem właśnie było to, że było ciemne niebo, nie było tych latarni. W związku z tym pojawiły się pytania, a co to tam na tym niebie, tak, co to za gwiazda tam świeci na niebie, tak? Co to jest w ogóle? Dzisiaj my, nie mając tego bodźca, mamy inne bodźce, my przebodźcowani jesteśmy, więc ja trochę jestem sceptyczny do tego, że jesteśmy w stanie wszystkich przekonać do tego, żeby jednak spojrzeli trochę wyżej niż poziom wzroku, ale też pokazywać, że ten kosmos jest bardzo ciekawy. Na szczęście ja widzę też światełko w tunelu, dlatego że jak nawet przeglądam sobie popularne media, popularne portale internetowe, to widzę, że wśród informacji ze świata nauki na szczęście jest nadreprezentacja informacji dotyczących kosmosu. Rzadziej pojawiają się informacje o medycynie, z biologii, z chemii, z fizyki, a najczęściej pojawiają się informacje dotyczące kosmosu. To są atrakcyjne, bo dzisiaj my żyjemy w świecie obrazka, a obrazek kosmosu jest dzisiaj dalej pobudzający wyobraźnię.
0: Więc no ale później się wszyscy ludzie są strasznie zawiedzeni, bo zobaczą zdjęcie z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, zobaczą zdjęcie i tego samego spodziewają się, jak wyjdą, spojrzą w niebo, a to tak, ani te galaktyki nie są takie wielkie, ani nie są takie kolorowe, ani tych mgławic tak nie widać. W ogóle widać w Warszawie, jak się zrobi ciemno, to wszystkiego widać 14, jak to mówią ludzie, gwiazd, z czego dwie to planety, no i czasami księżyc, co do którego też większość społeczeństwa nie jest pewna, czy ten rożek, który teraz widać, to czy on jest dlatego, że zaraz będzie nów, czy dlatego, że za 2 tygodnie będzie pełnia i dlaczego za 2 tygodnie?
1: Ale no, nie muszą tego wiedzieć, ale jak zajrzą do swojego smartfonu, wrzucą nawet pytanie do coraz mądrzejszej, choć do niedawna durnej sztucznej inteligencji, to mogą się czegoś więcej dowiedzieć. Z jednej strony jestem sceptyczny, bo my nie jesteśmy w stanie wszystkich przekonać. Z drugiej strony zakładam, że ci, którzy korzystają w sposób świadomy z tych urządzeń, z tych dóbr cywilizacji, które mamy pod ręką już tak naprawdę, będą potrafili zadać właściwe pytania i będą na te pytania potrafili znaleźć odpowiedź. A jeżeli nie, no to będą wiedzieli, że my tak naprawdę wiemy niewiele o otaczającym nas świecie.
0: Drogi Robercie, zadam ci teraz pytanie. Zacytuję kogoś, a ty powiedz, czy słyszałeś tę wypowiedź. Czy wiesz w ogóle, kogo cytuję, bo to ma związek z piosenką, którą na koniec audycji państwu puszczę, z dedykacją dla tej osoby i nie tylko. Już mówię. Księżyc ma większe znaczenie niż Słońce, bo Księżyc świeci w nocy, kiedy jest ciemno, a Słońce świeci w ciągu dnia, kiedy i tak jest jasno.
1: Nie znam tego, nie znam tego cytatu, ale się nieźle ubawiłem. Teraz tak, słuchając,
0: Nasza ministra. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. To jest ministra, która się zajmuje edukacją zresztą. Takie...
1: Powiem tak, ciekawe. Powiem,
0: jest to jakaś logika, chociaż...
1: No jest logika, ale powiem tak, no... Dobra, wytłumaczę, bo może słuchacze nie do końca wiedzą. No ja też nie zawsze łapię od razu, jak ktoś tam cytuje mi coś. No dzień jest dlatego jasno, bo świeci słońce, a księżyc pojawia się tylko od czasu do czasu, świeci światłem odbitym i tyle.
0: Pawle,
1: ale jest coś w tym cytacie, bo ja staram się zawsze doszukiwać czegoś, co można przeanalizować. My traktujemy słońce jako coś oczywistego, co pomijamy już w naszej percepcji. Bo coś, co się pojawia codziennie i znika, to zaćmienia całkowite słońca zwracały nam uwagę na to ciało niebieskie, bo nagle znikało i ludzie byli przerażeni. Ale jak ono świeci nam codziennie, daje nam światło, daje nam ciepło, daje nam jasność, to my w pewnym momencie traktujemy jako coś oczywistego, na co nie zwracamy uwagi. W związku z tym ta uważność nasza na to, jak funkcjonuje nasza przyroda, jest coraz mniejsza. Ja wróciłem z Afryki 2 dni temu, byłem w Namibii, notabene bardzo piękny kraj, młody kraj, który powstał na początku lat 90. XX wieku. Dzisiaj przebudowuje się dzięki reparacjom, które otrzymał ten kraj z Niemiec. Oni dostali pieniądze, ponad 1 miliard euro już za ludobójstwo na początku XX wieku, na samym początku, jeszcze przed I wojną światową. Ogromne reparacje, które powodują, że ten kraj się rozwija, że powstają drogi, autostrady, chociaż większość dróg to oczywiście drogi szutrowe, ale wokół stolicy już jest. I tam przyglądaliśmy się miejscu, gdzie słońce zawraca, czyli zwrotnikowi koziorożca, i nowe miejsce na ziemi wyznaczaliśmy, gdzie ten zwrotnik przebiega. No to właśnie taka uważność na zjawisko, na to, kiedy mamy długi cień, mamy krótki cień i tak dalej, no to zawsze wzbudzało właśnie naszą ciekawość. No kiedy mówimy, że jasność dzienna jest, pomimo, nawet bez słońca byłoby jasno, no to jest takie właśnie pokazanie, że my dzisiaj już na to nie zwracamy uwagi, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. I właśnie to jest główny dzisiaj chyba problem.
0: Ale dlaczego ja się do tego cytatu odwołałem, Robercie? Dlatego, że właśnie ci ludzie, którzy, już pomijam te wszystkie ministrów energetyki i informacje obecnego rządu oczywiście, że mam polski wiatr, polski narodowy wiatr i narodowe polskie słońce, które...
1: Tak, minister energetyki jest tutaj wybitnym przedstawicielem polskiej inteligencji. Tutaj należy to wybitnie podkreślić.
0: No i właśnie to jest takie trochę niepokojące, bo jeżeli ci ludzie zaczną budować nam statek kosmiczny, to ja tam nie wsiądę.
1: Ale przepraszam, no dłuto, młotek, obcęgi możemy budować. Także Paweł, po pierwsze, nie po to rząd obecny wydaje miliardy złotych na statek, żeby ciebie wsadzić tam. Oni najczęściej wsadzą tam swojego, więc to się tym nie przejmą. I tak tam dla ciebie miejsca nie będzie.
0: Niech oni nie wydają tych miliardów. No, jesteśmy w kraju, w którym ministrem obrony jest pediatra. Ministra energii żyje w głębokim przekonaniu, bo to prosto z obfitości serca usta mówią. Ona naprawdę wierzy w to, że w Polsce wieje wiatr inny i ten rosyjski staje na granicy i zawraca, a od granicy wieje już nasz, który wieje.
1: No dobrze, że z motyką na słońce jeszcze nie poleci, także spokojnie. To akurat jest tak. Natomiast my żyjemy trochę, Pawle, też nie dziwmy się, bo też nas te media często ogłupiają. Ja to już tak na koniec, jak byłem w tej Afryce przez te 10 nocy, spoglądałem w niebo, ale robiłem sobie przerwę na kawę i spoglądałem, co się dzieje w polskich mediach. W polskich mediach przez ostatnich 10 czy 12 dni panowała histeria, że Marciniak już będzie sędziował w ćwierćfinale, w półfinale. Jak nie został wyznaczony do półfinału, to na pewno będzie już w finale, bo jesteśmy przecież najlepszymi mistrzami wszechświata, jeżeli chodzi o sędziowanie w piłce nożnej. No a potem wielka klapa oczywiście i tyle. Ja sobie robiłem print screeny tej wielkiej sagi. Nam, że tak powiem, ktoś, kto ma kompleksy i pisze jeszcze o tym i wmawia nam, że jesteśmy mistrzami wszechświata, no to później nie dziwmy się, że to się na nas przekłada i taka jest natura. No, ja też, jak mi ktoś powie, że mam 1,90 m, jestem pięknym, przystojnym facetem, to też się lepiej czuję, chociaż jestem niewiele większy, tam w kapeluszu 1,70 m kilka, krzywe zęby i że tak powiem, twarz podobna do nikogo. Ale jak ktoś tak działa sobie na podświadomość, to później mamy właśnie efekty, że mamy tutaj tylko i wyłącznie polski narodowy wiatr, który tylko wieje w Polsce. Może, albo tylko nasze słońce.
0: Ale Robert Szaj, jak kogokolwiek pytam, wszyscy wiedzą, kto to jest. Drodzy radiosłuchacze, to przy okazji przypominam wam, naszym gościem jest Robert Szaj. A zbliżamy się do końca audycji, bo czas wygrał z nami. Czas zawsze z nami wygrywa. Na razie przynajmniej.
1: Niestety. Od początku tego wszechświata.
0: A piosenka, którą chciałem zadedykować szczególnie rządzącym, którzy mają ambicje zbudowania rakiety, a nie mają wiedzy, to jest przy okazji piosenka też edukacyjna. To jest bardzo fajna piosenka, piosenka nagrana dla dzieci przez młodzieżowego artystę, już nie takiego młodzieżowego, który się nazywa Cezik. Na pewno go słyszeliście w innych utworach, ale w tym warto go posłuchać. A wam, drodzy radiosłuchacze, życzę miłej niedzieli. Robercie, dziękuję ci bardzo, że byłeś gościem Radia Solidarność oraz naszych radiosłuchaczy.
1: Dziękuję radiosłuchaczom, dziękuję Pawle za zaproszenie, dziękuję tym wszystkim, którzy od czasu do czasu spoglądają trochę wyżej. To nic nie kosztuje nas. Wystarczy na chwilę spojrzeć w górę.
0: To nas nic nie kosztuje, a żeby wiedzieć, na co patrzymy, to zapraszam do wysłuchania piosenki pod tytułem Planety Karłowate. I to, chociaż piosenka brzmi dosyć tak lekko, niesie ze sobą dużą wiedzę. Do usłyszenia za tydzień.

Kosmiczne ciekawostki. Sonda kosmiczna, która została wysłana do pasa Kuipera, aby badać planety karłowate i inne małe obiekty, nazywa się New Horizons, czyli Nowe Horyzonty.

0: www.net.fm.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
1: Nieregularnik literacki.
6: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapyr. Ja mam honor gościć przed mikrofonem Piotra Łupuszeńskiego.
7: Dzień dobry.
6: Porozmawiamy o jego najnowszej publikacji zatytułowanej Sekrety sławnych ludzi. Edytorem jest wydawnictwo Lira. Piotrze, wcześniej pisałeś monografie biograficzne, no Leśmian to było kilka w ogóle książek, tak, bo 5. To jest twoja miłość. Ale był też Gustaw Holubek, był też...
7: Kopernik.
6: Mikołaj Kopernik oczywiście, tak. Ale była też taka książka poświęcona już właśnie odkryciom w życiorysach znanych figur, tym, że głównie pisarzy i malarzy,
7: tak.
6: Bo tam był i Tycjan, pamiętam, tak, i Mickiewicz, tak. Był, i Prus był.
7: Sekrety życia pisarzy i artystów, tak, to trzy lata temu.
6: Pisarzy, artystów, więc jakby to jest, można traktować to jako kontynuację tego tematu eksplorowania życiorysów wybitnych figur z kręgu kultury.
7: Z kręgu kultury i takich pozytywnych raczej postaci, bo nie lubię pisać o osobach negatywnych, których nie lubię na przykład. A po drugie jest to też taki mój wybór, żeby pisać o kim się wydaje, że coś wiemy, a potem się okazuje, że jak się, im bardziej się drąży jego życie, to się okazuje, że albo jest przekłamane, albo jest w ogóle nieopisane, też tak bywało, albo jakie są ciekawe rzeczy, które na przykład w najnowszym czasie wyszły. Na przykład o Koperniku napisałem też jeszcze raz rozdział tym razem, nie książkę, ponieważ brałem udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim i tam najnowszy stan wiedzy chciałem przedstawić tutaj czytelnikom, a tam z kolei mówiłem o takich dogmatach, które w kopernikologii istnieją i profesorowie uniwersyteccy byli mocno zdziwieni, że ktoś zauważył, że pewne rzeczy są przyjmowane jako prawdy objawione, a tych prawd, prawdę mówiąc, nikt nie udowodnił, więc też ja to starałem się przedstawić, jakie to życie było Kopernika naprawdę, co wiemy, a czego nie wiemy, co wymyślono, bo też była taka kwestia na przykład pochodzenia, to jest kwestia też po prostu także propagandy. Tak. Bo Niemcy chcieli przywłaszczyć, tak, go sobie, że to ich rodak. Polacy oczywiście się sprzeciwiają. I tutaj napisałem, jak to jest według najnowszej wiedzy, jak to wygląda.
6: Ale też Mikołaja Kopernika przedstawiasz przez pryzmat mitu, że prześladowała go święta inkwizycja.
7: Tak, no to bardzo często w książkach autorów anglosaskich czytamy, właśnie oni tak lubili zawsze dokopać się kościołowi, więc tym Kopernik był prawie jak Galileusz, niemalże męczennikiem, albo z drugiej strony heretykiem. Jedno i drugie jest nieprawdą, bo kiedy Kopernik umierał, już jego dzieło było gotowe już na prasach drukarskich w Norymberdze, to wtedy dopiero w Rzymie powoływano święte oficjum. Natomiast w Polsce w ogóle inkwizycja tak naprawdę nie działała. Więc co więcej, było odwrotnie, mianowicie dostojnicy kościoła namawiali Kopernika, żeby on swoje dzieło ogłosił. Więc historia zupełnie jest inna niż takie w niektórych biografiach jest opisana. No ale właśnie po to są autorzy, żeby to wydobywać i pisać, jak było naprawdę.
6: ale już po zgonie Kopernika rzeczywiście to jego opus magnum
7: trafiło na indeks. Tak, ale to było 73 lata po jego śmierci, więc za życia on nie ucierpiał. Zresztą Derewolucjonibus poświęcił papieżowi Pawłowi III.
6: No właśnie.
7: Natomiast gdy wybuchła sprawa Galileusza, który się powoływał przecież na Kopernika, to wtedy dopiero zwrócono uwagę na jego dzieło i zresztą to na indeksie miał być tymczasowo do czasu poprawienia kilku fragmentów. I co ciekawe, właśnie egzemplarz Galileusza zawiera te poprawki, a to, co mieli te egzemplarze w Polsce będące, w ogóle nie mają tych poprawek. Czyli Polacy po prostu zignorowali zalecenia inkwizycji.
6: No ja pamiętam, pewnie gro czytelników książki przypomni sobie też film i serial Kopernik przed lat.
7: Właśnie, niestety zakłamany, bo wtedy nawet podawano, że jego brat był starszy, że w ogóle nie było dzieciństwa przecież, nie było Torunia, to, prawda? To jest od razu Kraków.
6: To było tak, to było, tam były jakieś może wspominki najwyżej, natomiast było tam wyeksponowane jego życie uczuciowe dosyć mocno.
7: To też jest ten taki mit kolejny.
6: To też chyba była jakaś legenda, prawda?
7: Tak, bo właściwie my o życiu...
6: Jan Schilling, jakiś romans.
7: Tak, to jego daleka kuzynka i wymyślono sobie, że miał romans z gospodynią, a to się wzięło stąd, że pewien człowiek, który miał za złe Kopernikowi, że mu nie dał pieniędzy, które mu się nie należały, Paweł Płotowski, nie będąc we Fromborku, tylko w Krakowie, nie powinien dostać pieniędzy i Kopernik mu odmówił wypłacenia. No i stał się wrogiem. No to Płotowski zaczął pisać do biskupa donosy na Kopernika, no między innymi o rzekomym romansie. Tylko ciekawa rzecz, że kanonicy we Fromborku, małym miasteczku przecież, w ogóle nie słyszeli o żadnym romansie, a człowiek mieszkający w Krakowie wiedział. To jest zagadka. Po drugie, Danteszek niestety uwierzył w te donosy i stąd się wzięła ta cała legenda. Ale weźmy sobie pod uwagę to, że Kopernik był wtedy już bardzo schorowanym człowiekiem, wiekowym, ponad 60 lat, w tamtym czasie to już jest naprawdę solidny wiek i ona też nie była młoda i piękna. Ona miała około 50, więc też już zaawansowana. Po prostu była gospodynią, się nim opiekowała. Natomiast romanse, ja nie wykluczam, że mógł mieć na przykład we Włoszech, dlaczego nie?
6: Tak.
7: Więc, ale o tym nic nie wiemy.
6: Tak, w okresie studenckim tak mówimy, jest, tak, tak padwa jest. I tak dalej.
7: Jak miał 20 kilka lat, czemu nie miałby mieć romansów?
6: Tak, natomiast jeszcze, no Fromborg to chyba, nie wiem, czy to jest... Ten słynny wizerunek Matejki Kopernika.
7: Tam jest kopia.
6: To jest to przez tego we Fromborku?
7: Tak, to jest we Fromborku, ale to jest kopia. Natomiast oryginał oczywiście w muzeach i to jest rzeczywiście wybitne dzieło, aczkolwiek Matejko namalował tam, że jest luneta.
6: Tak.
7: Oczywiście lunety nie może być, ponieważ wymyślono 100 lat później, wynaleziono. I w związku z tym to było taka, albo on nie wiedział tego, ale raczej podejrzewam, że to tak jak z tą Unią Lubelską, gdzie na przykład wśród bohaterów są postacie już nieżyjące, więc po prostu on miał taką pewną wizję, do czego to prowadziło, prawda? Chodziło o rozwój astronomii, bo rzeczywiście dzięki lunecie potem Galileusz odkrył księżyca Jowisza, potem był Newton i tak dalej. I nastała taka współczesna, nowoczesna astronomia.
6: A ta historia o tym, że był dzielnym obrońcą zamku w Olsztynie przed Krzyżakami.
7: To jest prawda. To jest prawda. Co więcej, on nie tylko przygotował zamek do obrony przed Krzyżakami, ale też polecił wszystkim innym kanonikom, którzy tam byli w Elblągu i tam innym, żeby kupili armaty i się przygotowali na wojnę po prostu. No i niektórzy po prostu przenosili z jednego zamku do drugiego. To nie o to mu chodziło. Chodziło o zakup nowych. No i tam obsobaczył jednego z kanoników, że nie to miał zrobić, tylko miał kupić nowe rzeczy. No ale on właśnie z załogą wojskową doprowadził do tego, że Krzyżacy nie zdobyli zamku. Zresztą oni chcieli podstępem troszeczkę zdobyć, bo poprosili, znaczy taki ultimatum zrobili, że jak nie otworzą bram obrońcy, to ci zniszczą w ogóle miasto i tak dalej. No i Kopernik z obrońcami tymi wojskowymi stwierdził, że nie będzie otwierania bram, a na przykład jego, no powiedzmy daleki krewny, czyli nieślubny syn jego wuja, biskupa Wacenrodego, tak, otworzył bramę w Braniewie.
6: Czesław Wojko grał tą postać, zdaje się.
7: Wuja, tak. No zresztą to był całkiem dobrze zrobiony film. Kopieczyński był Kopernikiem, więc...
6: Pasował nawet.
7: Bardzo był dobry. Natomiast scenariusz był bardzo słaby, bo to napisał Broszkiewicz, który niewiele wiedział po prostu.
6: No tak. A potem przyćmił...
7: Kopieczyński stał się 40-latkiem już kilku wieków.
6: Tak, właśnie. Ale cały czas mam wrażenie, nie wiem, może mylne, że trwa taka jakby konkurencja między kilkoma miastami o to, gdzie Kopernik był najbardziej związany. Czy to Fromborg, czy Olsztyn, czy Toruń, czy Kraków.
7: Czy Litzbark.
0: Czy Litzbark. Mhm.
7: Tak mi na prostu wszędzie. Oczywiście no, urodził się w Toruniu, to jest oczywiste, ale też dogmatem jest to, że urodził się w tym domu, gdzie jest Muzeum Kopernika, Dom Kopernika się nazywa. Mhm. To teraz już niektórzy tak dyskretnie mówią, że to jest dom, ale ojca Kopernika, bo Kopernik tam się nie urodził, bo urodził się przy rynku, tam gdzie teraz jest dom towarowy od 100 lat ponad. Natomiast też dogmatem było to, że ochrzczono Kopernika w kościele świętego Jana. A ja się pytam i właśnie na tym kongresie zadałem pytanie, a skąd to wiadomo? Wtedy nie było ksiąg metrykalnych. No i profesorowie, że tak powiem, zadumali się bardzo głęboko nad tym tematem.
0: Także to jeszcze trochę zagadek istnieje w biografii naszego najbliższego
7: astronoma. Tak, na przykład pochodzenie rodziny, bo profesor Grzybowski pisał 50 lat temu, że być może wcale nie z Koperników w Śląsku, tylko z miejscowości Kopernia pod Pińczowem. I tu mamy wtedy wyjaśnienie, że związane jest z Małopolską i w ogóle ten ślad śląski odpada i pochodzenie niemieckie odpada w ogóle. Oczywiście po matce tak, natomiast rodzina była polska, rodzina ojca była polska. I nazwisko jest polskie przecież.
0: No właśnie. Właśnie, to przejdźmy teraz do twojego ulubionego
7: Leśmiana,
0: którym
7: się zajmuje w tym roku 40-lecie pracy.
0: 40. Jak to w ogóle ten romans, czytałeś Tom Łąka, tak jak ja, czy nie?
7: Ja czytałem wszystkie utwory Leśmiana i w oryginalnej wersji, aha, i potem wydane w różnych innych potem wznowieniach, aha, i w pierwodruki w czasopismach, porównywałem to.
0: To jeszcze było w czasach, jak chodzi do Batorego liceum?
7: Już nie, to już na pierwszym roku studiów. Aha, aha. Już filozofia, polonistyka, aha, i wtedy, że tak powiem, stwierdziłem, że nie będę na przykład pisać pracy magisterskiej o tam uniwersaliach, jak chciałem, tylko jednak o Leśmianie. Aha. No i postanowiłem przeczytać wszystko, co o nim napisano wtedy. Aha. No i wiele rzeczy się udało przeczytać, ale na przykład

0: Wybrałeś jego, rozumiem, szlakiem życiowym, to znaczy Chrubieszów i
1: tak,
0: Warszawa.
1: Pojechałem do Chrubieszowa, do Jurzy, tak. Do Zamościa, tak. No wszędzie, gdzie tylko można było. W Warszawie mamy kilka kamienic, które są związane z Leśmianem, nie ma tam żadnych tablic.
0: Jest tam tak, na Marszałkowskiej przy Litewskiej, to jeszcze tam, gdzie mieszkał, powstała ta, tak?
1: Jest dom jego urodzenia przy Chmielnej, jest dom, gdzie umarł, czyli właśnie Marszałkowska 17.
0: Tak. Nie w cały, co prawda?
1: Cały, to jest dokładnie cały, tylko dobudowany socrealistycznymi
0: dobudowkami. On jest obudowany.
1: Tak jest, ale jest to oryginalny dom.
0: I na Chmielnej też, gdzie się urodził, został?
1: Na Chmielnej 26, gdzie mieszkał jego wuj, Severin Sunderland. Jeszcze jest dom, aczkolwiek to nie ten, ale pod tym adresem, Marszałkowska 8, gdzie zmarła jego matka. Więc wszędzie tam powinny być tablice upamiętniające Leśmiana i niestety tego nie ma. No. I na przykład w Jurzy są tablice, w Zamościu są tablice, w Chrubieszowie nawet są tablice, mimo że troszeczkę fałszywe, z fałszywą tekstem, bo tam jest napisane, że tam napisał Tom Łąka, tam nie napisał Tom Łąka, bo ten Tom dopiero przygotowywał, natomiast cykl Łąka w ogóle powstał, zanim był w Chrubieszowie. Bo...
0: A Malinowy Kruśniak w Jurzy.
1: W Jurzy, tak jest. I ten dom Sunderlandu w Jurzy istnieje i za nim z tyłu w ogrodzie jest taki właśnie odcinek z malinami, aczkolwiek pewnie nie w tym miejscu, co kiedyś, ale jest ta sama altana i tak dalej, więc są miejsca leśmianowskie ewidentnie. I dom, gdzie mieszkała Dora Lementhal w czasie wojny, i też jest mitem, że ona tam zmarła w tym domu. Nie. I patrząc na fotografię jeszcze Leśmiana, nie. Dowiedziałem się właśnie od jednego z członków Towarzystwa Historycznego w Jurzy, że Dora zmarła w szpitalu. I nawet dał mi taki wydruk temperatury, że przyjęto ją, potem temperatura skoczyła i nagle koniec, bo umarła na tyfus. No. Nie popełniła samobójstwa, jak były plotki i tak dalej. Właśnie o Leśmianie też były takie plotki, na przykład, że jak był skandal taki na pogrzebie rzekomo, że ona weszła do karawanu, odtrącając żonę, wdowę. Nic takiego nie było. Żaden ze świadków pogrzebu tego nie mówi, a ja potem rozmawiałem z panią Krystyną Brzechwą, najmłodszą uczestniczką tego pogrzebu, żyjącą jeszcze. I zapytam się, czy była taka scena. Powiedziałem, w ogóle nie było czegoś takiego, to jest wymyślone.
0: Ale niewymyślone chyba jest ta historia, gdy się o Wandę chyba córkę starał Alfred Łaszowski.
1: Łaszowski, tak,
0: tam,
1: tak.
0: Tam, no to haniebnie się zachował. To.
1: Znaczy, Łaszowski był narzeczonym, ale tak. Ponieważ był działaczem ONR-u, to stwierdził, że może z nią tylko romansować, a nie ożenić się. I Leśmian się był porywczy trochę, mimo że był tylko nikczemnego wzrostu, jak się mówi.
0: Napoleońskiego, powiedzmy.
1: Nawet chyba mniej miał. 1,55 m, czyli to tyle co Sienkiewicz. I po prostu wyciął mu policzek i wyrzucił go z domu. I też niektórzy...
0: Z tej marszałkowskiej,
1: tak. I niektórzy wiązali to ze śmiercią Leśmiana. To było kilka miesięcy wcześniej oczywiście, przed śmiercią, w związku z tym ja bym tego nie łączył.
0: Aczkolwiek umarł na serce właśnie.
1: Umarł na serce, ale jeżeli on palił 3 paczki dziennie papierosu, a może nawet i 4 paczki, to ja bym się nie dziwię, że umarł na serce, ale natomiast się dziwię, że on czuł jakieś zapachy. Że, bo zawsze w wierszach pisał o woni kwiatów. Jak on mógł to wiedzieć?
0: No właśnie, chyba to tej, o ile tobie przypominam, Piotrze, to mężem tej Wandy został człowiek, który był
1: oficjalnie dziennikarzem,
0: tak, ale
1: nieoficjalnie po prostu zbierał wiadomości dla wywiadu brytyjskiego, najpierw z III Rzeszy, potem z Wolnego Miasta Gdańska, z Warszawy, a później został oskarżony już wprost o szpiegostwo w latach 70. W Afryce, w Ugandzie.
0: Ale to przed czasami Amina?
1: Już właśnie za jego czasów. Tak. No i już został skazany na karę śmierci i tam oczywiście rząd brytyjski go uratował i przeżył. Co więcej, w stanie wojennym przyjechał jeszcze raz do Warszawy i opisywał Warszawę, Polskę, w ogóle PRL z okresu Jaruzelskiego. Aha. No i Jaruzelski, Urban i tam cała kohorta uznali go za persona non grata i wyrzucili. Więc to też taki ciekawy wątek.
0: Aha. A jak ocalały córki Leśmiana?
1: One wyemigrowały. Znaczy młodsza córka wyjechała jeszcze przed wojną najpierw do Rumunii, potem na Bliski Wschód, a starsza córka z matką trafiły do obozu koncentracyjnego, tam mówili, Austriacy mówili w Austrii, Austriacy mówili, że wyjdą kominem, więc wesoła perspektywa. I u jednego z gospodarzy austriackich wdowa zostawiła walizkę z rękopisami Leśmiana. I on myślał tam, że jakieś pieniądze być może są, może coś. Dlatego ją przechował. No i Amerykanie wyzwolili ten obóz i ona potem poszła o tę walizkę. No i dzięki temu te rękopisy, które obecnie przechowywane są w Austin w Teksasie, można było po latach je opublikować i to zrobił Dariusz Pachocki i ogłosił te rękopisy właśnie amerykańskie.
0: Rozumiem. Tutaj w tej książce Sekrety Sławnych Ludzi przywołujesz jeszcze raz postać Henryka Sienkiewicza, który już pisałeś w tym wcześniejszej publikacji.
1: No tutaj troszeczkę zawęziłem już nie całe życie, a po prostu wątek jego perypetii małżeńskich.
0: Tak, tak, tak. Że tak mam strzały

0: Mora.
1: Strzała Mora.
0: Mora trafiały
1: on
0: go...
1: się zakochiwał, a rodzice tych panienek nie dawały mu, że tak powiem, tak, skonsumować.
0: Z tym, że było to tak jak ciekawa zbieżność, że się zachowywał właśnie w paniach o imieniu tym samym, zdaje się, tak?
1: No to były często Maria, tak, to było często. Ale tak, pierwsi Kellerowie w ogóle na skutek różnych plotek, tam, że on ma romans na przykład z aktorką Modrzejewską, prawda, której jeszcze nie znał, ale już na pewno już miał romans z nią, więc tego oczywiście młodej córki nie dali jemu i ona nigdy nie wyszła za mąż i w ogóle cały czas właściwie tylko tęskniła za Sienkiewiczem. Potem z kolei, to też jest ciekawa rzecz, bo jak się zakochał w Marii Szatkiewiczównie, to no, też się zaczął starać i znowu matka jej zabroniła mu przychodzenia do domu, pisania listów i tak dalej. Co ciekawe, Barbara Wachowicz pisała, że w ogóle był serdecznie goszczony w tym domu. Nieprawda.
0: Tak, w tej książce Marii jego życia.
1: Tak jest. A przecież możemy przeczytać właśnie z listów, że przez półtora roku miał szlaban na wizytę do domu Szatkiewiczów. Co więcej, nawet nie mógł pisać, kiedy Maria pojechała do sanatorium. Nie mógł do niej bezpośrednio pisać, bo wobec tego pisał do Stanisława Witkiewicza, czyli ojca Witkacego, z pytaniem, co się tam u Marii dzieje, no i żeby trochę przekonywał Marię, że Sienkiewicz nie jest takim złym człowiekiem, jak malują go jego rodzice, też wskutek różnych plotek, bo tam były plotki, że ma długi, właśnie, że romanse, że ma się żonić z kuzynką jakąś tam, której nie znał zresztą. No i takie były perspektywy i dopiero po półtora roku udało się ożenić. To było szczęśliwe małżeństwo. Niestety Maria była chora na gruźlicę, więc zmarła szybko. I wtedy dopiero ta teściowa już miała za złe sobie, że tak długo, że tak powiem, nie dopuszczała tak Sienkiewicza do Marii.
0: No tak, ale potem się fatalnie się zauroczył następny raz.
1: A potem chciał się ożenić ze swoją kuzynką Marią Babską.
0: A, to jest
1: i jego szwagierka, czyli Jadwiga Janczewska, wyperswadowała mu. On trochę był pantoflarzem i uległ jej
0: perswadzie. A ta Janczewska była mu taką osobą stanowczą, narzucającą swą wolę, tak despotyczną.
1: Despotyczną, przecież ona w ogóle ingerowała w jego twórczość, tak, że przeszkadzała mu wyciąć fragmenty z bez dogmatu. On potem mówił, że nawet to jest raz lepiej, no ale bez przesady, on chyba wie, czy dana scena jest lepsza, czy gorsza, po prostu ustąpił. I więc do tego ślubu z Marią Babską nie doszło, mimo że już, prawda, ona się zgodziła i Sienkiewicz powiedział, że właściwie jest chory, to właściwie nie pasowałby na męża i ona, że tak powiem, w swojej dobroduszności powiedziała, wszystko w porządku, nie ma problemu. I po jakimś czasie, już bez konsultacji z Janczewską, nagle strzała Amora dosięgnęła Sienkiewicza i on się chciał ożenić z Marią, kolejną Marią.
0: Znacznie młodszą.
1: Tak, która miała swoją taką opiekunkę, panią Wołodkiczową. I okazało się, że to jest no, taka baba, która po prostu no, nikomu nie życzę takiej osoby, jako najbliższej rodziny swojej ukochanej. I po prostu no, tak jakby ona chciała zająć miejsce marynuszki tak zwanej. No i ślub nawet po długich perypetiach doszedł do skutku, ale trwał parę tygodni. Okazało się, że jednak ta presja tej opiekunki była tak silna, że marynuszka uciekła od Sienkiewicza, a potem bardzo długie lata trwało unieważnienie małżeństwa, bo to był ślub kościelny.
0: To inne czasy zupełnie.
1: Inne czasy, tak jest.
0: Początek zeszłego stulecia.
1: I dopiero wiele lat później, jak już Sienkiewicz był noblistą, dostał Nagrodę Nobla i w ogóle był znanym już pisarzem, ale już wiekowym. Wreszcie po raz trzeci ożenił się właśnie z tą Marią Babską, z którą chciał się żenić w 87 roku. No, więc gdyby się ożenił wtedy, to może byłby szczęśliwszy, no ale niestety już wtedy Maria Babska została tylko właściwie jego opiekunką, a nie żoną tak naprawdę.
0: Tak. Przejdźmy teraz, znaczy jeszcze przejdźmy do Juliusza Słowackiego, bo to jest zupełnie dla mnie zaskakująca informacja dotycząca jego planowanego pochówku w Tatrach.
1: Tak. No to taka historia dosyć zabawna, bo na początku wieku, kiedy był tak zwany kult w ogóle Słowackiego, w ogóle on nawet nie był już drugim wieszczem, a w ogóle jakby pierwszym, trochę detronizując Mickiewicza, to wtedy uznano, że trzeba sprowadzić z Paryża trumnę z prochami Słowackiego i pochować go w katedrze na Wawelu, co zresztą potem się stało.
0: To jeszcze czas zaborów.
1: Ale to był czas zaborów i kardynał Puzyna po prostu nagle, nie wiadomo dlaczego, odmówił.
0: A to był pomysł Żeromskiego?
1: Pomysłem Żeromskiego było to, że skoro nie można na Wawelu, to niech będzie niech będą Tatry. Natura, przyroda, ten kult młodopolski Tatr.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: To wszystko się zgadzało. No i bardzo wielu literatów poparło ten pomysł, była cała odezwa i właściwie wszystko już było przygotowane, a że się Jan Gualbert Pawlikowski napisał...
0: Też znacząca figura.
1: Też znacząca z Medyki. Napisał właśnie, że właściwie takiego autora tej odezwy należałoby obić kijami i po prostu... I wyśmiał ten pomysł. I w związku z powyższym do tego pomysłu, do realizacji sprowadzenia prochów Słowackiego wtedy nie doszło. Dopiero na rozkaz Piłsudskiego w 27 roku sprowadzono, zresztą statkiem, i eskortował tę trumnę Jan Lechoń, tak, poeta Skamandra. Miał być jeszcze Orot, czyli Artur Opman, ale on się zraził do tej tam podróży morskiej, więc wrócił pociągiem do Warszawy. Natomiast Lechoń twardo na tym okręcie był i do Warszawy dopłynął, a potem jeszcze do Krakowa i tam pochowano Słowackiego na Wawelu, więc tak z perypetiami, ale było ciekawe, więc Norwid pewnie by napisał, a cóż ty, Juliuszu, zrobiłeś, że tam się tak chowano dziwnie.
0: No tak, także losy pośmiertne nieraz znanych postaci są równie ciekawe, jak i życiorysy. Można tutaj...
1: Nie tak, tak. Zresztą ze Słowackim to też, prawda, przypisywano mu różne skłonności, których nie
0: tak,
1: miał.
0: Tak, tak,
1: więc,
0: tak.
1: No, ale po prostu...
0: Interpretowano rozmaite listy, przecież zupełnie inny styl pisania listów panował w połowie XIX stulecia, czy w pierwszej połowie XIX.
1: Dowodem na rzekomy jego homoseksualizm miał być to, że zamieszkał przez miesiąc mniej więcej w Libanie w klasztorze męskim. Więc ja się pytam, a co miałby w klasztorze żeńskim mieszkać? A po drugie, to nie on jeden pisał, akurat pisał tam Angelego, nie on jeden w klasztorze szukał ciszy po prostu.
0: Ta, skupienia.
1: I skupienia, bo na przykład Wacław Berendt w Kazimierzu, w klasztorze tych reformatów, pisał o Ziminę. Więc co, też był homoseksualistą, bo też się nie ożenił. W związku z tym po prostu to nie jest dowód.
0: Nadinterpretacja
1: kompletna. Tak, tak, albo tak, że tam ronili łzy, no to na pewno byli sobie zakochani. Taka była moda wtedy. Na przykład jak Krasiński wyjeżdżał z Opinogóry tam do Szwajcarii, to wszyscy znajomi płakali rzewnymi łzami, prawda, bo on odjeżdża. No, takie były czasy.
0: Przejdźmy na bliski ci teren Francji, bo... To nie ujawnię tajemnicy, że ty się urodziłeś we Francji i pierwsze lata spędziłeś we Francji.
1: Tak jest. I lubię kulturę francuską, literaturę francuską.
0: No w związku z tym dajesz tutaj też wyraz swoim zapatrywaniom. Tak. Piszesz między innymi o George Sand, no wiadomo, że z Fryderykiem Chopinem.
1: I nie tylko.
0: Ale nie tylko z Fryderykiem Chopinem, to wspominasz też postać trochę chyba zapomnianą, aczkolwiek Antoni Malczewski ma swoją ulicę w Warszawie.
1: Tak.
0: Co prawda, jak mówię przy ulicy Malczewskiego, mówię wszystkim, to mówią, a to Jacka Malczewskiego.
1: Właśnie nie. Właśnie Jacek Malczewski nie ma swojej ulicy, Rafał zresztą też, jego syn, tak, też malarz. Tak. To jest ulica Antoniego Malczewskiego, bo na Mokotowie są ulice poetów właśnie romantycznych, między innymi Odyńca, Malczewskiego, czyli autora Marii, Krasicki jeszcze jest, czyli XVIII wiek i tam ktoś jeszcze.
0: Była, zdaje się, zaraz.
1: Jeszcze Goszczyński.
0: Seweryn Goszczyński, tak.
1: Natomiast, no właśnie, Antoni Malczewski, postać zapomniana, autor powieści poetyckiej pierwszej, Maria. Tak, on by niestety nie dożył...
0: W samą Blanc, tak?
1: Nie zdobył sukcesu, sławy,
0: bo umarł
1: bardzo młodo, tak, też gruźlik, więc po prostu...
0: Tak, wybrańcy młodo, umierają młodo.
1: Niestety.
0: I czy on też miał jakiś z George Sand jakiś romans?
1: Nie, on nie miał romansu, on był po prostu dalekim krewnym. A on był, tak jak ona, nieślubnym dzieckiem naszego króla Augusta Mocnego, który miał mnóstwo dzieci. I właśnie kolejni potomkowie mieli, prawda, kolejne są jakieś romanse i tak dalej. I Aurora Didevant, czyli tak, George Sand, jest jedną z tam prawnuczek, a z kolei Antoni Malczewski jego prawnukiem też. Nie wiem, czy oni w ogóle wiedzieli o sobie, że
0: mają takie koligacje.
1: Że mają koligacje, że są coś ze sobą spokrewnieni, no ale podejrzewam, że nie. Natomiast George Sand rzeczywiście była w środowisku polskim wtedy dosyć zżyta, bo z Mickiewiczem, z Grzymałą. Słowacki się w niej podkochiwał, bo jemu się podobała z urody. Natomiast ona chyba pod wpływem Chopina, Słowacki miała mniemanie raczej negatywne. Była propaganda, że on taki zadufany w sobie i tak dalej, egocentryk, więc nawet na list jego w sprawie tam jakiejś nie odpisała. On pisał dwukrotnie. Drugi raz chciał, jak już pod koniec życia, chciał ją, że tak powiem, nawrócić na swoją taką nową religię, którą tam miał, swoją ideologię i tak dalej. I inaczej się pewnie uznała go za wariata po prostu.
0: A skąd jej się wzięło to, że ona używała męskiego pseudonimu? Czy ona taka była
1: ona osobą... z pewnym kochankiem założyła taką spółkę Jules Sand. Mhm. Potem jak się rozstali, no to zmieniła imię po prostu. Ale kontynuowała. Miała taki zwyczaj, że pisała właśnie bez poprawek, praktycznie ciurkiem pisała powieść i w godzinach wyznaczonych już z góry. Powiedzmy tam do 11 wieczorem. I jeżeli o w pół do 11 skończyła jedną powieść, zaczynała następną. Więc taka dosyć była niesamowita. Jak potem Flaubert zobaczył, jak ona pisze, a on 5 lat jedną książkę i cyzeluje każde zdanie, a ona, prawda, w ciągu tego samego czasu napisała 20 powieści, no to po prostu troszeczkę zwątpił w siebie.
0: No właśnie, padło tutaj już nazwisko Gustawa Flauberta. Też poświęcasz po jednym z rozdziałów. No to jest, myślę, że bardziej znana postać dla czytelników od George Sand, jednak bardziej chyba jego twórczość przetrwała.
1: Zwłaszcza... Nie wiem, czy teraz jeszcze znany jest, bo
0: ja wiem,
1: troszeczkę
0: pani
1: chyba literatura też... francuska troszeczkę, tak powiem, jest w zaniku, bo bardziej anglosaska. Aha. Ale no, postać ciekawa, przecież autor Pani Bovary, zresztą miał takie powiedzonko, że Pani Bovary to on.
0: Salambo chyba też.
1: Salambo, tak. I Szkoła Uczuć, tak się tłumaczy. Czy edukacja uczuciowa, coś takiego.
0: Tak.
1: Ale no, pisarz taki, który był popularny.
0: Emma Bovary to jest jedna z najbardziej znanych figur literatury.
1: Tak jest.
0: Kobiet w literaturze dla
1: tak mnie. Tak jest, więc musiał znać kobiety, żeby je opisać.
0: No więc znał je bliżej, że tak się
1: znał je bliżej, mimo że był w biografiach przedstawiany jako samotnik z Croisset, albo w ogóle jakiś pustelnik niemalże. Tymczasem miał romanse, brał udział w orgiach i miał taką kochankę dawno służącą, znaczy taką guwernantkę raczej córek, siostrzenic. I była taka Angielka, którą raz w roku się spotykał tam i wtedy romansował, a potem ona wracała do Londynu, albo on jeździł do Anglii, no więc to takie nieczęste spotkania były, ale do śmierci niemalże. Więc to jego życie zostało troszeczkę zakłamane, no bo znowu skupiono się na twórczości, a nie na życiu. Zresztą dosyć osobliwy był człowiek, bo
0: on się nigdy nie ożenił?
1: Nigdy się nie ożenił i taki miał stosunek do kobiet dziwny, bo na przykład swojej narzeczonej nie wpuścił do swojej tej pustelni Croisset, a natomiast George Sand właśnie tak, i oprowadzał właśnie z zainteresowaniem i tak dalej. W związku z tym trochę taki dziwak, no ale to tacy są pisarze. No, tak, przecież Victor Hugo też był niesamowitym, takim egocentrykiem i dziwnym człowiekiem, więc jak to jeden z pisarzy powiedział, kto jest największym francuskim pisarzem? Victor Hugo, niestety.
0: No właśnie, ale też po francusku została popełniona książka przez polskiego autora, Jana Potockiego.
1: I tak on lepiej pisał po francusku niż po polsku. W ogóle chyba polskiego dobrze nie znał, mimo że był posłem na Sejm, co uchwalił Konstytucję 3 maja, Sejm Wielki. Tego. I nigdy nie przemawiał, ale to on nas uchronił przed pierwszym rozbiorem, ponieważ dowiedział się, że już Prusacy chcą zagarnąć ziemię i to nagłośnił. To w 68 roku, czyli na 4 lata przed prawdziwym pierwszym rozbiorem. Oczywiście rząd pruski zdementował, nieprawda, nie, a skąd, w ogóle nie miałem taki problem, ale 4 lata później już to zrobili. Natomiast właśnie dzięki Potockiemu, no nie nastąpiło to w 68.
0: No ale ta książka ma swoje losy, bo funkcjonuje w kilku wersjach.
1: Mówimy o rękopisie znalezionym w
0: Saragosie, sztandarowym dziele, który
1: zekranizowanym genialnie przez Wojciecha Hasa, ale on się opierał na tej wersji znanej z 65 albo 56 roku, czyli dawnej wersji, ten sam przekład Edmunda Chojeckiego, ale w każdej edycji troszeczkę zmieniany był, a z kolei po latach się okazało, że są zeszyty z rękopisami fragmentów tej powieści, ale jak złożono te fragmenty, to się okazało, że część jest z tej edycji znanej nam, a część jest nieznanej. I trochę nie zgadza się ilość rozdziałów, tak zwanych dni, bo pierwotnie miały być 66, a potem tutaj było 61, w związku z tym coś innego. I brakuje słynnej opowieści o losach Żyda Wiecznego Tułacza. Tak. W związku z tym mamy teraz nowy przekład od 10 lat. Więc mamy wersję Chojeckiego, zmienianą w różnych edycjach i mamy wersję pani Wasilewskiej bodajże, która wydała to właśnie 10 lat, 11 lat temu.
0: A wersja francuska, jakaś, są dwie wersje?
1: Bo a wersja francuska to też jakaś dziwna historia. Przetłumaczono we Francji, ponieważ książka cieszyła się dużym powiedzeniem, a jeszcze film Hasa rozpropagował tą historię, to wydano rękopis znaleziony w Saragoście na podstawie tłumaczenia Chojeckiego, czyli tłumaczenie z tłumaczenia. A dopiero potem odkryto właśnie te rękopisy po francusku, bo z tego je wydano właśnie też dwie wersje, bo wersja z 1810, 7 i tak dalej, więc były różne wersje. No i dzięki temu można powiedzieć, że Potockiego nagle mamy mnóstwo. Każdy może sobie wybrać, co chce.
0: Tak, albo można porównywać też
1: to. Oczywiście, jasne. To jest. Tak jak ja na przykład porównywałem kiedyś samochodziki, różne wydania i też się okazało, że się różnią. Więc z tym...
0: No ja Makuszyńskiego, ale to cenzuralny względy.
1: A właśnie, bo Makuszyńskiego przedwojenne rysunki są zupełnie inne niż powojenne.
0: Tak? Rysunki, ale to niektóre teksty są też w tych dymkach, niektóre w szatan 7 klasy się dzieje pod Wilnem, a w odwojenie pod Pułtuskiem.
1: Pod Pułtuskiem, dokładnie, tak. Ale to tylko raz, takie wydali za czasów takich już...
0: Tak, to lata 50. chyba były jeszcze.
1: 48 rok, bo w 50. już miał zakaz druku. Do śmierci go nie wydano już ani razu.
0: Tak. Natomiast... A czy coś wiadomo, co spowodowało, że Jan Potocki śmiercią samobójczą zakończył żywot?
1: On po prostu miał depresję. Najpierw się rozwiódł, potem się znowu ożenił i tak to małżeństwo drugie też nie było takie jakieś bardzo szczęśliwe. No i miał takie okresy melancholii. I wtedy, jak legenda mówi, piłował taką kulkę od cukiernicy, i którą potem się zastrzelił. No ale też tak naprawdę jak się bada tę sprawę, to tak wychodzi na to, że ta kula to albo z jakiegoś innego miejsca była, z czego innego. I data śmierci też jest zupełnie... Kilka podanych jest dat, więc to też jest zagadkowa sprawa. Więc jest temat dla takich poszukiwaczy historii i szczegółów, żeby ustalić, jak było naprawdę. Więc ja tu starałem się troszeczkę zrekonstruować to życie, ale być może jeszcze ktoś coś znajdzie nowego. No, za każdym razem będę wdzięczny za jakąś informację.
0: No tak, jedna postać jest współczesna w stosunku do tych pozostałych dziewiątki, mianowicie Andrzej Łapicki, który stosunkowo niedawno umarł.
1: Stosunkowo niedawno, jeszcze współczesny był też Parandowski, oczywiście.
0: Zaraz
1: pisze.
0: To dojdźmy jeszcze może o Parandowskim. Parandowski, bo zapomniałem o nim zupełnie. No to jest postać trochę zapomniana. Myślę, że jego twórczość jest wyjątkiem mitologii, jak słusznie zauważasz. Tak. To z uwagi na to, że jest lekturą.
1: Bo jest lekturą. On był przecież prezesem Pan Klubu.
0: Prezesem Pan Klubu był.
1: Kilkadziesiąt lat od przedwojny do 78 roku, więc naprawdę wiele lat.
0: Był też medalistą olimpijskim.
1: Tak jest. Dostał złoty tam medal za...
0: Dysk olimpijski.
1: Tak.
0: No, ale nie był w płomieniach swego czasu, taka pojęcie inicjacyjna.
1: Bardzo taka dobra, więc trochę zapomniany i chyba niesłusznie. Natomiast on o swoim życiu starał się nie mówić. On twierdził się, że tak jakby właśnie udawał takiego tylko zainteresowanego antykiem, humanistę, tak. Więc który w ogóle oderwano od życia. I jak były tam w 56 roku ujawnienie zbrodni stalinowskiej przez Chruszczowa, to on się pytał, kto to jest ten Chruszczyk, o którym wszyscy mówią. No to udawał, że w ogóle nie wiedział, o co chodzi.
0: Mimo, przecież jedno z pierwszych świadectw.
1: Pierwsza książka jego.
0: Bolszewicy w Rosji.
1: Tak, o której się potem nie przyznało się, że był autorem. I w tej książce jest dedykacja znamienna, mianowicie mojej żonie.
0: Tak.
1: On się do pierwszej żony w ogóle nie przyznawał nigdzie i nikt nie wiedział o tym, kto był jego pierwszą żoną.
0: Aurelia Wyleżyńska.
1: Aurelia Wyleżyńska, czyli też pisarka, dziennikarka, publicystka, dosyć ciekawa.
0: Znakomite dzienniki.
1: Która jego... że tak powiem, tak. Trochę promowała.
0: Ona była starsza, była trochę.
1: Ona starsza była, tak. I właśnie nie wiadomo, czy oni pobrali się tak naprawdę, czy też tylko mieli romans.
0: Bo w Rosji gdzieś tam się, w Saratowie gdzieś tam.
1: Spotkali się w Rosji na tym takim, jak Rosjanie wyrzucili ludzi ze Lwowa. Mhm. Ona zresztą była w Krakowie, więc nie wiem, dlaczego trafiła tam do Rosji, to też nie wiadomo. No i właśnie tam się poznali, ona się w nim zakochała, bo to wiemy właśnie z dzienników. Natomiast czy on się w niej zakochał, no pewnie też, skoro tak to wyglądało. Natomiast szybko jemu to przeszło i nigdy nie wspomniał o niej w żadnej swojej wypowiedzi. Na przykład jak wrócił z Rosji do Lwowa i zachorował na Hiszpankę, to twierdził, że opiekowała się nim matka, a nie żona. Więc to też jest dziwne. No a potem jak pisał o żonie, to tej drugiej żonie, czyli Irenie.
0: Czyli studentce swojej, tak?
1: Swojej studentce.
0: Irena Helma zajęła do domu.
1: I z Ireną już do śmierci żył szczęśliwie, więc tylko o niej pisała, że ona potem też napisała o nim, też ani słowa nie napisała o Aurelii, więc to też jest dosyć zagadkowe. No więc w ogóle jego życie było tajemnicze i warto je bliżej poznać, ale też
0: tak, bo on kilka epok jeszcze. Pierwsza wojna.
1: Galicja, Lwów, prawda, przed pierwszą wojną światową.
0: Druga wojna.
1: Dwudziestolecie.
0: Interbellum, druga wojna PRL. Aż do lat 70.
1: I on napisał właśnie w latach stalinowskich, napisał świetną książkę Alchemia słowa, o pisarzach. I on w ogóle zignorował totalnie fakt tego, że jest właśnie zadekretowany socrealizm. I ta książka została wydana prywatnie, zresztą u Gebetnera, ostatnia książka u Gebetnera i nie przepuszczona do księgarni. No. Wobec tego jest to biały kruk tak naprawdę. I dopiero potem w czytelniku wznowiona już w tak zwanej odwilży.
0: Czy on wtedy się zajął chyba tłumaczeniami głównie?
1: Wtedy tłumaczył Homera, tak. I pisał o Petrarce. Świetna zresztą książka o Petrarce. Natomiast ta Alchemia Słowa to właśnie to była książka, którą ja czytałem w młodości, właśnie w liceum. I stwierdziłem, że tak, trzeba czytać wszystko, o czym on napisał. Więc nie wszyscy oczywiście do mnie przemówili z autorów, ale tym tropem poszedłem. Więc był jednym z moich mistrzów, dlatego właśnie tutaj wśród 10 postaci umieściłem Parandowskiego, tak jak Łapickiego też umieściłem, ponieważ no, po pierwsze znałem go osobiście, a po drugie też no, lubiłem jego filmy z lat 60. przede wszystkim.
0: No właśnie, wcześniej pisałeś o Cholubku, tu się też Cholubek pojawia, dlatego...
1: No musiał się pojawić.
0: Dlatego, że mocno tam eksploruje dzienniki.
1: Tak, to była taka
0: Łapickiego
1: przyjaźń,
0: już po śmierci.
1: Niby przyjaźń, ale tak naprawdę też rywalizacja, szorstka, tak.
0: Tego, no on parę tam
1: w pewnym momencie napisał, że Cholubek to była jego zmora. Więc to tak się o przyjaciołach raczej nie pisze.
0: No właśnie. Ale wcześniej pisałeś o Cholubku, to jest, bo poświęciłeś w ogóle mu monografię.
1: Tak, napisałem biografię, pierwszą w ogóle biografię Cholubka.
0: Tak. To jeszcze za życia.
1: Już nie, już po śmierci. Nie. Za życia chciałem napisać, zrobić taki wywiad Rzekę, ale on najpierw się zgodził, a potem odmówił. Aha. Więc jak umarł, to stwierdziłem, że ja mam tyle materiałów, że trzeba to wykorzystać. A poszedłem na przykład do IPN-u i tam znalazłem akta paszportowe, gdzie były na przykład informacje o tym, jak on miał na drugie imię i trzecie, czego w ogóle nie było wiadomo. Albo na przykład ile miał wzrostu, jakie były adresy zamieszkania, gdzie wyjeżdżał. No więc to były ciekawe wiadomości, o których nikt nie pisał. No dlatego wykorzystałem te wiadomości, plus inne oczywiście, także o aktorstwie, o dziadach słynnych i tak dalej. No i właśnie Łapicki z Cholubkiem konkurowali ze sobą cały czas. Na przykład Cholubek nie był w stanie darować Konwickiemu tego, że obsadził w filmie Jak daleko stąd, jak blisko właśnie Łapickiego w głównej roli, a jemu dał tylko rolę Maxa, czyli taką no, przyjaciela głównego bohatera. Który zresztą popełnił samobójstwo. No więc, a tutaj rzeczywiście Łapicki był w tej roli znakomity, to była jedna z najlepszych jego ról w ogóle.
0: No właśnie, bo wymieniłeś to Tadeusza Konwickiego, oni się regularnie spotykali w kawiarni Bliklego, zdaje się.
1: Najpierw w czytelniku, potem u Bliklego, bo jak Jacek Żakowski w magazynie Gazety Wyborczej napisał właśnie o stoliku w czytelniku, to się Konwicki wkurzył i przeniósł się do Bliklego. I tam już do końca życia najpierw Cholubka, potem Łapickiego, potem Konwickiego przychodzili. I Łapicki to nazywał tak jakby to spotkanie, te loża szyderców z Muppet Show, prawda? Jak oni tam siedzieli i narzekali na przeszłość.
0: Tak. Ale mieli bardzo szereg tematów, bo i polityka, i sport, bo się też interesowali.
1: Ja żałuję tego, że nikt nie napisał o tym, co mówili tak naprawdę.
0: No właśnie, bo to...
1: Ani w czytelniku, ani w Ubliklego, bo tylko mówili, że tam coś, jakieś jedno zdanie powiedzmy, a nie cała historia. No i akurat, że nikt nie podsłuchiwał ich, bo na przykład są podsłuchy, jak Konwicki rozmawia z Dygatem i mówi, kto już się skończył, a kto jeszcze rokuje.
0: No i to może... Oni chyba przez telefon głównie rozmawiali.
1: Przez telefon, tak, to był podsłuch telefoniczny i to warto było ogłosić wszystko, prawda? Bo to byłoby ciekawe, jak wyglądało życie literackie i opinia o tamtym życiu, to byłoby dla nas bardzo ciekawe. No ale niestety tego nie ogłoszono. Tak samo jak dzieł Koźniewskiego jako agenta 33.
0: A to najpracowitszy agent.
1: Najpracowitszy współpracownik bezpieki. Tak. A byłoby ciekawe, co on pisał. Właśnie nie swoją twórczość, która była słaba, tylko właśnie to, o czym pisał dla Służby Bezpieczeństwa.
0: No, to może jest jakiś pomysł. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do Andrzeja Łapickiego. Te dzienniki on pisał długo, przez szereg lat.
1: On zaczął pisać jako 60-latek w roku 84 i pisał do 2005, czyli do śmierci
0: swojej
1: żony.
0: Tak, tam jest taka ten, że umarła koniec. Zofia, umarła i kończy koniec, te dzienniki, tak. No ale to ładnie.
1: Czyli 20 lat.
0: 20 lat i czy on to w testamencie zaznaczył, że to ma być postmortem wydane?
1: Tak. Chciał po śmierci i córka, która też już nie żyje niestety.
0: To takie kijmrowisko.
1: Kijmrowisko, to miało być właśnie tak takie z zagrobu, taki kopniak dla niektórych. No myślę, że Cholubek by się obraził, gdyby przeczytał, gdyby żył.
0: Były szokujące niektóre te opinie. Tak.
1: Ja żałuję tego, że...
0: Tak prosto z mostu pisał.
1: Że Łapicki nie opisał tych swojego życia wcześniej, 20 lat wcześniej, kiedy był u szczytu popularności, aha, to wtedy, gdyby powiedział, gram z tym, prawda, to jest jakiś głupek na przykład, nie wiem, czy coś takiego, to byłoby bardzo ciekawe, jak na bieżąco, jak on by pisał. Na przykład tam są fragmenty, na przykład o Popiełuszce, prawda, jak on przeżył porwania, potem śmierć księdza Popiełuszki, którego przecież znał, bo
0: no chodził tak, są na mszę. Jego tam z, tak. W Senacie jego...
1: A potem właśnie Senat, tak. Z kolei o Michniku, tak. Negatywne opinie i tak dalej. Właśnie w ogóle o politykach, że on się starał różne rzeczy i potem powiedzieli mu, a teraz nie, to nie trzeba, prawda, pewne rzeczy nie ruszać, prawda, i troszeczkę rozczarował się i właśnie wyszedł z polityki.
0: No właśnie wyszedł z polityki. Natomiast to rozumiem, że te są wydane już bez żadnej cenzury, te dziennik tam już nie ingerowała.
1: W przeciwieństwie do książki Kalendarz i Klepsy Konwickiego, który w 76 było z cenzurą, bo oczywiście tam, gdzie o Rosji coś, to nie można było, a z kolei w 2005 roku wydano też znowu z cenzurą, ale nową, bo tam te rzeczy przywrócono, natomiast fragment o Wilhelmie Machu usunięto. Więc to też...
0: Względy obyczajowe?
1: Tak. Aha. Więc warto mieć oba egzemplarze i ta mama akurat, żeby sobie właśnie porównać. Więc to widać, że książki mają, że tak powiem, różne warianty, prawda?
0: To jest ciekawe. Natomiast jedna rzecz chyba doskwierała Papickiemu cały czas, on tam się bije w piersi, że to jest kara słuchanie tych kronik.
1: On był jedynym lektorem, przecież było ich kilku, tak. Między innymi Jeremi Przybora.
0: Tak.
1: Ale Łapicki...
0: Przybora chyba nie napomknął.
1: W ogóle nigdy nie wspomniał
0: o memuarach
1: swoich. A Łapicki wręcz przeprosił za to, że tak właśnie brał udział w tych, prawda...
0: Jak się to czyta, to straszne, to z fazą czytać.
1: I właśnie jak była, pamiętam, ta Odwilż Solidarności w 81 roku, to w telewizja puszczała te kroniki i właśnie on wtedy dostawał piany.
0: A on był wtedy chyba rektorem PWST wtedy, nie?
1: On był rektorem, co więcej, wybranym w wolnych wyborach.
0: Tak, otóż
1: to. Z czego był dumny. I tak samo w 89 roku też te pseudowybory, bo one były 35%, ale do Senatu już wolne, natomiast on konkurował bodajże z Urbanem i tego, i w związku z tym
0: tak.
1: I on wygrał w ogóle jakąś przytłaczającą ilością głosów, w związku z tym 79 do reszty, w związku z tym naprawdę to był duży sukces dla niego, więc on miał takie hasło nie głosujesz przez lenistwo, dajesz szansę komunistom, prawda? I dzięki temu wygrał.
0: Ale o ile jest tam szczery w stosunkach właśnie relacjach zawodowych głównie, to życie prywatne chyba maskuje swoje.
1: Tak, całkowicie.
0: On był znany z miłości do blondynek głównie.
1: Głównie do blondynek. Jak nie mógł zasnąć, to córka mu radziła, żeby liczył swoje blondynki.
0: Właśnie.
1: On mówił, że wtedy nie zasnąłby do rana.
0: Tak, no ale tutaj się po dżentelmeństwu zachował na ten temat.
1: Nie napisał. Znaczy, wiadomo było, że z niektórymi aktorkami, z którymi grał w filmach, to miał romans i potem po latach niektóre się przyznawały, nie wszystkie zresztą, jak ktoś jest zainteresowany, to niech doczyta.
0: No tak. Tam jest o Czyżewskiej, to chyba legenda jest.
1: O Czyżewskiej prawdopodobnie tak, natomiast Beata Tyszkiewicz, Anna Chrebecka się przyznała sama, w związku z tym wiemy, że...
0: Bohaterka poradnika matrymonialnego, tu nie zdradzę nazwiska, nie sobie każdy przeczyta, myślę, że to też.
1: Zresztą także pana Włodowskiego też.
0: Tak, właśnie, Także Łapicki też rzeczywiście, te dzienniki zrobiły dużo szumu, dużo hałasu i...
1: Ale ja myślę, że jako aktor on się troszeczkę nie doceniał. Jak z nim rozmawiałem, to właśnie powiedziałem, że te świetne filmy z lat 60. Tam właśnie tak zbagatelizował trochę.
0: Tak?
1: A ja mówię, że właśnie one były bardzo dobre, ale on sobie tak zdał się zaszufladkować, że on się tam do repertuaru romantycznego nie nadaje i to właściwie sam się trochę zaczął ograniczać. Albo też uważał, że inteligencja trochę przeszkadza aktorowi. Myślę, że niekoniecznie, że właśnie można być inteligentnym aktorem i zagrać inteligentnie ciekawą rolę, prawda? I gdyby troszeczkę się, że tak powiem, otworzył na to i pozwolił, a tak grał Fredrę to nie jest głęboka sztuka, on to lubił. To była jego pasja, natomiast mógłby zagrać się repertuar trochę głębszy, ale po prostu sam rezygnował z tego, więc został potem zakwalifikowany jako taki, najpierw grywał ciągle jakiegoś tam właśnie kochanka.
0: Ta Amantów grywał jakiś
1: A jak trochę stał się trochę starszy, to doktorów grał. Chyba 20 filmów, 20 ról z doktorami. No więc od słynnej Zazdrości i Medycyny i tam już kolejnych filmów zawsze jako doktor.
0: Tak, tak. Natomiast już nie ma nic w dziennikach na temat jego ostatniego związku.
1: Tak.
0: No bo to już było
1: po wszystkim, tak.
0: To, który wzbudził tutaj sensację towarzyską.
1: Tak jest. On już właściwie się szykował do odejścia, no, i nagle...
0: Ale on powrócił w ogóle na scenę. Tak jest. Związku. Ja pamiętam, w Narodowym grał w Turgieniewie.
1: W każdym razie był to...
0: W Czechowie.
1: Był to taki późny romans. Zresztą różnica wieku też była gigantyczna, bo 60 lat.
0: No tak.
1: To jest to... Kamila się urodziła wtedy, kiedy on zaczął pisać te dzienniki, w związku z tym, no naprawdę, a już wtedy był wiekowy, w związku z tym, no myślę, że to późna miłość, ale okazało się, że też i, bo on tak odgrywał rolę taką, że to jest szczęśliwa miłość i tak dalej, a potem się okazało, że ją wydziedziczył tak naprawdę i pozbawił majątku, w związku z tym to też dziwna historia.
0: No z drugiej strony jakby odżył zawodowo trochę,
1: trochę odżył i tak mówię, a zrobię wam numer i się ożenię.
0: Prawda? On grał w jakichś serialach nawet.
1: Tak, pojawił się.
0: W telewizjach tam gdzieś tam się pojawił.
1: Podobno grał, czego oczywiście nie oglądałem, bo ja tam seriali specjalnie nie oglądam. Chociaż czasami coś widać, jak się jest u kogoś.
0: Tak jest. I na tym kończymy rozmowę z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Sekrety Sławnych Ludzi. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo. A rozmawiałby się jeszcze długo.
0: Rozmawiałby się jeszcze długo, ale myślę, że może będzie kolejny tom, bo jeszcze jest sporo.
1: Już podpisałem umowę na kolejny tom.
0: To będzie okazja do kolejnego spotkania. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję też bardzo.
0: Tomasz Zapert, a fragmenty książki przeczyta pani Magdalena Woźniak.
2: W październiku 1924 roku przyznano Raymondowi Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Pisarz otrzymał ją na rok przed swoją śmiercią. Należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, które doczekało Polski odrodzonej. Był rówieśnikiem Józefa Piłsudskiego. Przez 100 lat ukazało się wiele książek o Raymondzie. Mimo to do dziś nie znamy dobrze jego życia. Pomijano lub zniekształcano dzieje romansów pisarza, na przykład nawet w nowych wydaniach biografii Raymonda autorstwa Józefa Rurawskiego nie ma słowa o jego związkach z Wandą Szczukową czy Wandą Toczyłowską, chociaż już kilkadziesiąt lat temu wydano drukiem listy do obu kobiet. Z kolei w książkach Barbary Koc znaleźć można nieprawdziwe informacje o romansie Raymonda ze Stefanią Kluge. Pisarz nie miał z nią romansu. Autorka pomyliła nazwisko Stefanii, która nazywała się Liwska, a z domu była Hulanicka. W 2014 roku w Kurierze Warszawskim pisano, że Raymond nie odebrał osobiście Nagrody Nobla, gdyż zmogła go czarodziejska gorzałka. Mówiąc wprost, pisarz nie zdołał wytrzeźwieć. Tymczasem prawda jest inna. Raymond nie był alkoholikiem. Chorował natomiast na serce i płuca. Miał trudności z przejściem z jadalni do salonu. W tamtym zaś czasie przebywał w pensjonacie w Nicei, sądząc, że klimat południa go uleczy. Tak się nie stało. W sierpniu 1925 roku był na Dożynkach, w Wierzchasłowicach, gdzie Witos i ludowcy z PSL, Piast, chcieli wykorzystać obecność noblisty dla poparcia swojej polityki. Przemęczenie sprawiło jednak, że pisarz trafił do szpitala. Po powrocie do Warszawy zamieszkał przy ulicy Górnośląskiej 16. Miał za sąsiada Wacława Sieroszewskiego, a gościł u siebie Kornela Makuszyńskiego, Adolfa Nowaczyńskiego i Andrzeja Struga. Nie zdążył się nacieszyć nowym mieszkaniem. Nim budynek został wykończony, Raymond umarł. Nie z powodu przepicia, a na serce. Nie tyle życie pisarza, lecz i twórczość Raymonda nie jest dobrze znana. W okresie PRL-u zakazane były jego antyutopia Bunt, którą pisarz stworzył po rewolucji bolszewickiej i agresji Rosji Radzieckiej na Polskę oraz reportaż z ziemi chełmskiej opisujący prześladowania unitów przez władze carskie. W tamtym okresie starano się podkreślać chłopskie korzenie pisarza i to, że był autorem Chłopów. Niewygodny dla propagandy PRL był również fakt, że Raymond należał do zwolenników narodowej demokracji. Przyjaźnił się z Dmowskim i Janem Popławskim, którzy w trudnych chwilach wspierali go finansowo. Pomagał mu także Ignacy Jan Paderewski, muzyk o poglądach zbliżonych do chrześcijańskiej demokracji. Życie pisarza jest pełne białych plam. Dotyczy to zwłaszcza jego drzewa genealogicznego. Żaden z badaczy nie dotarł do dalszych niż dziadek przodków autora Pielgrzymki do Jasnej Góry. Sam Raymond konfabulował na temat genealogii swojej rodziny. Twierdził, że pochodzi od Wikingów i wielu bataczy i znajomych przyjmowało to za dobrą monetę, między innymi w legendę o szwedzkich przodkach pisarza uwierzył Adam Grzymała Siedlecki. Nie ma jednak naukowego potwierdzenia owych słów. Podobnie niepewna jest genealogia matki pisarza. Raymond twierdził także, że jest synem ziemianina z Lubelszczyzny, co było ewidentną nieprawdą. Naprawdę autor Chłopów nazywał się Stanisław Władysław Raymond, a jego ojciec był organistą. Późniejszy laureat Nagrody Nobla skończył zaledwie jedną klasę szkoły w Tuszynie. Do szkoły w Łodzi nie zdał. Potem chodził do warszawskiej wieczorowej szkoły rzemieślniczej. Jako dziecko był niesforny, nie znosił dyscypliny, nie lubił się uczyć, dlatego miał z tym kłopoty. Jako trzynastolatek pojechał do Warszawy, by kształcić się na krawca. Mieszkał przy Miodowej 10 u swego szwagra, Konstantego Jakimowicza, który wykonywał ten zawód. Raymond nie miał jednak zamiłowania do fachu, wolał pisać. Od dziecka bowiem chciał zostać pisarzem. Ogromne wrażenie wywarła na młodym Stanisławie Lila Weneda Juliusza Słowackiego. To od tego dramatu zaczęło się jego zainteresowanie literaturą, a i być może teatrem. W młodości pisywał wiersze, potem przeszedł do prozy. W lutym 1884 roku uzyskał uprawnienia czeladnicze, gdy uszył frak, bardzo dobrze skrojony. Został zapisany do cechu pod numerem 1055. Na fasadzie domu przy krakowskim przedmieściu 43 w Warszawie zamieszczono nawet tablicę upamiętniającą fakt, że laureat Nobla należał do cechu krawieckiego. Niski, z popielato-blond włosami zaczesanymi do góry i binoklami stale spadającymi mu z nosa. Tak zapamiętał go Grzymała Siedlecki. W rozmowie ożywiony. Gestykulujący. Później osłabienie serca wstrzymuje mu burzę gestów. Korespondencja Raymonda, której część trafiła przed wojną do Biblioteki Narodowej, została przeniesiona do Biblioteki Uniwersyteckiej, a następnie Biblioteki Krasińskich i zniszczona w pożarze biblioteki na Okulniku, podpalonej przez Niemców po Powstaniu Warszawskim. Z ponad 100 listów do Zenona Przesmyckiego, Miriama, redaktora Chimery zachował się jeden. Spłonęły także pamiątki osobiste, paszporty, odznaczenia, dyplomy noblisty. Inne listy, zwłaszcza do kochanek, były zniszczone albo wycinane w miejscach rzekomo drażliwych przez krewnych adresatek. Na przykład te do Wandy Szczukowej, więc nie znamy ich w pełnej wersji. Część listów przepisywał wiosną i latem 1944 roku adwokat Witold Kotowski, członek Podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej, późniejszy autor monografii pisarza Pod wiatr, młodość Raymonda, przepisał jednak, jak zaznaczyłem, tylko część korespondencji i to we fragmentach. Niektóre listy Raymonda tylko streścił albo pominął jako bez znaczenia. Materiały Kotowskiego wykorzystała Barbara Koc, by wydać listy Raymonda na podstawie odpisów. Drugi polski noblista w literaturze był człowiekiem kochliwym i podobnie jak Przybyszewski czy Żeromski, każdą z kobiet zapewniał, że jest tą jedyną, nawet jeśli równolegle romansował z inną. Bałamucił panny i mężatki. Jakby powiedział Sienkiewicz, kierowała Raymondem chuć. Nie zważał na opinię ani na to, że może wyrządzić komuś krzywdę. Ale w przeciwieństwie do Sienkiewicza, który niewiele zaznał szczęścia w miłości, choć wiele kobiet mu się podobało, Raymond miał spore powodzenie. Mało która mu się oparła, a po pierwszych uniesieniach szybko odchodziły. Jan Parandowski, pisarz wielkiej kultury, erudyta, znawca antyku, był człowiekiem książki, obcował z literaturą od wczesnej młodości. lubił przesiadywać w bibliotekach we Lwowie, gdzie mieszkał, i studiować kulturę antyczną, archeologię, gromadzić wiedzę, którą po latach dzielił z czytelnikami. Własną bibliotekę utracił. Niemcy, niszcząc Warszawę w 1944 roku, spalili także mieszkanie pisarza i pozbawili go nie tylko książek, lecz także pamiątek osobistych. Jarosław Iwaszkiewicz przyjaźnił się z Paradowskim i cenił jego prozę. W recenzji Rzymu pisał o jej prostocie i przejrzystości. Ale czy utwory autora Alchemii, słowa, były proste? Cóż, Parandowski często przywoływał imiona mało znanych pisarzy, poetów, filozofów, na przykład Archilocha czy Schopenhauera. Cytował zdania po łacinie, niemiecku i francusku. Zatem jego szkice nie były proste w znaczeniu łatwe. Parandowski używał regionalizmów lwowskich. Pisał oczywiście nie językiem Szczepka i Tońka, lecz inteligenta polskiego wychowanego we Lwowie. I mimo wielu lat spędzonych w Warszawie wciąż stosował lwowskie formy i nazwy. Podobnie jak Tadeusz Konwicki, który dłużej mieszkał w Warszawie niż na Wileńszczyźnie, a jednak nigdy nie wyzbył się mowy wileńskiej. Z dumą podkreślał swą kresowość i odmienność od języka warszawiaków. Dziś nazwisko Parandowskiego młodzi ludzie kojarzą właściwie jedynie ze wznowioną często mitologią. Nie znają jego esejów, opowiadań, przekładów, a to Parandowski napisał biografię Oscara Wilde'a i frywolne opowiadania z tomu Eros na Olimpie. Wydał powieść o Lwowie przed I wojną światową i dojrzewaniu młodego gimnazjalisty Niebo w płomieniach. Mało kto wie, że to on tłumaczył Kopernika, a właściwie greckie listy sielskie, miłosne i obyczajowe, Teofilakta Symokatty, które na łacinę przełożył nasz astronom. Parandowski znał grekę i łacinę, więc znakomicie sobie poradził z zadaniem przyswojenia polszczyźnie tego dzieła. Parandowski przełożył także Odyseję Homera prozą, Cezara o wojnie domowej oraz nowelki Longosa, Daphnis i Chloe. Wśród jego przekładów znajdziemy także Gautiera, klub haszyszystów, chyba lepiej brzmiałoby klub opiumistów, Wellsa Historię świata, Czechowa Opowieść nieznajomego, a także Życie Karola Wielkiego, Einharda. Zbigniew Herbert twierdził, że Jan Parandowski to jeden z najważniejszych pisarzy współczesnych. W swym dzienniku Marian Brandys wspomniał o Parandowskim. To prawdziwy pisarz światowej klasy. Więcej już takich nie ma. Przed II wojną autor mitologii był postacią znaną i cenioną. Został nawet prezesem polskiego penklubu i pełnił tę funkcję przez wiele lat.
3: Nieregularnik literacki.
4: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie w każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.

0: własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Po reklamie.
9: www.wnet.fm.
10: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
11: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
12: I witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. 15:02, audycja Festinalente i Igor Toporowski przy mikrofonie po mojej prawicy. Niestety brak Tymoteusza Dąbrowskiego. Kolejny tydzień. No trzymamy serię tutaj z drogim Tymkiem. Jest to trzecia niedziela lipca i trzecia bez Tymoteusza. Niestety, ale no tym razem już nie z przyczyn zdrowotnych czy prywatnych, ale można powiedzieć, że zawodowo-artystycznych, ponieważ Tymoteusz znajduje się aktualnie 300 kilometrów od Warszawy, gdzieś w jakiejś dziczy, w głuszy leśnej, przesiaduje na Spokój Festiwal, gdzie realizuje projekt razem z Karolem Kanigowskim z Orangutan Collective. Realizują przestrzeń sakralną w lesie. Jest to, jak pamiętam, schemat, prototyp kościoła, który ma zostać w jakiś sposób przedstawiony właśnie w oparciu o korę i drzewa. Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że tym razem, bo mówię to już od kilku niedziel, mam nadzieję, że za tydzień się już z Tymoteuszem usłyszymy i zda on nam korespondencję z tego, co się dzieje na przestrzeni tego tygodnia i nadal trwa, ponieważ Tymoteusz już się tam znajduje od poniedziałku i najwyraźniej będzie się tam przebywał jeszcze przez kilka następnych dni. Z racji tego, że nie ma Tymka kolejny raz, to ja muszę troszkę wprowadzić jego energię w zamian. Czyli te dygresyjno anegdotkowo lanie wody, tak zwane, typowe dla Tymka, więc chciałem Państwu opowiedzieć, że byłem w tym tygodniu u rodziny, odwiedziłem moje rodzinne strony pod brzegiem w województwie opolskim, pomiędzy Opolem a Wrocławiem, w mojej wioseczce, ponieważ miał miejsce zjazd rodzinny, gdzie przyjechała moja siostra i ze swoim partnerem, z dwiema moimi siostrzenicami i radowaliśmy się sobą wzajemnie wszyscy. No muszę Państwu powiedzieć, że wybiegałem się na poważnie po naszym podwórku na wsi. Wyciągnąłem starą bramkę, złożyłem ją jakąś i kopałem z moją siostrzenicą tę piłkę. Potem przyjechał wujek, to z nim również troszkę pokopałem i muszę Państwu powiedzieć, że no, miałem na to smaka od tych kilku tygodni z racji tego, że mundial ma miejsce. Dzisiaj oczywiście finał Hiszpania i Argentyna. I tak się wybawiłem zawsze czasy, że trzeciego dnia, dzień przed wyjazdem z powrotem do Warszawy, coś sobie zrobiłem, kurczę, w stopie i mnie boli do dzisiaj. Aż nie biegałem dzisiaj 10 km, tylko zamiast 10, 5 niestety. Ale już czuję, że coraz lepiej jest z tą stopą. Mam nadzieję, że za kilka dni wrócę wrócę do typowej dla mnie dyszki. Tyle zlania wody po tymkowemu. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę poruszyć, bardzo ważna, mianowicie dzisiaj 22 urodziny obchodzi Sławomir Orwat, nasz tutaj redakcyjny padre, dyrektor muzyczny listy Polish Chart. Ja oczywiście już tobie, Sławku, składałem życzenia wczoraj. Mam nadzieję, że zresztą nas słuchasz. Wiem, że słuchasz zwykle audycji Festina Lente, więc tutaj skorzystam z tego i ponownie złożę ci urodziny miliona lat i żeby lista Polish Chart trwała w jak najlepsze, ponieważ tak jak wspominałem, nie tylko dajesz rozrywkę wielu słuchaczom Radia Wnet, ale też dajesz wspaniałą przestrzeń do rozwoju dla niezależnych i początkujących artystów, więc Sławku, szapoba dla ciebie i pozdrawiam cię serdecznie. Przed nami utwór Dawida Podsiadło razem z Sanach, za którą państwo wiedzą, nie przepadam za bardzo, ale postanowiłem tutaj pójść na rękę osobie, z którą zaraz będę rozmawiał. Jest to utwór O czym śnisz i tak właśnie, tak jak zapowiedziałem, za chwilkę będzie miał miejsce wywiad. Wywiad, proszę państwa, którego nie było już od kilku dobrych miesięcy. Ostatni raz, wydaje mi się, w lutym przeprowadzaliśmy razem z Tymkiem wywiad z Joanną Rawik, więc poprzeczka jest ustanowiona bardzo wysoko. Zobaczymy, co, o czym będzie nam opowiadać pani Małgosia Grabara, z którą znam się od dobrych kilku lat. Łączy nas nie jeden sentyment, dlatego pozwalam sobie na tutaj taką lekką prywatę, na którą i tak sobie pozwalamy z Tymkiem w każdą niedzielę po trochu. Łączy tutaj, Małgosia ma pewne powinowactwo również z głębokimi wodami i z dryfowaniem i z marynarzami. I to też nie bez kozery, nie bez przypadku, ponieważ Radio Wnet też ma wiele koneksji z łodziami podwodnymi i z mówieniem o sztuce szeroko i głęboko. Dlatego też zapraszam państwa do subskrybowania kanału Wnet Kultura, na który co tydzień, między innymi w każdy wtorek o godzinie 18 mogą państwo obejrzeć nas w obrazie, nie tylko słuchać audycji Festina Lente, gdzie prowadzimy kilka serii, między innymi rozbiór literacki, topos złowiony, czy właśnie i wywiady. Dobrze, Dawid Podsiadło, Sanach, O czym śnisz, i zaraz po tym utworze przechodzimy do rozmowy.

0: artystę przepytuję. I witam ponownie bardzo serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet, również internautów, którzy oglądają nas na serwisie YouTube. Zachęcamy oczywiście do lajkowania tego filmu i może innych, subskrybowania kanału i zostawienia ewentualnie komentarza, jeśli ktoś czuje, że jakiś przepływ ewentualny myśli. Dzisiaj wywiad, dzisiaj rozmowa z bardzo ciekawą personą, Małgosią Grabarą. Witam Cię, Małgosiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Małgosia, tak jak i ja, jest absolwentką Szkoły Aktorskiej Machulskich. Tam się również poznaliśmy, ale i również jest założycielką, współzałożycielką, założycielką Teatru Perspektywy. Również ukończyła studia dziennikarskie, więc tutaj też no, wróciłaś w tę przestrzeń poniekąd. I czy jest jeszcze coś warte wspomnienia?
1: Jeszcze na co dzień jestem aktorką Teatru Nowego w Częstochowie.
0: Oczywiście, oczywiście. I też z tego, co pamiętam, widziałem, miałaś okazję występować w Akademii Teatralnej w Krakowie również.
1: Tak, to tak się pięknie złożyło, że w spektaklu w dwóch egzaminach.

0: Ale na płaszczyźnie zawodowej.
1: Oczywiście, cudownie. Czyli jesteś po warsztacie dramatopisarstwa, ponieważ jeśli chodzi o Teatr Perspektywy, przedsięwzięcie młode, można tak powiedzieć, to piszesz tam sztuki dla dzieci razem z Angelą, również współzałożycielką tego teatru. I bardzo mnie ciekawi też sam proces, ale może do tego zaraz przejdziemy. Może powiedz, na czym polega sam Teatr Perspektywy, tak na początek.
0: Teatr Perspektywy powstał 1,5 roku temu. Angelika Matusz, też aktorka, też z Częstochowy, bo tutaj trzeba powiedzieć, że działamy w Częstochowie, wyszła do mnie z taką propozycją, żebyśmy wspólnie zrobiły spektakl świąteczny dla dzieci, bo akurat mamy trochę wolnego czasu. No i kupiłyśmy karton. Kupiliśmy karton za 200 zł.
1: To duży karton.
0: To był duży karton. I tego kartonu trochę zostało, więc stworzyłyśmy dwa spektakle. Jeden świąteczny, a po świętach, jak pograłyśmy nasz spektakl w Pracowni Elfów, to postanowiłyśmy zużyć ta część kartonu, która została, i stworzyłyśmy spektakl Bzz, czyli Tajemnice Pszczół. I teraz właśnie dziewczyny przestały grać, skończyły spektakl w Olsztynie koło Częstochowy na Jurajskim Festiwalu Sztuki i Wina.
1: No właśnie, bo właśnie tutaj się też dzięki temu znalazłaś poniekąd. Jesteś teraz w Warszawie, ponieważ właśnie w Olsztynie wczoraj również miał miejsce. To jest cały czas ten sam festiwal,
0: tak,
1: rozumiem.
0: Tak, tak.
1: Czyli prezentowałyście dwie sztuki na przykład wczoraj i dzisiaj, czy...
0: Wczoraj i dziś gramy czyli Tajemnice Pszczół. Tylko, że jesteśmy już na ty... Jesteśmy młodym teatrem, bo 1,5 roku działamy, natomiast mamy już swój zespół aktorski. Na początku grałyśmy my we dwie, tworzyłyśmy sztuki tak na podstawie improwizacji, a teraz już mamy spisane te sztuki, były od początku zresztą, ale mamy dwie aktorki, które już są wdrożone w jeden spektakl i kolejne dwie aktorki, jednego aktora, dołączyli właśnie tak oficjalnie w tym miesiącu do naszego zespołu. Czyli mamy już 2, 4, 6 osób.
1: Cudownie, czyli teatr prosperuje, perspektywy.
0: Tak.
1: To w takim razie, czy w takim razie masz dalej chęci również udzielać się na scenie, czy już stricte na przykład zająć się reżyserią, pisaniem scenariuszy kolejnych może?
0: Nie ukrywam.
1: Jak to wygląda? Jak jest
0: nie ukrywam, że jest to jakieś pewnego rodzaju obciążenie psychiczne, kiedy tworzę, czyli kiedy razem piszemy, reżyserujemy, a potem jeszcze gramy. Dla mnie to jest trudne, bo traktujemy to trochę jak takie nasze dzieci i wolę być po tej stronie. Wolę być po tej stronie w swoim przedsięwzięciu, po tej stronie producenckiej. Bo to jest też, to jest pisanie, to jest reżyserowanie, ale to też jest tworzenie scenografii, bo każda nasza rzecz w spektaklu jest stworzona też rzemieślniczo, można powiedzieć. Nasza scenografka Kinga Liberska, graficzka i właśnie też początkująca scenografka, bo u nas robiła pierwsze realizacje. Wszystko sama tworzyła. Ten ul, ten wielki stół dla elfów w Pracowni Elfów, który jest... Ten stół jest teraz samolotem, raz wielkim prezentem. I uważam, że to jest taka nasza rzecz, o którą bardzo dbamy, żeby wszystko było wytworzone przez ludzkie ręce. W dobie sztucznej inteligencji i w dobie, że można wyprodukować wszystko.
1: Tak, i właśnie w tej dobie sztucznej inteligencji, co mi się bardzo podoba w tych spektaklach, tak jak zdążyłem przeczytać ze strony właśnie, którą posiadacie Teatr Perspektywy, to, że to są spektakle bardzo interaktywne i wychodzące z ręką do dzieci, do widowni. Co jest bardzo ważne, ponieważ w tej dobie aktualnego, w tych czasach, w jakich żyjemy, to dzieci bardzo szybko potrafią się rozkojarzyć i trzeba trzymać ich uwagę non-stop.
0: Zauważamy to podczas spektakli i stąd została podjęta jakiś czas temu, że wszystkie nasze spektakle będą interaktywne. moje doświadczenia z pracy inspicjenckiej w Teatrze Lalek Gulliver, kiedy obserwowałam dzieci z publiczności, to znaczy z mojego miejsca inspicjenckiego dzieci z publiczności, a Angelika grała w teatrze dla dzieci, spowodowały, że podjęłyśmy taką decyzję, że nie chcemy być

0: takim teatrem, który jeździ, bo jesteśmy teatrem objazdowym i którego nie można dotknąć, więc też tak naprawdę wszystko w spektaklu czyli Tajemnice Pszczół, w każdej części scenografii można dotknąć. Aha. Ale na przykład w Elfach jeszcze nie, bo to był pierwszy spektakl i nie wiedziałyśmy o tym.
1: Na tyle przystosowany jeszcze
0: tak,
1: nie
0: jeszcze
1: jest.
0: To też jest fantastyczne, że my się uczymy. I Elfy zauważyłyśmy, stworzyłyśmy te elfy interaktywnie. Rozmawiamy z dziećmi, tańczymy z nimi albo one z nami.
1: I to jest też ten motyw improwizacji, o
0: tak.
1: którym wspominałaś przy tworzeniu tego
0: tak,
1: spektaklu.
0: Tak, tak. Bardzo duży motyw. Często Aha. jest z tego dużo powodu radości i uciechy. Bo dzieci mają wyobraźnię niesamowitą, Aha. więc my czasami zadajemy pytania i potem jesteśmy i przerażone, i uchachane.
1: To czy możesz w takim razie powiedzieć o jakiejś takiej jednej sytuacji, na przykład, która ci może przyszła teraz na myśl, jakaś abstrakcja, która się mogła wywiązać na scenie, czy właśnie pomiędzy sceną a widownią?
0: Tak, w Pracowni Elfów, spektakl o talentach, o tym, że Aha. talent to prezent. Ale że o ten talent trzeba dbać. No i pytamy się dzieci, a co wy lubicie, jaki jest wasz talent, czyli co lubicie robić? Aha. I jedna dziewczynka wykrzyknęła, jeść słodycze. No i też można mieć talent do jedzenia słodyczy. No.
1: Oczywiście. Dobrze, wspominałaś wcześniej o twojej pracy inspicjenckiej również w Teatrze Gulliver. I to też mnie ciekawi, bo masz niesamowitą w sumie już całą dozę doświadczeń związaną z teatrem z każdej w sumie strony. Właśnie tutaj inspicjenctwo, tutaj pracowałaś w sumie, nie wiem, może więcej było tych teatrów. Ja mam w głowie 3 teatry, w których pracowałaś, po różnych też właśnie stronach. Skończyłaś szkołę aktorską, byłaś na warsztatach z dramatopisarstwa, teraz reżyserujesz i współtworzysz właśnie cały teatr. Jak to, czy jakby chodzi mi tylko o to, jak doszło to do tego? Czy to wyszło tak intuicyjnie i poniekąd tak się właśnie myślisz, że to jak tak się ułożyły gwiazdy, że zaczęłaś właśnie w sumie w Teatrze Perspektywy? Czy jesteś w stanie jakby zrozumieć to moje pytanie?
0: Chyba nasuwa mi się taka myśl odpowiedzi, nie ma przypadków. Nie ma przypadków. To, że chociażby ta moja znajomość i przyjaźń z Angeliką wynika z tego, że spotkałyśmy się na warsztatach aktorskich w Teatrze Nowym w Częstochowie. I Teatr Nowy w Częstochowie to takie też młode miejsce, ale starsze niż Teatr Perspektywy, bo ma 5 lat. Aha. Ma swoją siedzibę. Teatr Perspektywy jeszcze nie ma swojej siedziby. Nie jesteśmy też aż taką konkurencją dla siebie, bo Teatr Perspektywy działa tylko dla młodej publiczności. Czyli Teatr Nowy ma jeden spektakl dla dzieci, ale głównie do tej pory produkował spektakle dla dorosłych. Natomiast spotkałyśmy się na tych warsztatach aktorskich w Teatrze Nowym z Angeliką i ja sobie, jak ją zobaczyłam, przedstawialiśmy się sobie, to sobie pomyślałam, o, te będę lubić. I potem od rozmowy do rozmowy, oczywiście nie pragnęłam mieć tam koleżanki jakiejś na siłę, ale samo wyszło, że Angelika na początku zaproponowała mi jakiś projekt, który nie doszedł do skutku jeszcze. Chodziło o film krótkometrażowy, a potem spotkałyśmy się na jedną kawkę, potem drugą i tak wyszedł pomysł Teatru Perspektywy. Chociaż na początku to też był projektowy pomysł jednego spektaklu świątecznego. No bo wiadomo, ten rynek i branża aktorska nie jest łatwa, więc odpowiadając głębiej na twoje pytanie odnośnie łączenia tych wszystkich dziedzin, no to i mówiąc o marzeniach, chciałabym zajmować się tylko jednym, jedną rzeczą,
1: rozumiem.
0: Ale ta branża tego wymaga, żeby oczywiście pewnie są też tacy, którzy zajmują się tylko jednym, czy to graniem, czy reżyserowaniem, ale zastanawiam się, czy też to by mnie satysfakcjonowało, gdybym codziennie chodziła do pracy tylko i wyłącznie na próby i była tylko aktorką, albo tylko zajmowała się reżyserią, albo tylko produkcją. A mnie ta inspicjentura w teatrze Lalek Gulliver i dała wiele radości i bardzo dużo nauczyła. Bez tej bazy pewnie nie tworzyłabym teraz swojego projektu, jakim jest Teatr Perspektywy.
1: Super, no bo przede wszystkim trzeba być ścisłym i obserwatorem po prostu i umieć wyciągać to, co, z czego się widzi. Pewnie no, wiele się nauczyłaś właśnie, może na tych rzeczach, które czasami mogły nie wypalić na przykład, nie wiem, ale to ma jakaś taka interpretacja. Cudownie, bo dla mnie no, to jest bardzo trudne, to się wydaje, po prostu takie przedsięwzięcie rozpocząć, jakby rzucić się na tę głęboką wodę właśnie. Trzeba mieć odwagę na pewno. Tym bardziej, że jeśli chodzi o rynek teatrów objazdowych, to też jest trudne. To też jest trudne i bardzo oblegane wręcz, chociaż właśnie też skupiając się w sumie na tej widowni jeszcze młodszej, czyli rozumiem, że przedszkolna i wczesnoszkolna.
0: W żłobkach czasami gramy uproszczone wersje tych spektakli, ale generalnie skupiamy się na przedszkolach i klasach pszczoły. Pszczoły i elfy, tak, bo mówimy tak roboczo na spektakl w pracowni elfów. Elfy są przeznaczone dla klas też 1-3. To jest fajne w tych spektaklach naszych improwizowanych poniekąd, interaktywnych, że my staramy się dowiedzieć wcześniej, dla jakiej publiczności gramy. To znaczy, czy to jest grupa bardzo energiczna, czy raczej preferująca
1: spokojne otoczenie.
0: I wtedy jesteśmy w stanie dostosować. Każdy spektakl przez to jest inny. Dzięki temu też gramy, możemy to grać z taką spokojną głową w placówkach wymagających odpowiedniej czy innej opieki. Ale myślę, że za tą odwagę odpowiada tak, że to jest odważne, ale myślę, że za tą odwagę w naszym zespole odpowiada Angelika.
1: Rozumiem.
0: Że tak.
1: No to właśnie a propos Angeliki i ciebie, bo ciekawi mnie rozkład energii albo chemia, która się dzieje przy na przykład pisaniu wspólnie jakiegoś scenariusza, tak? Jak to działa po prostu? Czy robicie po prostu burzę mózgów? Czy ktoś już przychodzi z jakimś gotowym konspektem i wtedy we dwójkę pracujecie? Czy po prostu wysyłacie sobie naprzemiennie jakiś arkusz? Jak to może wyglądać w takim razie? Bo ja nigdy tego nie zaobserwowałem w sumie jeszcze.
0: W pracowni elfów tworzyłyśmy wszystko razem. To znaczy spotykałyśmy się na próbach, które odbywały się w domu moich rodziców albo w domu Angeliki w Częstochowie. I robiłyśmy improwizację. Bawiłyśmy się tym.
1: I to, co
0: tak
1: działało,
0: naprawdę,
1: to po prostu było zapisywane.
0: A potem jeszcze musiałyśmy to konfrontować z publicznością, bo niektóre
1: to
0: rzeczy...
1: To były chyba najtrudniejsze
0: Niektóre
1: moment.
0: Rzeczy wydawały nam się, że będą super śmieszne, a w ogóle nie wypalały, a z drugiej strony jakieś pomyłki czasami też nasze, wynikające z improwizacji, okazywały się, że spadła mi czapka na przykład, elfa. I potem się okazało, że dzieci to
1: bawi prostu, tak.
0: I to jest też potrzebne.
1: Oczywiście, że tak.
0: Więc tak wyglądało przy elfach, że wszystko robiłyśmy z improwizacji i bardzo dużo z ruchu. Jest to spektakl mocno ruchowy, nie jest tam aż tak dużo słów. Starałyśmy się, taki był cel, żeby było muzycznie, rytmicznie.
1: No tak, oddziaływać też na te zmysły po prostu wszystkie, jak najwięcej.
0: Tak jest. I za muzykę odpowiada Kacper Kuleta, nasz muzyk też, który całą muzykę stworzył samodzielnie za pomocą instrumentów, czyli nie w komputerze, tylko też nagrywał wszystko sam.
1: To mi obce.
0: A drugi spektakl, czyli Tajemnice Pszczół, już tworzyłyśmy trochę inną metodą, bo na początku zaczęło się od poważnego researchu na temat pszczół. Naprawdę
1: właśnie.
0: Poważnego. Pszczoły robotnice, pszczoły zwiadowczynie, pszczoły, my nazywamy to między sobą pszczoły żujki, czyli te, które przeżuwają nektar, żeby stworzyć z niego miód. Aha. Zaczęło się od poważnego researchu. Potem byłyśmy w trasie i śpiewałyśmy sobie w trasie piosenkę z impro i stworzyłyśmy na podstawie tej piosenki z gier impro. To jest taka... No, technika aktorska stricte do improwizacji takiej aktorskiej. My sobie ją przerobiłyśmy, albo na tej podstawie stworzyłyśmy rytm do swojej piosenki. I stworzyłyśmy, i potem z jazdy w aucie stworzyłyśmy tekst piosenki do dwóch piosenek. do pszczół, piosenki Królowej Uli Urszuli, czy Bzuzy.
1: A Ula Urszula, w którą ty się chyba wcielasz, czy...
0: Tak, tak. Początkowo ja byłam królową Ulą Urszulą, a tak naprawdę królową Ula. Bo jest to jest królowa Ula Urszula.
1: Aha, dobrze, teraz rozumiem.
0: To też taka gra słów. No i Zuza, na którą królowa Urszula mówi Bzuza.
1: Bzuza. Wspaniale.
0: Więc tutaj się zaczęło od researchu, potem od tworzenia piosenek, a potem od ubierania tej wiedzy, którą zdobyłyśmy, i selekcjonowania, bo przecież to jest ogrom wiedzy, którą przeczytałyśmy, której się gdzieś tam trochę nauczyłyśmy. W scenariusz taki, żeby był
1: tak,
0: właśnie
1: też... Tak, w tę formę łatwo dostępną dla młodej publiczności.
0: Byłyśmy u pszczelarza.
1: Cudownie, tak, właśnie chciałam o to zapytać.
0: Opowiadał nam tam, my też sobie zrobiliśmy tam sesję promocyjną do spektaklu.
1: Widziałem, tak, cudowna jest ta sesja.
0: Więc naprawdę był to fantastyczny proces, taki rozwojowy też dla mnie, bo wielu rzeczy się dowiedziałam.
1: Super, takie generalnie spektakle, które skupiają się stricte na jakimś temacie, bardzo wiele mogą pokazać. Nie tylko już właśnie publiczności, ale właśnie osobie tworzącej. Też aktualnie skupiam się na jakimś takim jednym temacie researchu i też widzę, jak to mnie na przykład potrafi rozwijać albo pokazuje różne jakieś niezbadane płaszczyzny. Ja jestem ciekawy jeszcze, bo nie tylko na stronie waszego Teatru Perspektywy znalazłem elfów czy pszczoły, ale elfy czy pszczoły, ale również meduzę.
0: Tak, Meduza to jest świeży projekt. Meduza, Medyta i Oddech Morza. I to jest spektakl, który miał swoją prapremierę już, ale to była prapremiera work in progress. To znaczy zawsze staramy się właśnie na początku spektakl, który tworzymy, przetestować, ponieważ to są spektakle
1: próbny
0: interaktywne.
1: Pokaz.
0: Tak, więc jedna nasza zaprzyjaźniona szkoła już... już widziała ten spektakl, natomiast jeszcze nie wyruszyliśmy z nim w trasę. Ale w sierpniu najprawdopodobniej, jeżeli wszystko się ułoży, w sierpniu zagramy go w Dąbrówce pod Poznaniem.
1: Cudownie. Czy są w takim razie jeszcze jakieś spektakle kolejne na horyzoncie? Coś się już tworzy na przykład? Czy na razie skupiacie się na zrealizowaniu do pięciu na każdy guzik pani Meduzy i dopiero potem będą kolejne?
0: Pomysłów mamy bardzo dużo. Aha. Miałyśmy pomysł na taki program rozwoju świadomości.
1: Brzmi poważnie.
0: Natomiast moce przerobowe, bo nie twórcze, mocy twórczych by starczyło, tylko moce przerobowe do wprowadzenia tego projektu w życie i zaoferowania go szkołom, czy przedstawienia go światu, to jest zupełnie inna rzecz. My się tego jeszcze bardzo uczymy. I jak się jest niezależnym artystą, czy niezależną fundacją, bo jesteśmy pod fundacją, jesteśmy projektem fundacji Another Perspective, stąd też Teatr Perspektywy. To są takie trudności dnia codziennego, które często spowalniają po prostu procesy. I ten program rozwoju świadomości zakładał 10 spektakli. Każdy spektakl na każdy miesiąc roku szkolnego. Żeby to nie było ten spektakl. To znaczy tak, różnorodność chciałyśmy wprowadzić bardzo dużą, ale żeby to była jedna linia prowadząca do celu. Jedna droga prowadząca do celu. To znaczy, żeby one mimo swojej różnorodności, tutaj o elfach, tu o pszczołach, tu o meduzie, tu o babokach częstochowskich, czyli o strachach.
1: Cudownie.
0: Czy masę innych projektów, ale żeby one były mimo wszystko jakąś nicią połączone, bo chodzi nam też taką naszą misją teatru, jest Teatru Perspektywy, jest oświetlanie i prowadzenie do rozwoju osobistego już od najmłodszych lat. I bazujemy na neuroplastyczności, na tych technikach neuroplastyczności, więc to połączenie i konsekwencja wydaje nam się, że jest, no właśnie, jest wypełnieniem tej drogi do oświetlania tego potencjału, który drzemie w każdym dziecku.
1: Oczywiście. Nie, to jest bardzo wspaniałe, co robicie w takim razie. Jeszcze teraz, jak to wyjaśniasz w szczegółach dogłębniej, no to tylko nasuwa mi się, że bardzo szlachetne to jest. I aż no jakby cudownie wspierać takie przedsięwzięcia i niestety, audycja ta jest, odbywa się w lipcu, w sumie w okresie wakacyjnym, ale a też jeśli waszym celem oczywiście są dzieci, to jest tryb szkolny, wrzesień, czerwiec, no ale wydaje mi się, że jeśli jakiś nauczyciel, nauczycielka, wychowawca, wychowawczyni nas słucha, czy może ktoś, kto zna takie osoby, to może się zainteresuje i poda tę nowinę dalej, bo na pewno jest to, brzmi to o wiele lepiej, wygląda to też o wiele lepiej, jak patrzyłem na stronie, bo zamieszczacie tam też zdjęcia ze spektakli i ten nacisk, który upada, jest składziony na interakcję właśnie z publicznością, z tymi dziećmi, to wybija się na tle innych spektakli teatrów objazdowych, które oblegają szkoły i są już niestety takimi molochami, jeśli chodzi o ten rynek. Sam też brałem udział w takim przedsięwzięciu i jakby widziałem też zza kurtyny po prostu to i miałem kontakt z innymi osobami, które również, no, obracamy się w tych podobnych kręgach, oczywiście aktorskich, więc wiemy też z różnych perspektyw, jak to może wyglądać, a to jest tak jakby właśnie w kontrze Teatr Perspektywy stoi, jako to taka bardzo miła alternatywa, młoda i właśnie przede wszystkim młoda i świeża, bo tworzą ją już młode osoby które widzą świat takim, jakim jest, a może niekoniecznie takim, jakim ktoś mógł zapamiętać sprzed lat i krzewić te same konwencje, powielać jakby jakieś formy i treści, które już totalnie są przedawnione w kontekście młodej publiczności i dzieci. Więc wspaniale.
0: Jakie to ładne, dziękujemy.
1: Proszę bardzo. Zaproponuję może teraz piosenkę, którą wybrałaś. Czy może chcesz ją jakoś zapowiedzieć? Specjalnie masz jakieś wspomnienia związane z tym utworem pani Zdzisławy Sośnickiej?
0: To jest pożegnanie z bajką. Mhm. Trochę na przekór tytuł, ale tak pomyślałam, że dzisiaj to będzie dobra piosenka do tego, o czym rozmawiamy też.
1: Oczywiście. Pożegnanie z bajką i Zdzisława Sośnicka.

0: kawy łyk, łyk kawy.
1: I kolejna niestety kawa bez kawy, ponieważ Tymka z nami nie ma, ale Małgosia Grabara wypiła kawkę z naszego tutaj ekspresu na krakowskim Przedmieściu 79 przed samą audycją, więc można powiedzieć, że dzisiaj akurat ten dżingiel nie wybrzmiał bez przyczyny, tak jak w przypadku dwóch poprzednich niedziel. Małgosiu, może tak bardziej przejdźmy do personaliów i na przykład jak wylądowałaś w sumie w tej Częstochowie, ponieważ no, my się poznaliśmy w Warszawie. Jeszcze wcześniej byłaś rezydentką Krakowa. Krakowa, który bardzo sobie ukochałaś i nasza scysja tutaj od już paroletnia nadal nawet tutaj wybrzmiewa na temat Krakowa, ale to może zostawimy sobie. To skąd w tym wszystkim Częstochowa?
2: Jedną nogą jestem z Częstochowy, to znaczy mam tam połowę rodziny i dziadków. Ale historia jest taka, że gdyby to byli tylko dziadkowie, to niestety, ale prawdopodobnie bym tam nie wylądowała. Historia z Częstochową zaczęła się tak, że były warsztaty aktorskie dla młodych właśnie adeptów, studentów i aktorów ogólnopolskie w Teatrze Nowym w Częstochowie. I pojechałam, dostałam się na te warsztaty, bo lista uczestników była ograniczona, więc mi się udało. I pojechałam raz, zostawiłam CV. Pojechałam drugi raz. Inna jest historia. Pierwsza jest historia.
1: Dobrze, wracamy.
2: Pojechałam pierwszy raz, zostawiłam CV, nie odezwali się, ale jeszcze przed warsztatami był casting do tego teatru. Więc pierwszy raz, jak wysłałam tam CV, to z takiego castingu online. Nie dostałam się. Potem pojechałam na warsztaty, zostawiłam CV, dyrektor nie odzwonił. Pojechałam drugi raz na warsztaty i po tych drugich warsztatach, czyli zostawiłam trzeci raz CV i dyrektor powiedział, dobrze, to zostań, spotkamy się na rozmowę i coś może wymyślimy. No i po tym trzecim razie, taka jest moja historia bycia w Częstochowie, po tym trzecim razie się udało. Jako pierwsze zadanie artystyczne, które tam dostałam w Teatrze Nowym w Częstochowie, to teatr niezależny. 5 lat w tym roku obchodził, ale mamy własną scenę z garderobą, z profesjonalnym oświetleniem, nagłośnieniem, więc...
1: Cudownie,
2: tak. Nie,
1: ja też z moich doświadczeń w Teatrze Objazdowym to naprawdę to się ceni bardzo, takie pomieszczenia.
2: I pierwszym zadaniem aktorskim było poprowadzenie grupy, amatorskiej grupy dorosłych ludzi.
1: Poprowadzenie.
2: Tak, i stworzenie spektaklu. I w tym momencie stworzyliśmy już razem, tworzymy razem z ludźmi z Częstochowy, z ludźmi, którzy tworzą ten teatr społeczny, już 10. spektakl.
1: Wow. I w półtora? Nie. W teatrze perspektywy trwa półtora
2: tak,
1: roku.
2: W Teatrze Nowym w Częstochowie jestem już trochę dłużej. No chyba będą to 2 sezony, tak. Mhm. Bo spektakl robimy 1 na 3 miesiące i 1 w wakacje.
1: Znany rytm.
2: Tak. To teraz tworzymy właśnie spektakl uliczny, który zagramy na Festiwalu Kultury Alternatywnej w Częstochowie na Starym Rynku.
1: Ale to znaczy, wow.
2: Jakby ktoś na był plenerowo. Z Częstochowy, tak, to zapraszamy.
1: To zapraszamy, ale to w takim razie, w jaki sposób tworzysz te spektakle z tymi ludźmi? To jest jakby, nie działacie na scenariuszu w takim razie? Czy właśnie jest jakiś tekst źródłowy?
2: Ja na początku warsztatów, ponieważ co edycję, czyli co te 3 miesiące, ta grupa teatru społecznościowego, niektórzy mówią na to teatr amatorski, ja wolę określenie teatr społeczności.
1: Ale amator to przecież z genezy również, to jest po prostu pasjonat.
2: Tak, jakby. To prawda, więc ten teatr pasjonatów tworzą ludzie, którzy się wymieniają czasami i spotykamy się tylko raz w tygodniu, więc czasami mają przestrzeń tylko na 3 miesiące takich warsztatów. Niektórzy są od samego początku. I tworzymy, na początku zawsze pytam, czy chcecie tworzyć wspólnie spektakl, czy mam przynieść scenariusz? I zwykle odpowiedź jest taka, tworzyć wspólnie. Nawet jak raz podjęliśmy się tworzenia spektaklu na bazie scenariusza filmu Siedem Uczuć, to i tak musieliśmy wszystkie sceny, łączniki, bo wykorzystywaliśmy te sceny z lekcji, to musieliśmy wszystko sami wymyślić. Ja tym tak nadzoruję. Ja tym tak nadzoruję.
1: Czyli jesteś quasi reżyserką, tak?
2: Tak, uważam, że bardzo dużo robimy razem i w tym widzę też ogromną wartość. Dzięki temu spotykamy się nie tylko w czwartki.
1: Ale też i prywatnie, rozumiem, tak?
2: Tak, ale wychodzimy też na różnego rodzaju aktywności.
1: Poza teatralne.
2: Tak, jak turniej jednego wiersza w Częstochowie jest taka. A propos
1: cudownie.
2: Częstochowy, taka aktywność.
1: Częstochowa brzmi jak taka mekka artystyczna teraz po prostu. Świetna
2: Chciałabym
1: reklama.
2: Bardzo, żeby tak było. I dlatego jest też Teatr Perspektywy, dlatego w Teatrze Nowym w Częstochowie robimy różnego rodzaju projekty, nie tylko spektakle, ale właśnie ten teatr na Błesznie. To jest ta grupa Amator Teatr na Błesznie, nazywa się, tak się nazywa ta grupa amatorska.
1: A Błeszno to jest
2: dzielnica w Częstochowie. Tak,
1: udało
2: ja
1: mi się.
2: Czasami zapominam, że jestem w Warszawie i muszę sprecyzować niektóre rzeczy, tak.
1: Błeszno, ale nie brzmi tak, chociaż może brzmi tak jakoś kresowo, nie wiem. Ale Częstochowa to trochę jej daleko, a jednak... No nic.
2: Ale Błeszno tak, jest na pewno na kresach Częstochowy. trzeba się wysilić, żeby dotrzeć do tego teatru nowego w Częstochowie. Ale...
1: Oj,
2: tak, to może być... Może być pewnego rodzaju trudnością.
1: Punktem zwrotnym dla jakiegoś...
2: Tak, dla publiczności w ogóle, ale też myślę sobie o tym w ten sposób, że przychodzą wtedy na spektakle ludzie, którzy naprawdę chcą przyjść. Bo muszą dotrzeć.
1: Tak,
2: pokonać te... Ja mam do pracy 10 kilometrów. W Warszawie to może nie jest jakoś super dużo, ale...
1: Tak, metrem, pół godzinki, 20 minut i jesteś, tak.
2: No, właśnie.
1: Ale to jest komunikacja miejska, która tam dociera?
2: Jest. Ja jadę do pracy, jak nie mam auta, 55 minut.
1: No to trzeba wcześniej wstawać, ale no tak. Jeśli jest się pasjonatem, amatorem, prawda, kimś, kto to lubi, kocha.
2: Tak, ale może tylko ja mam tak daleko.
1: No, oczywiście, może, czyli mieszkasz w ścisłym centrum w takim razie, czy to jest kolejny kres, z kresu na kres?
2: Nie jest tak, trochę bliżej niż na Błesznie mieszkam, bliżej Jasnej Góry.
1: Rozumiem. Wspaniale w takim razie. Ciekawi mnie jeszcze w takim razie, bo inspirujące jest to, tutaj przedstawiłaś troszkę taki mikrokosmos tego docierania do Teatru Nowego w Częstochowie, ale jednocześnie makrokosmosem odzwierciedlającym te takie konsekwencje i pracowitość i niezłomność, to jest to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda? Jakby to lawirowanie pomiędzy miastami, dotykanie się i manie się różnych płaszczyzn tego jednego zawodu, jakim jest tworzenie sztuki, prawda? No i tak sobie myślę, że chciałem ci zadać pytanie, na ile potrzebna, nie, to jest może takie oczywiste pytanie, no ale na ile potrzebna jest faktycznie ta konsekwencja i pracowitość, a na ile może talent? Takie banalne pytanie, ale wydaje mi się, że potrzebne do zadawania i też ile jest osób, to tyle może być ciekawych odpowiedzi na to.
2: To ja odpowiem zgodnie ze scenariuszem w Pracowni Elfów. Talent to coś, co lubisz robić i jeśli to pielęgnujesz, to wszystkie te trudności da się jakoś znieść. Ja czasami... Na pewno dla żadnej innej pracy nie jeździłabym, nie byłabym w dwóch miastach tego samego dnia w tego samego rodzaju pracy. To znaczy, już tłumaczę, rano byłam na próbie w Częstochowie, w Teatrze Nowym, do spektaklu Konwencja, który realizujemy z aktorami, z osobami z niepełnosprawnościami, a wieczorem byłam w Krakowie na próbach do spektaklu Wszystkie powinnyśmy już być martwe w Akademii Sztuk Teatralnych. I na pewno, gdybym tego nie lubiła, to bym tego nie robiła. I to jest jakiś mój talent.
1: Oczywiście, rozumiem. Mam taką tradycję, chociaż nasza rozmowa jest jest jakby trzecią rozmową z serii wywiadów, ale staram się taką tradycję krzewić i zawsze pytać artystę, artystkę, z którą rozmawiamy. Takie pytanie typowe, ale zawsze mnie to ciekawi. Czy jesteś w stanie wymienić takie na przykład top 3 twoje filmy? Jakieś ukochane, coś, co wywarło na tobie jakiś diametralny wpływ na przykład, albo coś, co po prostu jest twoją strefą komfortu.
2: Mm-hmm. To tak, numer 1, krótkometrażowy, Przekładaniec Andrzeja Wajdy, czarno-biały, fantastyczny, abstrakcyjny, absurdalny. Numer 2.
1: Czy to jest chronologiczne, czy to jest jakby już umiejscowienie na podium, czy to jest bez przyznawania medali?
2: Bez przyznawania medali. Dobrze, chociaż ten Przekładaniec, jak się mnie ktoś pyta o ulubiony, to jest...
1: A, czyli jedno. Muszę obejrzeć, Andrzeja muszę się przyznać,
2: krótki
1: że nie
2: jest.
1: Widziałem. O,
2: jest
1: to cudownie.
2: Krótki.
1: Uwielbiamy krótkie filmy w dobie tych czasów.
2: Ale dla przeciwieństwa gdzieś numer 2 to będzie Zimna Wojna. Może dlatego, że oglądałam ją bardzo często w Barcelonie, kiedy właśnie było tam robiłam Erasmusa i tęskno było za ojczyzną, to tak ta romantyczna polska dusza.
1: I znowu czerni-biel.
2: Tak. No a trzeci film? Ja mam chyba tylko dwa.
1: Tylko dwa?
2: Pewnie.
1: To może książka. O.
2: A książka? A jakie są twoje?
1: Moje książki?
2: Zyskał na czasie i pomyślę.
1: Moje książki, ale proszę pani, to pani odpowiada sobie na pytanie. Nie no, to jest trudne pytanie. No, sam się nad tym nie zastanawiałem nigdy, tak szczerze. Na pewno jakiś Bukowski by się znalazł. Kurczę. No nie jestem w stanie odpowiedzieć jeszcze teraz.
2: To ja chyba...
1: O, przepraszam, Obcy. Alberta Camus. To jest na pewno taka jakaś książka, do której teraz też sobie wróciłem w kontekście prowadzenia audycji. No i generalnie Albert Camus jest mi jakiś taki dziwnie bliski. Tak.
2: Okej. No to ja powiem może też nie chcę powiedzieć infantylnie, ale z takiego świata dziecięcego.
1: O.
2: Powiedziałabym, że może nie ulubiona, ale ważna to Ania z Zielonego Wzgórza.
1: Również dla mnie nieznana pozycja, niestety.
2: To na pewno może nie ulubiona, ale cała seria tej Ani z Zielonego Wzgórza uważam, że gdzieś tam miała wpływ na te marzenia, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Rozumiem. No to jeśli mówimy również o takiej literaturze, to Władca Pierścieni Tolkiena dla mnie to też wywarło duży wpływ. Ja to też bardzo wcześnie jakoś czytałem, w podstawówce chyba. I no, na moją wyobraźnię to tak już pogłębiło, że nie ma powrotu. Mhm. Więc to wspaniale.
2: No, wiesz, chciałabym powiedzieć jakiegoś Witkacego na przykład, ale to też...
1: No to jest trudna literatura.
2: To jest trudne, a poza tym, czy to jest ulubione? Ja lubię po prostu Witkacego, mimo że to jest właśnie trudne. Mhm. I tak, żeby się zmęczyć, żeby wprowadzić mózg w jakieś takie inne obszary.
1: Tak.
2: Wyobraźni.
1: To, których to się nie bywało dawno.
2: To ten Witkacy jest taki, że naprawdę lubię go czytać tak dla przyjemności, dla zabawy. Mhm. Ale żeby to było ulubione.
1: No, ale wydaje mi się, że tego typu persony to też są, bardziej się lubi już całokształt tej twórczości, aniżeli jakieś osobne pozycje. Ja też myślałem o Gombrowiczu, ale nie jestem w stanie w sumie wybrać jednej pozycji. Może dzienniki faktycznie, to jest ta taka autokreacja nie do zapomnienia i jakieś taki prekursorskie to jest, chociaż też inspirowane na przykład Pamiętnikami Chryzostoma Paska. To też niesamowite. No ale nie będziemy się w to zagłębiać. No ale również są takie pozycje. No ostatnio ja w Dramatach tonąłem Gombrowicza. No, to też jest zupełnie inna formalnie i coś innego, ale treściowo nadal to jest wszystko zbliżone jednak, bo ten jeden artysta zwykle fiksuje się na jakimś takim może szerokim, ale jednak temacie jednym. Więc tak. Mamy jeszcze dosłownie kilka minut. W takim razie, czy chciałabyś może wspomnieć, gdzie można was znaleźć, Teatr Perspektywy, jeśli może ktoś jeszcze nie zapisał, jeśli może ktoś zapomniał i może by chciał was zobaczyć na żywo w takim razie.
2: Zapraszamy do Teatru Perspektywy, czyli zapraszamy tak naprawdę do kontaktu, czy telefonicznego, czy przez, mamy Facebooka, Instagrama, no i stronę internetową. Więc jeżeli ktoś, kto ma wpływ na umysły młodych pokoleń i codziennie z nimi pracuje, miałby ochotę zaprosić Teatr Perspektywy do swojej placówki, to zapraszamy do kontaktu. Tworzymy spektakle interaktywne, edukacyjne, bazujące na narzędziach i technikach neuroplastyczności, czyli takich narzędziach, które wspierają pracę mózgu.
1: Cudownie. Cudownie. Idealnie tak to wszystko wytłumaczyłeś, że nada się na roleczkę wręcz, Małgosiu. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Była prześwietna. Wiele się też dowiedziałem. Między innymi też w ogóle dowiedziałem się, co u ciebie po prostu, bo dawno się też nie widzieliśmy.
2: To prawda.
1: Wiadomo, gdzie Częstochowa, gdzie Warszawa. No, moja droga.
2: Ale jest dobry dojazd.
1: To jest jakaś sugestia do kogo w takim razie.
2: Zapraszam.
1: Może już za niedługo. Kto wie. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: Fryderykowi Litwinowi oczywiście, który realizował tę audycję. Fryderyk taki paluszek wskazujący do góry postawił ku niebu. Piękno i dobroci słuchaczy. Aż tutaj, zainspirowałem się Tomaszem Wybranowskim. Nie wiem, był to raczej niedokładny cytat, ale jakiś ziarenko prawdy na pewno zawierał. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Życzę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet miłej niedzieli, żeby tak słońce nie prażyło, chociaż no naprawdę nie jest źle w porównaniu do tego, co mieliśmy ostatnio. I mam nadzieję, że usłyszymy się z Tymkiem za tydzień. To jest kolejna już taka maksyma lipca tego roku. To zdanie się stało. Dziękuję ci, Małgosiu, jeszcze raz i do usłyszenia.
2: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
1: Pszczółka Maja.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
5: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
6: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: To była autopromocja.
7: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Po reklamie.
10: Radio Wnet.

leniwa krew, senny naciek purpury, to ta słodka ciecz zamknięta w systemie rurego, to moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu spod noża do ryb.

0: 20%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
4: Warszawa 87,8 FM.
5: Radio Wnet.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Reklama.
2: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Po reklamie.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
10: Dobry wieczór, Fryderyk Litwin, audycję realizuje. Grzegorz Milko, zapraszam w imieniu całej załogi mundialowej Radia Wnet. Dziś dzień finału. Doczekaliśmy wspaniałego dnia. Dnia finału piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna zagra z Hiszpanią. Jedna i druga nacja mówi vamos. Vamos, czyli do przodu, naprzód. Naprzód Argentyno, naprzód Hiszpanio. Nareszcie myślę, że przyszedł taki dzień na mundial, że wreszcie zobaczymy po prostu dwie znakomicie dysponowane piłkarsko drużyny. Już bez żadnych obciążeń polityczno-gospodarczych, bez żadnych jakichś takich myśli, że trzeba się komuś za coś zrewanżować, że trzeba po prostu jakieś stare sprawy pozałatwiać, bo jedni i drudzy naprawdę potrafią grać w piłkę. I to jest takie chyba najważniejsze i najpiękniejsze. No też ten mecz o trzecie miejsce pokazał nam, że można grać w piłkę bez obciążeń, można po prostu cieszyć kibiców, ludzi, wszystkich tych, którzy oglądają, że po prostu nawet grając gdzieś tam, nie myśląc o obronie, trzeba atakować i Anglicy pokazali to, wygrali wreszcie po raz pierwszy w swojej całej historii, wygrali medale brązowe, w tym przypadku brązowe, kiedyś były srebrne, bo były złote, pozłacane, srebrne i brązowe, ale teraz to się oczywiście zmieniło od jakiegoś czasu. Złote, srebrne, brązowe. Anglicy takie dostali trzecie miejsce na świecie. To jest trzecia drużyna świata. Francja czwarta i wiem, że we Francji po prostu cisza. Takie nikt nic nie mówi. Wszyscy czekają na to, że Kylian Mbappé będzie królem strzelców piłkarskich mistrzostw świata. Ma 10 bramek, 8 ma Messi. Czy dzisiaj dołoży kolejne? No na pewno w jakiś sposób małe pocieszenie dla Francuzów byłoby, gdyby ten Kylian Mbappé został królem strzelców. No i proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że naprawdę jest bardzo dużo różnych takich ciekawostek związanych właśnie z tymi mistrzostwami, że chodzi o to, iż Argentyńczycy mogą powtórzyć sukces, czyli powtórzyć Mistrzostwo Świata, co zdarzyłoby się im jako trzeciej reprezentacji. Pierwszą byli Włosi, 34-38 rok. Drugą reprezentacją, która właśnie w ten sposób po prostu zgromadziła dwa tytuły, to była reprezentacja Brazylii, 58-62. No a trzecią właśnie może być ewentualnie Argentyna. Dziś także święto takie, można powiedzieć, Matki Boskiej Argentyńskiej w kościele Ofiarowania Pańskiego przy ulicy Stryjeńskich, bo tam jest kaplica, jedyna w Polsce, jedyne w Polsce miejsce kultu Matki Boskiej Argentyńskiej. To jest taka figurka, taka powiedzmy mniejszych rozmiarów w specjalnej szacie, w takiej sukni, w takich kolorach niebieskich, argentyńskich, bliskich i do niej się modlą właśnie ludzie, przybysze. Jest taki napis: pamięci Norberto Augusto Pedro Agüe, 33 rok 2008, ambasadora Republiki Argentyńskiej w Polsce w latach 96-2001, za sprawą swojej żony Wandy Plucińskiej de Agüe, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, niezmordowanego propagatora kultury argentyńskiej w Polsce i polskiej w Argentynie, przyjaciela parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie, szlachetnego, dobrego, mądrego człowieka. Tę tablicę poświęca. I jest rzeczywiście tam także właśnie, są flagi argentyńskie. To jest takie miejsce, gdzie każdy Polak, który w jakikolwiek sposób jakąś ma sympatię do Argentyny, czy w jakikolwiek sposób może sobie coś o tej Argentynie myśleć, to właśnie w to miejsce można przyjść i po prostu tak docelowo naprawdę zobaczyć, że to miejsce kultu Argentyny. Argentyńczycy są bardzo wierzący, bogobojni, bardzo maryjni w swoich wierzeniach, więc to miejsce po prostu, no obok oczywiście ambasady argentyńskiej w Polsce, ma jak najbardziej sens. Tam jest Capilla de la Virgen Patrona de Argentina, kaplica Matki Boskiej Argentyńskiej. Puszczę Państwu teraz taką fantastyczną piosenkę, którą śpiewała Szatnia Argentyńska i w 86. Pewnie w 78 też, chociaż wtedy za Jorge Videli może nie było aż takich śpiewów, ale w 86 są filmy, które pokazują, zresztą to też Państwu zaprezentujemy, jak Szatnia dowodzona przez Diego Maradona śpiewa Vamos, Vamos Argentina. To samo było 2022 rok i teraz posłuchajmy tej piosenki w wykonaniu, powiedzmy, no takim klasycznej wykonania klasycznego w Argentynie, nie z szatni, tylko po prostu ze studia nagraniowego, a za chwilę porozmawiamy z człowiekiem, który był na finale w 2010 roku. A teraz posłuchajmy Vamos Argentina.

0: Fernando Sustaita tak pięknie wyśpiewał Vamos Argentina, ale Vamos to jest przecież naprzód, do przodu słowo hiszpańskie, którego też używają hiszpańscy piłkarze, kibice, a więc Vamos, myślę, futbol jeden i drugi, bo po prostu czekamy na piękny finał, na finał piłkarski, który przejdzie do historii, no tak jak przychodziły te finały na przykład z udziałem Argentyny, bo przecież 78 rok, świetny mecz z Holandią, tam Mario Kempes strzelał gole, ale Rob Rensenbrink też trafił w słupek, to mogło być wszystko zupełnie inaczej. Później 86, niesamowity finał na Azteca. Argentyna prowadziła 2-0 po bramkach Valdano i Brauna, niestety już nieżyjący José Luis Braun, taki obrońca, stoper, który zrobił sobie dziurkę w tej koszulce Argentyny, bo miał zbity bark pod koniec meczu, ale nie chciał zejść, chciał grać do końca i on właśnie tak grał. Tam Niemcy doszli do remisu 2-2, bo Rummenigge dał sygnał do odrabiania strat, Feller strzelił i kiedy już naprawdę wielu myślało, że będzie dogrywka, wszyscy już byli, no nie mieli sił, bo to w tym słońcu meksykańskim odbywał się ten finał. Maradona po latach wspominał: nie miałem już sił na nic, nikt nie miał siły, ale wiedziałem jedno, że Niemcy też już nie mają siły. I wtedy Maradona zagrywa piękną taką piłkę. Jedno proste podanie, lekko takie dotknięcie a la Maradona do Buruczagi. Buruczaga się rozpędził, złapał w wykroku bramkarza Haralda Schumachera i po prostu między nogami przepuścił mu piłkę. Ta wpadła do siatki i Argentyna wygrała 3-2. Niesamowita historia, naprawdę. No i przecież ten finał sprzed 4 lat też fantastyczny. W rzutach karnych dopiero przecież Argentyńczycy wygrali z Francją, a w samej końcówce przecież Francuzi mieli jeszcze setkę i tam piłka minimalnie minęła słupek. Wtedy sędziował polski sędzia, oczywiście Szymon Marciniak z polską obsadą. Dziś go nie będzie, nie było go także w meczu o trzecie miejsce. Ale jeden finał Hiszpanie wygrali. Wygrali w 2010 roku w RPA w Johannesburgu i wygrali z Holandią. I na tym meczu dokładnie był redaktor Piotr Olkowicz. Witaj Piotrze, jak wspominasz tamten finał? Jak się tam w ogóle znalazłeś?
1: Poleciałem samolotem.
0: Brawo, brawo.
1: Nie, to był wyjazd związany z tym, że był kilka razy i bardzo ciekawe, mój tata, który był wtedy dyrektorem turnieju Euro 2012, leciał w czasie mistrzostw bodaj 3 razy do RPA, bo najpierw poleciał na jakiś jeden mecz czy dwa, później wrócił, później był na czyjeś inne zaproszenie, znowu obejrzał ze 2 czy 3 mecze i wrócił i później od pewnego słynnego napoju gazowanego, który był sponsorem głównym, miał zaproszenie już na sam mecz finałowy i mógł zabrać osobę towarzyszącą, nie wiem dlaczego wybrał mnie.
0: Sam mecz, powiedz, jak pamiętacie? Tą też atmosferę przecież, czy byli tam to RPA, tak? Ale myślę, że cały świat się tam wtedy zleciał. Jak było z kibicami? Jak były te proporcje na trybunach? Jak to pamiętasz?
1: Wiesz co, proporcje z tego, co pamiętam, były mniej więcej po połowie, czyli tam, gdzie mieli być kibice hiszpańscy, tam byli hiszpańscy, tam, gdzie byli holenderscy, to byli holenderscy, a sporo było takich, no, lokalesów i międzynarodowego środowiska, więc wiesz, samej atmosfery ja tam nie chodziłem między kibicami, bo cały ten wyjazd był zorganizowany w związku z tym, że był tam jakiś jeden z bardzo ważnych wiceprezesów Coca-Coli, który przyleciał ze Stanów, to cały ten wyjazd był zorganizowany tak, że my mogliśmy prędzej zobaczyć nosorożca czy żyrafę na safari, niż gdzieś pójść, że tak powiem, pozwiedzać jakieś miasto, wioski i tak dalej. To było wszystko oczywiście ze względów bezpieczeństwa zrobione. Był tam taki ośrodek za lat twojej młodości, były tam zawsze wybierane Miss Świata. Pamiętasz, jak to się nazywało? Sun City?
0: Nie, nie pamiętam.
1: Taki ośrodek z tektury i styropianu zbudowany, ale miał też w sobie elegancki hotel. No i ta firma wynajęła cały ten ośrodek na bazę po prostu wszystkich gości zaproszonych z całego świata. Występował też wtedy piosenkę, nagrał poza Shakirą i oficjalną piosenką. Wtedy była Kanana, takiego śpiewaka, takiego piosenkarza, słynna piosenka, taki drugi hymn oficjalny tych mistrzostw, Waving Flag. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: I tak, coś kojarzę.
1: I ten Kanan przyjechał tam w ogóle na koncert do amfiteatru, który był zorganizowany w tym ośrodku. Niestety ja go nie zobaczyłem, bo ja wtedy dosyć mocno komentowałem zawody żużlowe Grand Prix i to był jakiś pierwszy od 8 czy 9 lat turniej Grand Prix, którego ja nie komentowałem, ponieważ wybrałem wyprawę do RPA, a tego dnia odbywały się zawody w Cardiff. I ja oglądałem zawody w Cardiff, w pokoju hotelowym, a i przez to nie zobaczyłem Kanana, jak na żywo wykonuje piosenkę.
0: A kto lepiej śpiewał na trybunach? Bo na przykład takie mamy głosy, między innymi Krzysztof Ruciński, który w Waszyngtonie mieszka i chodzi na mecze, był na meczu Francja-Szwecja i zaskoczyło go, że Francuzi...

0: miejsca dosyć blisko murawy, po lewej stronie, bardziej lewej bramki, patrząc tutaj od tych kamer głównych. I pamiętam, że no, Holendrzy też byli żywiołowi, zwłaszcza jak nakręcali tę atmosferę. Doskonale grali, bo oni grali tuż przed moimi oczyma i pamiętam, doskonale grali i Snyder, Arjen Robben, doskonale. Wszyscy się bali najbardziej chyba Van Persiego. I jak się nazywał ich napastnik główny, ten z dziewiątką?
1: Jej, zaraz to sprawdzi. Ten taki wysoki, Kuit, tak?
0: Kuit nie był groźny w tym meczu, z tego co pamiętam, naprawdę. Oni grali, oni robili robotę, wspaniale sobie poczynali w tym meczu, no ale obrona tam z Pujolem na czele, hiszpańska, no radziła sobie z tymi sytuacjami. No i kiedy już w zasadzie siedzieliśmy i czekaliśmy na karne, co miało opóźnić.
1: Tam było 0-0, dogrywka, prawda?
0: Dogrywce, tak. No i w końcu piękna akcja i piękny strzał Iniesty zakończył jednak to przed karnymi. Byłem rozczarowany, że nie było karnych w tym meczu, bo ja już się szykowałem, już patrzyłem na Casillasa, jak on się przygotowuje mentalnie w swojej bramce i jak te karne będą przebiegały. No ale karnych nie było ostatecznie. Iniesta został bohaterem tego meczu i myślę całych tych mistrzostw.
1: Pamiętasz tą radość, jaką ściągnął tą koszulkę hiszpańską i pod spodem miał tego Jarque, tego swojego przyjaciela ze Spaniolu, który zmarł niewiele wcześniej przed mistrzostwami. Tak. To był taki szokujący cios dla wszystkich kibiców, zawał serca, prawda? On był legendą Espanolu i nie jest to oczywiście w Barcelonie, zresztą kilku było, Xavi, Puyol między innymi, ale oni się przyjaźnili właśnie i on jemu zadedykował tą bramkę. Pamiętasz tę sytuację?
0: Tak. Oczywiście w telewizji bardziej to było widać, no bo jak on się rozbiera, to wszystkie kamery pokazują jego. Jednak jak jesteś na stadionie, to masz tyle bodźców wokół siebie związanych i z radością ławki, i z radością kibiców, i ludzi wokół ciebie, i z radością trybun. Także, no ale pamiętam. Była ta sytuacja właśnie z tą dodatkową, z tą koszulką, która była pod spodem.
1: No to jeszcze tak przypomnij, bo to mówimy o 2010 roku, gra Hiszpania. Hiszpania może dzisiaj powtórzyć tamten sukces, bo oczywiście inaczej patrzymy na tą Hiszpanię w kontekście Mistrzostw Europy, ma ich więcej, tu Mistrzostwa Świata, to jest drugi finał. Oni nigdy nie przegrali w finale, no w zasadzie drugi raz w historii doszli do tego finału. Argentyna tych tytułów ma 3, ma także ze sobą przegrane finały, choćby ten 90 rok taki pamiętny. Ale właśnie Piotrze, tak chciałem Ciebie spytać tak po piłkarsku, bo właśnie pamiętamy tą Holandię, ja właśnie pamiętam tego Wesley'ego Snydera, którego miałem okazję i przyjemność komentować w barwach Interu. To był 2010 rok, kiedy Inter sięgnął po Ligę Mistrzów, wygrał z Jose Mourinho i ten Wesley Snyder był rzeczywiście absolutnie mózgiem tamtej drużyny. Tam Diego Milito szalał w ataku, prawda? Materazzi grał na obronie, ale nieprawdopodobny był ten Wesley Snyder właśnie w środku, który później się przyznał do swojego choroby alkoholowej, do jakichś tam hazardowych spraw i tak dalej. Po latach, prawda? Ale ten 2010 rok, on był wspaniały i on właśnie, ten Robben, jak to pamiętasz, a przeciwko tutaj ten Xavi, to wszystko była ta titikaka Barcelony, oni przecież grali na jeden kontakt ze sobą, ten Iniesta, Xavi, prawda, no, Cesc Fabregas w ataku, Puyol, Casillas, to jeszcze
0: Van,
1: tak od
0: Van Persie,
1: tak.
0: Van Persie był tym bohaterem, który miał ujarzmić Holandię, ale on, zdaje się, z tego co pamiętam, gdzieś koło 15 minuty dostał żółtą kartkę i to go jakoś tak troszeczkę wyhamowało, że później nie był już taki zadziorny i taki groźny.
1: No właśnie, ale ta Holandia, ona miała pecha, można powiedzieć, no dzisiaj nie o Holandii, bo dzisiaj Holandii nie ma, ale przecież też przegrała finał i z Niemcami, najpierw w 74, jeszcze z Cruyffem, potem w 78 właśnie z Argentyną, przegrali tam po dogrywce, wtedy ten Kempes szalał w ataku, ale oni mieli świetną drużynę, tak. No to dzisiaj, Piotrze, Hiszpania, Argentyna. Co myślisz?
0: Właśnie myślę, że tak. Co ja mogę powiedzieć? Olbrzymie wrażenie zrobiła na mnie Francja, zrobiła na mnie Hiszpania, neutralizując absolutnie Francję. To była drużyna, która tak jak dziwnie grała wczoraj w pierwszej połowie, przegrywając 4-0. To w ogóle jakiś skandal na Mistrzostwach Świata. Jak można przegrywać 4-0 w meczu o trzecie miejsce? A to są dziwne mecze. To już od paru lat się tak mówi, że nie każdy zawsze poważnie podchodzi do tych meczów. No i No i cóż, czekam, bo wydaje mi się, że nie jest to możliwe, żeby Hiszpania zagrała drugi mecz tak idealnie. Poza tym to będzie trochę inny rywal, tak? No ta Argentyna wiadomo, że jest dobra, wiadomo, że jak znał

0: neutralizują Messiego, to będzie im bardzo trudno. No ale ta Argentyna też bardzo oczekuje tego, jak naprawdę zaprezentuje się Argentyna, kiedy wrzucą ten piąty czy szósty bieg, kiedy Messi tam rozegra parę piłek, bo no na pewno nie są ci obce opinie, że ta Argentyna tak była popychana kolanem od samego początku, od pierwszego meczu sędziego Szymona Marciniaka, była tak popychana, bo wiadomo, jaka jest wartość marketingowa Messiego i dlaczego komuś zależy, że Argentyna byłaby fajnym obrońcą mistrzowskiego tytułu. Dlatego tym bardziej czekam na to, czy na ile Hiszpania może powtórzyć znakomitą formę defensywną i taki spokój w tej grze, kiedy tutaj spotka kilku chłopaków rozpędzonych, dyrygowanych przez Messiego.
1: No tak, czy była popychana? No można powiedzieć, że może czasami nie była karcona, no bo tak jak mówimy od początku, no powiedzmy, że Messi mógł zobaczyć kartkę od Szymona Marciniaka w meczu z Algierią, ale żółtą, nie czerwoną, i to absolutnie, to już jest jakby temat przewałkowany. Zresztą jutro bardzo serdecznie rano zapraszamy na spotkanie też z Tomaszem Listkiewiczem, który wrócił do Polonii. Wszyscy wracali właśnie, oczywiście cała nasza ekipa sędziowska, jeszcze wysłuchali programu piątkowego, także tam było też wraz z Tomaszem Zapertem, no, te opinie przedstawialiśmy, że żółta jak najbardziej, ale nie czerwona, czyli ten Messi pewnie by grał dalej, że ten gol Iranowi rzeczywiście no, nie został uznany, bo w dzisiejszej dobie nawet jeden centymetr wychylenia spalony, to jest spalony, jest tak albo nie, białe albo czarne, i też taki był wykładnik tych spraw. A jeśli chodzi o przepychanie, ja myślę, że mimo wszystko oni swoją taką determinacją, tą jakąś taką, tym patriotyzmem też absolutnie pchali te mecze. Bo nawet jak przegrywali 0-2 z Egiptem i nawet było 2-2 i nawet poszła ta akcja na 3-2, no to ten Egipt jednak nie dowiózł z lewego płuca.
0: Nie dowiózł, zdecydowanie. Egipt był tam, już witał się z gąską, ale jednak się okazało, że Argentyńczycy no, mają więcej tego polotu piłkarskiego i jak dadzą troszeczkę chociaż z wątroby, no to z takiego meczu, który oglądałem, z tego 0-2, no to uznałem Egipcjan za nie do końca poważną drużynę, no bo jak się prowadzi 2-0 z Argentyną, to jednak można spróbować to jakoś zamurować i coś zrobić cokolwiek, żeby sprawić niespodziankę, sensację.
1: Ale z Anglią też przecież Argentyna wygrała po piłkarsku.
0: No tak. Także ja czekam dzisiaj na ten, może nie tak jak wczoraj, gdzie było 10 goli. Chociaż ja nie mam nic przeciwko. No dobra, no jeśli nie 5-5, to niech będzie 3-3, ale ja bardzo liczę, ja bardzo lubię karne, myślę, że nic złego by się nie stało, gdyby finał rozstrzygnął się dzisiaj w rzutach karnych.
1: Tak jak 4 lata temu. Dziękuję bardzo. Piotr Olkowicz był z nami, uznany komentator Żużla, także znawca piłki nożnej, co słyszeliśmy. To jeśli zaprezentowaliśmy piosenkę Vamos Argentina, no to też zaprezentujmy piosenkę, która sprzyja Hiszpanom. Viva España teraz na naszej antenie i za chwilę wracamy do programu. Porozmawiajmy o sporcie finałowego.

I to jest Viva España, tak śpiewają Hiszpanie oczywiście przed dzisiejszym meczem finałowym z Argentyną. Natomiast wracamy na pewno do takich porównań, czy Maradona, czy Messi. No Hiszpanie też oczywiście mieli swoich fantastycznych piłkarzy, o których wspominaliśmy i teraz mają również, chociaż nie mają takiej postaci jak Lionel Messi, tak charyzmatycznego piłkarza i tak po prostu jakby kojarzonego ze współczesnym futbolem. Oczywiście jest Lamine Yamal, ale jest jeszcze młody. Jest ten obrazek taki nieprawdopodobny, kiedy kiedyś jakaś była taka po prostu filmik nagrywany, kiedy to Messi gdzieś tak jakby w formie kąpieli to było, że jakaś taka hiszpańska rodzina jakby kąpie swoje dziecko i tym dzieckiem był Lamine Yamal, to jest jakieś w ogóle trudne do uwierzenia, ale rzekomo tak było. Natomiast właśnie też w filmach dokumentalnych jest pokazane, jak ktoś pozwolił, żeby kamera weszła do szatni argentyńskiej, dwa razy w zasadzie wchodziła. W 1986 roku po meczu z, w zasadzie no można powiedzieć, że trzy, no bo po meczu z Anglią, po meczu z Belgią to był półfinał i po finale właśnie z RFN-em i tam były śpiewy, cały sztab argentyński oczywiście, masażyści, trenerzy, gdzieś tam z boku stał Bilardo, w centralną postacią był Maradona, ale on wcale nie był tym głównym, który po prostu gdzieś tam kierował tym śpiewem, bo tam był José Luis Brown, ten legendarny stoper klubu Independiente Buenos Aires, ten niestety, który zmarł zbyt wcześnie, po nim też zmarł Maradona niedługo później, tam Ciufo, który też już nie żyje, no kilka osób, ale ta argentyńska drużyna wspaniała absolutnie i właśnie w szatni oni zaśpiewali to Vamos Argentina, to co Państwu puszczaliśmy na początku, więc posłuchajmy w wykonaniu Maradony i jego kolegów.

0: Proszę sobie wyobrazić ten 86 rok i naprawdę tą szatnię argentyńską, która po prostu aż kipiała z energii, z radości, z takich niesamowitych właśnie odczuć, ale to nie tylko Maradona, bo to cała ta drużyna była wspaniała, z Valdano, prawda, z Burruchagą, to o czym Państwu opowiadaliśmy. I proszę sobie wyobrazić, że Argentyna miała te finały 3 przegrane, bo przecież z Urugwajem przegrali w 60 roku, przegrali z Niemcami w 90, no i przegrali w 2014 także z Niemcami. Przecież wtedy Mario Götze wszedł w Brazylią, to był w Brazylii. W Brazylii oczywiście odbywał się turniej, finał Argentyna-Niemcy i dogrywka. Wtedy po prostu Götze załatwił rzeczywiście, ale Podolski, Klose, absolutnie fantastyczna reprezentacja Niemiec. No a Argentyna też z kilkoma gwiazdami, między innymi z młodym Messim, który przecież te obrazki między meczem, tym regulaminowym czasem a dogrywką, gdzieś pokazana kamera, kiedy on po prostu ze stresu, z jakichś takich rzeczywiście no, swoich dolegliwości wręcz wymiotował właśnie ze zmęczenia, pewnie ze stresu wtedy, to tak to tłumaczono. No i rzeczywiście ta Argentyna nie dowiozła tego finału do końca w dogrywce, jednak Niemcy wygrali, absolutnie fantastyczna zresztą reprezentacja Niemiec wtedy. No ale Argentyna powetowała sobie 2022 i zwycięstwo z Francją 4-2 w rzutach karnych. I dziś właśnie Argentyna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, po raz siódmy jest w finale. To jest nieprawdopodobne. A Hiszpania drugi raz. Włosi byli czterokrotnie mistrzami świata, Niemcy również czterokrotnie, dwa razy była Francja, po jednym razie Anglia, Hiszpania, to jeśli chodzi o Europę, natomiast jeśli chodzi o Amerykę Południową, no to Brazylia 5 tytułów, Argentyna 3 tytuły, 7-8, 8-6 i 2022. Urugwaj również dwa, ale to już zamierzchłe czasy. Na pewno więcej też Państwu takiej historii. Myślę, że Tomasz Zapert, także są nasi koledzy w studiu, ale właśnie Tomku, Ty na pewno też historycznie podchodzisz do tego meczu. Jaka jest Twoja historia właśnie związana z tym finałem?
1: Kibicuję Argentynie od roku 1978, bo to był pierwszy mundial, który właściwie tak oglądałem w całości. No i pamiętam ten niesamowity finał właśnie z Holandią. Pamiętam tych zawodników, tam jeszcze szczególnie utkwił w pamięci rozgrywający Osvaldo Ardiles. Uważam, że był chyba najlepszym zawodnikiem tego turnieju. No oczywiście Mario Kempes, też wybitna postać. Te dwie porażki z Niemcami też oczywiście mi utkwiły w pamięci. Pierwsza po bramce Andreas Bremy, już nieżyjący, też zdobył rzut karnego po takim dosyć dyskusyjnym faulu. Jeszcze wtedy nie było VAR-u, to było rok 90 we Włoszech. No i potem ten, wspominałeś, Mario Götze, 2014 rok w Brazylii, jak strzelił w dogrywce. Cóż mogę jeszcze powiedzieć o Argentynie? Patrzyłem na te statystyki argentyńsko-hiszpańskich pojedynków. Oni się tylko raz spotkali podczas Mistrzostw Świata w 1966 roku. Argentyna wygrała 2-1 wtedy. Potem już los ich nigdy nie zetknął w finałach Mistrzostw Świata, więc to jest pisanie jakby nowej historii. Nowej historii. No, trudno powiedzieć, kto wygra. Wydaje mi się, że bardzo wyrównany poziom. Moje serce będzie biło z Argentyną, ale niech wygra lepszy. A jak Paweł i jak Andrzej?
2: Dzień dobry Państwu, Paweł Kobielski.
3: Andrzej Karaś.
2: Tak. W moim przypadku, jeżeli ja miałbym oceniać dla kogo, w którą stronę szala zwycięstwa się może przechylić, ciężko to naprawdę przewidzieć, ponieważ z jednej strony mamy Hiszpanię bardzo dobrze zorganizowaną, bardzo dobrze grającą piłką, poruszającą się po boisku, gdzie jak spojrzymy sobie na poprzednie spotkania, na przykład, nie wiem, z Austrią, w 1/16 finału, no to Austriacy czasami nie wiedzieli, co się dzieje na boisku i w którą stronę biec. Więc mamy spotkanie takiego spokoju i ułożenia z chaosem. Chaosem argentyńskim, który jednak jest chaosem, który mimo wszystko działa. Chaosem, który daje te zwycięstwa i ostatecznie Argentyna po tych chaosach w finale się znajduje. Pozwoliłem sobie sporządzić taką małą statystykę, że w ostatnich, właśnie we wszystkich 7 tych spotkaniach tegorocznych finałów mistrzostw świata. W 7 spotkaniach, które do tej pory rozegrała Argentyna, aż 10 goli na korzyść Argentyny padło po 80 minucie spotkania, wliczając także dogrywki, co jest niesamowitą statystyką i myślę, że właśnie w tym spotkaniu to ostatnie 10-15 minut to będzie okazja, myślę, że zarówno dla nas, jak i dla Państwa, żeby jeszcze mocniej zapiąć pasy, usiąść w fotelu i przygotować się na to spotkanie. W mojej ocenie mimo wszystko zobaczymy ekipę Luisa de la Fuente ze złotymi medalami na szyi i pucharem w rękach.
3: Ja bardzo długo nie wierzyłem w reprezentację Hiszpanii, na pewno w fazie grupowej. Nie czułem, że to jest faworyt. Także po tym meczu z Austrią, co Paweł mówił, że... Jak to nazwałeś? Co zrobili z Austriakami?
2: Że Austriacy nie wiedzieli, w którą stronę biec za piłką.
3: Tak. Natomiast nie miałem przekonania, że to już ta maszyna Luisa de la Fuente jest tak dobrze naoliwiona. Miałem wrażenie, że to jeszcze się gdzieś może wywrócić. Nic takiego nie nastąpiło i od meczu z Francją jednak uważam, że to rzeczywiście Hiszpanie są ciut bliżej sukcesu. Natomiast patrząc na sędziowanie, które miało miejsce w meczach Argentyny, zastanawiam się, czy przypadkiem Hiszpanie nie będą grali przeciwko 12 zawodnikom. Mam takie obawy.
4: Oby się one nie sprawdziły, a już skoro mówiłeś takich o trochę pozaboiskowych aspektach mundialu, to teraz może oddajemy głos Filipowi Menchesowi, z którym rozmawiałem na temat społeczno-politycznych uwarunkowań Mistrzostw Świata. To teraz byśmy bardzo poprosili o łączenie tej taśmy.

0: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a moim i Państwa gościem jest Filip Memches, publicysta Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, Filipie.
1: Cześć, dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Kończy się mundial. Mundial, który był w rozszerzonej formule po raz pierwszy rozgrywany. Jak oceniasz ten pomysł? Czy to jest dobrze, czy źle? Czy masz tęsknotę już za mundialem, czy ulgę, że się skończył?
1: Trochę taki odczuwam przesyt. W ogóle inaczej przeżywam ten mundial tegoroczny niż poprzednie mundiale. Zauważyłem taką bardzo ciekawą prawidłowość, że że poprzednie mundiale zazwyczaj na bieżąco pamiętałem mniej więcej wyniki meczów. Natomiast ten mundial, już tyle tych meczów było, że tych wyników, no właściwie one mi się mieszają, nie pamiętam, myli mi się kto z kim grał. Rzeczywiście tego było bardzo dużo. I powiem tak, na początku mi się ten pomysł nie podobał, bo wydawało mi się, że to jest już pewna przesada. Natomiast no przy okazji tego, że rzeczywiście ten format był teraz rozszerzony, była szansa zobaczyć drużyny, które no stały się taką niespodzianką i było bardzo przyjemnie popatrzeć, jak gra reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka albo reprezentacja Konga. To rzeczywiście no można sobie wyobrazić, ja nie pamiętam, jak które one tam miejsca zajęły podczas tych turniejów eliminacyjnych decydujących o wejściu do mundialu, ale faktem jest, że rzeczywiście tutaj narzekamy trochę, że no tak, no przecież elita futbolowa to są reprezentacje europejskie, reprezentacje z Ameryki Południowej, a tymczasem tu się okazuje, że ten piłkarski trzeci świat, że on właściwie tutaj zaczyna coraz bardziej dorównywać i pojawiają się takie niespodzianki, nie po raz pierwszy zresztą, bo przecież w przeszłości też już były takie, można powiedzieć, czarne konie spoza Europy i spoza Ameryki Południowej. No, daleko nie szukać, 4 lata temu Maroko zajęło 4. miejsce na mundialu. W 2002 roku Korea Południowa też była 4., chociaż wtedy...
0: Dzięki arbitrom trochę.
1: Tak jest, tak. No i tego oczywiście nikt z nas nie pamięta już, ale to tak sięgając po statystyki, warto przypomnieć, że pierwsze Mistrzostwa Świata rozgrywane w Urugwaju w roku 1930, że wtedy w pierwszej czwórce, nie pamiętam, czy to było trzecie czy czwarte miejsce, zajęły Stany Zjednoczone.
0: Trzecie miejsce, tak.
1: Z Jugosławią bodajże Amerykanie wygrali. No więc mam takie, powiedziałbym, mieszane odczucia. Natomiast oczywiście jest kwestia pewnej refleksji takiej szerszej, tak?
0: Tym razem takiego klasycznego czarnego konia nie było, bo w strefie medalowej są sami faworyci z klasyfikacji i rankingu FIFA. Natomiast czy dobry jest pomysł właśnie takiej globalizacji tej imprezy? To znaczy, że każda z tych stref piłkarskich, Ameryka Północna, Południowa, Azjatycka, Oceania, ma coraz więcej drużyn, a tracą na tym drużyny, które podejrzewam, że pokonałyby wiele tych zespołów z tych egzotycznych zakątków dla nas świata. No nie ma Włochów, nie ma Duńczyków, nie ma Chile. Jeszcze pewnie bardziej można by kilka takich zespołów wymienić. Walii.
1: No to jest tak, że to ten termin globalizacja tutaj akurat nie jest trafny. Jeśli mówimy tutaj o zjawisku globalizacji, to raczej trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, jak wyrównuje się poziom w świecie, tak? Zwłaszcza tu widzimy drużyny afrykańskie, drużyny azjatyckie, zwłaszcza tu z Dalekiego Wschodu, Japonia, Korea Południowa, chociaż Korea Południowa na tegorocznym mundialu tutaj nie zabłysnęła i nawet nie awansowała z fazy grupowej. Niemniej, no, coś tam pokazywali, Japonia już bardziej, prawda?
0: Tak, tak.
1: Więc tutaj jest wyrównywanie poziomów. To wyrównywanie poziomów właśnie ma swoje źródło w globalizacji, dlatego że bardzo często w drużynach z Europy grają piłkarze, którzy są imigrantami, czy wywodzą się z rodzin imigranckich poza Europy. Z kolei w tych drużynach, choćby w afrykańskich, są piłkarze, którzy wychowywali się w Europie i uczyli się rzemiosła piłkarskiego w Europie. To jest przede wszystkim tutaj przypadek reprezentacji Maroka. Więc jeśli mówimy o globalizacji, to o to tutaj mi chodziło. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to raczej to nie jest globalizacja, to jest pewne wkradanie się do tego, co określam mianem globalne, takiego terminu użyłbym, globalne piłkarstwo, tak? To, czyli coś więcej niż sport, coś więcej niż ten cały wyczyn, tylko to jest wielki, można powiedzieć, wielki show biznes, prawda? To przecież jest z tym związane, są reklamy i tak dalej, wiadomo. I w tym globalnym piłkarstwie, do tego globalnego piłkarstwa w pewnym momencie zaczęła też przenikać pewna ideologia, tak? Ideologia, ja w tej chwili nie będę tutaj mówił o żadnej cezurze czasowej, ale to jest od długiego czasu to się dzieje, ten wpływ tej ideologii w globalnym piłkarstwie, tu szczególnie chodzi mi o to zinstytucjonalizowane globalne piłkarstwo, czyli chodzi o takie organizacje, choćby właśnie jak Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA, czyli wpływ tej ideologii DEI, tak? Czyli różnorodność, równość, inkluzywność. Tutaj bym położył nacisk na tą inkluzywność. To jest coś, co my obserwujemy w życiu społecznym w krajach Zachodu. To jak coś, co kiedyś, pół wieku temu, to była pewna idea, która, czy pewien zespół idei, który był dosyć taki, no, hermetyczny na uniwersytetach obecny, czy na kampusach uniwersyteckich. To wszystko wyszło jakby na zewnątrz i dotarło do kultury, do mediów i dotarło też do sportu, tak? Czyli to jest to pochylanie się nad tymi, którzy są z jakichś powodów gorsi, prawda? Czyli to jest, chodzi o to, żeby rzucać koło ratunkowe tym.
0: Tak, ale to jest robione bardzo wybiórczo. No, na szczęście tym razem nie było tego klękania przed pierwszym gwizdkiem, do czego już tam Europejczycy.
1: No, ale to ty mówisz o konkretnym. Tak, tego nie było tym razem, dlatego że cała ta historia, która legła u źródeł tego klękania, to czego byliśmy świadkami na Euro w roku 2021, prawda, to wtedy to się działo, no bo to była świeża sprawa, kiedy dało sobie znać w Stanach Zjednoczonych ten ruch Black Lives Matter i tam była ta sprawa śmierci George'a Floyda i tak dalej. Teraz mamy odwrót od tego. W ogóle to warto na to zwrócić uwagę. No, jakby wyrazem tego, czy przejawem tego, że mamy odwrót od tego zjawiska DEI, to jest wygrana Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich jesienią 2024 roku. Tak? I w związku z tym, no, coś jest, jakieś przesilenie, którego jesteśmy świadkami w świecie. I to przesilenie dociera również do globalnego piłkarstwa. O tym przesileniu politycznym dotyczącym właśnie jakby przenikaniu tego przesilenia do globalnego piłkarstwa, zinstytucjonalizowanego też globalnego piłkarstwa, no, będzie można przeczytać w moim tekście, to od razu sobie pozwolę na autoreklamę w najbliższym wydaniu tygodnika Do Rzeczy będzie można przeczytać taki tekst. Natomiast no, ja pisałem też na łamach Do Rzeczy o samym właśnie o tej obecności tego zjawiska DEI, tak? Czyli przesilenie to jest jedna rzecz, to co się zaczyna zmieniać, a to, z czym mamy do czynienia od długiego czasu i czego przejawem jest zwiększenie tej liczby drużyn w mundialu, to jest właśnie to, że jednak chodzi o to, żeby wspierać również piłkarski trzeci świat. Tak? I tu mamy właśnie zmianę tych proporcji. Kiedyś zdecydowanie, jeśli chodzi o taką strukturę, jeśli tak można powiedzieć, uczestników mundiali, to przeważała Europa i Ameryka Południowa, a teraz mamy, właściwie jeśli tam policzyć, to większość stanowią drużyny właśnie spoza Europy i Ameryki Południowej, tak? I to jest właśnie ten ukłon w kierunku piłkarskiego trzeciego świata, można byłoby powiedzieć.
0: To jeszcze na koniec cię, Filip, zapytam, wspomniałeś Donalda Trumpa. No okazuje się, że też się interesuje piłką, bo ingerował, zdaje się, w pewne tam wydarzenie przed meczem USA-Belgia. No były też te inne polityczne tam historie z Iranem, ale na szczęście to się skończyło bezkolizyjnie chyba. Natomiast ta historia z Belgią, no to nie przysporzyła kibiców drużynie Stanów Zjednoczonych, która się początkowo dobrze prezentowała.
1: No i tutaj znowu zapraszam do lektury mojego tekstu, gdzie piszę o takich kontekstach tej całej sytuacji. Natomiast rzeczywiście tutaj jest pytanie, czy Donald Trump tak się bardzo interesuje piłką nożną. Mi się wydaje, że no on się nie tyle interesuje piłką nożną, tylko on się interesuje faktem, że Stany Zjednoczone wystąpiły w roli gospodarza czy współgospodarza turnieju, tak? To jest istotna sprawa i dla niego, dlatego to było takie ważne. No ale też chodziło o taką demonstrację siły, o pokazanie, że on wszystko może, tak? I to jest pewien problem, bo oczywiście no jest takie, mamy do czynienia w tej chwili w świecie z taką zdzieranią maski obłudy z tego takiego liberalnego porządku światowego, tak, że wydawało się, że odwoływanie się do prawa wszystko załatwia. Tu się okazuje, że prawda jest inna, że decyduje siła, tak. Ten, kto jest silniejszy, ten tak naprawdę decyduje o stanie rzeczy. Ja nie mówię, że to jest dobre, tak, ja tego nie chcę tego wartościować, tylko widzimy to, tak, że tak się dzieje po prostu. I tutaj zachowanie Donalda Trumpa trzeba byłoby rozpatrywać właśnie w takich kategoriach.
0: Dziękuję pięknie ci za rozmowę. Moim państwa gościem był Filip Memches, publicysta, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję, Filipie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Także mundial nie jedno ma imię, są też rzeczy pozaboiskowe, o których tu redaktor Memchec zmiankował. Przypuszczam, że po mundialu powstanie jedna publikacja, nawet książka odsłaniająca kulisy tej imprezy, bo zawsze tego typu wydarzenia sportowe mają jakieś sekrety, tajemnice, które po wielu latach są odkrywane i potem nawet w związku są, niekiedy są podważane rezultaty tych meczów poszczególnych. Myślę, że w tym przypadku może być podobnie. Co sądzicie na ten temat?
2: Dla mnie jednym wielkim sekretem jest postawa reprezentacji Francji wczoraj w pierwszej połowie. Wyszli zupełnie... To nie było jakby zaskoczeniem takim wielkim, że obie drużyny trochę nie są może w 100% zmotywowane, ale skala tego, jak Francuzi podeszli ospale, niechętnie do gry na tle Anglików, no jest na czymś absolutnie nieprawdopodobnym, zwłaszcza, że to było pożegnanie Didiera Deschampsa. Wydawałoby się, że wszyscy będą chcieli od początku do końca przypieczętować tą jego, no jednak wybitną kadencję czymś pozytywnym. W drugiej połowie już lepiej, ale w pierwszej to zupełnie, zupełnie niepojęte. Naprawdę chciałbym się dowiedzieć w biografiach piłkarzy, w biografii samego już byłego selekcjonera reprezentacji Francji, co tam się właściwie działo, no bo coś musiało się wydarzyć za kulisami, jakieś nastroje niespodziewane.
3: Ja podtrzymuję zdanie, które powiedziałem zanim wyszliśmy na antenę, że mi się wydawało, jakbym oglądał po prostu jakąś grę komputerową, bo patrząc na to, jak bardzo Francji nie chciało się bronić, bo myślę, że to tak trzeba nazwać, to było coś nieprawdopodobnego.
0: No ale mimo wszystko mecz przejdzie do annałów. 10 goli to się zdarza raz na kilka dekad.
3: Pierwszy raz w historii tyle bramek padło w meczu o Mundialu o trzecie miejsce i ostatni mecz tak bramkostrzelny w historii Mistrzostw Świata, 82.
0: 82 rok, słynny mecz Węgli-Salwador, 10-1. Tutaj pamiętam, oglądałem, pamiętam, potem czytam komentarze, że selekcjoner Salwadoru zażądał, że za wszelką cenę jego piłkarze strzeli bramkę na Mundialu, bo to była pierwsza bramka dla Salwadoru, w związku z tym grali bez obrony. I taki był tego rezultat.
3: No, jak widać, się opłaciło. My natomiast pozwolimy Państwu posłuchać piosenki i miejmy nadzieję, że uda się nam powrócić do Grzegorza Milko, Alvaro Soler i Sofia na antenie Radia Wnet.

Sofia w wykonaniu Alvaro Solores, absolutnie kapitalna. Natomiast takim klasykiem hiszpańskiej muzyki, myślę, że wprowadzającym w tą atmosferę finału, w ten finał Argentyna-Hiszpania jest Julio Iglesias. No bo wiadomo, że jego syn Enrique Iglesias, piękne piosenki, również także mundialowe, ale Julio Iglesias, on był kiedyś bramkarzem Realu Madryt, oczywiście w jakimś rezerwowym, ale jednak próbował grać w piłkę i on wyśpiewał różne piękne hiszpańskie piosenki, oczywiście język hiszpański także używany w Argentynie, a więc w jednym języku rozmawiają kibice, piłkarze mogą ze sobą dzisiaj porozmawiać, kibice jednej, drugiej drużyny, ale właśnie Julio Iglesias w takiej pięknej, absolutnie fantastycznej balladzie właśnie z Półwyspu Iberyjskiego, z tego Latino, Ameryka Latino, generalnie w ogóle z tej kultury właśnie takiej argentyńsko-hiszpańskiej. Ku, ku, ruku, ku. Posłuchajmy. Julio Iglesias.

0: I tak śpiewał Julio Iglesias. My już kończymy mundialowe, porozmawiajmy o sporcie. Będzie wielki mecz, miejmy taką nadzieję. I żegnają Państwa także mówiąc swój wynik, a więc zacznijmy może od Tomasza Zaperta.
1: 1-1 i Argentyna.
0: Paweł Kobierski.
2: 1-1 po dogrywce Hiszpania.
0: Andrzej Karaś.
3: 2-1 dla Hiszpanii w doliczonym czasie gry w drugiej połowie rozstrzygnie się to widowisko.
0: Fryderyk Litwin. Dobrze, Fryderyk.
2: Fryderyk Litwin mówi nam 1-1.
0: Czyli 1-1, dobrze. A więc taki powtarzalny wynik. To ja powiem, że Hiszpania wygra dzisiaj 2-1 w normalnym czasie gry. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Żegnamy Państwa z właśnie tą ekipą mundialową, z naszymi wspaniałymi ludźmi, którzy właśnie byliśmy razem z Państwem. Teraz godzina 19, Zbyszek Dąbrowski, za chwilę Republika Latina, a my jutro od rana jesteśmy z Państwem i przekażemy, kto jest mistrzem świata, także oczywiście połączenia, rozmowy, między innymi Tomasz Liskiewicz będzie naszym gościem po 9:00. Studio Mundial, to wszystko, dziękujemy, do usłyszenia.
1: To bez opowiadania.
4: Porozmawiajmy o sporcie. Autopromocja. Zapraszam.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe, w sobotę.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
3: Dzień dobry, poproszę wycieczkę.
4: Blisko czy daleko?
3: Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
8: To była autopromocja.
9: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina.

potem będzie Maria Becerra. Już? Już zaczynamy. Dobrze. No więc proszę Państwa, mamy 4 minuty po godzinie 19, niedzielę 19 lipca. Bardzo, bardzo, bardzo ważny wieczór w historii piłki nożnej. No bo mamy finał, proszę Państwa, finał mundialu dzisiejszego wieczora o godzinie 21, także dzisiejsze wydanie Republika Latina będzie nieco krótsze, bo ja też chcę obejrzeć sobie, proszę Państwa, mecz, a jakże. No i myślę, że emocji nam nie zabraknie, no bo Hiszpania będzie walczyła o który swój? Drugi tytuł? Czy trzeci w historii? Argentyna już o czwarty, proszę Państwa. To już na pewno. To już Argentyna, pamiętam, że oni quiero ver la cuarta estrella i chcę zobaczyć czwartą gwiazdkę na koszulce. No więc zobaczymy, proszę Państwa, kto po tym meczu doszyje sobie kolejną gwiazdkę. A dzisiejszego wieczora troszkę emocji mundialowych postaram się Państwu opowiedzieć, a w zasadzie trochę ciekawostek mundialowych. A zatem mówię buenas noches do Majka Bajero, buenas noches, senioras i seniores, dobry wieczór Państwu, nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

No i proszę Państwa, jeżeli tylko słuchaliście ostatniego wydania Tresportera w ostatni czwartek, to ostatnią wiadomością była taka, że fani Argentyny, czyli India de Argentina, błagali wręcz, żeby hymn narodowy Argentyny zaśpiewała Lali Esposito. Dlaczego? Dlatego, że Lali Esposito, czyli jedna z takich to najbardziej znanych, powiedzmy, piosenkarek argentyńskich, zaśpiewała hymn w Katarze 4 lata temu. I ta wersja hymnu Argentyny uskrzydliła Albi Celestes do tego stopnia, że wygrali poprzedni mundial. Ale ja też wspominałem Państwu, że gdyby Hiszpanie chcieli zrobić brzydki numer Argentyńczykom, no to powinni im podesłać Edytę Górniak. No bo jak pamiętacie Państwo historię sprzed 24 lat, Seul, hymn polski, mniejsza o większe, że jeżeli nawet pani Edyta nie zna języka hiszpańskiego, zawsze mogłaby sobie fonetycznie zapisać ten tekst i zaśpiewać. No i wtedy rzeczywiście byłaby masakra. Przypomnę Państwu również, że Argentyńczycy nie mogliby zrobić podobnego numeru, wykręcić podobnego numeru Hiszpanom. Dlaczego? Dlatego, że Marcia Real, czyli hymn Hiszpanii, nie posiada słów. W związku z tym, co najwyżej, można byłoby go sobie zanucić. A tymczasem, proszę Państwa, dzisiejszego wieczora, czy popołudnia w zasadzie jeszcze, jadąc do radia, przeglądałem sobie telefon, no i nagle wyskoczyła mi przypominajka, która napisała mi tak, że na stadion MetLife w New Jersey, przepraszam bardzo, przybyła już Maria Becerra. Maria Becerra, czyli również jedna z współczesnych gwiazd muzyki argentyńskiej, chociaż dużo bardziej związana z muzyką urbana, nie z takim, powiedzmy, bardziej klasycznym popem. Zresztą Maria Becerra, można powiedzieć tak, próbowała sił w różnych gatunkach muzycznych, chociażby takich jak kumbia na przykład, czy ostatnio salsa. Problem w tym, że jakbym porównał głosy Lali Esposito i Marii Becerry, to jednak mimo wszystko chyba Lali lepiej śpiewa. Zwłaszcza, że jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, Lali, czy może inaczej bym powiedział, Lali mniej korzysta z autotuna. Nie wiem, powiem szczerze, jak zabrzmi Maria Becerra na żywo, to będziemy mieli okazję usłyszeć dzisiejszego wieczora. Ale szykuje się na pewne osłabienie reprezentacji Argentyny. Tyle mogę Państwu powiedzieć od siebie. Chociaż być może, może się okazać, że jednak jestem w błędzie i hymn Argentyny w wykonaniu pani Marii Becerry uskrzydli Albi Celestes. To po godzinie 21 dzisiejszego wieczora. A na razie pani Maria Becerra w salsie Romantika nam zaśpiewa.

I wbrew pozorom tak o to, o czym Państwu powiedziałem, że zaśpiewanie hymnu narodowego danego kraju może mieć wpływ na grę drużyny. Dla Argentyny jest wbrew i wbrew

przełamać klątwę mundialu. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, nie wiem, czy chłopaki w poprzedniej audycji o tym wspominali, ale istnieje klątwa mundialu. I to w dodatku klątwa, która trwa już od 64 lat. To znaczy od czasu Mistrzostw Świata w Brazylii w 1962 roku, bowiem to od tego roku żadnemu mistrzowi świata nie udało się obronić tytułu. Generalnie, proszę Państwa, jeżeli w ogóle skupimy się na historii mundiali, to od pierwszych Mistrzostw Świata w 1930 roku tylko 8 krajów zdobyło tytuł Mistrza Świata. Natomiast tylko 2 reprezentacje zdołały z powodzeniem obronić tytuł w kolejnej edycji. Były to Włochy oraz Brazylia. Jeżeli chodzi o Włochy, o La Azzurra, zdobyła ona swój pierwszy tytuł w 1934 roku, jako gospodarz w edycji, która była bardzo mocno kontrowersyjna. Mówimy tutaj o polityce, mówimy również o tamtych czasach i rządach reżimu Benito Mussoliniego, ale 4 lata później we Francji w 1938 roku ówczesna drużyna Azzurrich, prowadzona przez Vittorio Pozzo, ponownie osiągnęła chwałę pod przewodnictwem Giuseppe Meazzi i stała się pierwszą reprezentacją, która zdobyła 2 tytuły z rzędu. Natomiast drugi przypadek dotyczy Brazylii, która zdobyła w 1958 roku Puchar Mistrzostw Świata. To był Mundial w Szwecji. A 4 lata później powtórzyła ten wyczyn w Chile. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że podczas pierwszego triumfu pojawił się nie kto inny jak młody Pelé. To zresztą też zmieniło historię piłki nożnej. Drużyna pewnie awansowała i pokonała Szwecję w finale. Natomiast 4 lata później Pelé był kontuzjowany. Jego rolę przejął Garrincha. I okazało się, proszę Państwa, że całkiem udanie, bowiem wówczas Brazylia pokonała w finale Czechosłowację 3-1 i stała się ostatnim, jak dotąd, dwukrotnym mistrzem świata. I w zasadzie można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że od tamtej pory żadnej reprezentacji nie udało się powtórzyć tego osiągnięcia. Na liście mistrzów, którym nie udało się obronić tytułu, znajduje się oczywiście Argentyna, która po zwycięstwie w 1986 roku owszem, dotarła do finału Mistrzostw Świata we Włoszech w roku 1990, ale wówczas przegrała z Niemcami. Podobnie było, proszę Państwa, z Brazylią, która jako Mistrz Świata z 1994 roku przegrała w finale z 1998 roku z Francją. Podobnie, proszę Państwa, było z Francuzami, którzy usiłowali zdobyć drugi tytuł z rzędu w roku 2022. Wówczas Albicelestes ten mecz wygrali. I w zasadzie też, no, oprócz tego, że mistrz bardzo często przegrywa w finale, no, istnieją też spektakularne takie wpadki, można powiedzieć, mistrzów, którzy podczas kolejnego udziału odpadli już w fazie grupowej. Pierwszym z nich były Włochy, zwycięzca z 1938 roku, które bardzo szybko odpadły w roku 1950. Kolejnym przykładem była Brazylia, która zwyciężyła w 1962 roku, a w 1966, no w zasadzie można powiedzieć, nagle została wyeliminowana z rozgrywek. Podobnie było, proszę Państwa, na przykład z Francją, czyli mistrzem świata z 1998 roku i porażką w roku 2002. Podobnie było z Włochami, mistrz świata z 2006 roku i porażka w roku 2010. Podobnie było z Hiszpanią, podobnie było z Niemcami. Czy tak będzie, proszę Państwa, w tym roku z Argentyną? Zobaczymy już za niedługo, za kilka godzin.

Odejdźmy, proszę Państwa, na chwileczkę od emocji finałowych związanych z dzisiejszym meczem, ale pozostańmy w tegorocznym mundialu. A nawet nie tegorocznym, w ogóle generalnie w mundialach latynoamerykańskich. Znaczy udziałem drużyn z Ameryki Łacińskiej. A dokładnie chciałbym się skupić na tej części Ameryki Łacińskiej, która wbrew pozorom kojarzyć się powinna mimo wszystko z piłką nożną. Chodzi mi, proszę Państwa, o Amerykę Środkową. Tylko powiedziałem wbrew pozorom, dlatego że generalnie, jeżeli przyjrzymy się drużynom z Ameryki Łacińskiej, Ameryki Środkowej, przepraszam bardzo, no to one zazwyczaj jakichś spektakularnych sukcesów nie odnosiły. Owszem, Ameryka Środkowa gra w tej strefie CONCACAF, czyli obejmującej Amerykę Północną. Mówimy tutaj nie tylko o Ameryce Środkowej, mówimy również o Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, drużynach również z Karaibów. Natomiast o czym warto wspomnieć, proszę Państwa, że w zasadzie, jeżeli chodzi o te drużyny środkowoamerykańskie, no to w zasadzie można powiedzieć tak, że no, na czoło wysuwają się dwie drużyny. Tutaj mowa przede wszystkim, no może trzy bym powiedział, tak, czyli Kostaryka, Honduras i ostatnio Panama. Natomiast cała reszta no, albo nie grała w ogóle, albo grała bardzo rzadko. Jedyną w zasadzie taką drużyną jeszcze z Ameryki Środkowej jest drużyna Salwadoru, która wystąpiła już, nie pamiętam, raz czy dwa razy w mundialu. Zresztą, proszę Państwa, w ogóle jeżeli chodzi o Karaiby, przeskoczę na chwileczkę z Ameryki Środkowej. Tam, jak pamiętacie Państwo, raczej piłka nożna nie jest poza Haiti w tych latynoskich, nazwijmy to, klimatach. Nie jest sportem dominującym, sportem zespołowym. Tam dużo bardziej dominującym sportem zespołowym jest baseball. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że na przykład drużyna Kuby brała udział w mundialu raz jeden jedyny i to w dodatku był to mundial w 1930 roku. I w dodatku, ile dobrze pamiętam, drużyna kubańska dotarła wtedy nawet do ćwierćfinału. I okazuje się, że kiedy piłkarze wrócili na wyspę, witani byli jak bohaterowie. Pomimo faktu, że de facto wtedy no, nie było ani mediów, o mediach społecznościowych w ogóle nikt nie myślał, ale nawet te tradycyjne media jak radio, no bo telewizja w zasadzie też była dopiero w powijakach, na wyspie były bardzo rzadkie, ale okazuje się, że podobno Kubańczycy dowiedzieli się o sukcesie swojej drużyny w piłce nożnej od marynarzy. Powróćmy do Ameryki Środkowej. Dlaczego wspominam o tej części świata? Dlatego, że innym elementem bardzo istotnym, jeżeli chodzi o rozgrywki, oprócz piłkarzy, są oczywiście sędziowie. My, Polacy, możemy pochwalić się oczywiście panem Szymonem Marciniakiem na czele, ale inni sędziowie nasi też są widoczni w rozgrywkach międzynarodowych. A ja chciałbym się skupić, proszę Państwa, na Ameryce Środkowej, bo okazuje się, proszę Państwa, że istnieją kraje, które w piłce nożnej praktycznie nie istnieją. Ale jeżeli chodzi o sędziowanie, to już jak najbardziej. No i tutaj zaczniemy, proszę Państwa, od Salwadoru, a dokładnie od pana Iwana Bartona, który owszem, w tych mistrzostwach był bardzo aktywny. Po pierwsze, proszę Państwa, warto wspomnieć o jego największym wyczynie, czyli o sędziowaniu w meczu pomiędzy meczu półfinałowym pomiędzy Francją a Hiszpanią na stadionie AT&T. Natomiast no, można powiedzieć tak, że ten mecz był takim zwieńczeniem błyskawicznej kariery, która wyniosła Salwador do absolutnej czołówki elitarnych sędziów FIFA. Ale warto wspomnieć, proszę Państwa, że pan Iwan Barton brał udział również jako sędzia główny w meczach fazy grupowej, to znaczy pomiędzy Turcją a Paragwajem, Japonią a Szwecją oraz w burzliwym starciu 1/8 finały pomiędzy Szwajcarią a Kolumbią. I zresztą stał się on pierwszym Salwadorczykiem, który osiągnął taką liczbę występów w jednej edycji Mistrzostw Świata Seniorów. Oprócz tego warto również wspomnieć, że był on pierwszym sędzią na świecie, który z surową rygorystycznością zastosował nową dyrektywę FIFA, to znaczy tak zwane prawo Viniciusa dotyczące zakrywania ust w celu wykłaszania obelg lub zachowań niesportowych. I wówczas bez wahania wyrzucił z boiska Paragwajczyka Miguela Almirona
może powiedzmy tak. Ale proszę Państwa, oprócz Iwana Bartona u jego boku stał inny Salwadorczyk, David Moran, pełniący funkcję pierwszego sędziego asystenta. I oprócz tego warto wspomnieć jeszcze, że w obliczu tego bezprecedensowego osiągnięcia przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego Salwadoru, pan Ernesto Castro, oświadczył, że wystosuje pismo w celu złożenia oficjalnego hołdu Iwanowi Bartonowi oraz wyrażenia uznania dla Davida Morana za ich wybitny udział w Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej w roku 2026. Pan Castro podkreślił, że żaden Salwadorczyk nie zaszedł tak daleko w historii światowej piłki nożnej, promując projekt ustawy mającej na celu formalne uhonorowanie sędziów za to, że wynieśli nazwę kraju na najwyższy poziom. No i teraz, proszę Państwa, przenieśmy się z Salwadoru na południe do kraju, który, jeżeli chodzi o uczestnictwo ich drużyny w Mistrzostwach Świata, liczba występów wyniosła okrągłe zero. Mowa, proszę Państwa, o kraju, który nosi nazwę Nikaragua. Generalnie w zasadzie można powiedzieć tak, że nikaragłańska piłka nożna praktycznie nie istnieje. Ale to nie znaczy, proszę Państwa, że Nikaragua też nie ma dobrych sędziów. Może nie tak dobrych jak Iwan Barton, ale warto wspomnieć o pani, która nazywa się Tatiana Guzman. Została ona uznana za jedną z najlepszych specjalistek o sędziowania wideo na świecie. Czy mówimy o analizie VAR, zgodnie zresztą z pochwałami samego Pierluigiego Colina. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich Mistrzostw Świata, znaczy obecnych może powiedzmy tak, pani Tatiana Guzman wzięła udział w 14 meczach, aktywnie uczestnicząc w fazie grupowej w meczu 1/16 finału pomiędzy Niemcami a Paragwajem oraz w zaciętym starciu 1/8 finału pomiędzy Brazylią a Norwegią. Dalej warto wspomnieć również, że brała na udział jako oczywiście sędzia VAR w półfinale pomiędzy Anglią a Argentyną. No i o czym warto wspomnieć, proszę Państwa, może dlatego, że no, pani Tatiana jest kobietą, no jakby nie było. Być może podchodzi ona do całego tematu mniej emocjonalnie, bardziej na spokojnie, no dzięki czemu, no powiedzmy, istnieje szansa, że jest dużo bardziej sprawiedliwa w meczach, w momentach naprawdę ogromnego napięcia. Ale proszę Państwa, to nie koniec, bowiem pani Tatiana Guzman znajdzie się w zespole VAR podczas dzisiejszego finału Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Ale proszę Państwa, oprócz pani Tatiany warto również wspomnieć o panu, który się nazywa Antonio Henry Pupiro, który również jest Nikaragłańczykiem i który jest sędzią liniowym. Zresztą brał on udział w wymienionym przeze mnie wcześniej meczu pomiędzy Francją a Hiszpanią sędziowanym przez Iwana Bartona. I generalnie no, można powiedzieć tak, że Nikaragua może, jeżeli chodzi o piłkę nożną, o samych graczy, no wypada dosyć kiepsko. Natomiast jeżeli chodzi o sędziów, no zaczyna tworzyć całkiem pokaźny team. I bardzo podobnie, proszę Państwa, jest to również w przypadku ich sąsiada, znaczy sąsiada Nikaragui i Salwadoru, to znaczy mówimy o Hondurasie, bowiem i tutaj mamy trójkę sędziów, sędzie głównego Saida Martinez'a oraz dwóch asystentów, pana Waltera Lopeza oraz Cristiana Ramirez'a. Zresztą warto wspomnieć, że po raz pierwszy w historii męskich mistrzostw świata na boisko wyszła w całości złożona z profesjonalistów z Hondurasu ekipa sędziowska, żeby czuwać nad przebiegiem meczu mistrzostw świata. No i okazało się, proszę Państwa, że całkiem nieźle im poszło. Podobnie zresztą, proszę Państwa, jest i z Kostaryką. No jeżeli chodzi o Kostarykę i ich udział w mundialach, jest on dużo, dużo częstszy niż pozostałych krajów Ameryki Środkowej, ale również i kostarykańscy sędziowie zostali wybrani do sędziowania meczów na mundialu. Tutaj mowa o panu Juanie Gabrielu Calderonie oraz Juanie Carlosie Morze. No, oni obydwaj zostali wybrani do sędziowania meczu pomiędzy Tunezją a Japonią. Sam mecz zresztą został oficjalnie odnotowany jako 1000. mecz w historii Mistrzostw Świata.
co przynosi kamień milowy, który przynosi chlubę kostarykańskim sędziom. No i cóż, proszę Państwa, w zasadzie można powiedzieć tak, że jedyną drużyną z Ameryki Środkowej, która brała udział jako piłkarze w tegorocznym mundialu, jest Panama. Moja ukochana drużyna. Ja wiem, że oni dostają cały czas w ciry, że w tym roku byli rzeczywiście w bardzo trudnej grupie, ale naprawdę to jest drużyna bardzo, bardzo ambitna. Życzyłbym tego również drużynom takim z takich krajów jak Gwatemala chociażby, która nigdy nie wzięła udziału w mundialu, zresztą podobnie jak wcześniej wspomniana Nikaragua, czy na przykład Belize, które jest takim, można powiedzieć, chłopcem do bicia, troszkę takim, powiedziałbym, północnoamerykańskim Gibraltarem, czy inną Andorą. Ciekawe zresztą swoją drogą, jakby wyglądał mecz pomiędzy Polską a Belize. Ale może kiedyś tym krajom uda się awansować na mundial. W tym roku udało się to La Maria Roja i z tego jestem naprawdę dumny.

Proszę Państwa, skupmy się może troszkę na Albicelestes, no bo w końcu to jest jedyna drużyna z Ameryki Łacińskiej, która jeszcze gra w mundialu. No, chociaż ciekawe byłoby, proszę Państwa, gdyby na przykład finał był pomiędzy dwoma drużynami z Ameryki Łacińskiej. No wtedy byłoby, że tak powiem, łatwiej mi zorientować się, komu mogę kibicować. A już gdyby był finał pomiędzy El Tri i La Maria Roja, to pewnie byłoby spełnienie moich marzeń. No ale pewnie tak nie będzie. Proszę Państwa, naturalnym liderem i gwiazdą drużyny Albicelestes jest oczywiście nikt inny jak Lionel Messi, Leo Messi, czyli po prostu to jest taki, można powiedzieć, współczesny Diego Maradona. Tylko na szczęście może bez wszystkich tych, nazwijmy to, przywar swojego wielkiego, wybitnego poprzednika. Leo Messi alias La Pulga, czyli Pchła. No wynika to z tego, że po prostu no nie jest to piłkarz, który imponowałby wysokim wzrostem, nazwijmy to tak, a zarazem też jest bardzo, bardzo szybki. No a przynajmniej był, ale chyba jeszcze nadal jest, proszę Państwa. No, moim zdaniem jest to rzeczywiście jeden z najlepszych, współcześnie najlepszych piłkarzy świata. Chociaż konkurencja ma oczywiście bardzo mocną. Ale weźmy pod uwagę, proszę Państwa, że generalnie to, że Leo Messi liczy sobie obecnie prawie 40 lat i gra nadal dla Albicelestes, to nie jest wcale takie oczywiste, bowiem sam zawodnik wielokrotnie chciał odejść i nawet odchodził od drużyny. Dlaczego? Dlatego, że no, można powiedzieć, że Argentyna nie zawsze grała tak, jak grać powinna. No i niestety, jak sobie przypomnicie Państwo, ostatnie mundiale, nie mówię oczywiście o ostatnim mundialu w Katarze, ani o obecnym mundialu, ale poprzednie mundiale, czy poprzednie edycje Copa America, no to bardzo często bywało tak, że Argentyna po prostu obskakiwała w tiry. Wszystko jedno, czy to było w grupie, czy to było już w kolejnych poziomach, czy wręcz w finale. No przypomnę Państwu chociażby słynny finał pomiędzy Niemcami a Argentyną w 2014 roku. Złośliwi mówili, że to był pojedynek papieży, no bo wtedy rzeczywiście mieliśmy dwóch papieży, jednego z Argentyny, drugiego z Niemiec i ten stary wygrał przed tym nowym. Natomiast no tak, rzeczywiście wtedy tą jedną bramką Niemcy wygrali. Owszem, Leo Messi został wybrany najlepszym graczem mistrzostw świata. Czy słusznie, czy nie, to już jest inne pytanie, powiedzmy. Natomiast no, na pewno wtedy był to olbrzymi policzek zarówno dla samej drużyny, jak i dla samego Leo. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że owszem, w zasadzie można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o Leo Messiego, po 2014 roku istniały dwa takie wydarzenia, które na zawsze zapisały się w jego historii, w historii jego kariery w Albicelestes. Po raz pierwszy, kiedy strzelił 3 bramki Brazylii, natomiast po raz kolejny, kiedy no właśnie na żywo ogłosił rezygnację po przegranej w rzutach karnych w Copa America w roku 2016. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o stadion dzisiejszego meczu, stadion MetLife Stadium w New Jersey, to jest to stadion, który dla Leo Messiego, no można powiedzieć tak, jest dosyć szczęśliwy. Owszem, brał on udział, no, znaczy w zasadzie można powiedzieć tak, poza jednym meczem, można powiedzieć tak, że Argentyna ani razu nie przegrała. Argentyna oczywiście z Leo Messim w składzie ani razu nie przegrała meczu. Przypomnę Państwu, w 2008 roku zremisowała ona w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi 0-0. 3 lata później również ze Stanami Zjednoczonymi również w meczu towarzyskim zremisowała 1-1, ale już na przykład w 2012 roku wygrała z Brazylią 4-3, był to mecz towarzyski również, a niestety te 4 lata później w finale Copa America przegrała z Chile w rzutach karnych. Chociaż w 2024
2004 roku wygrała z Chile 1-0 i w tym samym roku również to było w grupie, natomiast później w półfinale Copa America wygrała 2-0 z Kanadą. Czy tak będzie, proszę Państwa, w tym roku? No cóż, de facto można powiedzieć tak, że zobaczymy.

A skoro mowa o samym Leo Messi, to nie wiem, czy wiecie państwo, że sam Leo Messi, który no, od małego w zasadzie można powiedzieć tak wykazywał talent, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to w reprezentacji oczywiście Albicelestes zadebiutował dosyć późno. I okazuje się, że pomimo tego, że jako no, nastolatek grał już w drużynie Barcelony, oczywiście w tych młodzieżowych drużynach, to pomimo tego generalnie trenerzy Albicelestes niekoniecznie chcieli widzieć go w składzie swoich drużyn. Zresztą o czym trzeba powiedzieć. Sam Leo zadebiutował w barwach młodzieżowej reprezentacji Argentyny 29 czerwca 2004 roku. W meczu towarzyskim z Paragwajem, który został rozegrany na stadionie Argentino Juniors, specjalnie zresztą z myślą o nim. Natomiast warto wspomnieć w ogóle o wszystkich szczegółach tej historii, bowiem wszystko zaczęło się jeszcze przed jego debiutem w barwach Barcelony, podczas meczu pokazowego w portugalskim Porto, a kluczowym punktem zwrotnym były Mistrzostwa Świata drużyn do lat 17 w Finlandii w roku 2003, na który nie został powołany, ponieważ nie został jeszcze wtedy wystarczająco oceniony. Jak wspomina pan Claudio Vivas, były asystent Marcelo Bielsy w reprezentacji seniorskiej, przekazywał on ówczesnemu trenerowi juniorów Hugo Tocali kasetę VHS, żeby ten obejrzał sobie kompilację 5 lub 6 akcji argentyńskiego młodzieżowca, który wówczas już trenował w La Masia i wywodził się z drużyn dziecięcych Newell's. Natomiast sam Tocali, współpracownik Jose Pekermana w młodzieżowych reprezentacjach Albicelete, był równie zachwycony jak sam Bielsa. Natomiast zresztą sam sądził, że owo nagranie jest odtwarzane w przyspieszonym tempie. Natomiast w rzeczywistości chodziło o to, że zawodnik był naprawdę zwinny i zręczny. I generalnie można powiedzieć tak, że na Mistrzostwa Świata drużyn, czy tych U17, nazwijmy to tak, do Finlandii pojechało wielu młodych zawodników, ale Leo Messi nie został uwzględniony, chociaż warto wspomnieć, że znajdował się wówczas w kręgu zainteresowań. Zresztą o czym też trzeba powiedzieć. Podczas tych Mistrzostw Świata młodzi Argentyńczycy zdominowali fazę grupową. Wygrali oni wówczas 3 mecze z Australią, Kostaryką i Nigerią. W ćwierćfinale pokonali Meksyk. Natomiast w półfinale zmierzyli się z Hiszpanią, w której zresztą wówczas występował w tej drużynie młodzieżowej. Występował nikt inny jak Cesc Fabregas, osobisty przyjaciel Leo Messiego z Barcelony. Zresztą on w tych rozgrywkach zdobył złotego buta i złotą piłkę. I owszem, o czym trzeba powiedzieć. W tamtym meczu Albicelestes rzeczywiście wychodzili na prowadzenie 2-0, ale w drugiej połowie La Roja wyrównała dzięki bramkom właśnie Fabregasa oraz José Manuela Jurado. Doprowadziło to do rozgrywki, no i w 119 minucie Cesc Fabregas strzelił decydującą bramkę na 3-2, zapewniając Hiszpanii awans do finału, który zresztą potem został przegrany z Brazylią. Argentyna pokonała Kolumbię w rzutach karnych w meczu o 3. miejsce. Natomiast ciekawe jest wtedy, o czym wspominał sam Hugo Tocali. Mówi on tak: zagraliśmy w półfinale z Hiszpanią, prowadziliśmy 2-0, a ostatecznie przegraliśmy 3-2 w rozgrywce. W hotelu, w którym mieszkaliśmy, kucharz reprezentacji Hiszpanii, z którym mieliśmy dobre relacje, bo czasami gotował też dla nas, powiedział do mnie: Tocali, gdybyś ty miał tego chłopaka z Barcelony, byłbyś mistrzem. Przyszło mi to do głowy i odpowiedziałem: Messi? Tak, znasz go. Dlaczego go nie sprowadziłeś? I w zasadzie można powiedzieć tak, że właśnie po tej uwadze Hugo Tocali spotkał się z Angelem Marią Villarem,
mówię po argentyńsku, ówczesnym prezesem, nie, Villarem, bo był Hiszpanem, ówczesnym prezesem Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej, który wyznał mu: Hugo, szukaliśmy go, ale on nie chce grać w reprezentacji Hiszpanii, chce grać w reprezentacji Argentyny. No i okazało się, proszę państwa, że sam Hugo Tocai, jak wspomina, następnego dnia wstałem, zadzwoniłem do Julio Humberto Grondony, który powiedział mi, że kiedy wszystko się skończy, wrócę do Argentyny, zorganizuję mecz z międzynarodowym sędzią, żeby tylko sprowadzić Messiego. Jeśli potem ci się spodoba, to już będzie grał dla reprezentacji argentyńskiej. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że od tego momentu kariera Leo nabrała naprawdę zawrotnego tempa. Na początku 2005 roku został powołany na Mistrzostwa Ameryki Południowej U20 w Kolumbii, gdzie zaczynał jako rezerwowy, a zakończył jako gwiazda i król strzelców reprezentacji Argentyny z 5 bramkami na koncie. Zresztą później dzięki temu wziął udział w Mistrzostwach Świata, też kategorii U20 w Holandii, gdzie po prostu zdominował rozgrywki, został królem strzelców, strzelił wówczas 6 bramek i zdobył złotą piłkę. Zresztą, co ciekawe, w ćwierćfinale strzelił gola Hiszpanii Cesc Fabregasa. No i generalnie można powiedzieć tak, że to właśnie od udziału w tamtym mundialu młodzieżowym znalazł się on w centrum światowej uwagi. Natomiast później, w następnym roku, gdy trenerem reprezentacji seniorów został Pekerman, Leo został powołany na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Pierwsze z 6, w których dotychczas brał udział. No i okazało się, proszę państwa, że owszem, w 3 z tych najważniejszych światowych turniejów dotarł do finału, no ale cóż, no w 2014 roku, jak wiemy, przegrał w finale z Niemcami, ale co się odwlecze, to nie uczęcze. W Katarze w 2022 roku wygrał on, zdobył Mistrzostwo Świata. A co będzie w tym roku? Już niedługo zobaczymy.

A to była piosenka, proszę Państwa, drużyny z Curaçao, debiutanta w tych, znaczy w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I przypomnę, że była piosenka w języku papiamentu. A teraz wróćmy do samego Leo. Jak to było z tym jego kuszeniem, nazwijmy to tak, żeby przeszedł do reprezentacji Hiszpanii? No bo wiecie Państwo, pod uwagę, że no podkupywanie sobie zawodników, nacjonalizowanie ich, to jest coś powszechnego. No przypomnę Państwu, że w Polsce też mieliśmy wielu takich zawodników. No wystarczy wspomnieć chociażby o Emanuelu Olisadebe, czy Jorgerze Guerreiro, by nie pomylić się, jak świętej pamięci prezydent Kaczyński. I przy okazji też tak mocno nacjonalizowaliśmy tych zawodników, którzy mieli polskie korzenie, jak pamiętacie Państwo, gdzieś tam z Niemiec, Francji, Anglii, zresztą nadal tak jest. I bywa tak, proszę Państwa, że jeżeli jakiś zawodnik rzeczywiście zwraca swoją uwagę, no to federacja danego kraju też zwraca na niego uwagę i proponuje mu występy w drużynie narodowej. Wszystko jedno, czy mówimy tutaj o juniorach, czy o drużynie seniorów. Zresztą przypomnę Państwu na przykład historię dwóch panów ze Śląska. Jednego ze Śląska Opolskiego, drugiego ze Śląska, tego Śląska Górnego, nazwijmy tak, którzy też grali. Jeden się nazywał Kloze, drugi nazywał się Podolski, którzy grali dla reprezentacji Niemiec, no i którzy też urodzili się w Polsce. Natomiast jak to było z tym kuszeniem Leo Messiego? No bo Leo Messi, proszę Państwa, urodził się w Argentynie, on się nie urodził w Hiszpanii. Natomiast no, jako młody człowiek, w zasadzie wczesny nastolatek, dotarł do Hiszpanii. I tam w zasadzie zaczął robić karierę jako piłkarz. Natomiast owszem, hiszpańscy działacze sportowi naprawdę bardzo, bardzo chcieli, żeby założył on czerwoną koszulkę. I można powiedzieć tak, że chyba tylko dzięki swojej wytrwałości Leo Messi gra dla Albicelestes. Jak to było, proszę Państwa, z tym kuszeniem Leo Messiego? Bo przenieśmy się, proszę Państwa, do piaszczystych boisk w Rosario w Argentynie. Tam swoją przygodę z futbolem zaczął Leo Messi. Natomiast we wrześniu 2000 roku wyruszył on w podróż na stary kontynent, gdzie odnalazł jedną ze swoich wielkich miłości. To znaczy, mając lat 13, podpisał kontrakt z Barceloną, żeby rozwijać swoją karierę piłkarską. No i przy okazji też leczyć swoje problemy hormonalne związane ze wzrostem. I można powiedzieć tak, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy Leo stał się znany w całej Hiszpanii. Zresztą, jak twierdził kilka lat temu Vicente del Bosque, legendarny trener reprezentacji Hiszpanii, mówią tak: wiem na pewno, że Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej dołożyła wszelkich starań i podjęła wszelkie próby, aby Messi grał w Hiszpanii. Ale Lionel odmówił i nie chciał tego, ponieważ kochał swój kraj. W zasadzie można powiedzieć tak, że to, o czym wspomniałem Państwu, o tych przepychankach pomiędzy Hiszpanią a Argentyną, o to, kto zdobędzie podpis Leo Messiego, one w zasadzie rozpoczęły się w 2002 roku przed Mistrzostwami Świata U17 w Finlandii. Zresztą podobno obydwie drużyny chciały, żeby Leo wystąpił. No, z tymi Albicelestes to tak było tak troszkę różnie. Zresztą ówczesny trener La Roja, Jiménez Meléndez, zaproponował Messiemu powołanie, żeby po prostu przywiązać go do reprezentacji na stałe. W tamtych czasach obowiązujące przepisy FIFA były jednoznaczne. To znaczy, gdy tylko zawodnik wybrał kraj, który miał reprezentować i rozegrał w jego barwach choćby kilka minut, nie było możliwości zmiany decyzji w przyszłości. Później oczywiście w kolejnych latach te przepisy uległy złagodzeniu.
Chociażby w obecnych mistrzostwach mamy zawodników, którzy zmienili reprezentację. Natomiast jak twierdził sam Leo, w pewnym momencie otrzymałem taką propozycję, kiedy grałem w Barsy. Zasugerowali mi to, to normalne zdarza się wielu chłopakom. Chociaż nie jestem Argentyńczykiem, wyjechałem do Barcelony jako bardzo młody chłopak i tam spędziłem większość czasu w szkółkach młodzieżowych. Istniała taka możliwość, mogło do tego dojść. Natomiast warto również wspomnieć, tutaj przytoczyć postać Jorge Messiego, czyli ojca Leo, który namówił jednak mimo wszystko, namówił swojego syna do tego, żeby, znaczy namówił, chyba dużo nie musiał się starać, ale mimo wszystko, że tak powiem, pomógł Leo podjąć decyzję. I podobno pierwszy podpis Leo pojawił się na serwetce, nie na umowie. Został on sfilmowany za pomocą kamery i taka kaseta VHS została przesłana Claudio Vivasowi, asystentowi Marcelo Bielsy. Natomiast co w ogóle znajdowało się na tym nagraniu, jak wspomina pan Jorge, na nagraniu były akcje z krótkimi zwodami, w których wymanewrował on przeciwników w koszulce Barcelony z długimi włosami. Mały, ale bardzo dynamiczny, bardzo zdecydowany. Opowiedziałem o tym Marcelo Bielsie, on zapytał mnie, czy dobrze gra. Nie gra dobrze, on po prostu daje czadu. Natomiast podobno Marcelo, który jest bardzo impulsywnym człowiekiem, mówi, puść mi to w normalnym tempie. Ale to było, okazało się, proszę państwa, to było normalne tempo. O tym wspominałem państwu przed chwilą. Ale tak jak wspominałem państwu, również później Leo Messi wziął udział w tym meczu towarzyskim z Paragwajem i zresztą wielu Argentyńczyków naprawdę bardzo jest wdzięcznych Leo Messiemu, że podpisał, znaczy Argentyńczyków, działaczy sportowych jest wdzięczny Leo, że podpisał jednak kontrakt z Argentyną, a nie z Hiszpanią, bo mówią po prostu wprost, gdyby mimo wszystko Leo zdecydował się grać dla Hiszpanii, no to po prostu wielu z nich jako fakt, że przeoczyli tak genialnego piłkarza, po prostu zostałby utopionych w studni, można tak powiedzieć wręcz wprost i generalnie Leo, nie chcąc grać dla Hiszpanii, uratował życie. Tak wspomina chociażby, proszę państwa, wspomniany przeze mnie Hugo Tocalli, kierownik sekcji młodzieżowych Argentyny. Powracając do faktu, zresztą wspominałem państwu również o kucharzu reprezentacji Hiszpanii, który wspominał o tym, że Argentyna mimo wszystko powinna przejąć Leo Messiego, bo to po prostu rzeczywiście dałoby tej drużynie tytuł mistrzowski, co jak wiecie państwo spełniło się chociażby na ostatnim mundialu. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, proszę państwa, że Leo Messi w drużynie hiszpańskiej w zasadzie od roku 2004, o tym co wspomniałem państwu, swojego debiutu 29 czerwca tego roku na stadionie Argentinos Juniors, zresztą później przemianowanym w kolejnych latach na stadion imienia Diego Armando Maradony. W tamtym meczu Argentyna pokonała Paragwaj 8-0. W koszulce z numerem 17 na boisko wszedł młody zawodnik o długich włosach, nazwiskiem Messi, strzelił on 7. bramkę i zaliczył 2 asysty. No i cóż, proszę państwa, wtedy rozpoczęła się kariera i tu jeszcze warto przytoczyć samego Leo Messiego, który często uważa się go za najlepszego piłkarza wszechczasów. Natomiast Leo też wspominał o tym, że w zasadzie nigdy nie ukrywał, że kocha Argentynę, że czuje tylko
barwy swojej reprezentacji. Czy Leo przeniesie czwartą gwiazdkę drużynie Argentyny, to zobaczymy. A my ponownie przenieśmy się muzycznie na Karaiby.

Ale swoją drogą, proszę państwa, jeżeli chodzi o granie zawodników z jednej drużyny, z jednego kraju, w drużynie z drugiego kraju i teraz się skupmy na meczu finałowym pomiędzy Argentyną a Hiszpanią, to nie wiem, czy państwo wiecie, być może tak, być może nie, jeżeli wiecie, to wiecie, jeżeli nie wiecie, to wam teraz powiem, że w drużynie Argentyny wielce możliwe, że wystąpi Hiszpan. No, o argentyńskich korzeniach, dobra, argentyńsko-hiszpańskich, no może powiedzmy tak. Mowa tutaj, proszę państwa, o pomocniku, który nazywa się Nico Paz, który urodził się na terytorium Hiszpanii, natomiast który zdecydował się bronić barw Albicelestes. Liczy on sobie 21 lat, ostatnio błyszczał w barwach Como w Serie A, czyli włoskiej lidze. Zresztą to sprawiło też, że u włoski klub wykupił od Realu Madryt całość jego kontraktu. O co chodzi, proszę państwa? Generalnie sam Nico Paz jest synem Pablo Pasa, byłego piłkarza klubów Tenerife, Independiente, Banfield i Newell's, który reprezentował Argentynę zarówno na Igrzyskach Olimpijskich, jak i podczas Mistrzostw Świata, dawno temu. Urodził się 8 września 2004 roku w Santa Cruz de Tenerife i można powiedzieć tak, że w zasadzie od najmłodszych lat rozwijał się on z dala od argentyńskiej piłki nożnej. Swoje takie pierwsze piłkarskie kroki realizował w hiszpańskim klubie Atlético San Juan, później w niższych ligach klubu Tenerife, aż wreszcie trafił do akademii samego Realu Madryt. No i tam udało mu się awansować do pierwszej drużyny. Zadebiutował w Lidze Mistrzów w sezonie 2023-2024, natomiast później został, no przeniósł się, można powiedzieć tak, do włoskiego klubu Como, prowadzonego przez wspomnianego przeze mnie wcześniej Cesca Fabregasa. Skąd się wzięła decyzja Nico Pasa o tym, że będzie reprezentował Albicelestes, a nie La Furia Roja? No dlatego, że wynika ona w zasadzie, można powiedzieć, z jego więzi z ojcem, czyli Pablo Pasem, który brał udział w Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku w barwach Albicelestes. No i dzięki tym korzeniom młody pomocnik miał możliwość wyboru pomiędzy Hiszpanią, a swoim, czyli swoim krajem urodzenia i wychowania, a Argentyną, której koszulkę ostatecznie postanowił założyć. Zresztą warto wspomnieć, proszę państwa, że mama Nico Pasa, pani Carla Martinez, jest Hiszpanką. Zresztą jak wspomina sam Nico Pas, urodziłem się w Hiszpanii, kocham obydwa kraje, ale ostatecznie zdecydowałem się reprezentować Argentynę. Uważam, że to kraj, który najlepiej mnie reprezentuje ze względu na sposób, w jaki przeżywa się tam piłkę nożną oraz ze względu na mojego ojca, którego śladami podążam z dumą. Zresztą warto wspomnieć, że tak jak wspominałem, może powiedzmy tak, wcześniej o panu Paulo Pasie, zdobył on srebrny medal na igrzyskach w Atlancie w 1996 roku oraz dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata podczas Mistrzostw Świata we Francji w roku 1998. Natomiast sam Nico Pas mówi o swoim ojcu, tak? Jest dla mnie doradcą, zna ten świat od podszewki, wie więcej niż ktokolwiek inny, ale daje mi spokój, pozwala mi decydować i robi to, co czuję. Nie naciska na mnie, pozwala na swobodę. Tu, proszę państwa, w 2022 roku Nico Paz otrzymał powołanie od Javiera Mascherano do udziału w turnieju Nadziei w Toulonie. Zegrał kilka minut w reprezentacji U23 w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Później wziął udział w Mistrzostwach Ameryki Południowej U20. Pomimo faktu, że nie uzyskał on wówczas zgody Realu Madryt na udział w tych igrzyskach. Natomiast jak sam twierdzi, udział w Igrzyskach Olimpijskich byłby dla mnie spełnieniem marzeń. Bardzo bym tego chciał. Mój ojciec zagrał na Igrzyskach w Atlancie w 1996 roku. I to byłoby dla mnie spełnienie marzeń. Zobaczymy, jak zakończy się sezon, czy zadzwoni do mnie Masze i czy klub mi na to pozwoli. I ostatecznie niestety nie znalazł się on w składzie drużyny Argentyny na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w roku 2024. Ale to warto wspomnieć, proszę państwa, że Nico Paz już zasłużył się, jeżeli chodzi o te drużyny juniorskie, nazwijmy to tak, strzelił jedną bramkę w reprezentacji U20, no później w U23
Średnio mu szło, ale generalnie w ogóle wtedy całej drużynie Argentyny średnio szło. Natomiast można powiedzieć tak, że rozwój Nikopasa w hiszpańskiej piłce nożnej był zauważony od momentu jego pierwszego kontaktu z reprezentacją Argentyny. Jak twierdził sam zawodnik, moje życie przeszło od 0 do 100. Grałem w drużynach młodzieżowych i z dnia na dzień otrzymywałem wezwanie do reprezentacji. Potem awansowałem do Castilli, gdzie gra się zupełnie inaczej. W ciągu roku znalazłem się w pierwszej drużynie, zadebiutowałem, a nawet strzeliłem gola. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się ze mną dzieje. Warto zresztą wspomnieć, że Nikopas w 2024 roku strzelił gola w Lidze Mistrzów w barwach oczywiście Realu Madryt w meczu z Napoli. I cóż, jeżeli chodzi o debiut tego zawodnika w drużynie seniorskiej, zadebiutował on 15 października 2024 roku. Zaliczył on wówczas asystę przy golu Leo Messiego w meczu z Boliwią. W ramach południowoamerykańskich eliminacji wówczas to Argentyna wygrała z Boliwią 6-0. Zresztą pierwsze powołanie Nikopas otrzymał w roku 2022. To było powołanie takie, wiecie Państwo, bardziej, dużo bardziej na papierze, bo nawet nie znalazł się on w składzie rezerwowych. No, ale później sam Nikopas, który zresztą bardzo podziwia swojego starszego kolegę z drużyny, oczywiście wspomnianego przeze mnie wcześniej, Leo Messiego, mówi on tak, że myślał, że nigdy nie będzie miał okazji zagrać.

Natomiast no, pozostał jeszcze jeden rozdział do napisania, czyli zdobycie tytułu Mistrza Świata. Czy Albiceleste zdobędą La Cuarta Estrella? Zobaczymy, proszę Państwa. Zobaczymy to już dzisiejszego wieczora. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo zazdroszczę Argentyńczykom, że mają takich zawodników w drużynie, którym się po prostu chce grać. U nas bywa to różnie. I tak jak powiedziałem Państwu, czy będzie La Cuarta Estrella, zobaczymy. Natomiast Argentyńczycy na pewno bardzo, bardzo jej chcą. Nie wiem, czy chcą dużo bardziej czwartej gwiazdki na koszulce, czy tego, żeby wreszcie Wielka Brytania dała im Malwiny.

No i proszę Państwa, jeszcze warto wspomnieć o dzisiejszym meczu, już tak na sam koniec, że dzisiejszy finał będzie trzecim przypadkiem, w którym Leo Messi zmierzy się z Hiszpanią w oficjalnych meczach. Pierwszy raz miało to miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Świata U20 w 2005 roku, kiedy to Argentyna odniosła zwycięstwo 3-1. Mówimy tutaj o turnieju w Holandii, o którym Państwu wspomniałem już wcześniej. Drugie spotkanie miało miejsce 7 września 2010 roku, kiedy to Leo był, no można powiedzieć, jednym z takich głównych autorów naprawdę olbrzymiego lania argentyńskiego dla Hiszpanii, bo wówczas Argentyna wygrała 4-1 z Hiszpanią. Zresztą było, nie było, proszę Państwa, ówczesnym mistrzem świata. Miało to miejsce na stadionie Monumental. To był mecz, owszem, proszę Państwa, to był mecz towarzyski. On się odbywał w ramach szczególnej serii spotkań FIFA, tak zwanego spotkań La Roja, czyli właśnie drużyny hiszpańskiej. Wówczas jej trenerem był Vicente del Bosque. I to był w zasadzie, można powiedzieć, tak pierwszy oficjalny mecz Hiszpanii po zdobyciu, przepraszam bardzo, tytułów Mistrza Świata w 2010 roku na Mundialu w Republice Środkowej, Południowej Afryki oczywiście, Środkowej to nie. Natomiast owszem, wcześniej Hiszpania pokonała tuzów europejskich.

europejskiego futbolu 4-0 Tuzów, którym jest Liechtenstein. No więc jak możecie Państwo domyślić, mówimy o kwalifikacjach do Euro 2012 roku. Myślę, że i Polska miałaby duże szanse. Natomiast warto wspomnieć, przypomnieć tamtą historię, że po tym spotkaniu delegacja FIFA udała się do Buenos Aires, żeby wykorzystać wolny termin w grupie i żeby Hiszpania mogła zmierzyć się z Argentyną. Generalnie, proszę Państwa, wtedy była to taka, można powiedzieć, oficjalna wizyta drużyny hiszpańskiej. Dzień przed meczem reprezentacja została przyjęta i uhonorowana przez ówczesną panią prezydent kraju Cristinę Fernández de Kirchner w Casa Rosada. Natomiast później można powiedzieć tak, znaczy, wiecie Państwo, to był mecz towarzyski, tak? Owszem, tam w drużynie hiszpańskiej nastąpiły zmiany, no między innymi wtedy nie wystąpili między innymi Juan Mata czy Javier Martinez, ale o czym też można powiedzieć, że w drużynie argentyńskiej nie grali tacy zawodnicy, przepraszam bardzo, jak chociażby Javier Pastore, Jonas Gutierrez czy Maximiliano Rodriguez. Trenerem wówczas, ówczesnym trenerem Argentyny był Sergio Batista, który objął to stanowisko po odejściu legendarnego Diego Maradony, który no, jako trener, jak wiecie Państwo, raczej zbytnich sukcesów nie odnosił. Natomiast wtedy też warto wspomnieć, przytoczyć słowa La Furia, Furia Española, słowa Argentyńczyków, którzy powiedzieli tak: Hiszpania symbolizuje triumf tych, którzy stawiają na widowiskowość, tych, którzy grają dobrze, a dobra gra to nie tylko płynne podanie, to także dobra obrona, a Hiszpania broni się znakomicie. Pokazali, że można odnieść sukcesy również na innych płaszczyznach i to nie tylko sukces, ale także radość z gry. Natomiast wówczas Argentyńczycy mieli mimo wszystko nadzieję, że ich drużyna będzie w stanie bronić swojej historii i wygrać mecz, grając tak, jak wszyscy Argentyńczycy o tym marzyli. I cóż, proszę Państwa, w tamtym składzie Argentyny oprócz Leo wystąpili tacy zawodnicy jak Sergio Romero, Javier Zanetti, Martin Demichelis, Gabriel Milito, Gabriel Ainze, Ever Banega, Javier Mascherano, Esteban Cambiaso, Gonzalo Higuaín czy Carlos Tevez, później też weszli Angel Di Maria, Sergio Agüero czy Andres D'Alessandro. W składzie Hiszpanii wówczas wystąpili tacy zawodnicy jak Pepe Reina, Álvaro Arbeloa, Gerard Pique, Carlos Marchena, Nacho Monreal, David Silva, Sergio Busquets, Xavi Alonso, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, David Villa. Później też pojawili się inni zawodnicy, tacy jak Santi Cazorla, Fernando Llorente, Jesús Navas, Víctor Valdés, Xavi i Pedro. Ale tak czy inaczej można powiedzieć tak, że to właśnie w tym meczu ten mecz w zasadzie świetnie dla Argentyny rozegrał Leo Messi, który w zasadzie można powiedzieć tak otworzył ten worek z golami, bowiem już w 10 minucie po otrzymaniu podania od Carlosa Tevesa Leo Messi strzelił pierwszego gola. No i cóż, no. To był, tak jak wspomniałem Państwu, to był mecz towarzyski. To nie był mecz o najwyższą stawkę. O to, kto będzie tym najlepszym, która drużyna będzie tą najlepszą, tym mistrzem na kolejne 4 lata. Czy wygra futbol europejski, futbol iberyjski, czy wygra futbol południowoamerykański?
tego dowiemy się, proszę Państwa, dowiemy się dzisiejszego wieczora. I ja powiem Państwu tak, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszej audycji, ja nie mam swojego osobistego faworyta. Cieszę się będę ze zwycięstwa zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Chociaż powiem szczerze, że mimo wszystko liczyłem bardziej na finał w wykonaniu Argentyna-Francja. Wtedy byłoby mi dużo łatwiej znaleźć swojego faworyta. Bardzo się cieszę, że Anglicy nie doszli do finału. Głównie ze względu na mecz 1/8 finału, przepraszam bardzo, pomiędzy Anglią a Meksykiem. Natomiast liczę na jedno, że będzie to naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy mecz. Taką mam nadzieję, proszę Państwa. I tego też Państwu życzę, no, żebyśmy ten dzisiejszy wieczór naprawdę bardzo wspaniale zapamiętali jako jeden z najfajniejszych meczów w historii mundiali. Póki co życzę Państwu samych gorących wrażeń dzisiejszego wieczora. Mam nadzieję, nie wiem, kto jest Państwa faworytem. Liczę na to, że któryś z Państwa faworytów wygra. No, remisem raczej mecz się nie może zakończyć. Podobnie jak wybory prezydenckie. Natomiast cóż, życzę Państwu jeszcze wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Zapraszam oczywiście za tydzień na kolejne wydanie Republika Latina, już nieco dłuższe, normalnie dwugodzinne. O czym będziemy rozmawiać, tego jeszcze nie wiem. Powiem o tym Państwu w najbliższy czwartek o godzinie 20 w Tresportres, na które również bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz życzę Państwu udanego wieczora, pełnego wrażeń piłkarskich i udanego tygodnia. A jeszcze raz, jeszcze zapomniałem podziękować Fryderykowi, tak się na mnie patrzy. Dziękuję bardzo za realizację. No, wszystkim Państwu oczywiście za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Już koniec. Buenas noches, Ricky Martin na koniec.

0: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
4: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: To była autopromocja.
5: Radio Wnet.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ NV ma CO wyrok.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Autopromocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Magia Kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Thank you very much.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Witamy serdecznie.
1: Słuchajcie Państwo, w środy, zwykle w okresie wakacyjnym, o godzinie 19 audycji Magia Kina, radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Witają Państwa
2: Gabriela Potrac
1: i Jerzy Głuszek. To jest chyba nasze trzecie albo czwarte spotkanie z kinem, z filmem. Zacząłem dzisiejszą audycję troszkę tak pod kątem naszego gościa, który się pojawi za 20 pewno minut w naszym studiu, bo będziemy rozmawiali o jego dorobku filmowym, ale będziemy też wracali do atmosfery festiwalu Piknik Country w Mrągowie, który rozpoczyna się niebawem, a z którym także nasz gość był związany. Chyba od samego początku naszym gościem będzie Maciej Walczak, operator filmowy, ale także operator kamery telewizyjnej i w tej drugiej roli był członkiem dużej ekipy Telewizji Polskiej, realizował

0: pierwsze festiwale na antenę wtedy chyba drugiego programu telewizji, jeśli dobrze pamiętam.
1: Ile to lat temu?
0: No 45, proszę pani. 45. Prawda? Jubileusz w tym roku festiwalu. A piosenka On the Road Again to była piosenka, wielki przebój, jeden z największych przebojów Willie Nelsona. Co ciekawe, Willie Nelson, to chyba był 1980 rok, grał on wtedy główną rolę w filmie Honeysuckle Rose. I Jerry Schatzberg, reżyser, to nie, proszę Państwa, nie niepokójcie się, to nie u Was te syreny.
1: Tak, to nie ja jadę nigdzie do pracy.
0: To po prostu za oknem jesteśmy w pięknym studiu, w pięknym miejscu przy krakowskim przedmieściu, ale tu przejeżdżają czasami samochody na syrenach. No ale cóż to ten dźwięk tak może przeskoczyć. Dobrze, wracam do tego Willie Nelsona. Otóż on grał główną rolę w filmie Schatzberga Honeysuckle Rose. I kiedy leciał z Austin, w którym mieszkał, wraz z Schatzbergiem do Los Angeles na zdjęcia, reżyser powiedział mu wtedy: słuchaj, brakuje mi dobrej piosenki, która będzie opowiadała o losie tego bohatera. Ta piosenka ma ilustrować jego życie. Życie człowieka, który jest cały czas w drodze z koncertu na koncert. No, jak to bywa w życiu artysty, dzieje się to wszystko pewno kosztem jego życia osobistego, rodzinnego. I wtedy podczas tego lotu Willie Nelson wyjął w trakcie tej rozmowy pustą paczkę po papierosach i podczas tego lotu napisał ten swój wielki przebój, zarówno opisał linię melodyczną, jak i słowa tej piosenki. Tak czasami powstają największe przeboje. Dosyć przypadkowo i też tak nagle. No, trapiony był pewno potrzebą z jednej strony, ale też i dotknięty z niebios takim atmosferą, czy takim światłem twórczym i napisał tę piosenkę. Będziemy ilustrować oczywiście dzisiejszą audycję utworami z filmów. Tu rozmawiamy sobie z Gabi bardzo często o tym, co Państwu dobrze byłoby polecić. Ona, przedstawicielka młodego pokolenia, poleca głównie seriale, to co młode pokolenie ogląda. Ja koncentruję się często na obrazach kinowych. No i teraz muszę zadać Gabi pytanie, cóż Ty dzisiaj chcesz polecić naszym słuchaczom? Jaki film?
1: Nie wiem, czy chcę go do końca polecić. Sama nie wiem, co mam o nim sądzić, ale jest to film i serial. Będą to dwie produkcje, o których będziemy rozmawiać dzisiaj przez chwilkę. Z pierwszą myślałam, że będę troszeczkę bliżej, że tak powiem, właśnie z filmem. Jest to film pod tytułem Projekt Hail Mary, który wyszedł właśnie do kin całkiem niedawno. I pamiętasz, Jurku, jakiś czas temu podczas naszej misji w kosmos, Artemis 2, dość mocno męczyłam cię opowieściami o kosmosie.
0: Ale bardzo ciekawymi.
1: Tak, i to te opowieści zbliżyły mnie do książki, ponieważ film wyreżyserowany jest na podstawie książki. O tym samym tytule oczywiście. Jedna z astronautek podczas tej misji naszej Artemis 2 pozwoliła sobie zacytować kosmitę z filmu, z książki. Był to krótki cytat, po prostu amaze, amaze, amaze. Ale jakoś tak mnie to urzekło, że postanowiłam książkę przeczytać. Teraz weszła ona do kin.
0: Film
1: wszedł do kin, tak jest, ekranizacja, przepraszam.
0: Została wydana u nas, tak?
1: Książka jest od 2021 roku dostępna, tak naprawdę. Tytuł ten sam, oczywiście Projekt Hail Mary, a napisał ją Andy Weir. Tak się nazywa. Mam mieszane uczucia. Bardzo mieszane uczucia. Nieczęsto mi się to zdarza. Powiem tak, film trwa 2 godziny 40 minut.
0: To długi tytuł.
1: Bardzo długi. bardzo powoli rozwijający się wątek. Jak dla mnie, jeżeli poszłabym na to do kina, docelowo, bo można to obejrzeć obecnie i w kinie, i na streamingach. Mhm. Chciałabym zwrócić uwagę, można to obejrzeć na Prime, więc nie trzeba płacić za kino. Gdybym poszła na to do kina, to zostałabym, bo zapłaciłam, tak? Ale oglądanie tego na Prime było całkiem ciężką sytuacją. Pierwsza godzina filmu rozwija się tak wolno, z pominięciem niektórych wątków, które były poruszone w książce, że planowałam go wyłączyć. Musiałam odpalać go gdzieś tam 3 razy w ciągu dnia, po prostu pomiędzy robieniem innych rzeczy, bo oglądało się to bardzo, bardzo ciężko. Nie wiadomo, dla osób, które nie czytały książki, nie wiadomo, do czego film dąży. Tak naprawdę. Główną rolę gra tam Ryan Gosling, którego nie za bardzo lubię, ale ta rola jest bardzo dobra, moim zdaniem. Idealnie ją zagrał. Film opowiada o kosmosie. Jeżeli ludzie szukają tam logiki, to nie do końca myślę, że znajdą, co jest dość dziwne, bo książka bardzo skupia się na fizyce, na astronomii, na wszystkich tych historiach.
0: No właśnie, bo mówisz o kosmosie, czyli o czymś takim...
1: Jest to sci-fi, tak. No, sci-fi. A tutaj wyobraź sobie, że w kosmos wysyłają nauczyciela, bez przeszkolenia. Mhm. Załoga jest 3-osobowa, z czego 2 najważniejsze osoby z załogi, czyli pilot i inżynier, bo przecież wysłaliśmy w kosmos jeszcze nauczyciela, umierają i zostaje sam nauczyciel, który musi prowadzić ten statek, naprawiać ten statek. No i...
0: Wiesz, ile w życiu jest takich sytuacji, kiedy człowiek postawiony przed koniecznością odtwarza ze swojego mózgu te połączenia, które kiedyś tam budował, wiedzą, którą nabywał, i potem się nagle okazuje, że on geniusz.
1: Ty posiadasz taką wiedzę o sterowaniu statkiem kosmicznym?
0: Może nie, ale cząstkowe informacje i wiedzę dotyczącą pewnej mechaniki, czy pewnego budowy jakby maszyn,
1: statku
0: konstrukcji. No dobra, ale mówimy też trochę o fantasy pewno w tym filmie.
1: Tak, mówimy o fantasy. Myślę, że niestety było reklamowane bardziej jako hard fantasy, a takie nie jest. Czyli nie jest to produkcja pokroju, moim zdaniem, Obce lub Interstellar. Jest to film klasycznie familijny, gdzieś tam na pograniczu sci-fi. Jest to piękna historia, bo jest to piękna historia. No, nie wiem, czy jesteś fanem E.T. na przykład. Oglądałeś kiedyś?
0: Umiarkowanym fanem E.T. Natomiast mówisz, że ta pierwsza godzina ci jakoś tak zmęczyła.
1: Ja bym ją w ogóle wycięła z tego filmu.
0: Aha, i dopiero potem coś się zaczyna rozwijać, nawijać na ten kłębek różnych problemów w sposób jakiś logiczny.
1: Nie do końca logiczny, to jest dalej sci-fi, nie możemy tam szukać aż tak logiki. Mówię, okej, bo faktem powiedziałam o tym braku logiki. No, sam fakt wysyłania nauczyciela w kosmos, bez żadnego przeszkolenia. Tak.
0: Ale wiesz co, taka jest chyba przyszłość tych lotów kosmicznych, że bogacz może sobie kupić.
1: Ale oni go tam wysyłają wbrew własnej woli i jego zaciągają woli. Go siłą na statek kosmiczny. Nie ma tam za dużo logiki, nie szukałabym, gdybym, nie wiem, była fizykiem, to nie szukałabym tego na pewno w filmie, więc tutaj muszę uprzedzić naszych wszystkich fizyków.
0: No ale zagramy chyba jakąś muzykę z tego filmu, czy nie?
1: Nie, z tego filmu nie zagrałam muzyki, nie znalazłam dobrej muzyki. Muzyka była, oczywiście soundtracki są napisane pod tą konkretną muzykę, pod ten konkretny film, ale też nie do końca mnie urzekły. Natomiast tutaj już powiem krótko, później rozwija się ta historia całkiem nieźle. Jest to historia przede wszystkim o człowieczeństwie, które w ogóle główny bohater znajduje w obcym.
0: Aha.
1: Nie w drugim człowieku, bo on na statku jest zupełnie sam, oczywiście.
0: I tam pojawia się jakiś obcy.
1: Pojawia się obcy. Próbują się ze sobą komunikować, uczą się komunikacji między sobą, spędzają razem czas.
0: No i tutaj ta wiedza, czy może umiejętność nauczyciela, czyli uczenie, okazuje się być przydatną cechą.
1: Ale to jest rzecz poruszona w książce, a nie w filmie, wiesz? To jest całkiem ciekawe. W książce główny bohater jest przedstawiony jako osoba bardzo ciekawa świata, bardzo ciekawa innych kultur, osoba, która w życiu nie uciekłaby od obcego, jeżeli spotka go na swojej drodze, osoba lubiąca przekazywać wiedzę i chłonąć ją tak samo. A w książce, a w filmie pokazany jest główny bohater Grace jako taki biedny, przestraszony, mały nauczyciel, którego wysyłają w kosmos wbrew jego woli. No i on musi sobie jakoś poradzić. No nie jest to do końca przedstawione tak, jak być powinno, dlatego może troszeczkę mnie to bodzie.
0: Ale ten film jest teraz na ekranach, można go obejrzeć, można się zanurzyć trochę w taką atmosferę science fiction. Być może w atmosferę i klimaty sytuacji, które czekają, no może nie nasze pokolenie, ale może następne i następne. No dobrze. I to można obejrzeć i w kinie, i poza kinem, czyli na streamingach.
1: Dokładnie.
0: Czy jakąś zagramy w ogóle jakąś muzykę teraz?
1: Tak, tak, tak, spokojnie.
0: No tak, bo ja tutaj na muzykę czekam też, którą przyniosłeś.
1: No ja ci mogę zaśpiewać.
0: nie wiem, czy... Nie, no nie wiem, no. Może zaśpiewać oczywiście, jak masz ochotę.
1: Nie chciałabym chyba. Znaczy myślę, że państwo by tego nie chcieli. W każdym razie. Polecam przeczytać książkę, a potem obejrzeć film. Ale znalazłam, przynoszę też drugą produkcję. Będzie to serial. Jest to zupełnie prosty serial. Myślę, mi osobiście bardzo miło się go oglądało. I najpierw zacznę piosenką z niego, a później sobie troszeczkę o nim opowiem.

0: No, mówiliśmy o filmie, który bije wszelkie rekordy popularności i sprzedaży biletów, tak, bo to jakiś rekord. A teraz przechodzimy do serialu prostego, który zapowiedziała Gabi, który rozumiem, że ty ten serial możesz polecić. I z tego serialu była ta piosenka, tak?
1: Tak. To piosenka z serialu, bo jest to bardzo krótki serial, ale z bardzo dobrą muzyką. Tak jak słyszeliśmy, to była jedna z wielu. Było to The Squeeze zespołu Finn. Serial nazywa się Za wszelką cenę i jest to również adaptacja książki Harlana Cobena tym razem.
0: A, no tak, to też jest twórca, którego kiedyś bardzo lubiłem, ale potem on zaczął pisać książki seryjnie i właściwie zastanawiam się, czy nie pracuje tam razem z nim grupa czeladników wsłuchujących się w stylistykę mistrza, bo produkuje te książki w zastraszającym tempie.
1: No. To prawda. Znaczy, może tak, no za wszelką cenę ten serial to nie jest jakaś zabójcza produkcja, ale ma bardzo równe tempo oglądania. Tam cały czas coś się dzieje. Nie ma 15 plot twistów tak zwanych, czyli nie ma 15 równo rozwijających się wątków i gdzieś tam coś non stop nowego dochodzi. To jest bardzo króciutka seria. 8-odcinkowa tak naprawdę. Do obejrzenia w dzień lub dwa. Trzeba się troszeczkę na niej skupić, bo mimo wszystko jest to kryminał. Tak? Jest to produkcja Cobena, także kryminał. Ale bardzo miło mi się to oglądało, wiesz, Jurku? Bardzo, bardzo przyjemnie, nie spodziewałam się.
0: Może to jest
1: takiego.
0: Po prostu na lato dobry serial, taki jak sobie tam mamy ze dwa dni takiego luzu, to sobie siadamy przed telewizorem i oglądamy.
1: No, jeżeli nie siedzimy na plaży, to myślę, że na pewno, ale teraz pokażmy kolejną piosenkę, bo muzyka to jest coś, co trzeba podkreślić w tym serialu.
0: Z tego serialu, dobrze.

0: I był to również zespół Finn, tym razem w innej piosence, bo Murder Parade, taki jest tytuł. Ale odnośnie tytułu, wiesz, co mnie zawsze zastanawia? Tłumaczenia tytułów z polskiego na angielski. One są momentami tak
1: odczuwane. Z angielskiego na polski.
0: Z angielskiego
1: nawet.
0: Na polski również, tak. Tytuł książki napisanej przez Harlana jest I Will Find You, czyli znajdę cię. Natomiast tytuł książki i filmu jest Za wszelką cenę w tłumaczeniu.
1: Aha, to co, no właśnie, to tak jest przetłumaczone na język polski. Wiesz, być może to się czasem bierze z faktu, że już pod takim tytułem coś funkcjonuje na rynku filmowym, ale częściej
0: tytułów,
1: właśnie chyba jest to taka dowolność i fantazja dystrybutora, który sprowadza na ekran film. Może uważa, że to jest bardziej chwytliwe, jeśli chodzi o tytuł, bardziej przyciągające do kina lub przed telewizor. No, ale...
0: Wiesz, w tym przypadku tutaj oba tytuły tak naprawdę pokazują mniej więcej, gdzieś oddają to, co się dzieje w serialu i oczywiście w książce.
1: A jak długie są te odcinki?
0: Jakieś około 40 minut, ale powiem szczerze, tempo jest tak dobre w serialu, że ogląda się to, nawet nie zauważyło się, że odcinek już się skończył. I przechodzi się do kolejnego.
1: Ja myślę, że możemy polecić państwu ten serial na lato.
0: Tak jest.
1: A w ogóle na lato to polecaliśmy naszym słuchaczom kina pod chmurką, czyli te kina plenerowe w tym pierwszej naszej audycji cyklu wakacyjnego. I polecamy państwu cały czas, żeby korzystając z takiej pogody, na przykład jak dziś, jednak wybrać się gdzieś wieczorem pod chmurkę, kiedy już zapada zmierzch, i obejrzeć jakiś interesujący tytuł właśnie w kinie plenerowym.
0: Tak, bo pytanie dla przypomnienia dla słuchaczy, dostępne są chyba w podcastach na nasze audycje?
1: Mhm.
0: Powinny być. Bo postaramy się coś napisać na ten temat.
1: No, a poza tym też zwracam państwu uwagę, że mieliśmy tutaj gościa, panią Ajkę Tarasow, która jest jednym z organizatorów przeglądu filmów Andrzeja Kondratiuka, które rozpoczną się na początku, w każdym razie w pierwszej części sierpnia, w urokliwych miejscach nad Zalewem Zegrzyńskim. Ten przegląd połączony będzie ze spotkaniami z aktorami czy z ludźmi filmu związanymi właśnie z Andrzejem Kondratiukiem, wielkim twórcą filmu autorskiego, polskiego filmu autorskiego. Warto tak edukacyjnie z jednej strony, a z drugiej po prostu, żeby troszkę tak zagłębić się w takie bardzo osobiste klimaty tych filmów, bo to przepiękne opowieści poetyckie, a szczególnie pewno, kiedy oglądamy je, kiedy możemy uczestniczyć w tej atmosferze filmu, który tworzy film, nad znowu urokliwymi miejscami, takimi jak Zalew Zegrzyński, jakieś plaże. Spróbujcie państwo odnaleźć, bo to bez kłopotu możecie sobie sięgnąć w internecie po Andrzej Kondratiuk, przegląd filmowy w sierpniu nad Zalewem Zegrzyńskim w trzech miejscach, to się chyba odbywa. No i to co teraz? Wypuścisz jakąś muzyczkę?
0: Wypuszczę piosenkę, ale jeszcze zapomniałam wspomnieć, że serial dostępny jest do obejrzenia na Netflixie. Oczywiście.
1: No dobrze, no jak już państwo musicie sięgać do Netflixa, to właśnie ten serial sobie obejrzyjcie. Polecany dziś przez Gabi Potras.
0: Tak jest. A skończymy piosenką również serialu, jedną z moich ulubionych zresztą, Deftonsi, proszę państwa.

0: No i oto, proszę Państwa, płynnie przeszliśmy do drugiej części naszej audycji. Zapowiadałem już wcześniej gościa, teraz go przywitamy tu z Gabrielą. Gabriela powie: dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A ja powiem: dobry wieczór. Proszę Państwa, gościem naszym jest Maciek Walczak, operator filmowy, operator kamery telewizyjnej, twórca filmów dokumentalnych i mój przyjaciel, co tu dużo ukrywać. 30 lat chyba już będziemy świętować w tym roku naszych wspólnej znajomości.
2: No i to jest chyba najważniejsze.
0: No właśnie, Maciek zawsze przykładał dużą wagę do kontaktów towarzyskich, co bardzo zawsze ceniłem, bo to jest istotnie duża wartość w tym świecie, w którym żyjemy, coraz więcej, coraz bardziej cenna. Ja chciałbym z tobą, Maćku, porozmawiać dzisiaj, jakby w dwóch wątkach się tam zagłębić. Pierwszy wątek to ma związek z jubileuszem pikniku Kanty w Mrągowie, bo to 45 lat, za chwileczkę ten festiwal 45 się odbędzie. A w drugim wątku o tobie, o twojej twórczości dokumentalisty i o filmach, jakie zechciałeś, którymi zechciałeś podzielić się ze społeczeństwem, mówmy sobie szczerze. Pozwolisz, że zacznę może od tego pierwszego wątku, czyli pikniku Kanty w Mrągowie. Powiem ci, że podczas naszej rozmowy telefonicznej przed, chyba wczoraj rozmawialiśmy,
2: tak,
0: zaskoczyłeś mnie tym, że ty byłeś w ekipie Zbyszka Proszowskiego, reżysera telewizyjnego i reżysera wtedy pewna tej transmisji, czy realizatora tej transmisji z pierwszego festiwalu w 82 roku z Jeleniej Góry, bo tego szczegółu swojego życiorysu nie znałem. Jak to się stało?
2: Ale to nie do końca tak jest, dlatego że ja Zbyszka Proszowskiego poznałem, ale podczas drugiego, wtedy kiedy został przeniesiony festiwal z południa do Mrągowa. Ja robiłem, zostałem dopisany do Zbyszka Proszowskiego jako taka kamera od robienia dokumentu na temat właśnie tego zjawiska, jakim był piknik country, a on po raz pierwszy odbywał się poza tym pierwotnym miejscem.
0: Jelenia Góra i Karpacz,
2: I to było pierwsze w ogóle, pierwszy piknik, który był w Mrągowie.
0: A ty byłeś już wtedy pracownikiem telewizji?
2: Tak, ale oczywiście, że tak. Ja wtedy...
0: Młody jesteś, nie wiem, dlatego zadałem ci to pytanie.
2: Ja wtedy wróciłem do Telewizji Polskiej po krótkiej przerwie. To był strasznie ponury czas,
0: tak,
2: bo to był czas przecież stanu wojennego. I nagle w tym strasznym czasie tych mundurów, które chyba ledwo zostały zdjęte, a może jeszcze nie do końca, to nagle ni stąd, ni zowąd, ja widzę normalnie amfiteatr pełen amerykańskich flag, wspaniałych piosenek w ogóle, gości, którzy przyjechali w ogóle ze Stanów, a Stany wtedy były absolutnie na B. To w ogóle to było coś, to wróg publiczny numer jeden i tak dalej.
0: Mówisz o tym oficjalnym przekazie.
2: Tak, dokładnie. I to był zupełnie inny czas, zupełnie inne miejsce. I ludzie, którzy byli tak w ogóle nieprawdopodobnie zakręceni na punkcie i samego zjawiska tego, bo drugą rzeczą to była muzyka. A pierwszą to było jakby taki obywatelski sprzeciw przed tą szarzyzną, przed tym koszmarem, przed tym stanem wojennym jeszcze niedawno, przed tymi wozami bojowymi, które stały na rogach ulicy i tak dalej, i tak dalej. I nagle, ni stąd, ni zowąd, amfiteatr pełen amerykańskich flag, angielskie, fajne kawałki, kurczę. Kornel Pacuda chyba prowadził
0: Tak, bo on wtedy z Manem prowadzili te pierwsze festiwale.
2: Tak, z Wojtkiem Manem. Mhm. Wojtek wtedy tak. Wtedy w ogóle był taki bardzo fajny czas, że to zjawisko to było coś więcej niż muzyka. Ja tak, po pierwsze zobaczyłem, ja miałem wtedy za plecami jak gdyby no ponad 10 lat pracy w telewizji. Pracowałem od samego początku na wozie transmisyjnym.
0: Za czasów prezesa Szczepańskiego.
2: Nie, to nie? Gorzej.
0: Jeszcze gorzej.
2: za Sokorskiego. Ja zacząłem jeszcze za Sokorskiego pracować, tak. Potem był prezent jak gdyby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i naród dostał wóz kolorowy. I na tym wozie kolorowym ja razem z moimi kolegami, żeśmy przekazywali nie do końca kolorową wizję PRL-u, ale dzięki temu byliśmy wszędzie, gdzie tylko można było być. I tak mi się wydawało, że wtedy przez te 10 lat, to że ja na temat tego kraju to dosyć dużo wiem. Może niekoniecznie PZPR, może niekoniecznie Dom Partii, może niekoniecznie Sala Kongresowa i Akademię 22 lipca, ale cały czas gdzieś tam jeździłem. Walter wtedy, Mariusz, tak, zaczynał wtedy rozkręcać turnieje i Banki Miast.
0: On takie nowoczesne wprowadzał na tamten czas
2: formy. To się wszystko w ogóle dopiero rodziło w ogóle. Przerwane zostało brutalnie stanem wojennym i zatrzymane, bo to jeszcze Olga Lipińska też tam wcześniej przecież funkcjonowała, ale to były takie malusieńkie wentyle, które jak gdyby no, nie były proporcjonalne do tych problemów, które były. Ale wracając do mnie, no bo to chyba jest najważniejsze.
0: Tak, o tobie zdecydowanie.
2: No więc właśnie, trzeba skromnie po prostu o sobie dosyć dużo mówić. Sytuacja jest taka, że mam wtedy prawie 30 lat, 10 lat jeżdżę po Polsce. Wydaje mi się, że dosyć dużo wiem i nagle ni stąd, ni zowąd trafiam do telewizji amerykańskiej w Polsce i nagle zaczynam interesować się kompletnie czym innym. Bo nie jeżdżę do domu, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tylko do Solidarności. Jeżdżę wszędzie za Lechem Wałęsą, biorę udział w marszach głodowych, jako operator właśnie.
0: Czyli w telewizji, tej telewizji amerykańskiej.
2: Tak, telewizji amerykańskiej CBS. To była najwyższa, największa wtedy telewizja. Mało tego, największym moim sukcesem, szczęściem moim było to, że z jakichś tam powodów, a stan był straszny, bo to cały czas piętrzyło się i wejdą, nie wejdą, to był ten czas.
0: Ruskie.
2: Tak, dokładnie. I Polska absolutnie to był headline. O, to wszystko, co najważniejsze, numer jeden, to zawsze zaczynało się od przekazu z Polski. I teraz sytuacja jest taka, że do Polski przyjeżdżał Walter Cronkite. No nie ma wyżej, więcej na świecie. Myślę, że nawet i do tej pory. Przyjeżdża Walter Cronkite, bo pracuje dla CBS-u. On jest gwiazdą CBS-u. Tyle tylko, że cała jego 36-osobowa ekipa i sprzęt zostaje unieruchomiony z jakiegoś powodu w Niemczech. Mm-hmm. Ja przychodzę do pracy i dowiaduję się, wiesz, jutro będzie w biurze Kronka i będzie z nim pracował. No, traktowałem tak, dobry żart w ogóle. No, ale kiedy żeśmy już naprawdę się pośmiali, oni mówią, a teraz skup się, bo to jest prawda. No i okazuje się, że Walter Cronkite zrobił w ramach swojego legendarnego programu 60 Minutes, ten program nie do tej pory chyba funkcjonuje, to jest sobota, absolutny prime time. I to było to Voice of Poland, dwa głosy z Polski. Aha. I to był Wojciech Jaruzelski i Wałęsa. W tej atmosferze pełnego spięcia, które nie wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. I Cronkite robi ten, tutaj wykańcza ten film. I ja wziąłem w tym udział. Miałem okazję go poznać. To największa przygoda w moim życiu. I kończy się w ten sposób, że jednak stan wojenny zostaje wprowadzony. Nie bardzo było wiadomo dlaczego, nie bardzo było wiadomo przecież, jeżeli ci po tamtej stronie oceanu tyle wiedzieli, dlaczego nie uprzedzili z jakiegoś tam powodu i tak dalej. Bo z jednej strony Związek Radziecki, czyli Rosja była tak samo nieprzewidywalna jak dzisiaj, ale spekulacje wyglądały w ten sposób, że raczej chyba nie, ale jednak chyba tak. I w sumie to się skończyło w ten sposób, że Ja po prostu wyszedłem 13 grudnia ze stoczni o godzinie 1 w nocy. Wtedy, kiedy w Gdańsku już były na ulicach wozy, bo tam te bojowe wojsko i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze wtedy pracując dla Amerykanów.
2: Tak, dokładnie. I no, bardziej ponuro być nie mogło. I do tego wszystkiego, mało tego, jeden z moich kolegów, który miałem straszny fart, dlatego że moim ulubionym hotelem, jak robiliśmy coś na Wybrzeżu, a bez przerwy coś robiliśmy na Wybrzeżu, to był hotel, Grand Hotel w Sopocie. I tam byliśmy zakwaterowani. Natomiast pozostałe stacje NBC i ABC razem mieszkały w Monopolu, żeby było blisko, no bo tak. To stocznia obok, Monopol tak. Blisko i tak dalej. No więc doigrali się, że w tym momencie o godzinie 2 w nocy przyszli z wizytą panowie, kurczę, normalnie w mundurach i wygarnęli całą czołówkę Solidarności, która wyszła ze stoczni do hotelu, żeby rany pojechać do domu, już nie doczekali i przy okazji wygarnęli moich kolegów. To przy okazji to wyglądało w ten sposób, że moi koledzy wyszli po 3 miesiącach. 3 miesiące normalnie siedzieli, kurczę.
0: Ty byłeś w innym hotelu.
2: A ja byłem w innym i mnie to jak gdyby...
1: Rzeczywiście fart.
2: To, tak, nieprawdopodobne. Także jak mnie zobaczyli w Warszawie wieczorem 13 grudnia, jak wróciliśmy ze zdjęciami jeszcze z Gdańska, te zdemolowane ulice, zdemolowane, siedziba Solidarności, wyrzucone maszyny do pisania przez okno i tak dalej, to tak jakby upiora, zobaczyli. To było niesamowite. No i mówiąc krótko, ten okres mój, ponad półtora roku, kiedy miałem do czynienia z tą telewizją, to tak mniej więcej, jak ja bym pojechał na... dostał stypendium, tyle tylko, że stypendium przyszło do mnie.
0: Do ciebie.
2: Dokładnie. I chyba najfajniejszą, jak młodym ludziom czasem o to opowiadam, to był w tym moim biurze, oprócz wybitnego korespondenta, to była druga postać, Bert Quint, po Cronkite'ie w CBS-ie, bo to nie mogło być inaczej, bo to każdy komentarz był, no, 2 razy dziennie wchodziliśmy na antenę. To był taki czas, że my przychodziliśmy o godzinie 8 rano, mieliśmy do dyspozycji taksówki, tymi taksówkami jechaliśmy do Gdańska, albo tam, gdzie był Wałęsa, bo były marsze głodowe, Łódź. I ja wyjmowałem kasety po 15 minutach z kamery, albo po 10 minutach. Taksówkarz miejscowy dostawał tą kasetę i jechał do biura. Także ja pracowałem i godzina, co 30
0: na okrągło materiał.
2: Taksówki woziły te moje kasety do tego i o godzinie 17 były normalnie przekazy z Centrum Telewizji Polskiej na Woronicza normalnie do Stanów. I my 2 razy...
0: No tak, bo to stąd były wysyłane z Woronicza.
2: Dokładnie. I my 2 razy dziennie wchodziliśmy na antenę.
0: Słuchaj, to jest bardzo interesujący, bardzo ciekawy element tej twojej biografii.
1: To jest bardzo ciekawe, ale,
0: ale to dla młodych ludzi, dla młodych, bo tutaj siedzi dziewczyna czy kobieta, która ma...
1: No ja tego nie przeżyłam, więc bardzo ciekawie się to słucha, ale myślę, że też podkreśla to... jak ważna to jest praca, o czym nikt nie mówi, bo zawsze gdzieś tam pierwsza linia frontu to medycy, żołnierze, policjanci, a tutaj mamy dziennikarzy, operatorów, którzy również tego oglądają, którzy również dbają o przepływ informacji.
0: No przede wszystkim oni, tak?
1: Tak.
2: Dokładnie.
1: I jak ciężkie to musiało być dla ciebie widzieć to...
2: Ciężkie, dokładnie. Ja już powiem, jakie ciężkie. To było takie ciężkie, że moja kamera pierwsza, na której pracowałem, a wtedy w Polsce nie było żadnej, a dopiero po wizycie Jana Pawła II 3 kamery zostały, to moja kamera i Kagami ważyła 17 kg bez akumulatora.
0: Boże.
2: Bez akumulatoru. 17 kg. I dlatego ciężkie. Ale...
1: Znaczy, w ogóle ciężkie, myślę też, jako operator...
2: I te akumulatory bez przerwy się kończyły. Bo te akumulatory, które były w postaci pasa olbrzymiego na biodra, starczył na 8, na 11, na 12 minut i potem trzeba było następny i następny i mieć pod ręką cały czas.
0: Maćku, wyszliśmy z opowieści o tym dziwnym świecie, jaki w amfiteatrze Frangowskim w 83 roku obejrzałeś w świecie ludzi umiłowanych, znaczy jakże pod wpływem wolnościowych klimatów i z wyobraźnią ich związaną ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką, bo to my wychowywani byliśmy w tej takiej atmosferze, że tam właśnie jest wolność, my tu tłamszeni tak. przez tu system. I ta muzyka, ta kultura amerykańska była tym impulsem, do którego wiesz, w tej chwili, w tamtym czasie ludzi przyciągało to.
2: Ja właśnie chciałem jak gdyby spuentować w ogóle to wszystko, bo czemuś to musi służyć, to wszystko, co mówiłem, ten przydługi wstęp, otóż to
0: nie,
2: wygląda...
0: Nie, to jakże interesujące.
2: To wygląda w ogóle w ten sposób, że moje doświadczenia, znaczy jako świadek oczywiście i uczestnik, to były festiwale w Sopocie. To był jasny punkt. No, słuchajcie, jest taki czas, rok 80, ja robię festiwal w Sopocie i ten festiwal w Sopocie polega na tym, że nigdzie nie ma benzyny, nigdzie nie ma niczego w sklepach i my robimy próbę. Vox po raz pierwszy śpiewa bananowy song, a tutaj normalnie cała stocznia stoi. Stawiają krzyże, a my robimy bananowy song. I w tym momencie, mało tego, codziennie przychodzimy do pracy i teraz jakie pomysły były, to się w głowie nie mieści. Szczepański, który zdrefił w ogóle, bo był przerażony tym wszystkim, co będzie, jak rozniosą w trakcie festiwal i tak dalej, wpadł na pomysł, że przenosimy festiwal do Warszawy. Orkiestra będzie siedziała w studio 4, wykonawcy zrobi się dekor, będą w studio 5 i będzie festiwal w studio Sopocki. Takie rozmowy były w ogóle w tamtym czasie, także to, że doszło finalnie do tego festiwalu, to był cud. Tylko jest co innego.
0: Ale to wiesz, ale to, o czym stawiają krzyże,
2: przychodzą tysiące ludzi pod stocznię, nie wchodzą do środka, a my tutaj hopsa, hopsa, tralala, kurczę, i robimy również bananowy song.
0: Słuchaj, ale to jest niezwykła
2: kontrast. To jest moje
0: kontrast.
2: Chodzenie od ściany do ściany. Tak. Że jestem z jednej strony, niby jesteś blisko, ale sorry, Winnetou. To nie o to chodzi. I teraz poczekaj, bo puenta jeszcze polega na tym, że wtedy, kiedy ja pracowałem dla Amerykanów i wtedy już się interesowałem zupełnie czymś innym, to pamiętam taki moment, który do tej pory był olbrzymim szokiem moim, bo ja na przykład takie malutkie miasteczko typu, nie wiem, przepraszam, ale Grudziądz, to mogłem na przykład widzieć przez pryzmat Banku Miast, jakby był. Mhm.
0: Waldera.
2: Elewacje zrobione, te sprawy, tam przeciąganie liny, hopla, hopla. Okazuje się, że przyjeżdża Wałęsa, całe miasto i więcej, wszystko, co jest na rynku. I teraz ja, żeby zrobić w ogóle ujęcie, widzę na drugim piętrze ludzi, którzy siedzą i mają znakomity widok. No więc pytam, który to jest numer mieszkania? Oni mówią 18. No to ja pukam, pędzę na drugie piętro i słuchajcie, w roku 80 widzę takie mieszkanie na rynku, w centrum miasta, typu Grudziądz, zdaje się, że Grudziądz to był. Otwierają się drzwi i ja tak, przechodzę przez korytarz, wchodzę do pokoju, który nie ma okna, potem wchodzę do drugiego pokoju, który nie ma okna i w trzecim pokoju jest jedno jedyne okno, gdzie siedzieli ci wszyscy ludzie. I ja po raz pierwszy zobaczyłem inne trochę PRL. Taki, o którym nie robi, dziennik telewizyjny nie robił żadnych,
0: to tak, nie,
2: żadnych
0: no to...
2: wiadomości i tak dalej. Te strajki głodowe później, które były w Łodzi i nie tylko, to było w ogóle przerażające, jak głęboko inne to jest od tego wszystkiego, od tego świata, który po pierwsze otaczał mnie w Warszawie, w którym wzrastałem, ale z drugiej strony przez 10 lat jeżdżąc po Polsce i pokazując te różne otwarcia, przecięcia, wstęki i tak dalej, i tak dalej. I to był naprawdę szok. I teraz puenta, jak gdyby, żeby wrócić do pikniku, miękko. Po tym bandażu sanitarnym, żeby mi się nie wydawało, że jest tak prawdziwie, trafiam z powrotem na Plac Powstańców, i ponieważ jest sprawa reportażu Zbyszka Proszowskiego, ja się wtedy zaprzyjaźniłem, to jest chyba prawie sobie komplementy, on po prostu mnie polubił. bo nie tylko, to pierwszy raz spotkaliśmy się, ja zobaczyłem super zawodowca, który jako operator w ogóle tak dokładnie mówił, co chce i jaki jest przekaz tego, jaka puenta przede wszystkim, w jaką stronę my gramy, że po tym pikniku, a to były chyba z dwa, kiedy ja robiłem reportaż jak gdyby o tym wszystkim, co się tam dzieje, to on zaproponował mi przepiękny jesienny wyjazd i zrobiliśmy film pod tytułem Budapeszt od 6 do 6, czyli 24 godziny w Budapeszcie przez 3 tygodnie. To było coś pięknego. Wow. On miał powód, bo był związany z Węgrami, przez żonę i tak dalej. Mieszkaliśmy w cudownym miejscu, byliśmy wszędzie, gdzie bym nigdy nie był. Widziałem przepiękne miasto w ogóle od... Ale to był właśnie Zbyszek Proszowski i to była, jeżeli mógłbym tylko jednym zdaniem podsumować, jak gdyby, kim on był, to on był, tak, po pierwsze wybitnym operatorem, po drugie z tego się brało olbrzymie doświadczenie i z jego wrażliwości umiejętność reżyserowania i rozmawiania z ludźmi i wszystko, co brał do ręki, to miało po prostu, miało wartość.
0: To ja teraz dopowiem w takim razie, Maćku, że bez Zbyszka Proszowskiego nie byłoby pikniku Country w Mrągowie.
2: On był bardzo ważny.
0: Bardzo. Ale to właśnie już ci mówię. Otóż Zbyszek Proszowski, pierwszy festiwal odbył się w Jeleniej Górze.
2: Tak, tam na południu.
0: Zbyszek Proszowski...
2: U Pokoja?
0: Nie, w Jeleniej Górze. Tam coś w Karpaczu też się działo, ale nie u Jurka Pokoja, który ma tam takie miasteczko westernowe chwili.
2: Tak. Napada na banki.
0: Natomiast pod Karpaczem był taki koncert plenerowy. To nie było dobre miejsce, to nie była dobra lokalizacja. Z jednego powodu nie było tam sali koncertowej w Jeleniej Górze, nie było tam amfiteatru, a kolejnym powodem była bardzo taka oszczędna baza noclegowa, kiepskiej jakości. Zbyszek Proszowski gdzieś na jesieni tego 82 roku, późno jesienią, robił zdjęcia pod Mrągowem, jakieś reportaże telewizyjnego i to Mrągowo go trochę urzekło. To była pierwsza przyczyna. Druga, Adam Halber.
2: Oj, cudowny.
0: Dziennikarz muzyczny, tak. Później...
2: No przede wszystkim dyskotek ze Stodoły.
0: No więc on prowadził w hotelu Mrągowia, wybudowanego świeżo przez Szwedów, dorabiał sobie w klubie miejscowym, prowadząc dyskoteki w weekendy. I obaj ci panowie zjawili się u nas, to znaczy u Kornela Pacudy ze mną także rozmawiali, Zbyszek Proszowski notabene w 82 roku był członkiem Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Country, jest członkiem władz tego stowarzyszenia. I powiedzieli tak, słuchajcie, to jest idealne miejsce, żeby przenieść ten festiwal. Tam wprawdzie nie ma amfiteatru, ale amfiteatr oni zbudują. Tam wojsko jest, władze miasta sprzyjają.
2: Jakaś była w ogóle bardzo przytomna pani, która była włodarzem.
0: Wtedy to był chyba niejaki Chudy, tak się nazywał naczelnik tego miasta. I to zostało wtedy... Zbyszek Proszowski był jeszcze architektem zawodu, czego ty nie wiedziałeś.
2: Ale on za każdym razem miał ołówek i rysował.
0: Tak, bo on tam przyszedł sobie, stanął poniżej tak jakby hotelu Mrągowia, zobaczył przed sobą to jezioro, klasnął parę razy tam tego, zobaczył jaka jest akustyka, bo tu trzeba wyciąć te drzewa, tu budujemy amfiteatr i tu został zbudowany amfiteatr. Ale jeszcze jedno, Zbyszek Proszowski był jednym z ważnych czynników, motorem tego, żeby telewizję wprowadzić. Miał jakieś możliwości przekonywania, czy dar przekonywania.
2: Kiedy? Kiedy Ameryka jest największym wrogiem na świecie.
0: Tak, ale miał widocznie. Skoro ta telewizja weszła i to był w ogóle festiwal telewizyjny. Od tego się zaczęło. Słuchaj, ale my w ogóle nie poruszyliśmy podstawowych wątków w tej audycji, a mamy 2 minuty do jej zakończenia. O twojej twórczości, o twoich filmach będziemy rozmawiali, jeśli pozwolisz, przez całą godzinę w sierpniu w jednej z audycji.
2: A proszę bardzo.
0: Bo chciałbym, powiedz mi tylko filmy twoje, Ja wiem, że jeden był taki o węglarzach. Piękny film, który został...
2: Prawdziwy koniec Syberii. To jest o ostatnim koniu w Warszawie i dwóch ostatnich węglarzach, którzy jeżdżą po Warszawie.
0: Z centrum oni w ogóle wyruszają.
2: Ach. Oni w 8 minucie 25-minutowego filmu dopiero się okazuje, że oni wyjeżdżają z bramy, gdzie wyczyścili konia i zaprzęgnęli do wozu i się okazuje, że to jest 800 metrów od Placu Kultury.
0: Tak. No, to rewelacyjny film, który notabene dostał nagrodę w Krakowie, tak?
2: Tak. Był zauważony w Krakowie i w Monte Carlo.
0: A drugi... w Monte Carlo.
1: A drugi, myślę, poznamy w sierpniu.
0: Nie, ale ten drugi, chociaż tylko zamarkuj nam teraz, o czym ten drugi.
2: No drugi to Fabryka Wolność, no Skłod.
0: 5 lat robiłeś.
2: 5 lat robiłem sam.
0: Na festiwalu w Chicago pokazany.
2: Tak, zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmu.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Ciepło jest tak jak u nas na wyspie Naxos. Znaczy u nas, u mnie, bo tam mam dom i sady oliwne i figowe. Tylko że jest jedna różnica. W Warszawie taka temperatura jest przygnębiająca, ponieważ jest wilgoć strasznie duża i właściwie prawie nie ma wiatru. I jest nieprzyjemnie. Rozpoczęliśmy, to jest też ta pogoda. Zawsze mówię o pogodzie na początku. No, naśladuję Anglików oczywiście, Brytyjczyków, tych przestępców wojennych. Bo jest 250-lecie powstania Karty Niepodległości, zdaje się. A dzisiaj...
3: Zbuntowali się poddani jego królewskiej mości, bo mieli dość jego królewskiej mości i rządów parlamentu, który nakładał podatki na swoich poddanych, ale głównie w koloniach. Tak. Więc w związku z tym mamy 250 lat niepodległości buntowników, rewolucjonistów, ta, masonów, którzy wystąpili przeciwko tronom i ołtarzom. Tak. No i najgorsze, że dla zwolenników ówczesnego świata wygrali.
2: Tak. Powiem, dlaczego to mówiłem, żeby usprawiedliwić nasze spóźnione wejście, ponieważ profesor musiał iść, nasz gość, profesor Witold Modzelewski.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i witam ciebie najserdeczniej, jak zawsze najserdeczniej dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję, ale dlatego, że miałem dużo telefonów, kiedy znowu będziesz, więc byłeś ponad 2 miesiące temu, ale ludzie mi mówią, o, profesor Modzelewski znowu. Jak to? Przecież dopiero co był. To ponad 2 miesiące minęło, ludzie. Tylko że czas teraz płynie zupełnie inaczej i nam się wydaje, że że było tuż byłeś, to znaczy, że jednak robi wrażenie spotkanie z tobą i to, co mówisz, a mówisz rzeczy, których inni nie mają odwagi mówić. Zacznijmy może od twojego zawodu, bo jesteś profesorem ekonomii, prawda?
3: Znaczy dokładnie finansów, prawa finansowego i finansów publicznych, czyli takiej wyspecjalizowanej dziedziny nauk interdyscyplinarnych, zarówno o charakterze normatywnym, jak i o charakterze ekonomicznym. Tego się rozdzielić nie da.
2: Rozumiem. I wprowadzałeś w Polsce VAT.
3: No nie ten, no mówię ten niewspólnotowy, bo jak przecież wiadomo, 93-2004 to jest nasza polska wersja tego podatku, zresztą nie tylko jego, bo też także akcyzy, natomiast od 2004 roku żyjemy już w świecie unijnym i poza podobieństwem nazwy, to tak naprawdę jesteśmy w dwóch światach. Nie chcę na ten temat... Żeby nie było tego, że narzekam na samym początku, ale powiem tak. Podatki w Unii Europejskiej podlegają czemuś, co się nazywa harmonizacji, czyli takiego upodobnienia. One mają być podobne i zarazem być odrębnymi systemami 27 państw i w każdym państwie jest odrębny system, ale w dodatku, ale ma być między sobą podobny. Ten eksperyment historyczny trwa już grubo ponad 50 lat, tak licząc uczciwie, niebieskim eksperymentem nieudanym. I co do tego nie ma... Znaczy, poza politykami, którzy już nawet tego nie chcą bronić, możemy powiedzieć tak. Na pewno ujednolicenie, zharmonizowanie podatków w Unii Europejskiej stworzyło... Nie tylko było nieudane, ale nas stworzyło taką nową, złą przypadłość. Nauczyli się tacy, którzy umieją, wyłudzać te podatki na skalę europejską, czyli rozwinięto tak zwany biznes, który się nazywa, który się zajmuje ucieczką od opodatkowania, i z reguły ten biznes niestety z punktu widzenia kasy publicznej wygrywa.
2: Czyli to nie jest tylko w Polsce, ale jak to jest, że przez...
3: Ale przedtem tego nie było, no bo, to jest przypadłość tego systemu, który my mamy od 2004 roku. Ja wytłumaczę, bo to jest dość banalne wbrew pozorom. Mhm. Mamy 27 podobnych systemów, ale odrębnych. Podobnych, ale odrębnych. I wewnątrz brak granic. Takie granice są tylko formalne. Nie ma granicy celnej. Nie ma tego przysłowiowego szlabanu, który by oddzielał granica celna, dokument celny. A przecież w przypadku podatków to musi być tak, że jak towar wyjeżdża z jednego kraju do drugiego, to musi być oczyszczony z tych podatków kraju wyjazdu, żeby opodatkowany był podatkami kraju przyjazdu. No czyli trzeba na granicy zwracać podatki. Jeżeli tej granicy nikt kontroluje, to także się nie kontroluje zwrotów tego podatku. Wbrew pozorom bardzo proste.
2: Wiem, że twoi studenci słuchają dzisiaj, dlatego że...
3: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
2: Studenci i studentki, przepraszam. Z tym VAT-em chciałem jeszcze zapytać, bo podobno, jak rządziła poprzednia ekipa, oni jakoś tą tak zwaną, no, wyciek tego VAT-u ukrócili, podobno.
3: Tak,
2: to prawda? Znaczy, i teraz znowu wraca, oni nazywają to mafiami VAT-owskimi. Nie wiem, czy mafią to nazywać, czy jak to nazywać, bo to polityczne jest bardziej niż stwierdzenie, prawda, niż mafia.
3: Strzeżmy się słów, które niekoniecznie są wypowiadane w dobrej wierze. Strzeżmy się słów i pojęć. To takie
2: ale przekazanie. No i co teraz się dzieje?
3: Dlatego powiem od razu.
2: Tak.
3: Jest coś takiego, wiesz, przyzwolenie na łamanie prawa, na jego niestosowanie. Jeżeli władza przyzwala, to znaczy, nie jest ważne z jakich motywów, czy to są motywy korupcyjne, czy po prostu na tym nie zna, czy w ogóle się nie chce w to plątać, bo ma ważniejsze rzeczy na głowie, bo musi się za łby brać cały czas. I jeżeli było przyzwolenie, a trzeba powiedzieć, że z tym 2004 rokiem, kiedy z tym nowym systemem, o głupot wtedy opowiadano na jego temat w sposób niewyobrażalnej ilości. Opowiadano, że jest prosty, stabilny, przewidywalny i takie wszystkie, to bez zażenowania tego się nie sposób powtarzać, ale takie głupoty nam wtedy opowiadano. Mieliśmy dziecięcą chorobę prounijności, prawda, z której wyleczyliśmy się wtedy, kiedy nagle się okazało, że co czwarta złotówka z tego nowego podatku od towarów i usług znika gdzieś.
2: Gdzie?
3: Co czwarta? No, nie w
2: 25%.
3: Budżecie. 25%. Nawet w niektórych krajach Unii Europejskiej to ta luka sięgnęła nawet 40% potencjalnym. Bierze się potencjalne dochody i porównuje z tym, co rzeczywiście tam zostało wpłacone do budżetu. I wtedy, co jest ważne, były to, pochwalmy, jeżeli możemy pochwalić, jeżeli możemy przyznać coś. W 2014-15 roku, 16, powstała taki sprzeciw społeczny. Ja o tym dużo wtedy pisałem, więc tym bardzo byłem takim trochę prowodyrem. Nawet jak prezydent ówczesny wręczał mi nominację profesorską, to nawet mi tak zauważył, bardzo sympatycznie zresztą, że stałem się takim twardym publicystą podatkowym, który zwalcza patologię systemu, który był przecież powszechnie, znaczy w mediach uznawany za dobry, za lepszy od tego. I wtedy, gdy przez pewien czas nie było tego przyzwolenia, rozumiesz, tak. Nagle władza powiedziała, nie, nam się to nie podoba, będziemy to zwalczać. No i oczywiście wyczerpano tak zwane płytkie rezerwy, czyli takie coś, co można było, eliminując największe patologie, no oczywiście nie wszystkie, ale istotną część, zyskano wzrost dochodów budżetowych. Tylko każde tego rodzaju działanie wymaga tego, co się nazywa pielęgnacją. Każdy system podlega, każdy system prawny, każdy system aż podatkowy w szczególności podlega takiej wewnętrznej destrukcji. On się po prostu bardzo szybko starzeje i ci, którzy umieją uciekać, wyłudzać z podatki, mają na przewagę. Oni mają taki krok, oni są zawsze krok przed władzą. I władza musi szybko reagować,
2: no, ale jak się PiS-owi to udało?
3: No, po prostu w pewnym momencie...
2: Nie dawali się wyprzedzić, czy co? Nie.
3: Po pierwsze, zlikwidowano patologie pozwalające na proste wyłudzenia. To jest po pierwsze. Aha. Nie wszystkie, ale przynajmniej większość. Po drugie, władza dała sygnał. Będziemy z tym walczyć. Ba, czasami nawet w sposób bardzo drakoński, bo przecież w 2017 roku wprowadzono karę w kodeksie karnym, przepisy fakturowe wprowadzające karę bezwzględną, karę pozbawienia wolności w przypadku zafałszerstwa dokumentowe. I nie w kodeksie karnym skarbowym, tylko w kodeksie karnym, czyli zrównano podrabianie faktur z podrabianiem dokumentów innych, prawda? To były bardzo ważne. To były takie sygnały, że władza, to jest takie fajne stwierdzenie, władza musi co pewien czas przypomnieć w dobrej sprawie, że potrafi być sroga. Że potrafi. Nie musi być, ale że potrafi. Żeby władza nie była lekceważona, no mój Boże, a chodzi przecież nam o pieniądze. Pieniądze publiczne. To nasze pieniądze. Nasze, no to już najbardziej głupie jest to, że uczciwi płacą, a oczywiście wyłudzają. Tak. No to, co inni wpłacili. Więc to się udało. Potem już przestało się udawać. Przestało, bo to wymaga konsekwencji, a przede wszystkim wiedzy. To może nie jest nauka, ale to jest wiedza i nagle się okazało, że no, ta ławka tych, nazwijmy, specjalistów, którzy się wzięli za to, ja ich nie chcę nic ujmować, ale okazała się bardzo krótka. To byli tak zwani ludzie z rynku, którzy może naprawdę znali się na tym, jak optymalizować ciężary podatkowe, ale jak zwalczać oszustwa podatkowe, to już chyba nie bardzo. No i mamy tak dzisiaj, że po pół roku mamy ponad prawie 140 miliardów deficytu, a na koniec roku będziemy mieli prawdopodobnie około 300.
2: No i doszliśmy w związku z tym, jak to się rozwija, do tego KSeF słynnego, który mnie dotyka znowu, już prywatnie. Nie śmiej się ze mnie.
3: Nie, przepraszam,
2: ale ja
3: się
2: jestem, wiesz, ja nie chcę nic
3: śmiech
2: podrabiać. Wiesz, mamy fundację, prowadzimy działalność koncertową, no ale jest to gospodarcza działalność, bo jest i tak dalej.
3: Przychody
2: bo wypłacamy,
3: są.
2: Przychody są, właśnie. I nagle ten KSeF się pojawił. U mnie w księgowości mówiono, że KSeF, że starego typu faktury można wystawiać, bo KSeF to jest, dotyczy faktur. Starego typu faktury można wystawiać jeszcze do 31 grudnia tego roku.
3: Tak.
2: To prawda?
3: Tak. Że on jest takim, w związku z tym, że i tak wdrożenie tego byłoby bardziej szkodliwe niż niewdrożenie. Władza, nie ukrywam, że również pod wpływem perswazji ludzi zajmujących się tym zawodowo. Ja już nie jest to żadną tajemnicą. Ja pisuję do władzy. Uważam tak, że to jest taka rola profesorów, żeby lojalnie w interesie publicznym narażać się na to, że się krytykuje, bo władza, jak wiadomo, krytyki nie lubi. Więc sugerowaliśmy, żeby to raz, żeby odłożyć, nawet się raz udało odłożyć, bo to miało być jeszcze w połowie 2024 roku. Uwaga, przełożono to na ten rok 2026, ale przede wszystkim stworzono w istocie system faktycznie nieobowiązujący. nieobowiązkowym. I dlatego do większości, tam jest przecież mniejszość, to wystawia te faktury. To jest pure absurd. To jest to, co zafundowano nam w tym przypadku, kiedy najważniejszy dokument w Polsce od 30 lat, najważniejszym papierem wartościowym jest faktura. Bez faktury ci nie zapłacę. Daj fakturę, to ci zapłacę. I to musi być faktura VAT. Czyli faktura jest wszystkim. Potwierdzeniem wykonania usługi, wydania towaru, określeniem ceny, jej akceptacja jest uznaniem długu. Czyli ten skromniuśki dokument podatkowy urósł w praktyce do rangi najważniejszego dokumentu handlowego w Polsce. Nie ma, nic nie jest w stanie skonkurować z fakturą. I ten dokument odsyła się, akceptuje, podpisuje, tak jak umowę się podpisuje, czyli akceptuje. Bez tego nie można pójść do sądu z roszczeniem o zapłatę, jeżeli się nie udowodni, że się nie wystawiło faktury i ta faktura została doręczona. Nagle ktoś, kto tym kompletnie nic nie wiedział, mu się wydawało, że to jest taki techniczny dokument podatkowy, doprowadził do jego unicestwienia. Faktura jest dokumentem wirtualnym, nie ma go. Jest tylko w KSeF-ie, prawda? Tak. Jeżeli coś jest, i to KSeF to jest taki rządowy portal, do którego się wysyła faktury, nie do kontrahenta, tylko do rządowego portalu. No więc w związku z tym ten dokument w postaci tak zwanej faktury ustrukturyzowanej zupełnie do roli handlowej się nie nadaje. Stąd też wszyscy, prawie wszyscy podwójnie fakturują, czyli wystawiają faktury do KSeF-u i do kontrahenta.
2: No, dlaczego? Ale niestety, bo mnie się to dzisiaj zdarzyło akurat, niestety jeden z moich kontrahentów, czyli zapraszający mnie na koncert, poprosił, że absolutnie musi być faktura KSeF. No i wtedy poprosiłem księgową, żeby wystawiła i wystawiła. Oczywiście, ale to mi skomplikowało rzecz o kilka godzin. A tu chodziło o godziny.
3: To jest głębszy problem. I to nie tylko problem niekompetencji, nieznajomości rzeczy. To nie tylko, jak powiedziałem, podatki nie są może nauką, ale są takie jak zbiorem wiedzy, umiejętności i naukowcy są po to, żeby tą wiedzę gromadzić, porządkować.
2: Nie upraszczać chyba, prawda?
3: Na wszystkim zbędnie nie komplikować. Unia Europejska, jak wiesz, nikomu nie obiecała prostoty systemu. To tam głupoce nie opowiadajmy. Ona nawet nie obiecała jego stabilności i przewidywalności, tylko obiecała to, że będzie podobnie, prawda? No wszystko, a koszty pozostałe musisz ponieść tego. Wszystko są na ołtarzu upodobnienia, harmonizacji. To się nazywa po polsku Gleichschaltung, prawda? Tak, typowy język polski. Ale wracając do wątku.
2: Tak.
3: Posłuchaj, jeżeli tworzysz, dematerializujesz najważniejszy dokument, którego istotą jest wezwanie. Ja chcę, żebyś mi zapłacił 123. I ja cię wzywam dokumentem. No to jeśli ja ten dokument wzywam do władzy, no to nie wzywam kontrahenta. Kontrahent mówi, a ja nie chcę żadnym ksepie, żadnej faktury. Aha. Ja chcę od ciebie fakturę, dokument taki, który ja mogę ocenić. Mówię, akceptuję, nie akceptuję, prawda? Ale to nie tylko. To jest głębsza rzecz.
2: Dobrze, że nagrywamy ten program, bo ja to roześlę jednak, to co powiedziałeś, do kilku księgowych współpracujących ze mną.
3: Pozdrawiam ich najserdeczniej, ale skończę ten wątek, tak. Żeby się... niebezpieczne, wyszedłeś na niebezpieczne tematy, bo to jest niestety mój zawód. Bo powiem najprościej. Naszym problemem jest tak zwany fałszywy lobbying. Taki lobbying, który to jest głębsza sprawa, to nie tylko dotyczy KSeF-u, że lobbying pseudo-nowoczesności. I zobacz, zwróć uwagę, nas wszystkich przekonano, no niekoniecznie wszystkich, ale większość, że istotą nowoczesności jest cyfryzacja. Jeśli coś jeszcze nie jest cyfryzowane, to musi być natychmiast cyfryzowane. I między innymi tak tłumaczono sens KSeF-u, że to wszystko będzie online i tak dalej i to będzie lepiej. Pamiętajmy, że Faktura to jest tajemnica handlowa.
2: No właśnie, a to rząd będzie...
3: A to rząd ma bezpośredni nadzór. Nie wolno władzy, nawet najlepszej i najdoskonalszej władzy, najbardziej szlachetnej władzy, czyli w takiej salomonowej władzy, takiej wymyślonej, ale taka władza w bajkach może, w majkach i w marzeniach może być. Nie wolno dać za dużej władzy, a przede wszystkim władzy, która wynika z podglądania. Niech władza nie podgląda nasz.
2: No właśnie, a tu nas, to jednak ten ksew upoważnia władzę, upoważnia.
3: Umożliwia władzy kontrolę,
2: prawda?
3: Inwigilację. Nie wolno uczciwych inwigilować. Tak. Można inwigilować pod warunkiem, że kogoś podejrzewa o popełnienie przestępstwa. Natomiast co do zasady jest istotą naszego bytu, jest prywatność. Tak.
2: Więc moja księgowa zapytała AI, czyli sztuczną inteligencję, o ksew. I mówi, nie, musimy otrzymać fakturę ksew, dlatego że zapytała sztuczną inteligencję o to. Czy absolutnie obowiązująca jest faktura ksew, czy do końca roku można jeszcze używać starego typu faktur? Odpowiedziała inteligencja sztuczna, że absolutnie jest konieczne już wystawianie. Mimo że w prawie, jak mówisz, nie jest to wymagane. Do końca roku przynajmniej.
3: Sztuczna inteligencja powiela wszystkie możliwe bzdury, które są dostępne dla sztucznej inteligencji. Również być może posługuje się wiedzą rzetelną. Natomiast jeżeli dominuje propaganda, lobbystyczna propaganda, uproszczenie, tak, automatyzacja. Przecież tych bzdur to przecież nikt nie pisze, znaczy chyba niewielu pisze to w dobrej wierze, a reszta, która ma opłacalne poglądy, nie ujmując nich, to też jest rynek. Rynek poglądów jest też rynkiem, prawda? Tak. To jak w sztuce, tylko tak już bez tego szlachetnego wydźwięku. W sztuce wiadomo, sztuka też jest, ma rynek swój, prawda? Są ci lepsi twórcy i albo bardziej popularni, albo właśnie, mniej popularni, tak, bo tak, to tak raczej należy
2: opowiedzieć. Bo lepsi czy gorsi, to tak, nie ma gorszych.
3: Natomiast w publicystyce, w przekazie medialnym, to jest biznes, to żeby nie było wątpliwości, biznes.
2: Czyli lobbying, taki ciemny lobbying.
3: Unia Europejska przecież.
2: A propos tej cyfryzacji w Polsce, miałem do czynienia z księgowością i z urzędami greckimi. Ostatnie 3 lata. I to, co mi się udaje w Polsce zrobić przez internet, pozałatwiać sprawy, powiedzmy w Polsce się udaje to w 2-3 dni, w Grecji zajmuje to ze 3 miesiące. I załatwiałem sprawę, którą w Polsce się załatwia powiedzmy w miesiąc, to tam 1,5 roku się załatwia. Z jednej strony to cyfryzacja, a z drugiej strony jak nie weźmiesz...
3: Bo ona ma również zalety.
2: Tak,
3: i zostawmy ją tam, gdzie przynosi
2: zyski.
3: Usprawnienie, a gdzie dezorganizuje, to ograniczmy jej wpływ i obecność.
2: A z drugiej strony w małym sklepiku we wiosce u nas coś kupuję i tak jak w Polsce nie biorę tego paragonu. To sklepikarz wylatuje za mną, żebym paragon zabrał.
3: Mój Boże, jakie to jest piękny Grecja. Obraz w Grecji, ale u nas też. U nas, proszę zwrócić uwagę, to jest pozostałość tego czasu, lat 93-2004, czyli tego starego VAT-u. To z tamtego starego VAT-u odziedziczyliśmy kasy fiskalne, pierwsze powszechne kasy fiskalne w świecie. Uwaga, tak, wcześniej.
2: No proszę.
3: To upowszechnienie można. I właśnie fakturę jako najważniejszy dokument handlowy, prawda? Bo on wcale przecież nie musi być najważniejszym dokumentem handlowym. I przecież co może jest taką, z jednej strony trochę gorzką, ale jednak satysfakcją, że wtedy, kiedy próbowaliśmy coś robić według własnego pomysłu, ufaliśmy swojej wiedzy, swojej swojej wiedzy wykorzystywanej w dobrej wierze, to nam się w sprawach niepopularnych podatki nie przynoszą nikomu popularności. No, minister finansów, który byłby oklaskiwany, powinien być natychmiast zdymisjonowany, bo się do tego po prostu nie nadaje. Natomiast w sprawach tak, no, tak niepopularnych, jakim jest płacenie podatków, bo to nigdy nie będzie popularne, tylko
2: czyli ja jestem nienormalny.
3: Nie.
2: No ale jak ktoś mi mówi, że Milo, no zobacz, jaki ty wysoki podatek płacisz, to ja wtedy mu mówię, no ja chcę zapłacić ten wysoki podatek, bo znaczy, że więcej dużo zarobiłem.
3: Mam się czym podzielić. Tam,
2: bo no ja... nie, że dużo, ja sam zarobiłem tak, dużo, no bo... i większy jest przez to podatek. Jest.
3: Więc legitymizacja bogactwa poprzez wysokie podatki jest istotą tak. pokoju społecznego. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to hoduje sobie rewolucję. Jeżeli teraz przez chwilę nie będę...
2: Ameryka, Stany, tak, akurat prowadzisz tak. do tego.
3: Ale nawet jeśli to nie do końca jest prawda, to musi to być zasadą. Rozumiesz, że jeżeli nawet się znajdzie setki przykładów, że wielki biznes unika opodatkowania, i co zresztą niestety jest częścią, jest obecnie zbyt częstym, empirycznym przykładem patologii współczesnego świata. Także bogactwo jest najniżej opodatkowane, albo w ogóle nie płaci podatku. Wtedy to rodzi sprzeciw, i to zasadny sprzeciw. Zasadny sprzeciw. To jest tak zwany podatek Buffetta. To był taki, taki jak wiesz, bardzo Warren bogaty Buffett, człowiek, prawda? Który powiedział, że jest to absurdem, że sekretarka płaci, jego sekretarka zarabiająca mikrony jego dochodów płaci 14% swoich przychodów podatku, a on płaci mikrony. Tak. On płaci mikrony. Więc to jest głębszy problem. Ważne jest to, że wbrew tam opowiadaniom na ten temat co do naszej kondycji, nasza świadomość podatkowa wcale nie jest zła.
2: Pozytyw.
3: W dużej części tą patologię ucieczki od opodatkowania to mamy importowaną wersję do Polski. Razem z Unią Europejską.
2: No i nie lubisz tej Unii.
3: Nie. Ja się trochę znam na podatkach i wiem, że w tej dziedzinie to my jesteśmy bardziej kompetentni w stosunku do tych wzorców, które nam się narzuca. I tylko tyle, a wynikiem tego, skutkiem tego, że tak jest, to jest to, że mamy tak gwałtownie rosnący deficyt budżetowy i dług publiczny.
2: Jeszcze wróćmy przed przerwą, bo już trzeba posłuchać troszkę, żebyście się uspokoili, moi państwo, i żebym ja się uspokoił, bo do matematyki na chwileczkę, bo do sztuki wojennej nie przejdziemy, a nie, przejdziemy, to zrobimy sobie po przerwie. Matematyka w starożytnej Grecji, którą kochasz, wiem o tym, matematyka była jedną z dziedzin sztuki, tak jak teatr, muzyka, literatura i tak dalej. W tej chwili matematyka jest przez intelektualistów, no, nazwijmy go, pogardzana jako coś gorszego. Ja się na matematyce nie znam i się człowiek chwali tym. To tak jakby ktoś mi powiedział, ty, ja się w ogóle nie znam na muzyce. I co, ja mam się cieszyć, że on się nie zna na muzyce?
3: Powiem ci, że...
2: Matematyka, dziedzina sztuki.
3: Niebezpieczne związki zawieramy. Niebezpieczne związki, bo to są związki, które tworzą w istocie coś w rodzaju opozycji wobec współczesności. Ja wiem, to nie jest nic złego, pod warunkiem, że opór albo sprzeciw ma charakter konstruktywny, że chcemy nie spieprzyć, tylko chcemy naprawić. Widzisz? To, co jest naszą postępującą słabością, to jest relatywizacja. To znaczy, oczywiście to nie znaczy, że przez to jesteśmy głupsi. Tylko nie dostrzegamy tej części naszej wiedzy, potrzebnej wiedzy, też stopniowalnej, duża, mała, średnia i tak dalej, ale istotna, która ma charakter uniwersalny, gdzie się... To jest słynne. Dwa razy dwa jest cztery, prawda? Co do wszystkich innych, oczywiście ktoś powie, księgowy powie, a ile sobie pan prezes życzy, prawda? Ile dwa razy dwa?
2: To jest, mój znajomy powiedział, że według fizyki kwantowej to nie, to może być pięć.
3: To może być pięć, ale co do...
2: Ja nie mogę w to uwierzyć. Wytłumacz mi to, proszę.
3: Jest tak zwany paradygmat porządkujący. Na przykład umawiamy się co do tego, że my obaj na przykład się umawiamy co do tego, że nie będziemy używać słów wrogich. Przecież można. Przecież to jest wolno.
2: Można.
3: Można, że nie będziemy na przykład kogoś deprecjonować dlatego, że na przykład reprezentuje i poglądy, których nie akceptujemy. Tak. To są pewne paradygmaty porządkujące. Tak samo wiedza. Ja bardziej wierzę tu notabene w sztukę, ale ty powiedziałeś, że matematyka jest częścią sztuki, właśnie. Więc jest. Że tak są te paradygmaty porządkujące, które pozwalają nam żyć w pokoju. Tam, dokąd się możemy się nie zgadzać i wszystko to jest pięknie i dobre. Natomiast dochodzimy do takiego momentu, w którym mówimy tak, ale są pewne umówione przez nas granice, których nie przekraczamy, bo te granice nas godzą.
2: Czy to 2 plus 2, prawda?
3: 2 plus 2, prawda. Większe, czyli na przykład nie tylko dobro jest wartością, bo jest dobro też jest stopniowalne, tak jak zło jest stopniowalne, tak. Czyli mniejsze lub większe. Tak. A to już matematyka.
2: To już matematyka. No więc dobra, no skoro jesteśmy przy sztuce, dlaczego Mussorgski obrazki z wystawy? Tylko nie mów, że to ja wybrałem, bo ja to wybrałem dla ciebie.
3: To jest arcydzieło. To znaczy arcydzieło pod opowieść, która o zmarłym przyjacielu, notabene trochę też za dużo pił, jak Modest Mussorgski, prawda? I wcześniej odszedł. Był Hartmann się nazywał, więc typowy Rosjanin, prawda?
2: Ta.
3: To pokazuje, jaką Rosja była krajem takiego, jakiego tygla narodowościowego, ta. Żyjącego w tamtym czasie jak najbardziej w pokoju.
2: XIX wiek.
3: Tak, to jest, i to jest ten srebrny wiek Rosji, prawda? Więc to jest arcydzieło, które jest czytelne. Ja wszystkim, jeśli mogę, tam narażając się wszystkim z przeciwnikom politycznym, dla których wszystko, co rosyjskie, jest złe, posłuchajcie czasami Modesta Mussorgskiego. Może trochę Rosję zrozumiecie.
2: No posłuchajmy w takim razie kawałeczek oczywiście, bo nie mamy czasu. Obrazki z wystawy.

0: ponieważ ostatnio miałem festiwal muzyki świata Warszawa 2026, gdzie kobieta, która ma w internecie, na YouTube 35 milionów wyświetleń, czyli bardzo znana na świecie, wybitna, zaczęła swoją przemowę od tego, swój koncert, zresztą sala wypełniona, bilety wykupione na kilka tygodni przed, zaczęła swoją przemowę od tego: jestem Żydówką z Teheranu. Wyjechaliśmy stamtąd, kiedy miałam 13 lat. Nie powiedziała, po jakiej stronie czytę, tylko oznajmiła. I oznajmiła wbrew temu, co media nam wtłaczają bez przerwy. Jakieś pojedyncze wypadki różne. Teraz dotyczą one Ukrainy akurat. I ja się z tym spotkałem, zauważyłem to w Stanach, jak mieszkałem ponad... No, sztuczna inteligencja podaje, że 11 lat, a ja wiem, że mieszkałem tam 10 lat. W każdym razie ja się spotkałem z tym, jak była wojna w Iraku. I my protestowaliśmy tam wtedy przeciwko tej wojny. Dick Cheney to wprowadzał, tam miał, no, zarabiał na tym po prostu. Biznes, tak. Dla nich wojna to biznes. I tam zauważyłem, że te same obrazki, czy w Syrii, jak były, wiesz, te nielegalne bombardowania Syrii i to przez NATO, to samo było. Pokazywali, jak syryjskie dzieci są mordowane przez Kaddafiego, ale zdjęcia były akurat z Turcji. I to potrafiła wykryć sztuczna inteligencja, bo to już są, mamy plusy i minusy. Trzeba się umieć tym posługiwać. Ja nie chcę się tym posługiwać, bo to wszystko zostawia swój ślad w internecie. Już potem nie wyjdziesz. Nawet zadane pytanie, prawda? I pokazują jedną akcję, która była wczoraj. Pokazują ją już, ja ją obejrzałem 100 razy. Powiedzmy, około 100 razy. I w pewnym momencie, wiesz, myślisz, że to jest wielka, tak jak na Ukrainie wojna, wiesz. Olbrzymie, jakieś, wiesz, wielkie rzeczy. A okazuje się, że no, powtarzają zdjęcia, media nakręcają. Nie wiem, czy wtedy się lepiej sprzedają. Nie wiem. I ja na przykład nie wiem, jaka jest sytuacja Ukrainy, ponieważ Unia Europejska, tak samo jak PRL, no bo nie znałem wtedy innych systemów, w PRL zabraniano mi słuchać głosu Ameryki. W tej chwili Związek Socjalistycznych Republik Europy zabronił mi słuchania głosu Rosji. Ja mam słuchać tylko jednej strony. I nie mam prawa wyciągać wniosków, bo jak słuchasz dwóch stron, to wyciągasz jakieś wnioski, prawda? A tutaj jestem na jedną stronę skazany.
1: Audiatur et altere pars, wysłuchaj obu stron, to ta mądrość antyczna, którą to prawda powtarzamy po łacinie, ale warto ją przypominać wszystkim tym, którzy zwalczają dezinformację. Bo jak wiesz, teraz cenzura nazywa się zwalczaniem dezinformacji, tak, i wpisywaniem się w jakieś propagandy, które jakoby wymagają zwalczania. I to, co powiedziałeś o tym fałszywym obrazie, powiedzmy sobie tak, oczywiście na ten temat można się habilitować, ale powiem tak z marszu. My jesteśmy oszukiwani. Tak, my sobie możemy to powiedzieć.
0: Ja sobie zdaję z tego sprawę.
1: Jesteśmy oszukiwani, że w momencie, kiedy zrozumiano, że słowo wypowiedziane publicznie jest władzą, że to jest władzą, czyli monopol na słowo wypowiedziane erga omnes, czyli wobec wszystkich, czyli słowo jest i wyciszenie, uciszenie tych, którzy mają inne zdanie albo nawet przekazują inne informacje, jest pewnym sposobem, jak to nie mówią, bezkrwawego zniewolenia, bo najlepiej kogoś ugłupić, prawda?
0: Tak.
1: Na pewno jest to bardziej humanitarne niż go bić, prawda? No tak, żeby tam...
0: To się kłania Huxley z Domem Wspaniałym Światem.
1: Więc można kogoś i nawet można kogoś uciszyć w sensie dosłownym i można go uciszyć po prostu nie pozwalając mu mówić. I Co powinniśmy

0: któremu się możemy, powinniśmy albo możemy przeciwstawić, jest kłamstwo. To starajmy się tą słowem przeciwko słowu, słowu, które jest słowem fałszywym, które jest słowem, które ma nas ogłupić i przede wszystkim, może nawet nie przede wszystkim, ale może, tak, przede wszystkim słowem, które jest wypowiedziane w złej wierze. Nie po to, żebyśmy się porozumieli, nie po to, żebyśmy się zrozumieli, tylko po to, żebyśmy byli tym słowem sterroryzowani, nawet nie będąc świadomi tego, że jesteśmy terroryzowani. I na przykład ten obraz fałszywy, ten obraz, który niestety nie tylko jest w mediach tych tradycyjnych, on się stał tak samo internetem, no internet właśnie, też się stał biznesem. No, co tu dużo gadać? Dzisiaj być, nazwijmy to, szukać roli inteligenta jest to dużo bardziej zobowiązujące i trudniejsze. No ale może my na starość już możemy się jeszcze odważyć, prawda? Nie Witoldzie, musimy robić kariery.
1: No ty jaką starość? Przecież my dopiero zaczynamy. No co ty?
0: Tak jest.
1: Jesteś ale... rok młodszy ode mnie.
0: Tak jest, ale można by powiedzieć, dzisiaj dziaderscy są niepotrzebni, więc nikomu, więc może poprośmy o taką niszę ekologiczną, w której będziemy mogli owi dziadersi powiedzieć swoim głosem. Może to będzie egzotyka, ale może też warto czasami egzotycznych ludzi posłuchać.
1: Ale ci liberałowie, którzy posługują się poprawnością polityczną, bardzo często używają dziadersi, używają jeszcze innego słowa na starszych ludzi, nie pamiętam, boomersi.
0: A boomersi to jest, jak wiesz, to jest inne pokolenie, to jest nasze pokolenie. To było to wielki wież demograficzny amerykański i polski, i grecki też, powojenny, który stworzył XX wiek tak naprawdę.
1: On dziadersi, jednym słowem, muszę ci powiedzieć słowo, bo ja lubię punktualnie kończyć, szanuję ludzi, którzy są po mnie, słuchaczy, którzy ich słuchają. Może oni nie mają, pozdrawiam oczywiście, może nie mają ochoty słuchać lewackich jakichś bredni, tylko wolą słuchać prawackich. I tak dalej.
0: I jak słuchają, my nie będziemy zwalczać dezinformacji. Oczywiście. Tym się różnimy od tych, którzy się zajmują jej zwalczaniem.
1: I pragnę przypomnieć się tym neoliberałom, używającym języka tego nowoczesnego, że dziaderstwo to jest ageism. Wy nas dyskryminujecie po prostu. Pomyślcie sobie o tym. Profesor Witold Modzelewski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Milo Kurtis, dziękuję profesorze, dziękuję mój przyjacielu.
0: Dziękuję bardzo.

0: to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Dzień dobry Państwu w studiu. Kabaret Otto, tak w zasadzie w reprezentacji...
1: Na ficie.
0: Takiej, no coś takiego, no, w reprezentacji wakacyjnej, ponieważ to Jędrek Tomanek i Wiesiek Topaczewski wyjechali. A natomiast odwiedził nas Bartek Miecznikowski.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Gitarzysta,
1: witam.
0: Który ma ostatnio ogromne dokonania, do których przejdziemy wkrótce. Grał właśnie na naszej płycie, tutaj na tym nagraniu. Ta ostatnia solówka to była jego, bo na gitarze akustycznej zagrał Jędrek Tomanek. Także tam Bartek wspomógł go w tej ostatniej zwrotce, w tym ostatnim, najważniejszym, finałowym momencie, żeby to jakoś podbić. Proszę Państwa, dzisiaj za konsoletą pan Tomasz Rosłon. Możecie nas Państwo oglądać dzięki pani Ksenii Parmańczuk, która włączyła tutaj ten obraz i nas dlatego widać. Można tutaj z nami korespondować, można coś napisać na czacie. Postaramy się do tego ustosunkować jak najbardziej sympatycznie. Ale zanim przejdziemy do naszych spraw kabaretowych, spraw muzycznych, rynku muzycznego, bo Bartek teraz udziela się w wielu przedsięwzięciach i ma wiele ciekawych, proszę Państwa, sensacyjnych wręcz informacji, to muszę tutaj, staram się jakoś nie za bardzo wpaść w jakieś słowa nielicujące z radiem, ale po prostu muszę wyrazić swoje oburzenie, jeśli chodzi o aresztowanie Maćka Świrskiego, ponieważ akurat znam go od wielu lat i uważam, że to jest jeden z porządniejszych ludzi, którzy tutaj są. Zupełne przeciwstawienie tych polityków, którzy teraz rządzą. Człowiek porządny, człowiek, który ma wiele zasług, ponieważ on, może nie wszyscy Państwo wiedzą, powołał Redutę Dobrego Imienia i zajmował się tym, żeby walczyć na całym świecie zresztą ze zwrotem polskie obozy zagłady. Więc jego zasługi są naprawdę ogromne i aresztowanie go pod jakimś tam dętym zarzutem, zresztą z tego, co tutaj Rafał Ziemkiewicz widziałem, pisał na X-ie, że ta sprawa już była w sądzie bodajże dwa razy rozpatrywana i cały czas jest w jakimś tam toku, więc nagłe wchodzenie CPA po to, żeby przykryć sprawę tego, że nie udało się uzyskać nakazu aresztowania na Europę na pana ministra Ziobrę, który gra na nosie tutaj panu Żurkowi i panu Tuskowi, to jest po prostu coś niebywałego. Tutaj zaczynamy żyć naprawdę w jakiejś przestrzeni, że Białoruś to się okaże niedługo superdemokracją w stosunku do tego, co tutaj się wyprawia. To tyle. Tak, mam nadzieję, że ta sprawa się rozejdzie po kościach, chociaż to wszystko jest takie, że jedna z ważniejszych wiadomości, że będzie wieziony do Rzeszowa, że w Rzeszowie to będzie rozpatrywane. Przecież czy nie można naprawdę tego załatwić w Warszawie? Czy to trzeba aż do Rzeszowa jechać, żeby jakieś wyjaśnienie złożyć. To wszystko są naprawdę metody, które tutaj są stosowane. To nie myślałem, że ta dla mnie wolna Polska, bo żyłem w PRL-u przez parę ładnych lat, ale że ta wolna Polska będzie miała takie po prostu metody nielicujące z państwem praworządnym, nielicującym z państwem prawa. Także na tym kończę mój wywód, taki może trochę mniej kabaretowy, ale uważam, że tutaj chyba powinno powstać jakieś stowarzyszenie obrony ludzi porządnych, którzy są przez to władzę gnębieni. Niedawno jeden z dziennikarzy był zatrzymany pod jakimiś zarzutami, już jest wypuszczony, ale w więzieniu jednak przesiedział przez miesiąc. Więc to są naprawdę rzeczy, które tutaj się dzieją, są niebywałe. Obawiam się, że ci, którzy je nam tutaj prokurują, żadnej kary nigdy nie poniosą. Także jest to tym bardziej smutne. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy wesołych.
1: Tak. Mnie jest na przykład wesoło, dlatego że jest bardzo ładna pogoda. Mam bardzo dobry dzień, bo miałem dzisiaj robione dwa tatuaże nowe, więc jestem zachwycony sam sobą, a jeszcze dodatkowo muszę dodać, że faktycznie słuchałem tej swojej solówki w suplemencie otworu, który leciał i sam się sobą wzruszyłem, bo bardzo ładnie zagrałem.
0: Przeważnie uda ci się bardzo ładnie zagrać. O tym już rozmawialiśmy, jak byłeś poprzednim razem, bo zaprosiłem cię dlatego, że jak byłeś poprzednim razem, to zebrałeś bardzo dużo pozytywnych ocen. Wszyscy byli zachwyceni twoimi wypowiedziami.
1: Przeszedłeś
0: do następnego etapu. Ale to już my te etapy to już mamy tam przeróżne, bo ze sobą bodajże ze 23 lata już kooperujemy. Więc to wbrew pozorom to jest naprawdę dosyć długo. Przechodziliśmy przez różne etapy, przez etap zespołu takiego no, rockowego, no, można nazwać go zespołem rockowym, po którym zostało nawet sporo nagrań. Będzie to nagranie trzeba kiedyś albo upublicznić, albo może jeszcze raz by coś tam z tego ponagrywać. No, jest, no, to robiliśmy razem Kafę Piosenka. Tak, przecież to, tak, to była tak. też masa pracy przez 5 lat, 224 odcinki, w którym no, w każdym zagraliśmy inną piosenkę. Przeważnie mojego autorstwa, ale często też byłem współautorem, bo też Bartek robił melodię, także no, kawał czasu ze sobą współpracujemy. No i teraz, no, to była bardzo miła decyzja z twojej strony, żeby zagrać na naszej płycie po koleżeńsku. Ta płyta jakoś się sprzedaje, więc być może dojdziemy też do jakiejś gaży w najbliższym czasie. Ale no może opowiedz teraz, czym się zajmujesz tak, no, poza tym, że zagrałeś na tej naszej płycie i że jesteś zadowolony ze swojej solówki, to czym jeszcze się zajmujesz? Aktualnie. Poza tymi tatuażami, no, które... Ja akurat może nie jestem, znaczy nie chciałbym ci to wprawiać, ale jakieś tam miłośnikiem tatuaży nie jestem. No ale jak ktoś sobie robi, no to są jego tatuaże w sobie.
1: No czy tak, ja się miłośnikiem stałem stosunkowo niedawno i mam jeszcze kilka w planie, ale to też kilka i na tym poprzestanę. Natomiast co ja robię teraz? Obecnie mam to szczęście, że cały czas mogę grać na gitarze, mogę uprawiać zawód gitarzysty, muzyka. W ostatnim czasie, ja nie wiem, czy ja mogę mówić nazwy różnych telewizji,
0: tak? To nie ma.
1: Dobrze, no więc w ostatnim czasie miałem tę przyjemność, że byłem z Piotrkiem Pręgowskim, z którym to współtworzyłem utwór zgłoszony na preselekcję polskiej Eurowizji, znaczy polskie preselekcje do Eurowizji Parawany Tango. Mieliśmy tę okazję i przyjemność we dwóch wystąpić w koncercie Telewizji Polskiej programu drugiego i Lata z Radiem w minioną sobotę. Bardzo fajna przygoda i tu muszę powiedzieć, że tak mi troszeczkę było przykro, bo ostatnio mówiłem, że schudłem, chyba wtedy powiedziałem, że 29, więc teraz jest edit, schudłem 33 kg. I wiadomo, że z różnymi kolegami muzykami zazwyczaj się spotykamy w sytuacjach właśnie festiwalowych, czyli raz, dwa razy w roku. I tutaj dużo osób znałem, tylko że oni mnie w ogóle nie poznali, więc generalnie przychodzili koło mnie, no tak obojętnie i tak sobie tam trochę taki smutny siedziałem sam.
0: No i warto było chudnąć.
1: Sam smutno siedziałem i Piotrek powiedział do mnie, no wiesz, zaczynasz od zera w takim razie.
0: Nie, no rzeczywiście, no ja muszę potwierdzić, że Bartek wygląda no, zupełnie inaczej, nawet jakoś na twarzy też się zmienił, wysubtelniał. No, nie to, żeby kiedyś było tam źle. No.
1: Ale tak, jak człowiek chudnie faktycznie tyle kilogramów, to już zmieniają się rysy twarzy. I też uważam, że to ma wpływ na osobowość, dlatego że, bo to jest też styl odżywiania, styl życia.
0: Stylu odżywiania to jak doprowadziłeś do takiego nagłego, no ile czasu ci to zjął wzrok?
1: Pięć miesięcy.
0: O rany, to ale nie bierzesz żadnego zębiku, żadnych takich?
1: No właśnie, tak, to dwa pytania podstawowe, czy biorę zębik, albo czy jestem zdrowy. Jestem zdrowy i nie biorę zębiku.
0: A, no to...
1: Nie.
0: To mów, jak to robisz, to może ja się...
1: Dobrze, to
0: może
1: tak, ja się znaczy, to musi włączę. Być potężna motywacja. Potężną motywacją pamiętam, że to był 28 stycznia, kiedy Piotrek do mnie zadzwonił, że piosenka się zakwalifikowała na preselekcję do Eurowizji. Był jego pomysł, żebym w tym koncercie wystąpił bez koszulki. Że będzie fajnie, śmiesznie, super. Ja stwierdziłem, że nie będzie, może będzie śmiesznie dla wszystkich poza mną, bo jestem na tyle gruby, że to będzie wyglądało nieestetycznie. Ale Piotrek mówi, ale ja będę w szlafroku, w ogóle będę tak śmiesznił. Nie, no musi, to w ogóle, to jest, nie ma o czym gadać, nie? I tak się tego wystraszyłem, że będę bez koszulki albo w jakimś takim, wiecie państwo, takiej siatce.
0: W baniakówce.
1: W takiej baniakówce. Tak się wystraszyłem, że postanowiłem się odchudzić i natychmiast przeszedłem do działania i natychmiast zacząłem się odchudzać, czyli co musiałem zrobić? Przede wszystkim zmienić swoją dietę.
0: No to wiadomo, ale jak ją zmieniłeś?
1: Po prostu zacząłem mniej jeść, co było dla mnie dosyć trudne, bo byłem przyzwyczajony do jedzenia większej ilości jedzenia niż w tej chwili. Miałem żołądek rozepchany, więc zacząłem po prostu, typu już nie zjadłem kolacji. Rano tam śniadanie bez pieczywa, od razu pieczywo wyeliminowałem. Słodyczy może nie wyeliminowałem, ale zmniejszyłem drastycznie ilość.
0: Z całego tortu do połowy.
1: I powiem szczerze, że przez miesiąc schudłem 8 kilo.
0: No to nie
1: 8 kilo zjechałem w miesiąc ze strachu przed tym koncertem, który ostatecznie mnie oszczędził, bo wystąpiłem, byłem ubrany plażowo, ale miałem na sobie taką hawajską koszulę, więc nie byłoby strachu, tylko że ja o tym nie wiedziałem, a w ogóle było tak, że ubierał nas stylista, więc ja tak do końca nie wiedziałem, jak będę wyglądał. Wyglądałem na szczęście znośnie, ale po tym miesiącu, jak schudłem 8 kilo i zobaczyłem, że to się jakoś tam faktycznie daje radę, to postanowiłem, że kontynuuję tą przygodę i faktycznie w 5 miesięcy 33 kilo wyglądam teraz dobrze, bo ważyłem 136 kilo, ważę 103 przy wzroście 1,95.
0: Ale to RODO jest, możesz to ujawnić?
1: Wszystko powiedziałem, trudno, to już niech mnie tam przyjadą po mnie rano.
0: Bo ty zawsze jak się pytają, ile ważysz, ja mówię, RODO. Przecież nie mogę
1: RODO
0: powiedzieć.
1: Powiedziałem, to już nie wiem, to najpierw do Rzeszowa pojadę. Trudno, jest ładna pogoda, muszę przyjechać.
0: To gratuluję w takim razie. To następna piosenka, w której grałeś, to będzie teraz Do kotleta. Tutaj zagrałeś naprawdę taką partię, klasyczną wręcz.

0: No tutaj zagrałeś piosence Wieśka, dzisiaj gram do kotleta, czy tak do kotleta się nagrałeś w życiu, czy nie?
1: Nagrałem się do kotleta w życiu. Był taki moment w mojej młodości, że żyłem przez 2 lata w graniach, z grania w pubach, bo wtedy to granie w pubach było modne, teraz już się tak... Nie, znaczy są niektóre puby, może nawet teraz lepsze restauracje, które mają muzykę na żywo. Wtedy, czyli 20 kilka lat temu, tych pubów było znacznie więcej i pamiętam, że wtedy stawka za 3 sety po 45 minut, czyli czy takie wejścia po 45 minut grania coverów, wynosiła 100 zł. No ja przez 2 lata grałem codziennie, 7 dni w tygodniu, w różnych miejscach, w różnych kompilacjach z różnymi ludźmi. Grałem też wesela, zagrałem sporo wesel w swoim życiu. Także tak, granie do kotleta to jest coś, co znam, aczkolwiek bardzo nie chciałbym do tego wracać.
0: Nie, no chyba już takich powodów teraz nie ma, no jednak w tej chwili jakąś pozycję na rynku zdobyłeś, nawet tak jak mówiłeś, byłeś zaproszony na taki koncert gitarowy, tak, gdzie byli tam
1: Janka Balcewicza, gdzie niestety nie mogłem wziąć w tym udziału, bo...
0: No właśnie, ale byłeś zaproszony.
1: Ale byłem zaproszony.
0: To już jest bardzo, bardzo ważny tak, moment tak. W życiu artysty, no, ale jeszcze o tym twoim odchudzaniu, bo właśnie to jest tak, że no ja też jestem trochę za gruby i teraz jest u nas taka sytuacja, że mamy sobie kupić garnitury w kabarecie. No, no i ja poprosiłem kolegów, żebyśmy się wstrzymali, że ja może się odchudzę. No i to wywołało tylko reakcje ironiczne, powiem uczciwie, ale mając ciebie za wzór, chyba jednak spróbuję się też odchudzić i też, no może nie tyle, no bo tyle to jakbym schudł, to bym wyglądał smutno. Chociaż ty nie wyglądasz smutno, bo to jest często tak, że ludzie się jak odchudzą, to wyglądają strasznie smutno. Nie wiem, czy to jest po tym momencie, kiedy się umęczyli tym odchudzeniem. No
1: to może dlatego, że się odchudzają za mocno, że jak już wiesz, tam są takie, to są może bardziej wysuszeni, to wyglądają tak raczej biednie.
0: Generalnie jest teoria, że ci chudzi są fajniejsi. No. Ja nie wiem, to różnie to tak bywa. No, to jest tak, że ja mam taką swoją obserwację, że jak ktoś ma kłopoty z kręgosłupem, prawda? No i idzie do lekarza z tym kręgosłupem, no to lekarz, jak jest gruby, no to mi przypada, no musi pan schudnąć, no.
1: Tak,
0: a jak jest chudy, idzie do lekarza, to robią operację.
1: No.
0: I mówisz, że ma kłopoty z kręgosłupem, także tutaj to lepiej może mieć tą szansę, że się schudnie i coś się człowiekowi poprawi, no. Ale nie, no, odchudzanie jest na pewno rzeczą, to znaczy, ja byłem w dzieciństwie przekarmiony, potem w szkole byłem gruby, potem zacząłem uprawiać sport i już miałem taką, z tym, że miałem też zawsze tą sylwetkę H, taką dosyć, mm-hmm. dosyć tak zwaną, no. Więc u mnie ja nigdy taki tam w szkole średniej, w trzeciej klasie to ważyłem z 86 kilo, no więc to. Mm-hmm. No ale no, ja pamiętam, jak brałem ślub w 82 roku, to ważyłem 91 kilo, no. Mm-hmm. A potem niestety zacząłem chodzić do teściów, znaczy bo nawet mieszkać z teściami, no i to no, wszystko się posypało, bo tam było bardzo dobrze gotowane. Znaczy przedtem też u mnie w domu było dobrze gotowane, ale jakoś tak na tych studiach, no to właśnie tutaj na rynku często stałem z obrazkami, więc to się tam cały dzień nie jadło, więc raczej coś tam się wprowadzało innego do organizmu niż pożywienie. Jakoś to zlatywało. No i tyle. No. Ale teraz no, jesteś, jak to się mówi, zadżobowany, bo masz bardzo różne propozycje. Powiedz może jeszcze coś o tych propozycjach. Bo to jest tak, znaczy jeszcze tylko powiem, no to z tym latem z radiem, no to jest taka słaba sytuacja, że no my jesteśmy w lecie z radiem zakazani. No. Przez od 2 lat nie puszczono nawet w lecie z radiem ani to już lato, ani wakacji. No. Ani żadnej z naszych piosenek z płyty to już lato, którą wydało Polskie Radio. Ponieważ mamy nie takie poglądy, jak trzeba. I dlatego musimy być ukarani przez to, że nas no oczywiście nie ma mowy, żebyśmy pojechali na koncerty lata z radiem, na które się w życiu najeździliśmy. No. Co to dużo myślą w 90-tych latach. No pamiętam na taki koncert w Sopocie, bo wtedy to było inaczej organizowane. Koncert Lata z Radiem był w czasie audycji Lata z Radiem, czyli o 9 rano, nie? I pamiętam, wtedy pojechaliśmy na 90 lata, nie wiem, 96, 7, to coś mniej więcej. No i początek Lata z Radiem, potem miał być początek Lata z Radiem. I jeszcze wtedy taki był zespół The Sioux, takie dziewczyny śpiewały dosyć fajnie. I no i tam zagwarantowali nam noc w Grand Hotelu, więc wszystko było takie dosyć, no, wielki świat. No i występ był o 9 rano. No. I tam było ta scena była ustawiona tam przy molo. Tak troszeczkę chyba tam cofnięta od tego molo, ale w każdym razie no gdzieś. No i to było tak, że to audycja na całą Polskę, to i tego, a przed sceną 4 osoby. No. To tak wyglądało, że tutaj duża scena, duże nagłośnienie, rozpoczynamy lato z radiem, tutaj kabaret, to tu zespół Desu. Albo, i pamiętam jeszcze było tak, że to były też jakieś łączenia, bo to nie było chyba na całe, już nie będę to wymieniał nazwiska tego, bo on jeszcze cały czas jest w polskim radiu, ale bo tak, że akurat śpiewał zespół Desu i miało być łączenie. I one były w połowie piosenki i on leci na tą scenę, koniec, w połowie piosenki tam wyłączali to wszystko, więc to było dosyć jak na takim kabarecie Kłonki Lipińskiej mniej więcej, także to po prostu leci tak z rozwikszonym włosem, koniec, no, z tej sceny. Tak to wyglądało. No i nam jest trochę przykro nawet teraz Romek Czajarek, który uważam, że dzięki niemu to lato z radiem w 90-tych latach odżyło, bo było już takie